To było Concerto Harmonium na akordeon amplifikowany i orkiestrę Aleksandra Lasonia. Przypominamy wykonawców. Marek Andrysek, akordeon amplifikowany i Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyrygował Szymon Bywalec. Usłyszymy teraz rapsodię na skrzypce i brzmienia elektroniczne Lidii Zielińskiej. Utwór stanowi jedną wielką kadencję, efektowną, nastrojoną na poważny, rzeczywiście rapsodyczny ton. Napisał w komentarzu do utworu Krzysztof Schweiger, dodając: dźwięk z głośnika, w tym elektrokoncertującym gatunku, aspiruje do roli dawnego instrumentu towarzyszącego. Gra Anna Zielińska, skrzypce, projekcja dźwięku jest dziełem kompozytorki.

Skrzypaczka Anna Zielińska wykonała rapsodię na skrzypce i brzmienia elektroniczne swojej mamy Lidii Zielińskiej. Projekcja dźwięku jest dziełem kompozytorki. Usłyszymy teraz drugą wersję koncertu na saksofon i orkiestrę Black Rainbows, skomponowanego w 2019 roku przez Tomasza Jakuba Opałkę dla znakomitego saksofonisty Bartłomieja Dusia. Oto co solista napisał o tym utworze. Energetyczna, psychodeliczna podróż, która wymagała ode mnie, jako solisty, nieustannej czujności, błyskawicznych zmian między odmianami saksofonów, często dosłownie w ułamku sekundy.

Saksofonista Bartłomiej Duś i Orkiestra Muzyki Nowej, grająca pod dyrekcją Szymona Bywalca, to byli wykonawcy koncertu na saksofony i orkiestrę Black Rainbows Tomasza Jakuba Opałki. Oddajmy raz jeszcze głos Lidii Zielińskiej. 7 wysp Konrada na brzmienia elektroniczne i 10 instrumentów amplifikowanych jest impresją na temat kultur ginących na naszych oczach przez nasze zaniechanie, brak zainteresowania, lekceważenie, zmiany klimatyczne, pisze kompozytorka. Skoncentrowana na szmerowości amplifikacja wszystkich instrumentów jest symbolicznym i faktycznym aktem nakierowania naszej uwagi na dźwięki w europejskiej tradycji niepoprawne. Oto 7 wysp Konrada na brzmienia elektroniczne i 10 instrumentów amplifikowanych Lidii Zielińskiej. Gra Orkiestra Muzyki Nowej pod dyrekcją Szymona Bywalca. Przygotowanie warstwy elektroakustycznej jest dziełem kompozytorki. Projekcja dźwięku to także praca kompozytorki oraz Ewy Guziołek-Tubelewicz.

instrumentów amplifikowanych. Grała orkiestra muzyki nowej, dyrygował Szymon Bywalec. Warstwę elektroniczną przygotowała kompozytorka. Ona też, przy pomocy Ewy Guziołek-Tubelewicz, dokonała projekcji dźwięku. Podczas festiwalu Siedem Nurtów, mającego upamiętnić 70-lecie istnienia Związku Kompozytorów Polskich, twórczość Krzysztofa Mejera zaliczono do nurtu, któremu patronuje duch konstrukcji. Ale logiczna forma nie przeczy istnieniu w muzyce tego artysty bogactwa odcieni ekspresyjnych. Oto kwartet fortepianowy op. 112 z 2009 roku, wykonany właśnie na tym festiwalu w 2016 roku. Grają Piotr Sałajczyk fortepian, Szymon Krzeszowiec skrzypce, Łukasz Syrnicki altówka i Piotr Janosik wiolonczela.

To był kwartet fortepianowy op. 112 Krzysztofa Mejera. Przypominamy wykonawców: Piotr Sałajczyk fortepian, Szymon Krzeszowiec skrzypce, Łukasz Syrnicki altówka i Piotr Janosik wiolonczela. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Siedem Nurtów, który odbył się w 2016 roku. Według Memlinga koncert na flet, organy i orkiestrę Piotra Mossa to utwór, dla którego inspiracji dostarczył słynny tryptyk niderlandzkiego malarza z XV wieku Hansa Memlinga, znajdujący się w Muzeum Narodowym w Gdańsku. Obraz przedstawia sąd ostateczny, malarską wizję apokalipsy świętego Jana. Ukazane sceny ewokują różne emocje, od poczucia ładu, jaki we wszechświecie zaprowadza Chrystus, centralna postać tryptyku, poprzez krzyki rozpaczy potępionych i spokój tych, którzy zostali powołani do raju. Te wszystkie emocje starał się muzycznymi środkami przedstawić Piotr Moss. Oto jego utwór, według Memlinga, koncert na flet, organy i orkiestrę. Grają Łukasz Długosz flet, Roman Perucki organy i Polska Filharmonia Bałtycka, którą dyryguje Mirosław Jacek Błaszczyk.

To był utwór Piotra Bossa według Memlinga, koncert na flet, organy i orkiestrę. Przypominamy wykonawców: Łukasz Długosz flet, Roman Perucki organy i Polska Filharmonia Bałtycka. Dyrygował Mirosław Jacek Błaszczyk. Jerzy Maksymiuk zadedykował Szepty i krzyki marzeń na wiolonczele solo i orkiestrę kameralną maestrze Agnieszce Duczmal. Ona też poprowadzi wykonanie, w którym solistkami są Karolina Jaroszewska-wiolonczela i Dorota Frąckowiak-Kapała-fortepian. Towarzyszy im Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus.

To były szepty i krzyki marzeń na wiolonczele solo oraz orkiestrę kameralną Jerzego Maksymiuka, utwór dedykowany Agnieszce Duczmal. Przypominamy wykonawców. Karolina Jaroszewska wiolonczela i Dorota Frąckowiak-Kapała fortepian. Towarzyszyła im Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod dyrekcją Agnieszki Duczmal. W Quasi una sinfonietta na orkiestrę Pawła Szymańskiego słyszymy strzępy dawnych gestów muzycznych, pociętych, poszarpanych na kawałki. Jest w tym trochę kpiny, ale może i tęsknoty za dawnym porządkiem. Oto Quasi una sinfonietta na orkiestrę Pawła Szymańskiego. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyryguje José María

Quasi una sinfonietta na orkiestrę Pawła Szymańskiego wybrzmiała w wykonaniu Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, którą dyrygował José María Florencio. Owocem podróży do Nowej Zelandii, którą odbyła Grażyna Pstrokońska-Nawratil, jest jej utwór na amplifikowany klawesyn i orkiestrę smyczkową zatytułowany Aotearoa, co można przetłumaczyć jako długi biały obłok. Jest to pierwotna maoryska nazwa Nowej Zelandii. Kolejne części utworu otrzymały następujące tytuły: Barcarolle, Rzeka Podziemna, Campanella, Jezioro Zwierciadlane, Toccata, Na Pierścieniu Ognia. Grają klawesynistka Gośka Isfording, dla której utwór powstał, oraz orkiestra kameralna miasta Tychy Aukso, dyryguje Marek Moś.

Wybrzmiał utwór Grażyny Pstrokońskiej na wratil Aotearoa. Długi, biały obłok, na klawesyn amplifikowany i orkiestrę smyczkową. Grali klawesynistka Gośka Isfording oraz orkiestra kameralna miasta Tychy Aukso pod dyrekcją Marka Mosia. To było nagranie z festiwalu prawykonań, który odbył się w Katowicach w 2019 roku. Posłuchajmy teraz sonaty na altówkę i fortepian Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej, utworu powstałego w 2016 roku. Części Allegro giocoso, Andante religioso, Allegretto scherzando, Allegretto risoluto. Grają artystki związane, podobnie jak kompozytorka, ze środowiskiem muzycznym Poznania. Usłyszymy zatem altowiolistkę Ewę Guzowską oraz pianistkę Marię Koszewską-Wajdzik.

To była sonata na altówkę i fortepian Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej. Grały altowiolistka Ewa Guzowska oraz pianistka Maria Koszewska-Wajdzik. Twórczość Tadeusza Berda budzi coraz większe zainteresowanie. Kompozytor stworzył własną wersję dwudziestowiecznego ekspresjonizmu, pisząc muzykę zróżnicowaną emocjonalnie i fakturalnie. Artysta chętnie odwoływał się w swojej twórczości do skojarzeń literackich. Oto cztery eseje na orkiestrę z 1958 roku. Oznaczenia części: Molto adagio misterioso, Allegretto grazioso, Allegro molto tranquillo, Molto adagio improvisando e rubato. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyryguje Aleksander Liebreich.

Cztery eseje na orkiestrę Tadeusza Berda grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyrygował Aleksander Libreich. Na wieść o śmierci Haliny Poświatowskiej, młodej poetki, która zmarła w 1967 roku w wieku zaledwie 32 lat, Tadeusz Berd skomponował 5 pieśni do jej poezji wybranej z tomu Oda do rąk. Kompozytor przyznał, że postać artystki, którą poznał jedynie poprzez jej poezję i heroiczną walkę z chorobą, stała mu się bardzo bliska. Niezwykle ekspresyjna muzyka oddaje emocjonalny wymiar poezji. Oto tytuły. Rozstanie jest ptakiem, podziel się ze mną, Boże, zmiłuj się nade mną, rozcinam pomarańcze bólu, zawsze, kiedy chcę żyć, krzyczę. Śpiewa Urszula Kryger, mezzosopran, towarzyszy jej Polska Orkiestra Radiowa, dyryguje Wojciech Michniewski. Słuchamy nagrania z koncertu, który odbył się w 2006 roku w 25. rocznicę śmierci kompozytora.

Wybrzmiało 5 pieśni Tadeusza Berda, skomponowanych na mezzosopran i orkiestrę kameralną do słów Haliny Poświatowskiej. Śpiewała Urszula Kryger mezzosopran, towarzyszyła jej Polska Orkiestra Radiowa, którą dyrygował Wojciech Michniewski. Słuchaliśmy nagrania z koncertu, który odbył się w 2006 roku w 25. rocznicę śmierci kompozytora. Play na kwartet smyczkowy Tadeusza Berda powstał w 1971 roku na zamówienie.

pienie duńskiego kwartetu królewskiego. Jednoczęściowy, choć zróżnicowany wewnętrznie utwór, można zgodnie z tytułem określić jako zabawę w brzmienie. Posłuchajmy. Gra Lutosławski String Quartet w składzie Roxana Kwaśnikowska i Marcin Markowicz – skrzypce, Artur Rozmysłowicz – altówka i Maciej Młodawski – wiolonczela. Słuchamy nagrania z festiwalu Witolda Lutosławskiego Łańcuch XIX, który odbył się w 2022 roku.

To był kwartet smyczkowy Play Tadeusza Berda. Grał lutosławski string quartet w składzie Roxana Kwaśnikowska i Marcin Markowicz – skrzypce, Artur Rozmysłowicz – altówka i Maciej Młodawski – wiolonczela. Słuchaliśmy nagrania z festiwalu Witolda Lutosławskiego Łańcuch 19, który odbył się w 2022 roku. Dziewczyna to ballada Bolesława Leśmiana, opublikowana po raz pierwszy w 1933 roku. 12 braci goni za szczęściem, za głosem dziewczyny rozlegającym się za murem. Ów mur symbolizuje tajemnicę wszechświata, którego nie sposób zgłębić. Daremne są więc próby rozbicia muru przez braci. Zresztą dziewczyna też okazuje się tylko fantomem, iluzją szczęścia. W 2022 roku Joanna Wróg-Nazarowa skomponowała utwór na obój i chór mieszany do tekstu ballady Leśmiana. W utworze kompozytorki głosem dziewczyny zdaje się przemawiać solowy obój. Oto dziewczyna na obój i chór mieszany Joanny Wróg-Nazarowej do słów Bolesława Leśmiana. Wykonawcy: Karolina Stalmachowska obój i chór Polskiego Radia. Dyryguje Maria Piotrowska-Bogalecka. Słuchamy nagrania z koncertu zorganizowanego w Krakowie w maju 2022 roku pod tytułem Do słów czterogłos romantyczny.

wybrzmiała ballada na obój i chór mieszany Dziewczyna Joanny Wnuk Nazarowej, skomponowana do słów Bolesława Leśmiana. Przypominamy wykonawców. Karolina Stalmachowska obój i chór Polskiego Radia. Dyrygowała Maria Piotrowska-Bogalecka. Słuchaliśmy nagrania z koncertu zorganizowanego w Krakowie w maju 2022 roku pod tytułem Do słów czterogłos romantyczny. Posłuchajmy teraz utworu Marcela Chyżyńskiego Mindscape na kwartet smyczkowy z 2025 roku. Inspiracji dostarczył kompozytorowi widok japońskich ogrodów, wywołujących stan wyciszonych, spokojnych krajobrazów umysłu. Oto Mindscape numer pierwszy na kwartet smyczkowy. Gra Kwartet Śląski w składzie Szymon Krzeszowiec, pierwsze skrzypce, Arkadiusz Kubica, drugie skrzypce, Łukasz Syrnicki, altówka i Piotr Janosik, wiolonczela. Słuchamy nagrania z festiwalu Prawykonań, który odbył się w Katowicach w 2025 roku.

Usłyszeliśmy utwór Marcela Chyżyńskiego Mindscape numer 1 na kwartet smyczkowy. Słuchaliśmy wykonania Kwartetu Śląskiego z Festiwalu Prawykonań w Katowicach, który odbył się w 2025 roku. Najbardziej znanym cyklem wokalnym Tadeusza Berda są stylizacyjne 4 sonety miłosne do słów Williama Szekspira, powstałe na bazie muzyki teatralnej napisanej do sztuki Romeo i Julia i wystawionej w Teatrze Dramatycznym w Warszawie w 1956 roku. Polskiego przekładu wybranych przez kompozytora sonetów dokonał Maciej Słomczyński. Istnieją 3 wersje obsady instrumentalnej na orkiestrę, na smyczki z klawesynem oraz na fortepian. My posłuchamy wersji z 1969 roku na baryton, smyczki i klawesyn. Oto kolejne tytuły. Spójrz, co tu ciche serce wypisało. Drwie, mając ciebie z całej ludzkiej pychy. Słodka miłości. Jakże podobna zimie jest rozłąka. Śpiewa Bartłomiej Misiuda, baryton. Towarzyszy mu orkiestra kameralna miasta Tychy Aukso pod dyrekcją Marka Mosia. Słuchamy nagrania z festiwalu 7 Nurtów, który odbył się w Warszawie w 2016 roku.

Bartłomiej Misiuda, baryton Stowarzyszeniem Orkiestry Kameralnej Miasta Tychy Auxo, grającej pod dyrekcją Marka Mosia, wykonał 4 sonety miłosne Tadeusza Berda do słów Williama Szekspira w przekładzie Macieja Słomczyńskiego. To było nagranie z festiwalu 7 nurtów, który odbył się w Warszawie w 2016 roku. Posłuchajmy teraz utrzymanego w lekkim, neoklasycznym stylu koncertina na obój i orkiestrę smyczkową Tadeusza Zygfryda Kaserna. Części utworu Allegro Grazioso, Lento, Vivace Assai. Grają Arkadiusz Krupa, obój i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, którą dyryguje Agnieszka Duczmal.

To było koncertino na obój i orkiestrę smyczkową Tadeusza Zygfryda Kaserna. Przypominamy wykonawców: Arkadiusz Krupa Obój i Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus, którą dyrygowała Agnieszka Duczmal. Posłuchajmy teraz utworu Ludomira Michała Rogowskiego, polskiego kompozytora, który od 1926 roku do śmierci w 1954 roku mieszkał w Dubrowniku. W twórczości muzycznej szukał inspiracji zarówno w tradycji europejskiej, jak też w mitologii słowiańskiej czy kulturze Orientu. Oto trzy poematy Yuan Tseutsai Ludomira Michała Rogowskiego do słów poety chińskiego żyjącego w XVIII wieku. Utwór usłyszymy w tłumaczeniu kompozytora na język polski. Śpiewa Urszula Kryger mezzosopran, towarzyszy jej na fortepianie Katarzyna Jankowska.

Urszula Kryger, mezzosopran, i Katarzyna Jankowska, fortepian, wykonały trzy poematy Joan Ceucai na głos średni fortepian Ludomira Michała Rogowskiego. Marceli Popławski żył w latach 1882-1948. Studiował w Lipsku i Kijowie. Był skrzypkiem, dyrygentem, komponował muzykę teatralną i koncertową. Większość jego utworów zaginęła podczas obu wojen światowych. Posłuchajmy jednego z nielicznych, które ocalały. Oto Morceau de Concert na harfę chromatyczną i orkiestrę. Partię solową opracowała Anna Sikorzak-Olek, artystka, którą za chwilę usłyszymy. Towarzyszy jej Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Dyryguje Michał Klauza.

Wybrzmiało Morceau de Concert na harfę chromatyczną i orkiestrę Marcelego Popławskiego. Jako solistka wystąpiła Anna Sikorzak-Olek, towarzyszyła jej Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, którą dyrygował Michał Klauza. I tym zanurzonym w przeszłości utworem kończymy Fantazję Polską. Za uwagę dziękują autorka audycji Małgorzata Gąsierowska i Maciej Gudowski.

0: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.niwc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia. Patroni medialni. Polskie Radio i Polskie Radio Chopin. Mecenas Orlen.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
2: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
3: Tę reklamę

0: przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
1: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
2: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
3: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
0: Źródła europejskie.
1: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
0: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
4: Odkrywaj muzykę i kulturę świata w samym centrum Warszawy. 22. odsłona festiwalu Skrzyżowanie Kultur już od 11 do 13 września w Teatrze Dramatycznym. Na głównej scenie festiwalowej wystąpią gwiazdy Antti Pallanen, Carminio, Turan, Vertine, Trio Dakali, Eliades Ochoa. A na małej scenie muzyczne spotkania Dasom Beck oraz Shawit. Bilety na stronie estrada.com.pl.
5: Reklama.

0: Słuchają Państwo programu drugiego, jest siódma. Za konsoletą Zofia Kruszewska, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Dzień dobry, witamy Państwa. W niedzielę to szósty dzień września, 249 dzień roku, do końca jeszcze 116 dni, a do równonocy jesiennej już tylko dni 17. Słońce w znaku Panny wzeszło o 5.50 i zajdzie o 19.19. Dzień trwa 13 godzin i 18 minut i jest krótszy od najdłuższego 3 godziny i 30 minut. Imieniny obchodzą dziś Albin, Beata, Eugeniusz, Michał, Tomasz, Zachariasz. Składamy solenizantom najlepsze życzenia. Niedzielny poranek rozpoczynamy od wiadomości kulturalnych. Czeka na Państwa Justyna Piernik.
1: Dzień dobry. Polacy znów czytali razem. W całej Polsce i w ponad 40 krajach na całym świecie odbyło się Narodowe Czytanie. Tym razem lekturą były Dziady Adama Mickiewicza. W akcję włączyli się mieszkańcy Lublina. Dziady było słychać na Starym Mieście, w lubelskim skansenie, a nawet w komunikacji miejskiej.
2: Maciej Krawczyk z Miejskiej Biblioteki Publicznej. Ja jestem w roli guślarza, przewodnika obrzędu.
3: Przewodnik to pasuje do autobusu, w którym dzisiaj jesteśmy.
2: W tym roku właśnie odbiegliśmy od czytania, tak jak co roku czytaliśmy w różnych miejscach, a teraz będziemy mobilnie czytać w autobusie.
4: Zamknijcie drzwi od kaplicy i stańcie dookoła truny. Żadnej lampy, żadnej świcy.
5: Zdecydowałam się tutaj przyjść, ponieważ bardzo miło wspominam przerabienie lektury w szkole polonistycznej. I wtedy każdy z nas odgrywał daną scenkę, robiliśmy kukiełki.
6: A ja studiuję dyplomowo bibliotekoznawstwo i w ramach praktyk chciałam sobie zobaczyć, jak to wygląda w tym roku Narodowe Czytanie. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie?
1: Akcja Narodowego Czytania odbyła się po raz 15. W ubiegłym roku czytano poezję Jana Kochanowskiego. 23 fotografki z różnych polskich miast. Połączyła je Akademia KPW, która działa w Toruniu. Aktualnie kobiecy kolektyw fotograficzny przygotował nową, dziewiątą już wspólną wystawę. Projekt zatytułowany Zapiski z wnętrza brzucha, czyli o trawieniu świata, prezentowany jest w Galerii Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Punktem wyjścia był szeroko rozumiany temat jedzenia, wyjaśnia Monika Ralcewicz-Ciejolo.
7: Pod jedzeniem kryją się problemy, różnorodne aspekty, osobiste historie, historie społeczne, problemy społeczne. Ja mówię o wegetarianizmie. To są te dwa kurczaki, kura i kurczak.
8: Monika Dykowska.
9: Ja mam pracę, w którym głównym bohaterem jest kot. I ta praca jest jakby takim kontrastem do konsumpcjonizmu i o czerpaniu takiej mądrości właśnie z natury.
10: Ewa Zielnik. Ja chciałam pokazać takie nasze nienaturalne dążenie do perfekcji poprzez takie symboliczne kadry, w których przedstawiam na przykład prasowanie szynki czy też temperowanie marchewki. No i w ten sposób chciałam pokazać to, jak teraz strasznie dążymy do tego, że wszystko było takie idealne, gładkie, proste. No i gubimy gdzieś tą naturalność w tym świecie.
1: Wystawa zostanie otwarta o godzinie 14 w Toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej i pozostanie tam do 19 września. Koncert dla mieszkańców i przyjaciół Sopotu odbędzie się dziś w Operze Leśnej. W programie wiersze Agnieszki Osieckiej i muzyka. Podczas koncertu odbędzie się uroczystość wręczenia tytułu honorowego obywatela miasta Andrzejowi Poczobutowi. Orkiestrę Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot poprowadzi Szymon Morus.
11: Poezja.

0: pani Osieckiej będzie recytowana przez jej córkę Agatę Passent oraz Daniela Olbrychskiego. Podczas tego wieczoru zabrzmią również najsłynniejsze piosenki Osieckiej, takie jak Zielono mi na całych jeziorach ty, czy Kolęda dla nieobecnych, w wykonaniu pani Edyty Krzemień. Całość wieczoru otulona będzie muzyką jednego z najwybitniejszych skrzypków i kompozytorów swojej epoki. Usłyszymy więc cały cykl Cztery pory roku Antonio Vivaldiego.
1: Początek koncertu w Operze Leśnej w Sopocie o 18:00. Nie żyje Michael Mendl, znany niemiecki aktor, zmarł w wieku 82 lat. Artysta wystąpił w wielu ważnych produkcjach telewizyjnych i filmowych, takich jak Upadek, Die Gastlow czy Karol Wojtyła, Tajemnice papieża. Szczególnie został zapamiętany dzięki kreacji kanclerza RFN Willy'ego Brandta w dwuczęściowym filmie ARD. Za tę rolę, którą sam określał jako rolę swojego życia, otrzymał Złotą Kamerę. W 2024 roku został uhonorowany nagrodą imienia Goetza Georga za całokształt twórczości. Na następne wiadomości kulturalne zapraszam Państwa o godzinie 9:00.
2: Pogoda.
3: Dziś zachmurzenie będzie duże, z większymi przejaśnieniami i po południu okresami rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe także burze. Bez opadów jedynie na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni, chłodniej na Pogórzu Karpackim, lokalnie około 15 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, północno-zachodni i zachodni. Po południu wiatr będzie stopniowo słabł.
2: Autopromocja.
4: Człowieka skłaniacie wy wszyscy do wypowiadania się. Ja jestem gadułą, ale ja nie umiem mówić. Jest tu wielkie niebezpieczeństwo spłycenia myśli.
5: O Józefie Czapskim mówiącym, ale także milczącym i słuchającym w kolejnej audycji przygotowanej z okazji Roku Artysty opowie profesor Jan Zieliński. Zapraszam w środę o 22:00. Dorota Gacek.
6: Jak patrzymy, a w jaki sposób słuchamy? W Nocnej Strefie spotkamy się dwa razy i rozmawiać będziemy o dwóch sposobach przeżywania. Z jednej strony widoki, obrazy, malarstwo, fotografia, twarze. Z drugiej brzmienia, frazy, akordy, dźwięki miasta i przyrody. A wokół tego, jak zawsze, muzyka. Eksperymentalna, nowa, sprzed lat, minimalizm, piosenki, tradycje świata. Sposoby widzenia, sposoby słyszenia. We wtorek i w czwartek o 22:30. Zapraszam. Hanna Szczęśniak.
7: Skrzypek, dyrygent, solista, kameralista, pedagog, gościnny koncertmistrz Europejskich Orkiestr Symfonicznych i pierwszy koncertmistrz otwierającej się we wrześniu na nowo orkiestry Sinfonia Varsovia. Jakub Haufa będzie gościem najbliższej audycji Café Muza. Biorąc pod uwagę, ile bierze na swoje barki, tematów do rozmowy raczej nam nie zabraknie, ale tradycyjnie czekać będziemy także na pytania od Państwa. Do usłyszenia już dziś o 10:00. Karol Furtak.
2: Autopromocja.
3: Niedzielny poranek dwójki zaczniemy od muzyki Bacha i usłyszą Państwo artystów, o których zaraz powiem więcej, zapowiadając ich udział na naszej antenie w jednym z pasm koncertowych w tych najbliższych dniach.

Muzyka Bacha, jak zawsze, otwiera nasze spotkania, niedzielne poranki dwójki, gdy mam zaszczyt Państwa budzić i wybór wykonawców oczywiście wiąże się jakoś z tym, o czym będziemy Państwu dalej opowiadać, do czego będziemy namawiać, a namawiam naprawdę do posłuchania ich wykonania. To będzie Wratislavia Cantans w najbliższą środę, Dydony Janasza, Henry Purcella, a oni to Akademia Bizantina. Zespół Ottavia D'Antone, świetni soliści oczywiście w partiach wokalnych. W tym nagraniu z 2008 roku Ottavio D'Antone był także solistą. Za nami trzecia część Allegro z koncertu klawesynowego A-dur w katalogu dzieł Jana Sebastiana Bacha, pozycja 1055. Angielski barok brytyjskiego Orfeusza, dzieło sceniczne, jedyna opera na naszej antenie w letnim festiwalu muzycznym już w najbliższą środę. To transmisja z festiwalu Wratislavia Cantans, na którą zapraszam w imieniu Agaty Kwiecińskiej. Dziś w poranku oczywiście będę pokazywać Państwu nowości płytowe wydane w ostatnich dniach, w tym także te najbardziej gorące wydane jeszcze przedwczoraj. Będę też opowiadać o kolejnych audycjach, których warto posłuchać, o muzyce, którą będziemy prezentować. W ramach poranka już za 17 minut magazyn Lumen i temat migracji pokazywanej przede wszystkim jako doświadczenie konkretnych ludzi, którzy muszą opuszczać swój dom i ruszać w nieznane. Tematem, który przybliża właśnie migrację, jest film

całkiem obcy. Film, który właśnie pojawił się na naszych ekranach w reżyserii Branta Andersena i o nim będą opowiadać goście audycji Lumen o 7.30. O 8.00 nabożeństwo kościoła chrześcijan baptystów, no a o 10.00 zapraszał już Państwa Karol Furtak, spotkanie z Jakubem Haufą i rzeczywiście myślę, że tych tematów do rozmowy, też pytań Państwa nie zabraknie. Może teraz nieco dłużej posłuchamy jednego z nagrań tego właśnie artysty.

fragment tylko pierwszej części sonaty Es-dur na skrzypce i fortepian Ryszarda Strausa w nagraniu bohatera dzisiejszego spotkania Cafe Muza o 10:00 Jakuba Haufy. Piękne nagranie z 2012 roku, to także zasługa pianisty, był tu nim Marcin Sikorski. Cafe Muza to już po niedzielnym poranku dwójki, a co dalej? No dziś wydarzenie szczególne, ciąg dalszy muzycznych obchodów stulecia Polskiego Radia 10 na 100 i kolejne prawykonanie kompozycji zamówionej przez Polskie Radio. Zaraz o tym Państwu opowiem, ale wcześniej może zaproszę muzycznie na to wydarzenie, które transmitowane dziś będzie o 12:00 z Wrocławia, bo to prawykonanie to koncert na festiwalu Wratislavia Cantans, a bohaterem będzie zespół Promodern.

Oj, nie mam wątpliwości, że na spacer o 12 państwo nie wyjdą. Nie wyjdą państwo z domu, no chyba, że w słuchawkach, by wrócić do brzmienia zespołu Promodern. Świetna muzyka, za nami sonet 71 Williama Szekspira, ale opracowany muzycznie przez Andrzeja Bożyma Juniora. Nagranie zespołu Promodern z 2018 roku, a na żywo ten zespół dziś u nas o 12. Przewodnikiem będzie Michał Dębski-Wachowicz. Opowie o koncercie, który transmitować będziemy z festiwalu Wratislavia Cantans. To koncert specjalny z prawykonaniem utworu numer 5 Aleksandra Kościowa. Kompozycja powstała na zamówienie Polskiego Radia w ramach projektu 10 na 100, przygotowanego z okazji stulecia naszego Polskiego Radia, i to właśnie będzie wykonanie Promodern. Oczywiście w programie tego koncertu dziś w samo południe wiele świetnej muzyki. Proszę koniecznie nas słuchać. To teraz jeszcze fragment nowości płytowej sprzed tygodnia, by tych nowości państwu nie zabrakło, i w pierwszej części spotkania Skrzypce Rameau, tak możemy przetłumaczyć tytuł, gdzie spotykają się dwa różne pokolenia, dwaj wspaniali artyści sceny francuskiej, to Tim Langlois Desfarto, gwiazda ostatnich lat, skrzypek francuski, który już kolejny album, program nagrywa z nestorem tej sceny, Williamem Christie.

0: Skrzypce Rameau to album, który ukazał się przed tygodniem i wykonawcami muzyki scenicznej Jeana Philippa Rameau i jego kolegów francuskich z tego czasu. W opracowaniach na skrzypce instrument klawiszowy są Théotime Langlois-Desfart i William Christie, przypominając tym samym o popularności motywów operowych właśnie, później przekładanych na rozmaite składy, rozmaite instrumenty i wykonywane oczywiście później przez mieszczan, też arystokrację, w paryskich domach. Tym razem dwa motywy z Castor i Pollux, dzieła Rameau w tym najnowszym nagraniu. Niedzielny poranek dwójki jest 7:30.
1: Lumen. Magazyn społeczno-kulturalny redakcji katolickiej.
2: Dzień dobry, przed mikrofonem Jan Pniewski. Migracja ma wiele twarzy. Jest problemem politycznym i społecznym. Jest wyzwaniem dla państw, które muszą strzec swoich granic. Ale przede wszystkim jest doświadczeniem konkretnych ludzi. Tych, którzy opuszczają swoje domy i tych, którzy spotykają ich po drugiej stronie granicy. Za liczbami i sporami o politykę migracyjną kryją się dramatyczne ludzkie historie i nie zawsze łatwe wybory. Część tej złożonej rzeczywistości próbuje przybliżyć film Ktoś całkiem obcy, który od piątku można oglądać na ekranach naszych kin. Jego reżyserem jest Brandt Andersen. Mówi ojciec dr Marek Kotyński, teolog duchowości i krytyk filmowy.
3: Bardzo interesujący film, pierwsze dzieło reżysera, który do tej pory był znany raczej jako producent i to niebagatelnych filmów, chociażby takich jak Milczenie pana Scorsese. Tym razem jest to jego premierowy film długometrażowy, fabuła, która dotyczy kwestii emigracji i emigrantów. To, co może jest szczególnie ważne, że kwestia ta, oczywiście ona jest bardzo mocno uwikłana współcześnie i w politykę, i w kwestie finansowe, a reżyser abstrahuje od tego kompletnie, to znaczy porzuca te wszystkie wątki polityczne. Oczywiście coś tam musi być, bo dotyczy sprawa wojny w Syrii. Natomiast to nie jest, jakby powiedzieć, taka projekcja akademicka. Tylko jest to film oparty przede wszystkim na osobistym doświadczeniu samego reżysera, który zanim zrobił ten drugi metraż i fabułę, zrobił krótki film na ten temat, a zrobił go nie na podstawie po prostu ogólnych informacji, które każdy z nas pewnie posiada odnośnie emigracji i problemów z nią związanych, tylko ten człowiek pracował jako wolontariusz w różnych krajach i pomagał właśnie emigrantom, rozmawiał z wieloma z nich, łącznie nawet z tymi, którzy handlują, to znaczy zarabiają na przemycie tych ludzi z takich czy innych powodów. Stąd też Brandt Andersen wyprodukował ten film i to bardzo dobrze wyprodukował, bo jego fabuła jest bardzo interesująca i po prostu technicznie jest bardzo dobrze zrobiony. I ten film jest po prostu, wychodzi z jego osobistego doświadczenia. To, co może jest szczególnie ważne, że właśnie on nie wchodzi w te kwestie polityczne, społeczne, ekonomiczne i tak dalej, bo ten problem jest głęboko uwikłany w najróżniejsze tego rodzaju odniesienia. Natomiast on zajmuje się po prostu konkretnym człowiekiem, człowiekiem takim, jakim jest, który w pewnym momencie staje się emigrantem.
2: Zatrzymajmy się przy konstrukcji filmu. Jest on zbudowany z kilku części, częściowo niezależnych od siebie, ale zachodzących na siebie. I każda z tych części ma swojego bohatera.
3: Tak, jest tu takich pięć głównych historii, które są jakby niezależne i co więcej pokazują pewien punkt odniesienia, sposób patrzenia.

0: Poznajemy różne historie ludzkie, które naturalnie splatają się ze sobą. One się coraz bardziej ze sobą łączą, pozostając jakby niezależnymi historiami ludzi, którzy zupełnie się nie znali, choć czasami się ocierali o siebie. One się nie tylko splatają, one się wszystkie krzyżują, i to w tym sensie takim naprawdę krzyża, bo one się, że tak powiem, zbiegają ze sobą, zderzają się ze sobą w momencie ucieczki tych wszystkich osób z Syrii do Europy przez morską granicę z Grecją.
1: Postać Amiry, lekarki, jest niesłychanie wymowna i symboliczna. Autor najpierw pokazuje jej codzienne, normalne życie i nagle ta kobieta traci to wszystko, co ma i musi ratować córkę. Zwykły człowiek zostaje nagle migrantem.
0: Tak. Rzeczywiście Amira pracuje w szpitalu w Aleppo, bo cała historia mniej więcej toczy się w okolicach 2015 roku, kiedy ta wojna miała taki najostrzejszy przebieg. Ona pracuje w mieście, które jest nieustannie bombardowane, dosłownie nawet podczas operacji. Styka się też z przemocą żołnierzy, bo jak pamiętamy, byli tam żołnierze broniący reżimu, byli ci, którzy właśnie chcieli z nim walczyć. I ta kobieta staje się niespodziewana migrantką. Ona, która się angażuje, ona, która pomaga tym ludziom, no przede wszystkim pomaga wszystkim, niezależnie od strony, po której walczą, czy są po stronie reżimu, czy po stronie bojówek. I jak to się dzieje? Jej rodzina, kiedy wraca do domu, po prostu ulega zamachowi. Wszyscy giną. I ona niespodziewanie tego samego wieczoru staje się emigrantką. To znaczy postanawia z jedyną córką, która ocalała, przedostać się i uciec z kraju, uciec do Europy.
1: Czyli normalny człowiek, normalnie żyjący, zostaje uchodźcą nie dlatego, że ma taki plan na życie.
0: Tak, oczywiście. W filmie są pokazani raczej ci, którzy nie uciekają z powodów po prostu czysto finansowych. No mamy do czynienia z Syrią, a w Syrii jest wojna, więc ktoś może zarzucić temu filmowi, że pokazuje tylko samych mądrych, samych dobrych ludzi, którzy są zmuszeni. W rzeczywistości tak nie jest, bo wiemy, że na przykład z Afryki Południowej uciekają ludzie nie zawsze tylko dlatego, że tam jest wojna, bo czasami nie ma tej wojny, chcą po prostu poprawić swój status ekonomiczny. Jednak w tym filmie pokazani są po prostu dramat konkretnych ludzi, którzy, no co mają zrobić, bo zostają w obliczu przymusu, tragedii.
1: Kolejna bardzo ciekawa postać to Mustafa, żołnierz w służbie syryjskiego reżimu. Żołnierz, w którym nagle zaczyna budzić się sumienie.
0: Tak, to jest bardzo też ciekawa postać, może jedna z ciekawszych. Mianowicie Mustafa walczy po stronie reżimu, natomiast jego ojciec musi się ukrywać, a jest przeciwnikiem tegoż oto reżimu. A zatem syn i ojciec w pewnym momencie właściwie się zderzają, to znaczy mają bardzo różne poglądy. Ojciec uważa, że syn zdradza sprawiedliwość, zdradza ojczyznę. Mustafa ma wątpliwości, bo widzi przemoc, która się dzieje na ulicach Aleppo. I prawda jest taka, że w czasie takich przemocowych sytuacji budzą się też w ludziach najróżniejsze demony, tak jak chociażby w jego szefie, który potrafi z zimną krwią zabić kogoś tylko dlatego, że mu się nie podoba, albo tylko dlatego, że uważa go za przeciwnika. I w pewnym momencie ten człowiek przeżywa bardzo taki dramatyczny moment, w którym ta szala jego wyborów się przechyla na rzecz sprawiedliwości.
1: Tu pojawia się bardzo ciekawa kwestia odpowiedzialności indywidualnego człowieka za system przemocy, w którym uczestniczy.
0: Tak, no mamy tutaj do czynienia z klasycznym, bym powiedział, usprawiedliwieniem przemocy, a mianowicie, że taki jest mój obowiązek. Wypełniam tylko rozkazy, które otrzymuję. Okazuje się jednak, że Mustafa w pewnym momencie zajmuje kompletnie inną pozycję, o której nie chcę zdradzać w tym momencie. I to jest bardzo taki przełomowy moment. Również on, i to ja bym powiedział, że właściwie prawie wbrew sobie samemu, w jednym momencie musi uciekać z kraju, w jednym momencie również on staje się emigrantem.
1: To pokazuje, jak płynna jest rzeczywistość wojny i jak niestabilne są role kata i ofiary.
0: Dokładnie. Z kata Mustafa zamienia się w ofiarę. Tak naprawdę był nią jeszcze wtedy, kiedy był katem, bo naprawdę jest ofiarą pewnej ideologii, która za tym stoi. A zatem ten film próbuje być bardzo obiektywny, pokazywać, jak bardzo jesteśmy w tym współczesnym świecie zmanipulowani, nie tylko przez informacje, ale również przez pewne ideologie, które mają służyć najlepszemu dobru, patriotyzmowi na przykład, a okazuje się

0: o tym, że one służą zupełnie czemuś innemu. I Mustafa w pewnym momencie sam z tego takiego dosyć buńczucznego bojownika staje się po prostu ofiarą. On również zmierza do tego, żeby na pontonie przedostać się do Europy przez Grecję.
1: Najbardziej niejednoznaczną postacią spośród tych, które są ukazane w filmie, jest postać Marawana, przemytnika. Wydawałoby się, że postać jednoznacznie zła, ale nie dla reżysera.
0: Tak, no właśnie pokazuje, że tenże przemytnik, który bezwzględnie, tak przynajmniej na pierwszy rzut oka się wydaje, szuka tylko pieniędzy i zarabia nad tym, żeby przetransportować tych ludzi na bardzo takim niepewnym środku, jakim jest łódź pontonowa, do Grecji. On tylko zarabia, jest bezwzględny, potrafi być, bym powiedział, okrutny względem ludzi. A okazuje się, że te chciwie zarabiane przez niego nieuczciwie pieniądze są mu potrzebne do, i tutaj jest zaskoczenie dla widza, ponieważ potrzebne są mu do tego, żeby uciec z tego kraju, a uciec ze swoim synkiem, który jest chory. Marzy o tym, żeby dostać się do Ameryki, gdzie mogą przeprowadzić pewnie operację czy jakąś kurację dla małego chłopca, jego syna. I w taki nieuczciwy, bezwzględny sposób zarabia pieniądze na to, co jest bliskie jego sercu. Okazuje się, że ma jakąś stronę bardzo ludzką i humanitarną, mimo że ta wojna zmusza go do bardzo takich perwersyjnych postaw, zmusza go, no i on się im poddaje.
1: I tu widzimy, jak cienka jest granica pomiędzy troską o najbliższych, a cynicznym wykorzystywaniem desperacji innych.
0: Tak, ten film jest troszeczkę o tym, jakie granice jesteśmy zdolni przekroczyć, i to nie tylko w sensie geograficznym granice, ale jakie granice moralne, czy może mentalne jesteśmy w stanie przekroczyć, żeby ocalić drugiego człowieka, ocalić najbliższych.
1: Na końcu opowieści trafiamy do Grecji, gdzie kolejnym bohaterem filmu okazuje się kapitan Stavros, a więc mamy Europejczyka, którego zadaniem jest z jednej strony ratować tonących, ale z drugiej strony także nie pozwalać docierać nielegalnym migrantom.
0: Tak, Stavros jest szefem łodzi, pracuje w każdym razie w straży nabrzeżnej, która no, z jednej strony ma bronić Grecji przed napływem nielegalnych emigrantów, a z drugiej strony jest człowiekiem i musi zająć pewną postawę wobec dramatu. Rzeczywiście sama przeprawa w filmie jest pokazana bardzo dramatycznie. Byłem na sali kinowej, gdzie po prostu ludzie zamarli to, co będzie, co się będzie działo z tymi ludźmi na pontonie, czy zostaną wyłowieni, czy dotrą do Grecji, czy też nie. I wtedy pojawia się Stavros z całą ekipą na takiej łodzi patrolowej, która chce w jakiś sposób zabezpieczyć tych ludzi, chce z jednej strony ich uratować. Okazuje się, że Stavros, żeby nie zdradzać do końca puenty, potrafi zaryzykować własne życie dla tych ludzi. Pokazuje się człowiekiem w tym najlepszym tego słowa znaczeniu, wrażliwym. I to jest coś bardzo wielkiego. Od tego Stavrosa, bo się z nim jakoś na zakończenie bardzo widz utożsamia, właściwie zaczyna się taka bardzo głęboka i spokojna refleksja nad tym wszystkim, czym jest emigrant i emigracja.
1: I tu warto powiedzieć, że oryginalny tytuł filmu brzmi I Was a Stranger, co jest nawiązaniem wprost do tekstu Ewangelii.
0: Tak, tytuł filmowy został przetłumaczony w języku polskim inaczej niż brzmi on w języku angielskim. I Was a Stranger to byłem przybyszem. To wyraźna aluzja do Ewangelii świętego Mateusza, gdzie jest opisany ten sąd ostateczny, że byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem głodny, a nakarmiliście mnie. Polski tytuł nie jest tak do końca zły, dlatego że pokazuje, że ci wszyscy ludzie, których no, czasami się przed nimi bronimy, bo wiadomo, że problem emigracji jest bardzo uwikłany politycznie i propagandowo, natomiast w gruncie rzeczy, w ostateczności pozostaje człowiek i człowiek. I ten film nie pozwala uciec od tego spotkania. Ten film pokazuje, że poza wszystkimi manipulacjami, poza wszystkimi uprzedzeniami, poza wszystkimi racjami, które są, kiedy widzisz drugiego człowieka, to albo stajesz się dla niego bratem, albo tracisz własną godność, nie pomagając mu. I ten film pokazuje, że ten ktoś całkiem obcy,

0: tak naprawdę jest twoim bratem.
1: Tylko czy z Ewangelii, która przemawia do indywidualnego sumienia, da się wyprowadzić wzorzec polityki migracyjnej?
0: Myślę, że nie do końca. To znaczy sam papież pokazywał, że musimy użyć logiki, musimy użyć odpowiedzialności, ale bazującej na prawdziwej miłości i szacunku do człowieka. Nie możemy tylko polegać na algorytmach, na statystykach i poddawać się bardzo łatwo manipulacjom z jednej czy z drugiej strony, że potrzebujemy, bazując na Ewangelii, dokonywać wyborów i to wyborów odpowiedzialnych w duchu tejże Ewangelii, bo ostatecznie będziemy sądzeni z tego, czy pomogliśmy, czy byliśmy ludźmi dla innych, czy okazaliśmy się braćmi.
1: O filmie Ktoś całkiem obcy w reżyserii Branta Andersena mówił ojciec dr Marek Kotyński. Za uwagę dziękuję, Jan Pniewski. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
2: Trwa niedzielny poranek dwójki. Kwadrans pozostał do godziny 8. Wykorzystamy go na kolejne muzyczne zaproszenia. Namawiam Państwa, by byli Państwo z dwójką przez cały dzień. Artysta, którego nagranie teraz przywołam, jest z nami rzeczywiście już bardzo długo i jest z nami dobrze. To flecista Manuel Pauy. My posłuchamy teraz jego interpretacji z 1997 roku. To będzie finał drugiego koncertu fletowego Mozarta w katalogu dzieł kompozytora, pozycja 314. I tu towarzyszą mu berlińscy filharmonicy prowadzeni przez Claudia Abbado. A dziś o 19:00 Róża Świadczyńska przedstawi Państwu koncert z jego udziałem jako solisty oczywiście i tam także muzyka Mozarta. Zaraz powiem Państwu więcej.

Koncert fletowy D-dur w katalogu Mozarta numer 314, Emmanuel Pauly i berlińscy filharmonicy, których w 1997 roku w tym nagraniu prowadził Claudio Abbado. A to dawne nagranie, przypomniałam, by zapowiedzieć wykonanie pierwszego koncertu numer 313 przez tego artystę z orkiestrą filharmoniczną Radia France. Riccardo Minasi poprowadził występ w Paryżu w ubiegłym roku, prawie rok temu, we wrześniu. To koncert, w programie którego znalazła się też uwertura w stylu włoskim Schuberta, a potem jeszcze Sen nocy letniej Feliksa Mendelssohna. I tak rozpocznie spotkanie z Państwem Róża Świadczyńska o 19:00, to pod szyldem Letniego Festiwalu Muzycznego, ale że to długie spotkanie, to ten koncert z udziałem słuchanego przed chwilą Emmanuela Pauly będzie tylko pierwszą częścią tej audycji. Potem jeszcze zajrzymy na promsy. Róża Świadczyńska przedstawi Państwu koncert trwającego wciąż festiwalu BBC Proms i koncert BBC Philharmonic na tym festiwalu z 21 sierpnia właśnie będzie drugą częścią i drugą propozycją w dzisiejszym spotkaniu. Początek o 19:00. O 19:00 dziś także w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego inauguracja 12 dni muzyki ukraińskiej w Warszawie. I to jest dobre i długie już spotykanie się z tą muzyką ukraińską poznawaną przez nas na festiwalach. Od niemal już 30 lat. Pierwszy odbył się dawno temu, w grudniu 1999 roku, na koniec stulecia i milenium, a od 2019 ta prezentacja muzyki ukraińskiej w naszym studiu w Warszawie odbywa się już co roku. I tam też są obecne nasze mikrofony. Finałowy koncert za tydzień usłyszą Państwo w transmisji. Dziś będzie to recital fortepianowy, jeszcze Państwu o tym powiem, ale teraz z wielką radością dzięki tym mikrofonom mogę wrócić do wydarzenia z tego festiwalu Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie sprzed 2 lat.

To koncert chóralny, którego autorem jest Artem Wedel i fragment wydarzenia z Festiwalu Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie sprzed 2 lat. Bohaterem tego koncertu i wykonawcami byli śpiewacy z zespołu Kamerata Silesia. Zespół śpiewaków miasta Katowice Kamerata Silesia prowadziła oczywiście Anna Szostak. Dziś o 19:00 inauguracja kolejnego festiwalu 12 Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie i to będzie recital fortepianowy Daniła Sajenko. Program tego koncertu obejmuje niemal 100 lat ukraińskiej twórczości fortepianowej. W naszym studiu imienia Witolda Lutosławskiego, studiu koncertowym Polskiego Radia, mogą Państwo posłuchać, bo wstęp na ten koncert jest wolny. Zapraszam dziś o 19:00. Niedzielny poranek dwójki, jeszcze jeden fragment nowości płytowej. To rzecz, którą będziemy poznawać bliżej od jutra w kanonie dwójki. No i myślę, że muzyka Cherubiniego i Beethovena doskonale się dopełnia w wykonaniu Monachijskiej Kameralnej Orkiestry prowadzonej przez Enrica Onofrego.

0: Fragment finałowy symfonii D-dur Luigiego Cherubiniego i najnowsze nagranie Monachijskiej Orkiestry Kameralnej, którą prowadził Enrico Onofri. Więcej w tym tygodniu w Kanonie Dwójki.
1: Autopromocja.
2: Noumen to w filozofii Kanta rzecz sama w sobie. Coś, co istnieje, ale czego człowiek nie może do końca rozpoznać. Podobnie jest z kompozycjami i ich wykonaniami, szczególnie tymi premierowymi. Dziś przekonamy się, jak brzmi Noumen i to już piąty w dorobku Aleksandra Kościowa. Jego pomysł zrealizuje sekstet wokalny Promodern, a to wszystko z okazji stulecia Polskiego Radia i to na festiwalu Wratislavia Cantans. Na transmisję z Wrocławia, zarazem kolejną odsłonę projektu 10 na 100 zapraszam dziś o 12. Michał Dębski-Wachowicz.
3: Premiera słuchowiska według dramatu Drzewo Wiesława Myśliwskiego w reżyserii Dariusza Błaszczyka. Na żywo sprzed ruin Pałacu Książęcego zatonie w Zielonej Górze. W roli głównej Krzysztof Wakuliński, któremu towarzyszą lubuscy artyści teatru. Ze specjalnym udziałem Grażyny Barszczewskiej. Adaptacja Janusz Łastowiecki. Muzyka Andrzej Izdebski. Reżyseria dźwięku Andrzej

0: Andrzej Brzoska. Już dziś na żywo o 16:00. Zapraszamy.
1: Skrzypek, dyrygent, solista, kameralista, pedagog, gościnny koncertmistrz Europejskich Orkiestr Symfonicznych i pierwszy koncertmistrz otwierającej się we wrześniu na nowo Orkiestry Sinfonia Varsovia. Jakub Haufa będzie gościem najbliższej audycji Café Muza. Biorąc pod uwagę, ile bierze na swoje barki, tematów do rozmowy raczej nam nie zabraknie, ale tradycyjnie czekać będziemy także na pytania od Państwa. Do usłyszenia już dziś o 10:00. Karol Furtak.
2: Autopromocja. Minęła 8:00. Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Przed mikrofonem Grzegorz Maciak. Za chwilę nadamy nabożeństwo Kościoła Chrześcijan Baptystów, retransmitowane ze zboru w Giżycku. Nabożeństwo poprowadzi Tomasz Gajda. Kazanie wygłosi pastor zboru Jerzy Januszyk. Zagra zespół uwielbieniowy zboru, a na saksofonie Piotr Hajdukiewicz. Zaśpiewa zespół uwielbieniowy oraz Zofia i Dominik Kurowscy.

0: Witam Kościele bardzo serdecznie na dzisiejszym nabożeństwie. Chciałbym przywitać gości z Hajnówki, z Chrzanowa, z Poznania. Chciałbym też przywitać słuchaczy Polskiego Radia. Jak co niedzielę spotykamy się na nabożeństwie nie dlatego, że tak po prostu wypada, że tak trzeba, ale dlatego, że chcemy być wspólnie razem i uwielbiać naszego Boga. Jako Kościół Chrześcijan Baptystów wierzymy słowu Pisma Świętego, że gdzie dwaj lub trzej zgromadzeni w imię moje, tam ja jestem pośród nich. Dlatego też nabożeństwo traktujemy jako okazję do tego, żeby doświadczyć działania Boga, usłyszeć Jego słowo, wzmocnić swoją wiarę. Każdego nabożeństwa czytamy jeden rozdział Pisma Świętego i dziś wypada, że będzie przeczytany rozdział Księgi Izajasza, rozdział 33.
1: Izajasz powiada tak. Biada ci, pustoszycielu, sam jeszcze nie spustoszony, i tobie, zdrajco, sam jeszcze nie zdradzony. Gdy przestaniesz pustoszyć, będziesz spustoszony. Gdy przestaniesz zdradzać, wtedy zdradzą ciebie. Panie, bądź nam łaskawy, na ciebie liczymy. Bądź naszym wsparciem co rano. Bądź nam zbawieniem w chwilach niedoli. Przed potężnym twym głosem ustępują ludy. Gdy ty się podnosisz, idą w rozsypkę narody. Zbiorą wasz łup, jak się zbiera szarańczę. I jak opada rój szarańczy, tak też was osaczą. Pan jest ponad wszystkim. Tak, On mieszka wysoko. Napełnił On Syjon prawem i sprawiedliwością. Będzie podstawą wiary waszych czasów, bogactwem zbawienia, mądrości i poznania. Bo bojaźń Pana, ta będzie Jego skarbem. Przedstawiciele miasta wołają na zewnątrz. Posłańcy pokoju gorzko płaczą. Spustoszone drogi, wylodnione ścieżki, zerwane układy, odprawieni świadkowie. Nie liczy się człowiek. Ktoś płacze, więdnie ziemia, usycha Liban, zawstydzony Szaron. Stał się jak pustynia Baszan i Karmel otrząśnie z liści. Teraz powstanę, mówi Pan. Teraz się wywyższę i teraz się wzniosę. Poczynacie plewy, porodzicie słomę, a wasz dech jest ogniem, który was pochłonie. I będą ludy na popiół spalone, jak wycięte ciernie spłoną w ogniu. Posłuchajcie, wy z daleka, czego dokonałem. I poznajcie, wy z bliska, moją moc. Na Syjonie przestraszyli się grzesznicy, odstępców ogarnęło drżenie. Pytają, kto z was może przebywać przy ogniu palącym? Kto z was może przebywać tuż przy wiecznym żarze? Ten, kto postępuje sprawiedliwie i mówi to, co prawe, odrzuca zysk z grabieży i nie korzysta z łapówek, zatyka uszy, aby nie słuchać o przelewie krwi i zamyka oczy, by ich nie oswoić ze złem. Ten będzie mieszkał wysoko, jego schronieniem będą twierdze na skałach, otrzyma swój chleb i nie zabraknie mu wody. Króla w całej krasie zobaczą twoje oczy. Będą patrzeć na rozległy kraj i tylko pamięcią sięgniesz do tych czasów grozy, gdzie rachmistrze, gdzie księgowi, gdzie spisywacze więź. Nie zobaczysz już ludu zuchwałego,

ludu niezrozumiałej mowy, trudnej do słuchania, bełkoczącego językiem zbyt trudnym go pojąć. Patrz na Syjon, grób naszych świąt. Jeszcze Twoje oczy zobaczą Jerozolimę jako bezpieczną siedzibę, natomiast jego kołków nie będzie się wyciągać i żaden jego sznur już nie będzie zerwany, gdyż tam będzie z nami Pan w swym majestacie. Będzie to miejsce strumieni szerokich kanałów, którymi nie popłyną statki pchane wiosłami, ani nie przepłynie okazały okręt. Tak, Pan jest naszym sędzią, Pan naszym prawodawcą, Pan naszym królem i On nas wybawi. Obwisły Twoje liny nie trzymają już masztu w nasadzie i sztandar nierozpięty. Wtedy podzielą skarb, wielką zdobycz, chromi splądrują łupy i żaden mieszkaniec nie powie: jestem chory, a lud, który mieszka w mieście, dostąpi odpuszczenia winy. Panie Boże, dziękuję Ci za Twoje słowo, za to, że ono jest żywe, jest skuteczne, Panie, i działające. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty poprzez to słowo mówisz do swego ludu. Tobie niech będzie chwała. Amen.

że mogę tu stać, że mogę Cię uwielbiać tak, jak potrafię, pieśnią, sercem, Panie. Dziękuję Ci za te wszystkie serca, które przyszły tu dzisiaj do nas, aby Cię uwielbić, aby Cię wywyższyć, bo godzien jesteś najwyższej chwały. Niech Twoje serce, niech Twoja miłość, Panie, objawia się w naszym życiu codziennym, Panie, abyśmy mogli dostąpić Twojej łaski. Amen.

0: zwyczaju mamy możliwość modlić się o osoby, które w nadchodzącym tygodniu obchodzą urodziny. Dziś taką osobą jest Paweł Szturc, którego nie ma dzisiaj z nami, ale którego chcemy wspólnie jako Kościół pobłogosławić. Dlatego stańmy wszyscy do modlitwy.
1: Oprócz Pawła z Węgorzewa też trójka dzieci ma urodziny, więc ich też chcemy pobłogosławić. Przyjdźmy przed Boży tron. Boże Ojcze, ja Ci dziękuję za urodziny jutrzejsze Pawła, Panie. Za to, że to Ty jesteś tym, który powołał go do życia, Panie. Dziękuję Ci za to, że obdarzasz go swoimi błogosławieństwami od urodzenia, Panie. Że jesteś mu bliski. Panie, dziękuję Ci też za to, że dajesz siły rodzicom opiekowania się nim, Panie. Że Ty ich nie zostawiłeś. Panie, i że też na swój sposób Ty wiesz, w jaki sposób do niego docierać. Panie, prosimy Ciebie, abyś Ty błogosławił dalsze dni jego życia. Panie, abyś Ty napełniał go zdrowiem. Panie, abyś Ty napełniał jego serce Twoim pokojem. Panie, abyś Ty był z tą rodziną. Panie, dziękuję Ci też za te dzieciaki z Węgorzewa, które w nadchodzącym tygodniu będą obchodzić swoją rodzinę. Panie, abyś Ty też im błogosławił, abyś Ty dawał mądrości rodzicom, aby mogli ich wychowywać w znajomości Ciebie i Twojego słowa. Panie, aby wzrastali w Twoim błogosławieństwie, Panie. I nabywali tej mądrości, aby mogli wejść w dorosłe życie w odpowiedni sposób, we właściwy sposób. Panie, napełniaj ich serca swoją radością, aby mogli cieszyć się swoimi urodzinami. Amen.
0: Wysłuchamy jeszcze jedną pieśń, którą zagrają i zaśpiewają dla nas nasi goście z Poznania, małżeństwo Zosia i Dominik Kurowski.
2: Miło nam tutaj zawsze gościć. Cieszymy się, że raz na jakiś czas możemy Was też odwiedzić i usłużyć, podzielić się tym, co Pan Bóg też wkłada nam do serca. Jedną z pieśni, do której bardzo chętnie wracamy, jest właśnie pieśń Chcę widzieć Cię w życiu mym. I mówi o tym, co wiemy, ale być może o czym czasem zdarza nam się zapominać. O tym, że Bóg nie patrzy jak ludzie na to, co zewnętrzne, ale widzi wszystko. Patrzy o wiele, wiele głębiej. Patrzy na nasze serca. Patrzy na nasze myśli. To przed Nim tak naprawdę żyjemy. To On jest tym, który nas zna najlepiej. Nawet kiedy my sami siebie czasem nie rozumiemy, to On nas rozumie. I zachęcamy siebie, ale też nas wszystkich, tak jak tu jesteśmy, żeby to wszystko, co gdzieś tam się kłębi, co gdzieś oddala nasz wzrok na prawo i lewo, żeby odrzucać i przekierowywać wzrok na krzyż, na Chrystusa, na to, czego On dokonał i na to, że to Jemu należy się chwała, że to On ma być uwielbiony.

Panie, Twoja jest chwała i Ciebie chcemy widzieć wywyższonego. Ty jesteś najwyższy, Ty jesteś największy, najpotężniejszy. Ty stworzyłeś cały wszechświat i stworzyłeś też każdego z nas, Panie. Ty mówisz w swoim słowie, że każdy włos na naszej głowie jest policzony.

0: Dziękujemy Tobie za to, że możemy należeć do Boga, który ogarnia wszystko, a jednocześnie każdego z nas indywidualnie. Znasz nasze myśli, znasz nasze emocje, widzisz wszystko, z czym przychodzimy do Ciebie, Panie. I dziękuję Tobie przede wszystkim za Jezusa Chrystusa, za to, czego On dokonał, za Jego śmierć, za Jego zmartwychwstanie, za to, że w Jego śmierci, Panie, przebaczone zostały wszystkie nasze grzechy, wszystkie nasze winy, że możemy przychodzić do Ciebie oczyszczeni i uwolnieni z tego ciężaru, z tego balastu. Możemy śpiewać dla Ciebie, możemy modlić się, możemy przeżywać z Tobą każdą chwilę, każdy dzień. Czy jemy, czy pijemy, wszystko co robimy, chcemy czynić dla Twojej chwały. Tobie, Panie, niech będzie chwała. Amen.
1: Amen. Zosiu, Dominiku, dziękuję Wam za tą pieśń. Był taki moment w moim życiu, w szczególności kiedy ważyły się moje i mojej żony losy przyjścia do Giżycka, przeprowadzki do Giżycka, to ta pieśń była bardzo często moją modlitwą. Jeśli idę tam, gdzie nie idziesz Ty, to zatrzymaj mnie. Ta pieśń jest dobrym wstępem do dzisiejszego kazania. Tak jak, chociaż nie umawialiśmy się co do treści, ale Duch Święty pokierował, że to współgra z tym, co chcę dzisiaj mówić. A chciałbym Was zabrać do listu do Rzymian, do 11 rozdziału, od 13 do 24 wersetu. List do Rzymian, 11 rozdział, od 13 do 24 wersetu. I temat dzisiejszego kazania brzmi: pycha to zły pomysł. Apostoł Paweł pisze tak. Wam natomiast, przedstawicielom narodów, mówię, jako apostoł narodów, cieszę się z mojego zadania. Może w ten sposób wzbudzę zazdrość w moich rodakach i niektórych z nich uratuję. Skoro bowiem ich bunt przyniósł światu pojednanie, to co przyniesie ich przyjęcie? Jeżeli niewzbudzone z martwych życie. Jeżeli zaś zaczyn jest święty, to święte jest ciasto. Jeśli święty jest korzeń, święte też gałęzie. Jeśli natomiast niektóre z tych gałęzi zostały odłamane, a ty niczym dzika gałązka wszczepiony między pozostałe, zyskałeś udział w korzeniu i sokach drzewa oliwnego. To nie wynoś się nad gałęzie, a jeżeli się wynosisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, ale korzeń ciebie. Powiesz jednak, gałęzie odłamano, abym ja został wszczepiony. Słusznie, odłamane jest z powodu niewiary. Ty natomiast trwasz dzięki wierze. Nie miej zbyt wysokiego mniemania o sobie. Raczej uważaj. Jeżeli Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, może nie oszczędzić i ciebie. Lepiej zwróć uwagę na dobroć i surowość Boga, na surowość dla upadłych i na dobroć względem ciebie, o ile pozostaniesz w tej dobroci. Bo w przeciwnym razie ty też będziesz odcięty. Co do nich natomiast, jeżeli nie pozostaną w niewierze, zostaną wszczepieni ponownie. Bóg ma moc to uczynić. Bo skoro ty, będąc z natury częścią dzikiej oliwki, zostałeś od niej odcięty i wbrew naturze wszczepiony w szlachetne drzewo oliwne, to o ile bardziej w swoją własną oliwkę będą wszczepieni ci, którzy mają jej naturę. Apostoł Paweł pisze list do zboru, którego nie założył. Ale mając w planach pójście do Hiszpanii, postanowił, że po drodze zatrzyma się w Rzymie. Ale też słysząc, co się dzieje w zborze w Rzymie, który składał się z dwóch narodów, z dwóch jakby nacji, z Żydów i pogan, i tego konfliktu narastającego między tym,

tymi dwoma grupami postanowił napisać do nich list. Bo dochodziło do coraz większej eskalacji między tymi dwoma grupami. We wcześniejszych rozdziałach, jak możemy zauważyć, Paweł przeciwstawia się żydowskiej arogancji względem pogan. Tutaj w tym fragmencie znowuż przeciwstawia się pogańskiej arogancji względem Żydów. Bo jedna i druga grupa uważała, że to oni są najważniejsi. Ci pierwsi, że my z pochodzenia jesteśmy tym narodem wybranym, więc my jesteśmy nad, poganie są niżej. Znowu poganie zaczęli mówić, to my dzisiaj jesteśmy tym narodem wybranym, a wy Żydzi gdzieś tam zostaliście wykluczeni. Paweł, omawiając tą kwestię, odwołuje się do obrazu drzewa oliwnego, którego korzenie są patriarchowie i z tego korzenia wyrastają podzielone na liczne rozgałęzienia naród żydowski. I od korzenia, mówi, i od korzenia rozchodzą się soki ożywcze po całym drzewie. Czyli po całym narodzie. I poganie to jest ten trzeci obraz, który pojawia się tutaj. Dzikie gałązki wszczepione w pień drzewa szlachetnego, w miejsce odciętych naturalnych gałęzi. Dla ówczesnych ten obraz był bardzo wyraźny. Dzisiaj, kiedy sady wyeliminowaliśmy w większości z naszych posesji, zastępując je drzewkami ozdobnymi, bardziej idąc w stronę trawki, wypoczynku, mniej mamy pojęcia prowadzenia sadu. W jaki sposób troszczy się o te drzewa. Nie wiadomo, dlaczego, jeśli znamy pewną zasadę w ogrodnictwie, to wiemy, że to szlachetne gałęzie wszczepia się w drzewo. Paweł, wydaje się, z poziomu ogrodnictwa popełnia tutaj błąd. Bo mówi o wszczepieniu dzikich gałęzi w szlachetne drzewo. Tego w zasadzie nie czyni się. Zawsze postępuje się na odwrót. Bo w ogrodnictwie, tak jak już wspominałem, to szlachetne gałęzie wszczepia się w pień po to, aby ożywić to drzewo, albo też po to, aby zwiększyć owocowanie tego drzewa. Niemniej ten obraz jest bardzo trafny do sytuacji, która panowała w zborze rzymskim. Bo te odłamane, szlachetne gałęzie reprezentują Żydów. Dzikie zaś gałęzie to poganie. I mowa tutaj, Paweł mówi o pojedynczych gałęziach, nie mówi o gałęziach jako reprezentujących narody, ale mówi o pojedynczych gałęzi, czyli to obrazuje, że Bóg swoje zbawienie traktuje w stosunku do człowieka bardzo pojedynczo. I te szlachetne gałęzie zostały odłamane z powodu niewiary. A w to miejsce zostały wszczepione gałęzie dzikiej oliwki. Skoro te gałęzie zostały wszczepione, to mają taki sam udział w korzeniu i sokach drzewa.

nie są częściami gorszego gatunku. Przez akt wszczepienia stały się szlachetne. Same z siebie nic nie uczyniły, aby zasłużyć na to, by być częścią szlachetnego drzewa. To nie dla zasług tych dzikich gałęzi, nie dlatego, że w jakiś sposób coś wypracowały, ale Paweł mówi, że to się zadziało jakby poza nimi. To suwerenny Bóg w swojej łaskowości postanowił wszczepić w szlachetne drzewo te dzikie gałązki oliwne. I dlatego te gałązki nie mają podstaw do wynoszenia się nad naturalne gałęzie czy korzeń drzewa. Tym bardziej Paweł mówi, to nie one dźwigają korzeń, to korzeń dźwiga je i karmi swoimi sokami. Dlatego apostoł ostrzega chrześcijan pogańskiego pochodzenia, że jeżeli Bóg nie zawahał się odciąć naturalnych gałęzi, to mówi, uważajcie, to na pewno nie oszczędzi również tych wszczepionych. Werset 20 słusznie mówi, odłamano jest z powodu niewiary. Ty natomiast trwasz dzięki wierze, nie miej zbyt wysokiego mniemania o sobie, raczej uważaj, raczej się strzeż. I to tutaj Paweł kieruje ostrzeżenie i napomnienie, nie wzbijaj się w pychę, raczej się strzeż. Się strzeż można również przetłumaczyć, jak sprawdzałem w słowniku języka greckiego, może to przetłumaczyć, bądź przerażony, bój się Boga. Skoro Bóg nie oszczędził tamtych gałęzi, to z pewnością nie oszczędzi ciebie gałęzi wszczepionej. I nie chodzi o strach, który paraliżuje nas. To nie jest ten strach, gdzie idziemy w jakimś zmroku, widzimy jakąś coś tam i zaczynamy się bać. To nie o takim strachu apostoł Paweł mówi. Mówi bardziej o bojaźni Bożej, która powoduje, że idę właściwą drogą. Powoduje, że trzymam się Jego dróg, Jego słowa, Jego przykazań. To przerażenie ma pomóc nam trwaniu w Chrystusie. Nie mam swojej uwagi skupiać na tych odłamanych gałęzi i na tym budować swoją postawę. I przez to wzbijać się w pychę. No, skoro ja zostałem wszczepiony w miejsce tych odłamanych, to jestem lepszy, to ja bardziej jestem zasłużony. Paweł mówi, nie, to jest błędne myślenie, to jest błędna droga. Nie idź ją. Nie mamy skupiać się na tych odłamanych gałęziach i przez to zbijać się w pychę. Ale jak powiada werset 22, lepiej zwróć uwagę na dobroć Bożą dla upadłych i na dobroć względem ciebie, o ile pozostaniesz w tej dobroci. Główną myślą tego fragmentu jest, zbawienie jest z łaski i przez wiarę, a nikt nie powinien się pysznić ani pogardzać innymi. Dzisiaj często zdarza się, że przymykamy oko na to, jakie chrześcijanin prowadzi życie. Gdyż wielu wierzących stwierdza, to moja sprawa, jak ja żyję. To moja sprawa, jak ja postępuję. Nic ci do tego. Nie wtrącaj się, bo to jest nagabywanie. I swoje pozorne bezpieczeństwo przykrywają tym, że są ludźmi zbawionymi. Bo kiedyś przecież uczynili Pana Jezusa Panem i Zbawicielem swojego życia. Więc nieważne, jak ja dzisiaj żyję, przecież 20 lat temu powierzyłem swoje życie Bogu, więc

buduje swoje to pozorne bezpieczeństwo na tym. List Jakuba zaś mówi, że wiara bez uczynków jest martwa. Apostoł Jan znowu w swoich listach powiada, nie wystarczy mówić, że znamy Boga. Nasze życie powinno to potwierdzać. Życie każdego z nas, moje, twoje, ma potwierdzać, że jesteś w Chrystusie. To dzięki wierze trwamy. Wiara jest sokiem, który płynie od korzeni, czyli od Abrahama i ożywia nas. Bóg na podstawie wiary wszczepił nas w szlachetne drzewo oliwne. Nie dlatego, że jesteśmy jacyś dobrzy, mili, sympatyczni, w swoich oczach sprawiedliwi, albo w jakiś inny sposób wynikający z uczynków, które według nas uprawniają do tego, żeby powiedzieć, że zasłużyliśmy sobie na to. W Ewangelii Jana Jezus, kiedy już jest tylko ze swoimi uczniami i tylko ich naucza, już nie ma postronnych ludzi, mówi do swojej dwunastki, tych najbliższych, mówi tak, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. W Chrystusie jesteśmy bezpieczni. Dopóki trwasz w nim, jego życie będzie manifestowało się w twoim życiu. Dzisiaj na nowo musi wybrzmieć w nas ta prawda, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. Aktywna wiara to jest jedyny sposób na pokorne przyjmowanie życia wynikającego z łaski, a nie z nas, nie z naszych uczynków. Dlatego apostoł ostrzega przed pychą. Nie wzbijaj się w pychę, nie pysznij się, nie bądź arogancki względem drugiego. Słownik języka polskiego określa pychę jako wysokie mniemanie o sobie, duma, wyniosłość, zarozumiałość. Jest egoizmem i każe nam stawiać siebie wyżej, a innych niżej. Przed taką postawą serca ostrzega nas apostoł Paweł. Pycha należy do siedmiu grzechów głównych i znajduje się na pierwszym miejscu tej listy. Król Salomon w Księdze Przysłów w 16 rozdziale, w 18 wersecie mówi: pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną. Paweł w liście do Rzymian jakby tą myśl powiela, bo napomina, aby o sobie nie mieć wysokiego mniemania. Mniemania więcej niż należy rozumieć. Naturalne gałęzie zostały odłamane z powodu niewiary. Twoja pycha i brak bojaźni spowoduje, że Bóg nie oszczędzi również ciebie. Tak jak nie oszczędził tamtych szlachetnych gałęzi. Jest jednak nadzieja dla odłamanych gałęzi, apostoł Paweł mówi. Mogą zostać na powrót wszczepione w drzewo oliwne. To jest możliwe. Jedynym warunkiem jest, aby nie trwać w niewierze. Bo jeśli uwierzą, to Paweł mówi, na powrót zostaną wszczepieni w drzewo szlachetne. Marcin Luther w swoim komentarzu listu do Rzymian, omawiając ten fragment, podsumowuje go następująco. Z nasienia drzewa oliwnego nie wyrasta dobre drzewo, co pokazuje, że dzieci narodzone według ciała nie są dziećmi Bożymi, i nie Żydzi, i że Żydzi nie dostąpili chwały ojców jedynie dlatego, że byli ich nasieniem. Prawdą jest raczej coś zupełnie przeciwnego. Jak dzikie

drzewo oliwne staje się dobrą gałęzią nie z natury, lecz przez sztukę szczepienia, tak też poganie stają się ludem Bożym nie dzięki naturalnej sprawiedliwości czy prawości, lecz dzięki łasce im zaszczepionej. Podsumowując,

Możemy powiedzieć, że zastosowaniem dla nas dzisiaj jest poleganie na Chrystusie jak należy. Gdyż Bóg pokornym łaskę daje. W czym pokładasz dzisiaj swoje zbawienie? W swoich uczynkach? W swojej sprawiedliwości? Czy w Chrystusie, który obdarza swoim zbawieniem z łaski? Jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś, przyjdź do Chrystusa dzisiaj i sięgnij po to życie, które jest z łaski. To jest życie wieczne. Nie dlatego, że jesteś dobry, miły, sympatyczny, ale dlatego, że Chrystus poświęcił siebie w miejsce ciebie, aby wszczepić ciebie w to szlachetne drzewo oliwne i obdarzyć ciebie swoim życiem. Amen. Powstańmy do modlitwy. Przyjdźmy do naszego Pana w krótkich modlitwach. Boże Ojcze, dziękuję Ci za to, że możemy teraz przyjść, podziękować Tobie za Twoje słowo, za to, że Ty przez nie przemawiasz. Panie, dziękuję Ci za to, że Ty przypominasz mi, abym pilnował mojego serca, Panie, abym pilnował moich myśli. Panie, i żeby moje życie odzwierciedlało Twój charakter. Panie, dziękuję Ci, że mogę zanurzać się w Twojej obecności, Panie. I że mogę poddawać się Tobie. Przecież to nie zawsze jest łatwe, Panie. Ale dziękuję Ci za to, że to Ty dajesz siły. Dziękuję Ci za Twoją cierpliwość względem mego życia. Panie, dziękuję Ci za Twoją dobroć i za Twoją łaskę, której mogę doświadczać każdego dnia. Amen.

Modlitwie przewodniczył Tomasz Gajda. Kazanie wygłosił pastor zboru Jerzy Januszyk. Zagrał zespół uwielbieniowy zboru, a na saksofonie towarzyszył im Piotr Hajdukiewicz. Zaśpiewał zespół zboru oraz Zofia i Dominik Kurowscy.

0: Amen.
1: Nadaliśmy nabożeństwo Kościoła Chrześcijan Baptystów ze zborów Giżyńskich.

0: programu drugiego jest 9. Słuchają nas Państwo w niedzielę, to 6 dzień września. Za konsoletą Zofia Kruszewska, przy mikrofonie Magdalena Łoś. Dzisiejsza niedziela to już 249 dzień roku, do końca tylko 116 dni, a do równonocy jesiennej dni 17. Słońce w znaku Panny wzeszło o 5.50, zajdzie o 19.19, dzień trwa 13 godzin i 18 minut, jest krótszy od najdłuższego, 3 godziny i 30 minut. Imieniny obchodzą Albin, Beata, Eugeniusz, Michał, Tomasz, Zachariasz. Składamy solenizantom najlepsze życzenia. Czas na wiadomości kulturalne. Czeka na Państwa Justyna Piernik.
1: W Warszawie rozpoczynają się 12 dni muzyki ukraińskiej. W programie są 4 koncerty, zapowiada Roman Rewakowicz, dyrektor artystyczny festiwalu.
2: Rozpoczynamy od recitalu fortepianowego. Wspaniały pianista Danilo Sajenko. I program też, no, myślę, że bardzo ważny, ciekawy i niezwykły, bo szeroka panorama od Mikoły Łysenki, który jest takim ukraińskim Moniuszką, można powiedzieć, przez Borysa Latoszyńskiego, który jest takim ukraińskim Szymanowskim. No dalej Lew Rewucki, Jefren Stankowicz, Wsewolod Zaderacki, Wiktor Kosenko.
1: Koncert rozpocznie się o 19 w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. W kolejnych dniach kijowski zespół wokalny Partes zaprezentuje ukraińską muzykę churalną XVII i XVIII wieku. Będzie również koncert Andrija Laszuka, który wykona tradycyjne pieśni i dumy przy akompaniamencie liry korbowej. Festiwal zakończy za tydzień występ Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Narodowej Ukrainy z Kijowa. Zasłuchani Polacy wypełnili biblioteki, place i parki podczas Narodowego Czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Akcja dotarła do wielu miejsc w kraju i za granicą, a finał z udziałem pary prezydenckiej miał miejsce przed pomnikiem Adama Mickiewicza w Warszawie.
3: Słowa mickiewiczowskich dziadów odśpiewano i przeczytano.
4: Nie lubisz umierać z głodu.
3: A zasłuchani ludzie mówili, że warto wracać do klasyki literatury.
5: Warto, naprawdę warto. Warto sięgać do dziadów.
6: Ja nie miałem takiego szczęścia, bo wyjechałem jako mały chłopiec do Chicago.
7: To są piękne chwile teraz dla pana.
6: Tak, tak, tak. Bardzo patriotyczne.
7: Wzruszony jest pan.
6: Yes, thank you very much.
3: Tradycyjnie finałowi przewodziła para prezydencka. Prezydent Karol Nawrocki mówił o mocy literatury, która łączy.
8: Literatura ma moc przenoszenia polskości ponad granicami całej Europy i całego świata. Więc Narodowe Czytanie już od 15 lat sprawia, że jesteśmy narodową wspólnotą.
3: A za rok lekturą w Narodowym Czytaniu będzie Lord Jim Josepha Konrada, Mariusz Pieśniewski i Polskie Radio.
1: Przygotowania trwały od początku roku. Dziś ich finał w Gdyni zostanie nakręcony film jednym ujęciem. W wydarzeniu pod tytułem Gdynia Lipdap 100 wezmą udział rodziny, grupy przyjaciół, sportowcy, artyści, przedstawiciele instytucji, uczelni, firm czy służb miejskich. Zagrają w scenach, z których powstanie około 30-minutowy film. Wyjaśnia autor zdjęć Sławomir Pultyn.
9: Realizacja jednego ujęcia, czyli całej opowieści, która zamyka się bez żadnych, znaczy nie ma w niej żadnych cięć, ani tego, co w filmie jest podstawowe, czyli budowanie opowieści poprzez kolejne ujęcia, które coś opowiadają. Tylko to wszystko musi być w jednym ujęciu, jest szalenie trudne. Tak technologicznie, ale też jest to wyzwanie, które dla filmowca jest po prostu podniecające, ponieważ będzie to najdłuższy lipdap na świecie, bo to ujęcie przez to, że trasa no, jest bardzo długa, a jeszcze teraz doszedł jeden element, że będziemy także wypływali w morze i będzie tam okręt.
1: Pierwsze ujęcie rozpocznie się o 10 w Parku Centralnym, potem kamera będzie prowadzona przez ulicę Świętojańską do Gdyńskiej Szkoły Filmowej i na Molo Południowe. W Deauville we Francji rozpoczął się festiwal kina amerykańskiego. Program obejmuje zarówno hollywoodzkie superprodukcje, jak i filmy niezależne młodych twórców.
10: Deauville często określane jest mianem Cannes Północy, ponieważ festiwal w tym mieście jest drugim najważniejszym wydarzeniem filmowym we Francji po festiwalu w Cannes. Od 52 lat nadmorski kurort łączy francuski i amerykański świat kina. Po czerwonym dywanie w Deauville przechodzą największe gwiazdy z obu stron Atlantyku. Zgodnie z tradycją ich nazwiska uwieczniane są na słynnych plansz, czyli drewnianej promenadzie biegnącej wzdłuż miejscowej plaży.

0: W tym roku w programie festiwalu znalazło się 80 filmów, a o Grand Prix powalczy 13 produkcji, w tym wiele reżyserskich debiutów. Laureata wyłoni jury złożone z francuskich aktorów i filmowców. Uhonorowane zostaną również gwiazdy, m.in. Ethan Hawke, Brendan Fraser i Susan Sarandon. Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie także spotkanie z legendą francuskiego kina Catherine Deneuve. Festiwal w Deauville potrwa do połowy września. Stefan Folzer, Polskie Radio.
1: I to już wszystkie informacje dziś. Do usłyszenia jutro w poranku.
2: Pogoda.
1: Zachmurzenie dziś będzie duże, z większymi przejaśnieniami i po południu okresami rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe także burze, bez opadów jedynie na południowym zachodzie. Temperatura maksymalna dziś od 16 do 20 stopni, chłodniej na Pogórzu Karpackim, lokalnie około 15 stopni. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, północno-zachodni i zachodni. Po południu wiatr będzie stopniowo słabł.
3: Reklama. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina zaprasza na 22. Międzynarodowy Festiwal Chopin i jego Europa. Do 6 września 16 koncertów, wielkie orkiestry i wspaniali soliści, w tym zwycięzcy konkursu chopinowskiego. Arcydzieła muzyki od Bacha i Chopina po Bacewicz i Pendereckiego. Ostatnie bilety dostępne na bilety.nifc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia, patroni medialni, Polskie Radio i Polskie Radio Chopin, mecenas Orlen.
4: Już 7 września w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie 18. Era Szefera poza czasem. Na jednej estradzie artyści z Indii i Polski Varijashi Venugopal, Giridhar Udupa, Paweł Tomaszewski, Mateusz Smoczyński, Wojciech Myrczek i Michał Barański, Jasiek Piwowarczyk, Zuza Baum. W programie również wyjątkowy artystyczny hot dla Michała Urbaniaka. 18. Era Szefera. Muzyka, która nie zna granic. Bilety do nabycia na bilety24.pl. Patronat, program drugi Polskiego Radia.
5: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00. Słuchowiska na leżakach. Na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
4: Odkrywaj muzykę i kulturę świata w samym centrum Warszawy. 22. odsłona festiwalu Skrzyżowanie Kultur już od 11 do 13 września w Teatrze Dramatycznym. Na głównej scenie festiwalowej wystąpią gwiazdy Antti Pallanen, Carminio, Turan, Vertine, Trio Dakali, Eliades Ochoa. A na małej scenie muzyczne spotkania Dasom Beck oraz Shawit. Bilety na stronie estrada.com.pl.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
6: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
7: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
8: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
6: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
4: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
1: Reklama. To niedzielny poranek dwójki, 9 minut po 9:00. Wracamy do nagrań, które będą zachętą, by słuchali państwo nas nie tylko dziś do końca dnia, ale i w kolejnych. W środę w Letnim Festiwalu Muzycznym wykonawcy, których teraz chcę znów państwu przypomnieć, przedstawić w dawniejszych nagraniach. Był Bach, teraz Vivaldi, Delphine Galou, Akademia Bizantina, Ottavio D'Antona.

Delfingalu i Akademia Bizantina, którą prowadził oczywiście jej szef Ottavio D'Antone. Arie z oper i kantat to program, z którego pochodzi ta właśnie interpretacja, wydana na tak zatytułowanej płycie w 2019 roku. To rzadko się zdarza, by dwa programy muzyki jednego kompozytora, nagrane przez tych samych wykonawców, miał premierę w tym samym czasie. A tak dokładnie to wyglądało. Arie i kantaty na kontralt, czyli głos Delfingalu, no i też repertuar muzyki religijnej Vivaldiego, połączone w taką parę, choć na dwóch osobnych albumach, przedstawiane były publiczności, światu,

nam właśnie w 2019 roku. Vivaldi i nagranie Delphine Galou, każde jej nagranie to rzecz absolutnie zjawiskowa. Może pamiętają Państwo transmisję w Niedzielę Palmową, gdzie no, między innymi muzykę pasyjną Pergolesiego wykonywała ona właśnie z tym zespołem, co transmitowaliśmy wtedy z Katowic Narodowej Sali Koncertowej Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Vivaldi, no ale jeszcze nigdy nie słyszałam Delphine Galou w muzyce Purcella. To właśnie chcę Państwu polecić. W środę od 19 w naszym paśmie jeszcze wciąż letniego festiwalu muzycznego usłyszą Państwo transmisję z festiwalu Wrocławia Cantans, który trwa we Wrocławiu. Dziś przypominam o tej zapowiadanej także w poranku niedzielnej transmisji o 12, a w środę właśnie ta jedyna opera Purcella. To Państwu polecam. Ottavio D'Antona poprowadzi oczywiście całe wykonanie. No i program złożony z muzyki Purcella przedstawiać będą tam właśnie, transmisję poprowadzi Agata Kwiecińska. Nowości płytowe i nagranie, które było naszą nowością tydzień temu w Kwodlibecie Dwójki. Wrócę do Symfonii Hiszpańskiej w wykonaniu Marii Dueñas, ale chcę od razu Państwu powiedzieć, że więcej z tej wydanej przed tygodniem płyty, i to zaraz będę jeszcze zapowiadać, usłyszą Państwo w Kanonie Dwójki.

Gdy mówi o Jaszy Hajfecu, powracają dwa słowa: dusza i ogień. Ja bym dodała jeszcze, zwłaszcza w tym skercando, no coś z żartu, bo tu również się on objawił. A to oczywiście słowa słuchanej przed chwilą Marii Dueñas, która wydanym przed tygodniem albumem składa hołd Jaszy Hajfecowi, wybierając na program tej płyty jego żelazny repertuar. Repertuar, którym się inspirowała dorastając muzycznie. Słyszeliśmy drugą część symfonii hiszpańskiej Eduarda Lalo. W całości ją państwo poznali przed tygodniem w kwadlibecie dwójki. Jutro ciąg dalszy tej muzycznej lektury. W obydwu koncertach, czy właściwie tej muzyce na skrzypce i orkiestrę, skrzypaczce hiszpańskiej towarzyszy wenezuelska orkiestra symfoniczna imienia Simona Bolivara, którą prowadzi Gustavo Dudamel, a ten drugi koncert, który pozostał nam do miłej lektury muzycznej, to już jutro po 9:40, to koncert skrzypcowy Ericha Wolfganga Korngolda. Zapraszam w kanonie dwójki. Słyszeli państwo w wiadomościach kulturalnych, ja też wcześniej zapraszałam, omawiając repertuar tego festiwalu, słyszeli państwo zaproszenie dyrektora Romana Rywakowicza na otwierane dziś w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w naszym studiu koncertowym 12 dni muzyki ukraińskiej. Ten ostatni finałowy koncert, tak jak mówiłam, będziemy transmitować, pozostałe nagrywać. To rzecz bezcenna, że pokazywany repertuar regularnie już od właściwie ostatnich lat co roku w ramach Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie, w naszym studiu, jest oczywiście rejestrowany i dociera później do państwa, do słuchaczy właściwie w całej Europie, dzięki naszej współpracy z Europejską Unią Nadawców. Dziś o 19:00 koncert, na który wstęp jest wolny, ta inauguracja dla państwa, recital fortepianowy Danila Sajenko. To program obejmujący niemal 100 lat ukraińskiej twórczości fortepianowej, a ja wracam do tego, co już się wydarzyło na festiwalach, czyli na Dniach Muzyki Ukraińskiej w Warszawie rok temu. Solistką była Olga Pasiecznik.

Olga Pasiecznik i kapela Bydgoszczyzna, którą prowadził na ubiegłorocznym festiwalu Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie dyrektor tego festiwalu Roman Rewakowicz. Z naszych archiwów przypomniałam Państwu tę właśnie tradycyjną pieśń w takim opracowaniu, zachęcając, by brali Państwo udział i słuchali nie tylko transmisji finałowego wydarzenia, ale także przyszli dziś o 19 do studia koncertowego Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego na inaugurację 12 Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie. Wstęp jest wolny. 9:27, już za chwilę Kunstkamera, audycja Aleksandry Łapkiewicz. To jeszcze tylko maleńki fragment nowego nagrania o dzikiej miłości, między innymi jest ten album, ale też o wielu innych sprawach. Giovanni Solima il Pomodoro, Vanni Moretto prowadzi całość, Franki Francesco Zappa natomiast bohaterami tej płyty. Więcej jutro w kanonie Dwójki.

0: Doro i Vanni Moretto z muzyką dwóch zapów jutro po 11:15. I dwójka, niedzielny poranek, 9:30.
1: Kunstkamera.
2: Z obrazem tym wiąże się niesamowicie ciekawa legenda, jakoby został on naszkicowany z natury w momencie zachwytu malarza nad wspaniałymi umiejętnościami jeździeckimi hrabiego. Widzimy go w antykizowanym maneżu w Neapolu w momencie, gdy dokonawszy dzieła jeździeckiego, kłania się publiczności. Elementem, który tak ożywia kompozycję, jest ujadający pies.
3: Dzień dobry, Aleksandra Łapkiewicz. Portret konny Stanisława Kostki-Potockiego, Jacques'a Louis Davida, malowany był w latach 1780-1781. Miasta, które wskazuje się jako miejsca pracy artysty nad tym dziełem, to Neapol, Rzym i Paryż. Wielkoformatowe płótno Davida, mimo wnikliwej pracy pokoleń badaczy, wciąż kryje wiele tajemnic. Część z nich odkrywa monografia portretu wydana przez Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, której współautorki są dziś z nami.
2: Musimy poddać dyskusji, rozważaniom tę tezę o neapolitańskim powstaniu obrazu.
3: Dominika Wallavendermusch, kierowniczka działu sztuki, kuratorka zbiorów malarstwa europejskiego i ściennego w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie.
2: Była ona podważana do tego stopnia, że nawet historycy sztuki, bardzo uznani, podważali możliwość spotkania w Neapolu malarza młodego i młodego hrabiego. Tymczasem w świetle ostatnich badań okazuje się, że mogli się spotkać. Także w tej legendzie XIX-wiecznej jest również ziarenko prawdy. Została ona zresztą bardzo tak pieczołowicie podtrzymywana, przekazywana nam przez potomków, zarówno ze strony Davida, jak i z Kostki-Potockiego. W archiwaliach, na przykład inwentarzach, spisach dokonanych przez syna Stanisława Kostki-Potockiego, Aleksandra, jest ona tak zasygnalizowana. Natomiast już później wnuk Davida wprost pisał, że król Ferdynand IV, król Neapolu, zachwycił się wspaniałymi umiejętnościami jeździeckimi i on sam osobiście zamówił portret Stanisława Kostki-Potockiego u Davida.
3: Czy możliwe jest zatem, że istnieje inna wersja tego portretu?
2: Przez długie lata uznawano, że obraz, portret powstał tylko w jednym egzemplarzu. Zachował się bardzo ciekawy, chociaż początkowo deprecjonowany rysunek w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie. Przedstawia on właściwie stan znany nam obrazu z jednym ciekawym szczegółem. Szarfa przerzucona jest odwrotnie przez drugie ramię i widnieje na nim order świętego Stanisława. Okazuje się, że później po otrzymaniu przez hrabiego orderu Orła Białego pod koniec maja 1781 roku portret został przemalowany i szarfa czerwona została przemalowana na błękitną. Zmienił się również sposób zawieszenia przez drugie ramię.
3: Czy ten rysunek zaczął być interesujący dopiero w świetle badań, które pani, konserwując ten obraz, prowadziła?
4: Tak, dlatego że wcześniej ten rysunek nie był w ogóle przypisywany Davidowi.
3: Doktor Anna Guzowska, kierowniczka zespołu konserwatorskiego podczas kompleksowej konserwacji portretu w 2016 roku.
4: Także w ogóle ta wiedza o tym, że on miał jakiś inny portret namalowany, dopiero wyszła w trakcie pierwszych badań, kiedy zaczęliśmy przygotowywać się do prac konserwatorskich przy obrazie. I nasze zdziwienie było wielkie, kiedy na rentgenie zobaczyliśmy właśnie dokładny rysunek drugiego orderu pod spodem i szarfy przewieszonej przez odwrotne ramię.
3: To jest bardzo ciekawe, bo pani nie szukała tego, prawda, w obrazie?
4: Nie, szukałam zupełnie czegoś innego, a mianowicie Także z archiwów wiemy, że obraz przez jakiś czas znajdował się na Zamku Królewskim w Warszawie, gdzie bodajże ciotka Stanisława Kostki-Potockiego

0: Kiego poprosiła o przemalowanie twarzy, że rzekomo jest on niepodobny do siebie. Nie mieliśmy możliwości też finansowych zrobienia całego obrazu rentgena, ale oczywiście zaczęliśmy od twarzy, więc twarz wygląda nieco inaczej, jest to publikowane, ale dalsze badania nie potwierdziły, że jest tam jakiekolwiek przemalowanie. Natomiast w trakcie tych badań, które obejmowały większą część postaci bohatera, zobaczyliśmy po prostu coś bardzo dziwnego. I to jest najdziwniejsze w tym wszystkim, że to jest taka ta percepcja ludzka, ludzkiego też oka, ponieważ również ja jako konserwator w 2005 roku czyściłam ten obraz tylko z zabrudzeń powierzchniowych i widziałam ten obraz zupełnie z bliska. Nie zwróciłam uwagi na to. Wszyscy przez 200 lat oglądaliśmy ten obraz i nie zwróciliśmy uwagi, że coś jest nie tak w układzie spodni, w układzie szarfy, a z bliska jak się patrzy na ten obraz, to nawet widać, że pod rękawem prawym portretowanego widać pod białym przebija czerwień.
1: Ale to też jest bardzo ciekawe, no bo przed malarzem tutaj bardzo trudne zadanie stanęło, ponieważ to nie tylko zmiana orderu, ale zmiana kolorystyki obrazu, a nam się wydaje, że to na co patrzymy jest po prostu zamierzonym efektem.
0: Nie, i też właśnie na to zwróciłam uwagę, że to musiało bardzo zaboleć Dawida, że musiał tą dominantę czerwoną z tej koszuli zlikwidować i obraz przez to stał się dużo bardziej stonowany w kolorystyce, ponieważ ta czerwień to była naprawdę taka czerwień strażacka, że tak powiem nawet, taka bardzo mocno, taka jaskrawa.
1: No i ten obraz może w tej chwili nam bardziej kojarzy się właśnie z tym uspokojonym, klasycystycznym już Dawidem, a może wcześniej był właśnie taki bardziej jeszcze barokowy, jak pani myśli?
2: On rzeczywiście plasuje się na przełomie epok. Trwały też takie przepychanki słowne, czy jest bardziej jeszcze barokowy, czy już wkracza w klasycyzm. W tym momencie możemy powiedzieć, że bardzo ciekawe jest przenikanie się tych elementów i jaki by nie był, był ogromnie podziwiany w momencie wystawienia już na tym właściwym salonie w Paryżu. Najlepsi krytycy epoki wypowiadali się o nim nader przychylnie. Chwalili przede wszystkim troszeczkę odmienną niż u Dawida paletę barwną, nie takie sosy bardzo zgaszone, ugrowe, brązowawe, tylko że ma kolorystykę lżejszą, że rzeczywiście widać tę witalność, młodzieńczość modela, no i też jeszcze takie podejście do modela młodego artysty, młodego portrecisty w tamtym czasie, jeszcze nie tak uznanego jak później. To, co jest ciekawe, to na przykład zwracano uwagę na koszulę, którą, jak tam krytyk wypowiadał się, przystoi raczej stajennemu niż hrabiemu. I jest tutaj ciekawy kontrast, też znak zapytania, jakich wiele w momencie badania tego dzieła, ponieważ nie przystoi ona odznaczeniu. Zupełnie ma inny charakter. Takich zagadek obraz kryje bardzo wiele. Wydaje się, że mimo że już widać w nim takie pierwsze szlify późniejszego Dawida, pierwsze takie podejście, po pierwsze elementy klasycyzujące, antyczne, z całą swoją symboliką, z całym kluczem znaczeniowym, repertuarem symboli, metafor, znaczeń, jednak widać też dynamizm. I na co bym zwróciła uwagę, to na to, że rzeczywiście prawdopodobnie nie jest to ujeżdżanie dzikiego rumaka, bo jest to dzianet neapolitański. Krok, który prezentuje na tym obrazie, no jest krokiem bardzo konia wyćwiczonego, więc jest raczej nieprawdopodobne to, co chciano nam przekazać, że jest to moment ujeżdżania zwierzęcia dzikiego. Ale ten dynamizm spowodowany może szczeknięciem psa, może tym, że zerwał się on z łańcucha, jak też próbowano zgadywać, wprowadza też taką żywość i legenda o tym, że jest to portret zamówiony przez króla w jakiś sposób reprezentacyjny, ma swoje uzasadnienie, jeśli nie historyczno-archiwalne, to psychologiczne, ponieważ Kostka Potocki jest prezentowany trochę jakby ponad stan, w sposób przynależny władcom, zwycięzcom, wojownikom dawnych epok. Sam koń prawdopodobnie zaczerpnięty jest swoją stylistyką, formą także z najlepszych źródeł.

0: rumaków rubensowskich, wandejkowskich. Podobnie bardzo, bardzo ciekawa jest charakterystyka twarzy. Nonszalanckie, pełne samoświadomości, poczucia własnej wartości, spojrzenie Potockiego, które no, zwiastuje też jego przyszłe sukcesy polityczno-społeczne, znaczenie dla Rzeczypospolitej. Wszystko to składa się w taką bardzo ciekawą i odczytywaną natychmiast i lubianą przez widzów mozaikę.
1: No w ogóle ten obraz dla historyków sztuki tak jest zagadką, ale też właśnie daje bardzo dużo takich możliwości zabawy.
0: To prawda. Dlatego tak lubimy ten obraz, tak reperkusje u widzów wywołuje, bardzo żywe. I wciąż mamy tutaj nie wprost uchwycony, ale taki retoryczny dialog. Stanisław Kostka-Potocki tym swoim ukłonem wprost zwraca się do publiczności, tej w maneżu, ale też obecnej, która stoi przed obrazem. Dlatego każdy jakby czuje się zaproszony do własnej interpretacji, własnego jakby przeżycia tego dzieła. Być może w kategorii żartu odczytywać można fakt, że artysta podpis swój umieścił na obroży psa. Czyli być może był tu taki flirt artysty z zamawiającym, że on jest taki służalczy wobec tego, co sobie wywyższony na koniu Stanisław Kostka zażyczył. Na przykład przemalowanie. Być może taka zadra tutaj też tkwi.
1: Proszę powiedzieć, z jakimi pytaniami właśnie pani do tego obrazu podchodziła, bo bardzo ważne było stwierdzenie, na ile ten obraz jest obrazem, który wyszedł w całości z pracowni Dawida, prawda?
2: Tak, i to było najtrudniejsze zadanie, szczególnie, że w świetle archiwaliów mamy przekaz, że obraz w czasie wojny został pocięty na 4 części i z takim pytaniem od razu też tutaj koleżanki historyczki sztuki się do mnie zwróciły, że mam tego szukać. Ja od razu widziałam, że te szwy, które mamy na obrazie, to nie są szwy od pocięcia, tylko to są szwy, które powstały w trakcie malowania obrazu najprawdopodobniej. Tak duże obrazy rzadko kiedy składają się z jednego kawałka podobrazia, czyli jednego brytu, jak to mówimy. Tutaj on ma doszyte pasy po bokach i u dołu. No i dodam tutaj, że właśnie po bokach mamy ten pierwsze grunty, mają kolor czerwony. Są to odcięte fragmenty płócien z innych obrazów, te pasy, i wykorzystane, żeby powiększyć to podobrazie. Ale ja od razu widziałam po ciągłości farby, po tym jak mało jest wykruszeń i potem uzupełnień w obrębie szwów, że to musiało powstać w jednym momencie, ale musiałam to jakoś udowodnić, nie tylko na podstawie takiego oglądu wizualnego, ale także jakoś bardziej naukowo. Tutaj współpracowaliśmy z Akademią Sztuk Pięknych, z panią Elą Jerzeską, która ma też wykształcenie konserwatorskie, ale też jest chemikiem i robiła nam badania przekrojów stratygraficznych i dokładne badania tych wszystkich pigmentów. I na szczęście jeden z błękitów ma taką nietypową właściwość i jest on użyty we wszystkich fragmentach obrazu. W związku z czym zakładamy, że jednak pochodził z tej samej partii produkcji.
0: Z dokumentów, które zostały do tej pory odkryte, które są nam znane, najważniejszymi są listy, które wymieniali dyrektorzy Akademii Francuskiej w Rzymie, a także na przykład bardzo ciekawy rachunek z 30 czerwca 1780 roku, który rzeczywiście można rozpatrywać wielorako i interpretować, wyciągać różne wnioski. Przede wszystkim opiewa on na to, że Stanisław Kostka-Potocki przekazał Dawidowi 100 cekinów za obraz, który miał być malowany w Rzymie podczas studiów właśnie tam Dawida, a ukończony miał być i dostarczony w październiku 1781 roku. Czyli tyle dokumenty. Później w wymianie listów widać zmianę kwoty. O ile początkowo było to 3000 liwrów, o tyle później między kolegami powstała taka informacja, że będzie to 5000 liwrów i użyta została liczba mnoga za portrety. Tutaj dotykamy ciekawego pytania i próby odpowiedzi. Czy był to jeden obraz? Mamy tutaj sprzeczność między tym, co powiedziała Ania, tym, co widać, i na przykład dokumentami mówiącymi o pocięciu obrazu w celach transportu.
2: Już w czasie II wojny światowej.
0: Natomiast na pewno

0: Obraz, który oglądamy tutaj, nie był pocięty i jest na pewno oryginalnym, jakkolwiek by oryginał nie rozumieć, pędzla Dawida.
1: Dominika Wala-Wendermusz oraz Anna Guzowska opowiadały o konnym portrecie Stanisława Kostki-Potockiego z Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Aleksandra Łapkiewicz, do usłyszenia.
2: Niedzielny poranek dwójki trwa, a w nim kolejne nowości płytowe i zaproszenia, by słuchali ich Państwo w większym wyborze w tym tygodniu w kanonie dwójki. To nowy album Anny Besson Fleciskiej, która jest też artystką należącą do grupy Nocte Temporis, ale wypada ją wymienić osobno, bowiem tym razem tematem najnowszej płyty Nocte Temporis są utwory fletowe, kwartety fletowe Mozarta. Te oryginalne i te stworzone z utworów napisanych na jeden, na przykład instrument na fortepian. Ale my posłuchamy takiego oryginalnego przykładu kwartetu, by też mogli Państwo porównać, jak brzmi muzyka Mozarta znana doskonale w tym najnowszym wydanym przed tygodniu wykonaniu. Anna Besson, Nocte Temporis.

Nowość płytowa, którą będę się z Państwem jeszcze dzielić obszerniej, to obiecuję w kanonie dwójki jutro w pierwszej części spotkania i potem w czwartek także. A to nagranie to Anna Besson i zespół, do którego ta flecistka francuska należy. To zespół Anocte Temporis. Fletowe kwartety Mozarta, oryginalne i też opracowania muzyki klawiszowej w takiej formie przedstawiają ci muzycy. Anna Besson i Louis Clash, Manuela Bichet i Ronan Kernoa. Mozart i temat z wariacjami z jednego z tych kwartetów, oznaczonego tu numerem 298. Pierwsza część tej kompozycji za nami. Teraz inna nowość płytowa, która ukazała się przedwczoraj, w piątek. Jest to piękne zaproszenie do wspólnej muzycznej podróży. Jeszcze w tym wakacyjnym czasie odwiedzimy dawną Hiszpanię przełomu XVI i XVII wieku. A ruszamy, słuchając fragmentu z albumu Folias i Glos, czyli nagrania zespołu Concerto Scirocco.

0: Folias y Glosas to album, z którego pochodzi fragment słuchany przed chwilą. Najnowsze nagranie Concerto Scirocco to muzyczna podróż do dawnej Hiszpanii. Będziemy ją kontynuować w kolejnych spotkaniach, a za dzisiejsze dziękuję. Magdalena Łoś, czekają już na Państwa Karol Furtak i jego i nasz gość Jakub Haufa.
1: Autopromocja.
2: Wiosną śledziliśmy ich koncerty w Chinach i Japonii, gdzie reprezentowali polską scenę w ramach trasy Jazz po polsku dookoła świata. Teraz trio MM3 wystąpi przed warszawską publicznością. Zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana na koncert muzyki balansującej między ambientem, improwizacją, a taneczną elektroniką. 14 września o godzinie 19:00. Wstęp wolny, wyjściówki można rezerwować pod adresem koncertydwójki@polskieradio.pl.
3: Haruomi Hosono Presents Non-Standard Label.
2: Założona w połowie lat 80. w Tokio, oficyna Non-Standard stała się przestrzenią dla nowych muzycznych pomysłów i nieoczywistego popu. Wokół było mnóstwo ludzi zainteresowanych semiotyką, teorią mediów. Musiałem się zastanawiać, czy to ambient, czy pop, czym właściwie jest muzyka. To były dni pełne takich rozważań. W nocnej strefie o historii Non-Standard i muzyce, która wyrastała wokół tej niezwykłej oficyny, opowie gość specjalny Soichiro Suzuki. Poniedziałek o 22:45. Do usłyszenia, Krzysztof Dziuba.
4: Co naprawdę słyszał młody Chopin i co z tej muzyki pozostało w jego twórczości w rytmach Mazura, Kujawiaka czy Oberka?
5: Zapraszamy do Żelazowej Woli na Festiwal Kultury Regionalnej.
4: Będziemy szukać żywych źródeł muzyki Chopina w śpiewie, w tańcu,
5: w muzyce kapel ludowych i w tradycji przekazywanej z mistrza na ucznia.
4: Porozmawiamy o tym, jak Chopin słuchał muzykantów grających do tańca.
5: Co z tego przeniknęło do jego własnego języka?
4: I dlaczego muzyki tradycyjnej warto nie tylko słuchać, ale też przy niej tańczyć?
5: Zaczynamy już dziś o 14:00.
4: Będziemy na miejscu.
5: Małgorzata Nieciecka-Mac
4: i Klaudia Baranowska.
1: Autopromocja.
6: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 10:00.
1: Kafe Muza.
6: A na miejscu od świtu są z Państwem Magdalena Łoś, która już niebawem będzie czekać na Państwa telefony, oraz przy konsolecie Zofia Kruszewska. Przy tej drugiej konsolecie, która obsługuje kamery w studiu programu Drugiego Polskiego Radia, jest Maciej Długosz. To dobry moment, by przypomnieć Państwu, że będą mogli Państwo podejrzeć wszystko to, co działo się będzie w naszym studiu do 11:00 dziś wieczorem w internecie. Przy mikrofonie

0: Karol Furtak. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, ale co najmniej równie serdecznie witam naszego dzisiejszego gościa. Do 11 czas spędzą dziś Państwo z Jakubem Haufą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dla porządku. Skrzypek, dyrygent, koncertmistrz, pedagog, związany zresztą z dwoma ośrodkami, jeżeli chodzi o Polskie Akademie Muzyczne, łamane na Uniwersytety Muzyczne. Pierwszy koncertmistrz Orkiestry Sinfonia Varsovia, ale także gościnnie współpracujący z różnymi europejskimi zespołami. Pedagog, który dziś opowiadał będzie Państwu m.in. o tym, co wspólnego mają skoki narciarskie z nauką gry na skrzypcach. Kubo, czy aby niczego nie ominąłem?
1: Chyba się wszystko zgadza.
0: Tak. Słyszymy się i widzimy na początku września. Nie sposób zatem rozpocząć tej naszej rozmowy inaczej niż od nowego otwarcia Orkiestry Sinfonia Varsovia. Cóż w zasadzie się otwiera? W końcu do ukończenia inwestycji, no, wody w Wiśle upłynąć musi jeszcze dość sporo.
1: To prawda, aczkolwiek otwiera się nowa przestrzeń po kilkuletniej renowacji. Wszystkie stare budynki, które były odnawiane. I takim pięknym zrządzeniem losu stało się, że zostałem oprowadzony przez dyrektora Janusza Marynowskiego dwa dni temu. I muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Wygląda to naprawdę pięknie. Nasza nowa sala prób, w której niebawem także będą odbywać się koncerty. Bardzo dużo przestrzeni edukacyjnej. Będzie bardzo dużo miejsca dla zajęć z małymi dziećmi, a także dla Akademii Sinfonia Varsovia. Naprawdę wygląda to wspaniale, przyjaźnie, bardzo pięknie wykończone to jest, muszę powiedzieć, co czasami się nie zdarza w takich inwestycjach. Więc no, muszę powiedzieć, że wydaje mi się, że wszyscy koledzy powinni dostać dużo wiatru w żagle w tej chwili, takiego optymizmu widząc to. No i przede wszystkim czekamy, lada chwila ma się zacząć ta główna inwestycja, czyli sala koncertowa, która powinna powstać do 2030 roku, więc to jest coś niesamowitego. Naprawdę po wielu latach przecieramy oczy ze zdumienia, że to się w końcu dzieje i myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego powodu.
0: Tak szczerze, bo często myślimy o orkiestrach jako o organizmie, ale tak naprawdę orkiestra to grupa ludzi. Naprawdę jest tyle nadziei w was, muzykach Orkiestry Sinfonia Varsovia, w związku z tą no, długo wyczekiwaną inwestycją, nową salą koncertową, która powstanie i tymi przestrzeniami, które nie tylko dla was, ale także dla publiczności otworzą się już we wrześniu?
1: Tak. Myślę, że przez te wiele lat, kiedy orkiestra mnóstwo koncertowała za granicą, co było też wspaniałe, bo mogliśmy się zetknąć ze światowej sławy artystami, dyrygentami, instrumentalistami, etc., to będziemy mieli w końcu, myślę, dom, na który ta orkiestra zasługuje po prostu i na który zasługuje także Warszawa, jeśli chodzi o świat muzyczny. Myślę, że to jest świetna rzecz, że to powstaje na Pradze Południe, właśnie w tej części Warszawy. I będzie to taka oaza artystyczna tego rejonu.
0: We wrześniu festiwal, nowe otwarcie, który, jak się zdaje, patrząc w program tych naprawdę wielu, wielu koncertów, dla ciebie będzie raczej dość zajętym czasem, bo w dość dużej liczbie wydarzeń weźmiesz udział, no ale nie tylko jako skrzypek prowadzący orkiestrę od pierwszego pulpitu, ale no właśnie także jako koncertmistrz prowadzący między innymi utwory koncertujące. Z orkiestrą mam na myśli między innymi, rzecz jasna, koncert podwójny Wolfganga Amadeusza Mozarta. Nie za dużo bierzesz na swoje barki, szczególnie chyba we wrześniu?
1: To znaczy akurat szczególnie się skupiam na tych koncertach, więc o tyle jest moja głowa troszeczkę bardziej spokojna, więc troszeczkę mniej jakbym Państwo zobaczył mnie może w symfonicznych składach. Ale faktem jest, że się skupiam na koncercie właśnie, gdzie będziemy wykonywać Mozarta Serenadę Notturne plus koncert Chopina z Krzysztofem Jabłońskim. Następnego dnia zapraszam Państwa, że to będzie dokładnie za dwa tygodnie, 20 września bodajże. Zagramy dla Państwa wieczorem Serenadę Elgara, po czym będę miał przyjemność wykonać koncert skrzypcowy Panufnika. I na koniec Serenada Mieczysława Karłowicza. A z kolei tydzień później właśnie wspomniana Symfonia Koncertująca z

0: dobrze znaną na pewno słuchaczom Kasią Budnik, więc nie możemy się doczekać tego.
1: Dużo tych zajętości w twoim życiu, abstrahując już od września i festiwalu Nowe Otwarcie. Udaje ci się to wszystko bezkolizyjnie ze sobą pogodzić? Poznań to jedna akademia muzyczna, Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina tu w Warszawie to kolejna uczelnia, na której pracujesz ze studentami. Do tego Sinfonia Varsovia, no i wszystko to, co możemy nazwać twoim gościnnym udziałem w kulturze muzycznej poza Warszawą, poza Poznaniem. Dajesz radę, mówiąc kolokwialnie?
0: Chyba tak, bo, ponieważ siedzę tutaj, szczerze mówiąc, ale no, na pewno nie jest miejscami to łatwe, w szczególności kiedy pojawiają się dodatkowe koncerty, bo jeżeli pewne rzeczy biegną według określonego kalendarium, no to da się to zaplanować. Jeżeli na przykład zdarza się wyjazd gdzieś na przykład jako gościnny koncertmistrz lub prowadzący na przykład do jak to miało miejsce parokrotnie, do Bayerischer Rundfunk, no to już jest na przykład kłopot, jeśli chodzi o same lekcje, bo to zawsze trzeba albo nadrobić, albo odrobić. I wtedy to, ta suma lekcji na przykład w danym tygodniu, późniejszym lub wcześniejszym, to jest naprawdę spory wysiłek. Ale no, no jak na razie jakoś staram się to łączyć w miarę bezkolizyjnie.
1: Ale ty chyba od najwcześniejszych lat swojej muzycznej działalności byłeś dość zajętym człowiekiem, no bo obok skrzypiec w twoim życiu był przecież także śpiew.
0: Zgadza się. I to od roku bodajże 89, tak. Jako mały chłopiec, 9-letni, zacząłem śpiewać w chórze Stefana Sligerza Poznańskie Słowiki. I przez kilka lat, bodajże 7 lub 8 faktycznie było to łączone z nauką gry na skrzypcach u profesor Kaliszewskiej, więc to też było dosyć wymagające. No, ale wspominam to dobrze i myślę, że tego rodzaju działalność, w sensie, w pewnym sensie edukacja moja łączona, to zaowocowało, myślę, pozytywnymi efektami. W sensie, że na pewno jakoś umuzykalniał ten śpiew dodatkowo.
1: To z jednej strony, ale nie masz też wrażenia, że może bycie tak zajętym dzieckiem, o profesor Kaliszewskiej jeszcze zdążymy dziś na pewno pomówić. Z drugiej strony, no właśnie, działalność w chórze, Poznańskie Słowiki, chórze bardzo aktywnym, co tu dużo mówić. Czy to nie zahartowało cię trochę do tego, żeby dziś prowadzić taki aktywny, wyjątkowo aktywny tryb artystycznego życia?
0: Szczerze mówiąc, muszę powiedzieć, że rozmawiając w tej chwili na ten temat, dopiero zacząłem się nad tym zastanawiać, ale być może tak jest. Bo mam coś takiego, że muszę coś robić cały czas. Jak nie ćwiczyć, to coś innego już planować albo po prostu, żeby ta głowa była aktywna. I nie wiem do końca, czy to jest dobre, ale coś w tym było. Nawet muszę powiedzieć, że się zastanawiałem, jak ktoś mnie pyta, kiedy byłem pierwszy raz w Korei Południowej, to mówię, jak miałem 12 lat właśnie z chórem Stuli Grosza, co dosyć było zdarzeniem osobliwym, jako dziecko tam lecąc w tamtych czasach, 90-tych latach, kiedy to dopiero się wszystko tak naprawdę tam budziło do życia.
1: Czyli rozumiem, że z tej twojej churalnej, chłopięcej aktywności pozostało sporo wspomnień.
0: Tak, sporo, tak.
1: Podzielisz się?
0: No, muszę powiedzieć, że pewne różne znajomości, na przykład z teraźniejszym dyrektorem chóru Filharmonii Narodowej, Bartkiem Michałowskim. My właśnie poznaliśmy się w chórze Stuli Grosza. Śpiewaliśmy wspólnie różnego rodzaju kolędy w duetach, także to istnieje na płytach, można tego posłuchać. Wiele wyjazdów do Niemiec, do Hiszpanii, też do Japonii, do Stanów Zjednoczonych jako dziecko, na pewno to jakby zaowocowało dalszą moją jakąś w jakimś sensie działalnością. Tak.
1: To tyle a propos powiedzmy wszystkiego tego, co wiąże się, wszystkich możliwości, które wiążą się z tym, by także dzieci, państwa dzieci być może, angażować do różnych muzycznych przedsięwzięć. Padło już to nazwisko. Profesor Jadwiga Kaliszewska. Z tego, co zrozumiałem, to była twoim nauczycielem nie tylko podczas studiów.
0: Tak, tak, zgadza się.
1: Kiedy zaczęła się ta przygoda z profesor Kaliszewską?
0: Przygoda zaczęła się w roku 93. Nawet ostatnio znalazłem wizytówkę, którą mi dała. Z drugiej strony widoczna jest mapka narysowana przez nią, jak dojechać do niej do domu na lekcję, co było dosyć karkołomne w Poznaniu, bo w tamtych czasach to trzeba było przejechać z jednego końca na drugi. Teraz Poznań się rozrósł, ale generalnie dosyć był to dla 13-latka, no, wyzwanie to było. I no, wspaniała pani profesor, nasza

0: powiedzmy, używamy nawet chyba takiego sformułowania druga matka, bo faktycznie opiekowała się tymi swoimi uczniami, studentami. No ja byłem wtedy w klasie bodajże siódmej, to była pierwsza klasa liceum, tam to był ten cykl sześcioletni, 6 lat podstawówki, 6 lat liceum i to była 7 klasa. No i w zasadzie do, tak naprawdę mieliśmy styczność do jej śmierci, ponieważ byłem jej asystentem po studiach. I no, zawsze wspominam ją ciepło. Zawsze wspominam ją, że wiele jej zawdzięczam, wiele się od niej nauczyłem w zasadzie wszystkiego, jeśli chodzi o granie. I dzięki niej, wydaje mi się, jestem tam, gdzie jestem, bo jednak to ta taka dążenie do jakiegoś celu, to było to, czego też nas nauczyła.
1: Profesor Kaliszewska, chyba nie przesadzę, jeśli powiem, że to jest legenda pedagogiki, jeżeli chodzi o wiolinistykę, nie tylko tu w Polsce. Jak bardzo była wymagająca w skali od 1 do 10?
0: 9,8.
1: Czyli jednak gdzieś w wizerunku profesor Kaliszewskiej była jeszcze twarz człowieka.
0: Oczywiście, tak. Zdecydowanie. Zdecydowanie i potrafiła być ciepła, dbała o nas, brała na obiady większą grupę, nie tylko, że na przykład szła z jedną osobą, tylko na przykład kilku studentów czekało na lekcję danego dnia, no to na przykład 5 brała i szliśmy na obiady. Jeździliśmy z nią na kursy. Ja nawet miałem ten zaszczyt, przyjemność, nawet w tamtym czasie oczywiście samochodu nie miałem, no to na przykład pożyczała mi samochód i jeździłem jej samochodem. Więc no, mieliśmy taką relację faktycznie bardziej rodzinną niż profesor uczeń, więc stąd też właśnie to, co mówię, ona była troszeczkę jak druga matka. No też się tak pięknie zdarzyło, że instrument, jeden z instrumentów, które posiadam w domu, podarowała mi. I to jest instrument, na którym kilkukrotnie był zresztą w finale konkursu Wieniawskiego, bo profesor Bryła grał na tym instrumencie, Anna Reszniak i później ja w 2001 roku. Więc no naprawdę nic złego nie jestem w stanie na jej temat powiedzieć, wręcz odwrotnie, wychwalać tylko i wyłącznie i ciepło wspominać.
1: A jeśli zapytałbym cię o tę jedną rzecz, którą najbardziej zawdzięczasz profesor Kaliszewskiej, co byś wskazał?
0: Wiarę we mnie. To jest naprawdę coś ważnego. Wierzyć w kogoś. Że mimo jakichś niepowodzeń drobnych i nawet jakichś potknięć, widocznie jakąś tam wizję ma i wie, że po prostu warto.
1: Zapytam cię zapewne, czy ty dziś wierzysz w swoich studentów i jak to się objawia, ale pozostańmy może jeszcze przy twoich poznańskich losach. Mam na myśli konkurs Wieniawskiego. Profesor Kaliszewska zachęcała do tego, by brać udział w konkursach?
0: Tak, to znaczy puszczała nas na konkursy, aczkolwiek nie pamiętam tego już, czy to było przymusem. Wydaje mi się, że nie. Na pewno ja byłem na tyle ambitny, żeby to robić. I celem głównym był konkurs Wieniawskiego. Jako rodowity Poznaniak i Polak, no, to było jakieś marzenie. I no i pięknie się stało, że tak się to udało. Tak naprawdę.
1: Dużo było konkursów w twoim życiu poza Wieniawskim?
0: Był konkurs na pewno ogólnopolskie, Zdzisława Jankiego, konkurs Serbaczyńskiego, na których miałem drugie nagrody i parę innych. I konkurs w Łodzi kameralny, później był ten konkurs Wieniawskiego i później powoli jakby moje nastawienie, wybudzanie się w realiach tego, co mnie czeka po studiach. Oprócz tego, że oczywiście marzeniem także było zostanie asystentem. Pójść się po prostu jakby w kierunek troszkę orkiestrowy. I tak się zdarzyło jakoś szczęśliwie, że no tak naprawdę profesor Stanienda troszkę mnie tutaj sprowadził do Warszawy. Dzięki niemu kontakt wspólny z Franciszkiem Wybrańczykiem pchnęło mnie do tego, że się znalazłem tutaj. I w zasadzie w tej chwili, właśnie w tym roku, mogę powiedzieć, że połowę życia już jestem w pewnym sensie warszawiakiem.
1: Z tego, co powiedziałeś, sprostuj, jeżeli to nadinterpretowuję, wynika, że ta twoja obecność w Orkiestrze Sinfonia Varsovia rozgrywała się przynajmniej na początku i pewnie tak jest też teraz, trochę w takiej rodzinnej atmosferze.
0: Można tak powiedzieć, tak.

0: profesor Stanienda, Franciszek Wybrańczyk, no ale dużo się zmieniło od tego czasu. Ty także zapewne dojrzałeś jako pedagog. Zatem wierzysz w swoich studentów?
1: Wierzę, tak, wierzę. Jeżeli ktoś ma możliwości, nawet czasami bardzo mi się podoba to, jeżeli ktoś jest naprawdę pracowity i widać, że chce. I ja czuję to, że nawet jeżeli to jest wolniejszy proces, to wiem, jakoś mam przekonanie, że ta osoba gdzieś dojdzie powolutku, ale gdzieś tam dobrnie do tego, czego chce. I wierzę. Wierzę w studentów. Nie jestem jakimś takim super zwolennikiem konkursów, szczerze mówiąc, ponieważ no, sztuka to nie jest sport, moim zdaniem. No ale są takie realia, a nie inne, że jednak w tych konkursach trzeba brać udział. Bardziej myślę o studentach, o ich przyszłości, czyli troszkę bardziej idę w tym kierunku, jakby żeby oni mieli uniwersalne umiejętności, czyli umieli się odnaleźć w zespole kameralnym, przede wszystkim odnaleźć w orkiestrze, gdzie często repertuar jest zdecydowanie trudniejszy niż zagranie sonaty po prostu z fortepianem. Tak.
0: Naprawdę? I mówisz to z pełną odpowiedzialnością?
1: No szczerze mówiąc, jeżeli mogę porównać, tak, no, ale oczywiście może ktoś się ze mną nie zgodzi, to jest moje zdanie. Jeżeli chodzi o materiał, partię powiedzmy pierwszy skrzypiec symfonii Brahmsa, a partię w sonacie Brahmsa na przykład, no to naprawdę tam jest co grać w symfoniach. I to jest spory zakres umiejętności trzeba posiadać, żeby taką symfonię dobrze zagrać.
0: Gdybyśmy rozmawiali jeszcze kilka lat temu, to ja z dość dużą dozą pewności postawiłbym taką tezę, no właśnie, że to granie w orkiestrze wśród młodych ludzi jest nieco postponowane, że młodzi ludzie kształcą się przede wszystkim, żeby być solistami. Czy z twojej perspektywy dzisiaj to się już zmieniło? Jest chęć wśród młodych ludzi, wśród studentów wiolinistyki takiego, powiedzmy, szczerego grania w orkiestrze?
1: Muszę powiedzieć, że zmienia się to. To powoli, może nawet za duże słowo raczkuje, ale muszę powiedzieć, że się zmienia to na pozytywnie, ponieważ myślę, że także pandemia dała do zrozumienia wielu osobom, że jednak posiadanie po prostu pracy, dobrego miejsca w orkiestrze, jak to się mówi troszkę tak kolokwialnie, po prostu jest konieczne, jest po prostu ambicje to jest jedno, a trzeba troszkę myśleć też realiami, tak, prawda? Wiele osób gra w orkiestrze ze wspaniałych solistów, to można wymieniać Daishin Kashimoto, tak, który wygrał konkurs Thibaut. Niedaleko szukać Bartek Nizioł, który wygrał konkurs Thibaut, wygrał konkurs Wieniawskiego, także jest koncertmistrzem od wielu, wielu lat. Najpierw ten Halle w Zurichu, później opery. Ryszard Groblewski, który wygrał Genewę, prawda? Drugie miejsce na ARD. Niedaleko szukać Kasia Budnik, trzecie miejsce na ARD. U nas jest prowadzącą. Rysiu jest w Zürcher Kammerorchester. Więc myślę, że konkursy konkursami, ale jednak wszyscy gdzieś poszukują już po prostu jakiegoś stałego miejsca. Można powiedzieć, myślę, w spokoju, oprócz tego, żeby grać także solo.
0: No i stabilności.
1: Dokładnie.
0: Zastanawiam się tylko nad tym, czy ten nasz, jak to się mówi, system edukacji artystycznej dźwiga te potrzeby, by przygotowywać młodych artystów do pracy orkiestrowej, bo z tego, co pamiętam, jeszcze te kilka lat temu tych studiów orkiestrowych w programie uczelnianych zajęć nie było wcale tak dużo.
1: To się zmienia. Moim pomysłem, który powstał jakiś czas temu w Poznaniu i się zrealizował, było utworzenie Katedry Muzyki Orkiestrowej. Na początku byłem kierownikiem, ale z racji różnych zajętości postanowiłem po prostu jakby przekazać pałeczkę komuś innemu, żeby po prostu absolutnie tam nad tym sprawował pieczę. Ale powoli to raczkuje. Zainteresowanie jest coraz większe. Nawet chyba w szczególności ostatnio głównie instrumentów dętych, ale generalnie jest to jakby coś, co się rozwija. Także przez to, że można w ten sposób sobie w pewnym sensie przedłużyć studia. Mianowicie po prostu kończąc jakby studia magisterskie, można

0: po prostu pójść na na kolejną specjalność muzyk orkiestrowy. I wydaje mi się, że ten kierunek jest dobry. Fajnie by było, jakby to powoli we wszystkich uczelniach miało miejsce. W Warszawie także tutaj bardzo duży nacisk kładziemy na studia orkiestrowe od dłuższego czasu i muszę zauważyć, że studenci coraz z większym respektem do tego podchodzą. I to mnie ogromnie cieszy. Te oceny, to przygotowanie do egzaminu są coraz lepsze. No i właśnie nawiązując do tych skoków narciarskich, oprócz tego wszystkiego przydałaby się na pewno jeszcze większa opieka psychologiczna, jeśli chodzi o studia muzyczne. Mianowicie nasz występ, granie koncertu, granie przesłuchania, granie egzaminu ze studiów orkiestrowych, gdzie powiedzmy student ma przygotowanych 6 fragmentów orkiestrowych, a komisja wybiera 2. I to jest na zasadzie skoku narciarskiego. Po prostu ten skoczek musi oddać najlepszy skok ze wszystkich treningów, prawda? Taki jest jego cel. I tak samo jest z tym skrzypkiem, czy studentem, czy muzykiem grającym przesłuchanie. To musi być to najlepsze wykonanie. I teraz zastanówmy się nad tym problemem, ponieważ sportowcy mają psychologiczne, prawda, przygotowanie.
1: I takie zaplecze, można powiedzieć. Tak.
0: I to samo by się przydało właśnie z zwiększonym naciskiem u muzyków, u studentów.
1: Rozumiem, że widzisz tę potrzebę młodych ludzi, studentów, by no właśnie zabezpieczyć im jakoś to psychologiczne zaplecze. Są na to tak szczerze jakiekolwiek widoki, jeżeli chodzi o... Myślę, że warto zapytać najpierw o naszą mentalność.
0: Ja myślę, że absolutnie tak. Myślę, że to jest kwestia po prostu procesu. To musi się wszystko rozwinąć. To tak jak z naszą salą. Powoli w końcu docieramy do celu i jesteśmy z tego szczęśliwi. Ja myślę, że absolutnie są widoki. Ja jestem optymistą w tym aspekcie. I tylko musi być ktoś, kto będzie tym prekursorem i jakby popychał, brzydko mówiąc, sprawę do przodu.
1: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia, już 10:23. Za kilka chwil uruchomimy telefony. Przypomnę numer telefonu 22 645 22 22. Przy telefonie na pytania od Państwa czekać będzie Magda Łośna, a te pytania dziś kierować Państwo mogą do skrzypka, pierwszego koncertmistrza Orkiestry Sinfonia Warszawia, Jakuba Haufy. Człowieka, który mimo grania w orkiestrze zdecydowanie ambicji solowych nie zarzucił. Zabrzmiał już ten tytuł dziś. Mam wrażenie, Kubo, że to kompozycja, która bardzo wyraźny ślad pozostawiła w twoim artystycznym dossier. Mam na myśli koncert skrzypcowy Andrzeja Panufnika, który zarejestrowałeś także na płycie wraz z orkiestrą Sinfonia Warszawia. Całość prowadził Jerzy Maksymiuk i za chwilę o tym koncercie pomówimy. Tymczasem fragment trzeciej części tej kompozycji, rytm oberka, no i wiwacze, koncert skrzypcowy Andrzeja Panufnika.

0: To fragment trzeciej części finału koncertu skrzypcowego Andrzeja Panufnika. Jakub Haufa, który jest dziś w studiu programu Drugiego Polskiego Radia, wykonał partię solową. Towarzyszyli mu muzycy Orkiestry Sinfonia Warszawia pod batutą Jerzego Maksymiuka. Przypomnę, że Jakub Haufa dziś czeka także na pytanie od Państwa. 22 645 22 22 mogą Państwo dzwonić pod ten numer telefonu, jeśli mają Państwo ochotę zamienić z naszym dzisiejszym gościem dwa zdania. Mogą też Państwo pisać na adres mailowy karol.furtak@polskieradio.pl. Andrzej Panufnik, płyta z Jerzym Maksymiukiem, perfekcjonista. Ja się zastanawiam, no właśnie, jak to świadczy o twoich ambicjach solistycznych, ten wybór repertuarowy, bo umówmy się, koncert Andrzeja Panufnika nie jest, no najdelikatniej rzecz ujmując, najbardziej popularnym wyborem, jeżeli chodzi o utwory koncertujące na skrzypce i orkiestrę z XX stulecia. Jak to się stało, że wykonywałeś, nagrałeś, no i wykonujesz ten utwór, bo przypomnijmy, że między innymi koncert Andrzeja Panufnika będziesz wykonywał także na rozpoczynającym się niebawem festiwalu Sinfonii Warszawia Nowe Otwarcie.
1: Więc z tego, co pamiętam, jeśli chodzi o pierwsze moje wykonanie koncertu Panufnika, to wydaje mi się, że zostałem zaproszony do tego wykonania podczas tournée orkiestry naszej Sinfonii Warszawii w Chinach w 2015 roku. Właśnie z maestro Maksymiukiem. I ogromnie się z tego powodu ucieszyłem i przystąpiłem do uczenia się tego koncertu. I muszę powiedzieć, że on mi się wtedy bardzo spodobał i byłem bardzo w sumie szczęśliwy, że mogę to wykonać. Pamiętam wtedy, że to było o tyle karkołomne, że dosłownie przed kilkoma koncertami w Chinach jechaliśmy na Folk Journée, czyli Szalone Dni, które będą za chwilkę także na Grochowskiej, do Japonii. I wykonaliśmy jakąś straszną ilość koncertów, bodajże 17, zupełnie innym repertuarem. I potem dopiero jechaliśmy właśnie do Chin. Z czym się wiąże ciekawa historia, ponieważ na tych koncertach w Chinach graliśmy bodajże w Pekinie, Tianjin i Wuhan. Był wykonywany także koncert Chopina. Dosłownie na tym samym koncercie, gdzie wiemy, że Chińczycy uwielbiają Chopina. I ona, ku naszemu zdziwieniu, także maestra, oni po prostu wpadali w euforię po tym koncercie. No, co powodowało nasze wielką satysfakcję. I później chyba jeszcze raz wykonywaliśmy po tym tournée ten koncert wspólnie. No i później także powstał pomysł właśnie, a może nagrać ten koncert właśnie z maestro. I tak powstała właśnie, tak się znalazł na płycie Maksymiuk Perfekcjonist. I to była płyta, która miała być wydana na 85-lecie urodzin maestra. No, później się tak szczęśliwie złożyło, że udało nam się także zdobyć Fryderyka.

0: nagranie, właśnie w kategorii muzyka koncertująca. Wydaje mi się, że ten koncert zyskuje na swojej ważności i że się naprawdę znajduje w tej chwili w programach sal koncertowych. Należy wspomnieć, że niedaleko się odbywa, niedługo odbywa się konkurs Wieniawskiego, gdzie bodajże w półfinale jest właśnie między innymi do wyboru koncert Panównika.
1: I sporo innych polskich utworów. Kilka.
0: Także tak, Concertino Weinberga bodajże. W każdym bądź razie wiem, że wykonuje go kilkoro skrzypków właśnie za granicą. Aleksander Sitkowiecki na pewno, Daniel Hope, z którym też mieliśmy okazję go grać, Daniel Stabrawa także. Wydaje mi się, że na jednym z ostatnich swoich koncertów z Filharmonią Berlińską właśnie wykonywał ten koncert.
1: Ten koncert jakoś został z tobą, w końcu po latach wracasz do niego na festiwalu Warsowi, nowe otwarcie. A jak wygląda zainteresowanie tą dwudziestowieczną literaturą wśród twoich studentów? Popychasz ich w kierunku wykonywania dwudziestowiecznych kompozycji, takich jak muzyka Panównika, no, Krzysztofa Pendereckiego, która też jest ci bardzo bliska, etc., etc.?
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie tak. Nawet właśnie w tym najbliższym semestrze ktoś ze studentów będzie grać pierwszą sonatę Krzysztofa Pendereckiego, którą napisał, jak miał około 20 lat.
1: Tak.
0: To jest taka młodzieńcza, krótka sonata. Można także wspomnieć partię Lutosławskiego. Też bardzo chętnie ją proponuję studentom. Była także grana niedawno sonata Weinberga, więc absolutnie tak. Ja uważam, że trzeba tą muzykę popularyzować i jakby studenci też bardzo mogą się rozwijać, przygotowując te utwory.
1: Padło już nazwisko Krzysztofa Pendereckiego, padło nazwisko Jerzego Maksymiuka. Praca w orkiestrze to także możliwość obcowania z autorytetami, tymi, których myślę, że dość powszechnie cenimy bardzo wysoko. Ja będę cię chciał dzisiaj podpytać o to, no właśnie, jak ty postrzegasz współpracę z tymi wszystkimi, jak to się mówi popularnie, wielkimi dyrygentami, ale najpierw chcę zapytać cię o to, skąd pomysł na dyrygenturę w twoim życiu? Bo przecież też zajmujesz się dyrygenturą.
0: Tak, właśnie ja bym powiedział, że zajmuję się dyrygenturą bardziej, ponieważ dodatkowo. Bo to nie jest jakby główny że tak powiem, moja działalność. Głównie jednak jako pedagog i koncertmistrz i od czasu do czasu jako solista. Skąd się wzięła dyrygentura? To wyszło chyba jakoś tak troszkę naturalnie już z takiego może wydarzenia. Mieliśmy, pamiętam, nagranie z maestro Maksymiukiem i świętej pamięci Januszem Olejniczakiem koncertów fortepianowych. I jakoś maestro, tak mówiąc zwięźle, chciał mnie uhonorować i przyniósł mi batutę po prostu z własnej kolekcji. Zachęcając tak, żebym go odwiedził na jakąś małą lekcję. A nie ukrywam, że później mogę podziękować pani profesor Hannie Kostrzewskiej, rektor Akademii Muzycznej w Poznaniu, że jakoś tak spowodowała, że znalazłem się na studiach magisterskich w klasie José Florencia. I udało mi się je skończyć. Cały czas ucząc na dwóch uczelniach i grając
1: w orkiestrze.
0: Myślę, że także mówiąc w cudzysłowie dzięki pandemii, ponieważ ta działalność była troszkę bardziej ograniczona i wtedy można było więcej czasu poświęcić innym aspektom niż graniu. I w tej chwili tak naprawdę od czasu do czasu mam koncerty jako dyrygent lub przygotowuję dla innych dyrygentów, co tak naprawdę w zasadzie mi bardzo pasuje, ponieważ jednak lubię grać. Muszę powiedzieć, że sam się łapię na tym, że idąc na próbę i dyrygując, wiedząc, że nie muszę grać w ogóle, biorę ze sobą skrzypce, bo jakoś nie do końca się komfortowo czuję bez skrzypiec.
1: No i teraz poproszę cię o bardzo szczerą odpowiedź, bo domyślam się, że wzięcie skrzypiec w dłoń i poprowadzenie kameralnego zespołu, na przykład przy interpretacji takiej serenady Wolfganga Amadeusza Mozarta, nie jest jakoś szczególnie skomplikowane. Ale wyobrażam sobie, że gdy spojrzy się na partyturę na przykład koncertu podwójnego Johannesa Brahmsa i spróbuję sobie wyobrazić, jak poprowadzić całą tę narrację, jak to dźwignąć od skrzypiec, wykonując jednocześnie partię solową, no to brzmi już jak wyzwanie.
0: To brzmi jak wyzwanie, które, że tak powiem, nie

0: Wam popełnimy. Ponieważ, no sam jestem ciekaw właśnie, jak to się wydarzy, bo będziemy mieli okazję z profesorem Tomaszem Sztralem, rektorem Uniwersytetu Muzycznego, właśnie w tej konstelacji wykonać ten koncert w przyszłym roku, w kwietniu, w Wałbrzychu. No, myślę, że duże szanse powodzenia są. I bardzo jestem ciekaw właśnie, jak to nam się finalnie uda.
1: Nie masz poczucia, że to trochę brawurowa decyzja, żeby próbować?
0: Wydaje mi się, że nie. Tego typu wykonania są na rynku dostępne, więc myślę, że powinno się udać.
1: Pytając cię o podwójny Brahmsa, pomyślałem, że może warto zapytać cię także o to, no właśnie, jakie największe ryzyko repertuarowe kiedykolwiek w życiu podjąłeś?
0: Ryzyko repertuarowe. My podejmujemy cały czas ryzyka. Nie mam pojęcia. Ja mam, muszę powiedzieć, że ja mam szczególny respekt i tak do muzyki Mozarta. Naprawdę to jest coś, co wzbudza jakiś taki, nie powiedziałbym niepokój, ale właśnie uwagę, że trzeba po prostu naprawdę... Trudność tej muzyki polega po prostu na tym, że nie jest taka trudna, ale to trzeba zagrać z wielką lekkością. I to ta lekkość, żeby wytrenować w sobie, aby niezależnie od danego dnia móc, tak powiem, stworzyć interpretację tak, jak należy, to jest to, co jakiś wzmaga jakiś niepokój, żeby to po prostu było na tyle lekkie. I wydaje mi się, że tak naprawdę właśnie muzyka Mozarta jest jakby największą naszą odpowiedzialnością, jakby granie jej w odpowiednim stylu.
1: Nie tylko o Mozarta mogą państwo pytać Jakuba Haufę, który jest dziś gościem audycji Cafe Muza. Przypomnę, mogą państwo pytać telefonicznie 22 645 22 22 oraz mailowo. Czekam na wiadomości od państwa karol.furtak@polskieradio.pl. Zanim o muzyce nieco dawniejszej niż Mozart, to jeszcze o tych dyrygentach porozmawiajmy. Gdybyś musiał stworzyć taką listę najbardziej inspirujących postaci, z którymi zdarzyło ci się współpracować, kto by się na niej znalazł?
0: Mieliśmy ten zaszczyt chyba pół roku przed śmiercią zagrać koncert z Lorinem Mazelem. To naprawdę jest coś, co się pamięta, bo to była postać po prostu. A z takich dyrygentów, z którymi mieliśmy ogromną styczność, oczywiście Jerzy Maksymiuk, to jest bardzo ważna postać dla naszej orkiestry, także dla mnie ze względu wspólnych koncertów, rozmów, takiej, muszę powiedzieć, z dużej serdeczności ze strony maestra do mojej osoby i także jakby właśnie wiary, to co było wspominane wcześniej, wiary jakby we mnie. No i muszę powiedzieć o Marku Janowskim, że to jest taka dosyć ogromna inspiracja dla mnie osobiście. Wiele koncertów orkiestra zagrała razem. Niestety wydaje się, że już ta działalność się nie powtórzy, dlatego że maestro zaplanował koniec swojej działalności. Ja jeszcze się łudzę, że zmieni swoje zdanie i będzie chciał przyjechać do nas i coś zrobić.
1: Odwiedzić nowej sali koncertowej.
0: W nowej sali, może w nowej sali, albo chociaż tutaj, żeby nawet próbę poprowadzić. Ale to duże szapoba dla niego, że potrafi tak podjąć decyzję. Ja to bardzo szanuję, ale muszę powiedzieć, że ta świadomość repertuaru, który on przygotowywał, znajomość partytury, dyrygowanie z pamięci, to było coś naprawdę dla mnie niesamowitego. Więc na pewno postać Krzysztofa Penderecki, który oczywiście był głównie kompozytorem, ale naprawdę on był niesamowicie inspirujący podczas naszych koncertów. Widać było po nim po prostu entuzjazm do orkiestry. Ostatnio dużo współpracy, wprawdzie oczywiście bardziej to skrzypek, altowelista Pinkas Zukerman. Także mieliśmy bardzo udane tournée w Hiszpanii, gdzie on dyrygował 8 symfonią Dworzaka, gdzie mieliśmy bardzo... On miał piękną relację z orkiestrą, właśnie taka współpartnerstwo w tym muzykowaniu. Więc jest, myślę, że wiele osób do

0: wymienienia. To się po prostu jakby ta inspirowanie z siebie, to się składa, że tak powiem, z całej sumy tych indywidualności, które się spotkało.
1: Rozmawiając o dyrygentach, przyszło mi do głowy jeszcze jedna rzecz. Bycie koncertmistrzem to duża odpowiedzialność, ale czy aby nie jest tak, że bycie koncertmistrzem w orkiestrze, która nie ma swojego szefa artystycznego, a tak jest dziś w przypadku Orkiestry Sinfonia Varsovia, to jeszcze większa odpowiedzialność i jeszcze więcej obowiązków?
0: Czy obowiązków? Nie wiem, czy obowiązków. Odpowiedzialność myślę tak, bo orkiestra wtedy głównie gra na koncertmistrza, niekoniecznie na mnie, bo także mamy Annę Marię Staśkiewicz, Adama Zibersa, ale tak, to na pewno jest jakiś, jest większe skupienie uwagi kolegów na to, żeby orkiestra grała spójnie z tą osobą, która tam siedzi, ponieważ no my się znamy wszyscy, a dyrygenci, którzy przychodzą gościnni, no to wiadomo, że jeżeli trzeba, no to zespół musi grać razem.
1: Za chwilę połączymy się z pierwszą słuchaczką. Pan Piotr pyta o dobór instrumentów do repertuaru, no ale właśnie zanim państwa głosy, to krótka chwila z muzyką, której raczej nie spodziewają się zapewne państwo właśnie w interpretacjach Jakuba Haufy.

0: Muzyka Antonia Vivaldiego, nagranie koncertu, który odbył się w 2005 roku. Szaleństwo, powiedział Jakub Haufa, i dużo uśmiechu zagościło na jego twarzy. O tym za chwilę porozmawiamy. To finał koncertu C-dur Vivaldiego na dwoje skrzypiec. Dla porządku ją 507. Partie solowe wykonali nasz dzisiejszy gość oraz Nigel Kennedy, a poza tym usłyszeli Państwo interpretację muzyków Polskiej Orkiestry Kameralnej. Za chwilę do tych uśmiechów wrócimy. Dodzwoniła się bowiem do nas pani Krystyna. Poproszę tylko, Kubo, żebyś założył słuchawki. Dzień dobry, pani Krystyno.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
2: Dzień dobry.
1: Chciałam właśnie zapytać, bo to jest w tej chwili taki urodzaj festiwali oraz konkursów ku naszej oczywiście radości, bo to jest inne przeżycie rzeczywistości, no i wzbogacenie świadomości. Chciałam zapytać, jaką rolę konkursy spełniają w pana działalności, w pana życiu, to jest raz. Poza tym chciałam podzielić się czymś takim, mianowicie byłam na Promsach i tam grała Sibeliusa pani Park. I muszę przyznać, że pierwszy raz w życiu poczułam, że ktoś fruwa. Bo to był taki nieprawdopodobny, z taką pasją i z taką emocją grała tego Sibeliusa, że człowiek po prostu był na fali z nią. Ja nie mogłam potem i do tej pory wyjść z tych emocji, które są przecież emocjami jak najbardziej szlachetnymi, pięknymi. No i spełniają taką rolę, jaką muzycy pragną przekazać swoim słuchaczom. Dziękuję panu bardzo.
0: Dziękujemy bardzo, pani Krystyno. Magia muzyki drugiej połowy XIX stulecia, można pomyśleć. Dwa zdania może zamienimy na temat tego repertuaru, ale raz jeszcze, Kubo. Co z

0: tymi konkursami?
1: Co z tymi konkursami? Konkursy o tyle, mimo że nie jestem ich fanem, są ważnym elementem edukacji, dlatego że rozwijamy repertuar. Jednak studenci, powiedzmy, rozwijają repertuar lub jeżeli chcemy brać udział w konkursie. Trenujemy także. No, trenujemy także tą psychikę. Tak? Trenujemy także nawet stronę fizyczną jakąś, bo jednak granie na instrumencie to też jest jakby ten element. Więc powoduje na pewno rozwój. No jeżeli na konkursie uda się osiągnąć sukces, no to na pewno to buduje także to CV muzyka, aby później właśnie łatwiej znaleźć się gdzieś w programach koncertowych lub nawet być zaproszonym gdzieś na przesłuchanie do orkiestry.
0: Pani Krystyna wspomniała o tym Sibeliusie i swoich wspomnieniach z festiwalu BBC Proms. Ja zastanawiam się, czy zdarza ci się myśleć tymi kategoriami, którymi często myślimy my, słuchacze, kiedy pracujesz ze swoimi studentami nad takim repertuarem, no, jak ta czołówka literatury skrzypcowej, jeżeli chodzi o muzykę koncertującą. Mam na myśli Sibeliusa, Brahmsa, etc. Nakłaniasz tych studentów, żeby, cytując panią Krystynę, popłynęli?
1: Nie wiem, czy akurat używam tego słowa. Na pewno staram się ich nawet pokazywać, w którym kierunku iść. Ja się bardzo cieszę, słysząc tego rodzaju entuzjazm, bo to jest właśnie to, co muzyka powinna powodować. Tego rodzaju szczery entuzjazm.
0: Ale u muzyka też?
1: Oczywiście, oczywiście. Wydaje mi się, że ja to wykonanie, chyba fragment słyszałem akurat tej skrzypaczki i muszę powiedzieć, że też mnie zainteresował ten koncert, więc znaczy to wykonanie mnie zainteresowało. I to, słysząc kogoś mówiącego o jakimś wykonaniu z takim entuzjazmem, szczerym entuzjazmem, to naprawdę budzi wielką radość. I właśnie oby tak to wszystko wyglądało ze strony słuchaczy.
0: Do końca naszego dzisiejszego spotkania zostało jeszcze kilkanaście minut. Jeśli mają państwo ochotę, zapraszam 22 645 22 22. No ale jest jeszcze jedno pytanie od pana Piotra, ono przyszło mailem. Wspomniałeś o instrumencie, który podarowała ci profesor Kaliszewska. Pyta zatem pan Piotr o wybór instrumentów, jeżeli chodzi o repertuar. Czy ma to dla ciebie jakieś znaczenie?
1: To jest skomplikowane. To znaczy, no ja nie jestem skrzypkiem, który zajmuje się muzyką barokową stricte i raczej gram na tym samym instrumencie. Instrument, który miałem podarowany przez profesora Kaliszewską, to jest jeden instrument, na którym tak naprawdę obecnie gra moja żona. W orkiestrze także u nas. Ja gram w tej chwili na instrumencie współczesnym, który jest kopią Stradivariusa ex Vietan. Akurat mój lutnik Stefan von Behr, który rezyduje w Paryżu i w Hamburgu, miał okazję mieć oryginał u siebie i skopiować ten instrument. On jest stylizowany. Za chwilkę będę mieć drugi instrument, który będzie kopią instrumentu Guarneri del Jazzu Pinkasa Zuckermana, także jest zrobiony przez niego. I tak naprawdę, czy dobór instrumentu, ja nie zmieniam instrumentu do repertuaru. Bardziej staram się zrobić z rękami i z głową to, co trzeba, żeby powiedzmy pójść trochę w kierunku. Ale jednak my na współczesnych instrumentach możemy tylko po prostu jakby starać się troszkę iść w charakter wykonania z epoki. Bo jednak, żeby to brzmiało bliżej, no to jednak trzeba się bardziej parać właśnie jakby muzyką barokową. Takie jest moje zdanie. Struny jelitowe, inny rodzaj troszkę instrumentu, smyczek. No, smyczki możemy zmienić, prawda, na jakby z okresu danego. Ale ja osobiście gram, że tak powiem, normalnym sprzętem.
0: Jakub Haufa, o warunkach gry na instrumentach smyczkowych, nie tylko skrzypcach. No właśnie, zdarza ci się jeszcze dzisiaj sięgać pod takie utwory jak ten koncert podwójny Vivaldiego, którego fragment wysłuchaliśmy przed chwilą?
1: Nie, ale jakby trzeba było, to bym go z przyjemnością zagrał.
0: To wytłumacz teraz, skąd ten uśmiech i skąd hasło szaleństwo, gdy sięgnęliśmy po to nagranie sprzed ponad już 20 lat.
1: Bo to był naprawdę szaleńczy okres, jeśli chodzi o współpracę z Nigelem Kennedym, jako Polska Orkiestra Kameralna, czyli ten jakby smyk.

Kluczkowa podstawa Symfonii Warsowis, której Symfonia Warszawa się narodziła. Zagraliśmy, no nie jestem w stanie wszystkich zliczyć, ale myślę, że ponad 100 koncertów z Nigelem Kennedy przez kilka lat. Nagraliśmy kilka płyt. Właśnie to nagranie, które państwo słyszeli, to jest DVD live z koncertu w Carcassonne we Francji. Tam nie ma z tego, co mi wiadomo, nic nie było.

0: Był żywioł. O co mi chodzi? Graliśmy według określonych oczywiście reguł, mieliśmy naprawdę próby. On był dosyć dokładny w tym co chciał zrobić, ale zawsze był ten element zaskoczenia, zawsze był ten element ciekawości. To nie było za każdym razem takie czysto odtwórcze, tylko zawsze to miało ten element, że coś się może wydarzyć.
1: Takiego szaleństwa, powiedzmy, a la Paganini?
0: Nie wiem. Nie wiem. Nie jestem w stanie tego określić. Ale miło to wspominam, bo to po prostu było coś takiego, wydaje mi się, bardzo pozytywnego.
1: Pani Anna tym razem pyta o Krzysztofa Pendereckiego jako kompozytora. Pyta o to, czy czujesz się, cytując, ściśle związany z jego dorobkiem w tym zakresie.
0: Czuję się związany. Z kilku powodów. Dzięki temu, że się znalazłem w orkiestrze, której on był dyrektorem muzycznym, później przez lata dyrektorem artystycznym. Miałem okazję grać wiele razy z nim jako dyrygentem, a także jako ten zaszczyt grania jako solista. Koncert skrzypcowy Beethovena, kilkukrotnie koncert drugi, jego drugi koncert skrzypcowy, Metamorfozy, no i Koncerto Doppio, które wykonanie zaowocowało to, że nagraliśmy z Marcelem Markowskim w wersji z wiolonczelą, z Symfonią Juventus kilka lat temu. No i ja osobiście bardzo lubię kultywować jego muzykę, propagować. Za chwilkę gramy z Ryszardem Groblewskim w Lublinie inaugurację sezonu z Maciejem Tworkiem, właśnie asystentem dawnym profesora, właśnie Koncerto Doppio w wersji z altówką. Nie ukrywam, że jakby moje przewody doktorskie, habilitacja także opierały się na twórczości Pendereckiego. Nawet praca magisterska z dyrygentury była o symfoniach Pendereckiego, więc chyba mogę powiedzieć, że bardzo jestem związany.
1: Dużo tego Pendereckiego tak, w twoim tak. życiu.
0: Ja go bardzo miło wspominam. To był fantastyczna postać to była.
1: Mamy chyba jeszcze jeden telefon. Dzień dobry, halo, halo.
2: Dzień dobry, witam. Witam również szanownego profesora. Kuba, jedno szybkie pytanie. Pozdrowienia z Katowic przede wszystkim, a jedno szybkie pytanie o takie twoje największe marzenie muzyczne. Jakie ono jest?
1: Profesor Arkadiusz Kubica mówił, zdaje się.
0: Tak. Mój teść, którego pozdrawiam.
1: Pozdrowienia, wszystkiego dobrego.
0: Jeszcze raz.
1: Największe marzenie.
0: Największe marzenie.
1: Jak rozumiem, skrzypcowe.
0: Mieć tylko i wyłącznie frajdę z tego, co robię. Frajdę pozbawioną, nie wiem, stresu, tego wszystkiego wokół. Jakby tylko czysta przyjemność. To jest chyba moje największe muzyczne marzenie, żeby się spełniło.
1: I to niemal puenta. Ja cię zapytam jeszcze o muzykę Krzysztofa Pendereckiego, bo za chwilę posłuchamy fragmentu Koncerto Doppio, tym razem publiczność, słuchacze będą mogli poznać zdecydowanie bardziej liryczne oblicze twojego skrzypcowego grania. Ale jedna cecha tej muzyki, która tak najbardziej i najszczerzej do ciebie przemawia.
0: Liryka i z drugiej strony mroczność poniekąd.
1: I myślę, że dobrze wybrałem ten fragment Koncerto Doppio, który zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Usłyszą państwo interpretację Jakuba Haufy, Marcela Markowskiego oraz orkiestry Sinfonia Juventus, tym razem pod batutą Krzysztofa Pendereckiego. Jakub Haufa był dziś w studiu programu Drugiego Polskiego Radia. Dziękuję za tę wizytę, choć w ten wrzesień szykuje się w twoim kalendarzu jako naprawdę zajęty miesiąc. Do usłyszenia i do zobaczenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: A ja dziękuję już państwu w imieniu swoim oraz Magdaleny Łoś, Zofii Kruszewskiej i Macieja Długosza. Do usłyszenia, Karol Furtak.

0: Reklama.
1: Wielkie orkiestry na 22. Festiwalu Chopin i jego Europa. Pittsburgh Symphony, Royal Concertebouw Orchestra, Orkiestr Symphonique de Montreal, Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia, Orkiestra Filharmonii Narodowej i Och Orkiestra. Od 23 sierpnia do 6 września zaprasza Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Ostatnie bilety na bilety.niwc.pl. Współorganizator festiwalu, program drugi Polskiego Radia, patroni medialni Polskie Radio i Polskie Radio Chopin, mecenas Orlen.
2: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na Leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
3: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona szalonych dni muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
4: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
5: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
6: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
7: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
8: Źródła europejskie.
5: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
8: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
0: Reklama.
9: Dwójka jesteś na miejscu. Max Emanuel Cencic.

0: Las Książek.
1: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie. W czasie wakacji w dwójce spotykamy się w niedzielę o tej porze w cyklu audycji, w których tytule łączą się las i książki. A zatem od lasu zacznijmy.
2: Wchodząc na wzgórze przez młodą dąbrowę na działce stoła, słyszę ostry, suchy szelest uschłych liści dębu. Oto głos lasu o tej porze. Gdyby nie te liście, które jeszcze utrzymują się na drzewach, byłoby tu stosunkowo spokojnie i pod pewnym względem raczej ponuro. Brzmią jak ryk morza i są tak samo ożywcze i inspirujące, ukazując, jak cała ziemia jest jedynie wybrzeżem dla oceanu powietrza. To dźwięk przyboju,

Huk niewidzialnego oceanu, kłębów powietrza, rozbijających się o las, tak jak woda rozbija się o siebie lub na piasku i skałach. Unosi się i opada, wzbiera i zamiera z przyjemną naprzemiennością jak morskie fale. Być może człowiek lądu potrafi na podstawie tego dźwięku przepowiedzieć burzę. Zadziwiające, jak uniwersalne są te potężne pomruki, te dźwiękowe tła, fale, wiatr w lesie, wodospady i tym podobne, które dla ucha i w swojej genezie są w istocie jednym głosem. Głosem ziemi, oddechem lub pochrapywaniem stworzenia. Ziemia jest naszym statkiem, a to jest dźwięk wiatru rozlegający się w jego olinowaniu podczas żeglugi.

0: ten głos lasu wsłuchiwał się Henry David Thoreau. To zmarły w 1862 roku w wieku 44 lat amerykański pisarz, poeta, filozof i przyrodnik. Także znakomity czytelnik, który stwierdzał: szlachetne to zajęcie. Czytanie dobrej lektury, to znaczy prawdziwych książek przepojonych duchem autentyczności. Tego ducha autentyczności odnajdujemy we wszystkim, co Thoreau pisał. Przede wszystkim w jego najsłynniejszej książce Walden, czyli Życie w lesie. Od chwili publikacji w Ameryce w 1854 roku ta książka podbija serca czytelników nie tylko w rodzinnym kraju autora. Opowieść o człowieku, który zbudował dom nad stawem Walden w lesie nieopodal rodzinnego miasta Concord, by tam, jak pisze, w trakcie tego swoistego eksperymentu przez 2 lata żyć świadomie, do dziś budzi podziw i skłania do refleksji. Walden ukazał się w Polsce w przekładzie Haliny Cieplińskiej dopiero w 1991 roku. A już niedługo ma u nas zostać wydana kolejna książka przepojona duchem autentyczności, czyli dziennik Henry'ego Davida Thoreau w przekładzie Juliusza Pilichowskiego. Opis szumiącego lasu właśnie z dziennika rozpoczął nasze spotkanie. Fragmenty tego tekstu możemy już znaleźć m.in. w literaturze na świecie z roku 2020. W tym numerze są także teksty poświęcone amerykańskiemu pisarzowi, m.in. esej Virginia Woolf, która stwierdziła: Thoreau był człowiekiem dzikim, który nigdy się nie poddał i nie pozwolił oswoić, i w tym jego czar. Leśny obywatel, tak zatytułowałam tę audycję poświęconą Thoreau, bo przecież pisał także o obywatelskim nieposłuszeństwie. Dziś o Henrym Davidzie Thoreau, o jego biografii, dzienniku porozmawiam z Juliuszem Pilichowskim. Witam pana bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Juliusz Pilichowski, poeta, reportażysta, tłumacz z języka angielskiego, nie tylko dziennika Thoreau, także jego tekstów zebranych w tomie o chodzeniu. Stanisław Brzozowski, który wspominał o Henrym Davidzie Thoreau w swoim pamiętniku, nazwał go stuzmysłową leśną duszą. Czym był las dla Thoreau? Dlaczego właśnie tam podejmuje ten swój eksperyment, podczas którego, jak pisze, chce się przebudzić na nowo i oczekiwać świtu?
1: Las dla Thoreau był środowiskiem zupełnie naturalnym. To właściwie widać od samego początku jego twórczości pisarskiej, bo w nią mamy de facto wgląd, ale też no, z różnych relacji, które na temat Thoreau znamy. Wiemy, że właściwie codzienny kontakt z naturą, z lasem był dla niego sprawą po prostu zupełnie podstawową, zasadniczą. Stąd oczywiście decyzja o tym, żeby zamieszkać nad jeziorem, nad stawem Walden, o czym pani już wspomniała. Ale tak jak mówię, jego życie było związane z lasem i też tak naprawdę w ogóle z szeroko pojętymi terenami zielonymi, z takim pograniczem lasu i pól, pastwiskami wokół Concord właściwie każdego dnia, aż po sam kres.
0: I też chyba bardzo lubił rzeki, prawda? Jest taka jego książka o chyba konkretnej rzece, prawda?
1: Tak, to zapewne ma pani na myśli

0: I tom, zresztą jego pierwszą książkę, Tydzień na rzekach Concord i Merrimack z 1849 roku, która jest zapisem jego podróży kajakiem, podróży jaką odbył z bratem Johnem tymi rzekami. On też na przykład zimą bardzo lubił po skutej lodem rzece Concord jeździć na łyżwach. Są w dzienniku niezwykle ciekawe pasusy, gdzie on po prostu opisuje tę rozkosz, przyjemność, jaką czerpie z jazdy po skutej lodem rzece. Więc tak, las, rzeka, pola, pastwiska, skraj lasu, to były miejsca, w których on się czuł najbardziej u siebie i też skraj, bym powiedział, nawet wspólnoty, jakiej był częścią. On zawsze się lokował gdzieś na obrzeżach, ale co ważne, on zdecydował się na eksperyment nad stawem czy jeziorem Walden, ale po 2 latach, 2 miesiącach i 2 dniach powrócił do miasteczka.
1: Pisze właśnie w książce Walden Thoreau tak. Zamieszkałem w lesie, albowiem chciałem żyć świadomie. Stawać w życiu wyłącznie przed najbardziej ważkimi kwestiami. Przekonać się, czy potrafię przyswoić sobie to, czego może mnie życie nauczyć, abym w godzinie śmierci nie odkrył, że nie żyłem. To nie jest taka tylko ucieczka, no nie wiem, nie od miasta, bo on w dużym mieście nie mieszkał, chociaż studiował, prawda, w Bostonie chyba, na Uniwersytecie Harvarda. Prawda?
0: Tak, tak.
1: Natomiast,
0: tak,
1: Concord, nie było to wielkie miasto, ale i wybiera las, żeby uciec od miasta. On chce zamieszkać w lesie, bliżej natury, po coś, prawda? To nie jest tak, że ach, miasto niedobre. Ja chcę przez te 2 lata, chociaż Walden to jest opowieść jakby skondensowana do roku, ja chcę żyć świadomie. Co to znaczy świadomie dla Henry'ego Davida Thoreau?
0: Dla Thoreau to życie świadome, którą postanowił się oddać nad brzegami stawu Walden, to był przede wszystkim taki stan, w którym on na co dzień nie podlega tej presji społecznej, wynikającej z życia w mieście, we wspólnocie, a przynajmniej podlega jej w bardzo ograniczonym stopniu. We wstępnych rozdziałach Waldena Thoreau bardzo drobiazgowo analizuje, czego tak naprawdę będzie potrzebował, jak jest minimum jego egzystencji, które pozwoli mu nad brzegiem jeziora przetrwać. Może warto tu od razu dodać, że ta chatka, którą zbudował na brzegu jeziora, była oddalona od miasteczka 1,5 mili, czyli mniej więcej 2,5 kilometra. I musimy mieć świadomość, że...
1: No nie była to taka izolacja bardzo daleka,
0: tak,
1: prawda?
0: Tak, tak. Jest taki mit rzeczywiście Thoreau pustelnika, Thoreau, który uciekał od ludzi, od społeczności. I właściwie możemy między bajki go włożyć. Znaczy on ma bardzo niewiele wspólnego z rzeczywistością, z faktami dotyczącymi pobytu Thoreau nad jeziorem. On regularnie, mniej więcej raz w tygodniu, odwiedzał najbliższych w miasteczku. Bardzo często ktoś do niego wpadał z wizytą, ale świadomie jednak postanowił się z tego miasteczka na jego obrzeża, szeroko pojęte, wycofać.
1: I sam zbudował ten dom, co tak. Nie było takie proste i co, o czym pisze w początkowych partiach tej książki Walden, no też nie było takie wygodne, bo tam i wiatr wiał przez te jakieś szczeliny w tych ścianach tego domu i nie było to wcale takie, no, siedlisko
0: komfortowe. Tak, oczywiście, to znaczy naszych kategorii wygody czy komfortu w ogóle przykładać do tej chaty nie możemy. Natomiast obawiam się, żebyśmy go tak naprawdę nie mogli też przykładać do większości budynków, w jakich po prostu ludzie w tamtych czasach żyli i funkcjonowali. Ale tak, chata została zbudowana według tych samych zasad, według których Thoreau chciał ten czas nad Waldenem przeżyć. To znaczy kluczowym wyznacznikiem, kluczową taką myślą napędzającą go w tym działaniu była prostota. On chciał sprowadzić swoją egzystencję, swoje podstawowe takie zajęcia też do absolutnego minimum i zobaczyć, właśnie świadomie przeżyć to życie, które jest ogołocone z całej niepotrzebnej reszty. Może warto tutaj dodać, że on tę chatę zbudował na działce Ralpha Waldo Emersona, wybitnego amerykańskiego filozofa, starszego od niego o kilkanaście lat, który był taką figurą poniekąd starszego brata, może moglibyśmy nawet powiedzieć. Tu warto dodać, że Thoreau stracił 3 lata przed wyprowadzką nad Walden starszego brata. Między innymi właśnie wspomniana książka Tydzień na rzekach Concord i Merrimack jest poświęcona zmarłemu bratu i to też warto dodać, nad Waldenem Thoreau pracował nad ręką.

0: rękopisem tej książki. To była jego właściwie taka elegia ku pamięci zmarłego brata. Więc to są też takie istotne okoliczności, w jakich on się tam w ogóle znalazł. To znaczy był dość świeżo po stracie brata, opracowywał ten temat literacko i za namową przyjaciół zamieszkał na działce jednego z nich nad jeziorem, bo oczywiście wówczas już tereny wokół Concord były podzielone, miały swoich właścicieli. To nie było tak, że to była po prostu dzika, nie należąca do nikogo ziemia. On planował wstępnie tę chatę zbudować na innej działce, ale tamten właściciel się nie zgodził. I dlatego ostatecznie ta chata powstała na działce Emersona, co w kontekście znaczenia Emersona dla amerykańskiej kultury, filozofii przede wszystkim, ale już właśnie szerzej dla w ogóle amerykańskiej takiej świadomości kulturowej, jakby dodaje dodatkowego smaku temu eksperymentowi, który Toro nad Waldenem postanowił przeprowadzić.
1: Jak niewiele znajduje się na zwykłej mapie. To znaczy, w jak niewielkim stopniu dotyczy ona piechura i miłośnika przyrody. Między liniami oznaczającymi drogi znajduje się pusta przestrzeń. Obszar w kształcie kwadratu lub trójkąta, wielokąta lub wycinka koła i nie można odróżnić go od innego obszaru o podobnej wielkości i formie. Jednak może on być porośnięty pierwotną dąbrową, jak ta w Boxborough, falującą i poskrzypującą na wietrze, która może stać się tytułem do sławy całego hrabstwa. Podczas gdy inny jest rozległą równiną z pojedynczymi drzewami. Falujące lasy, doliny i polany, zielone brzegi i uśmiechnięte pola, ogromne głazy i tak dalej i tym podobne nie znajdują się na mapie. Ani nie można z niej o nich wnioskować. Ta wspaniała, stara dąbrowa jest po prostu najbardziej niezwykłą i zapadającą w pamięć rzeczą w Boxborough. A jednak jeśli gdziekolwiek została spisana historia tego miasteczka, to jej własna historia lub nawet wzmianka o niej jest prawdopodobnie całkowicie pominięta. Podczas gdy historia tamtejszej pierwszej i być może ostatniej parafii jest więcej niż wyczerpująca. Jak rzadko kładziemy nacisk na naprawdę wspaniałe i piękne cechy naturalne. Ilu ludzi słyszało o dębowych lasach Boxborough? Ilu je odkrywało? Mieszkam tak długo w tej okolicy i dopiero teraz usłyszałem o tym szlachetnym lesie. Prawdopodobnie najpiękniejszej dąbrowie w Nowej Anglii. Zaledwie 8 mil na zachód ode mnie.

0: Jeszcze porozmawiajmy o lesie, bo na przykład w dzienniku, też w tej książce Walden, Thoreau też obserwuje życie zwierząt leśnych. Myślę, że dla niego to jest ważne, tam się jakiś lis ciągle pojawia, prawda? Jak jest zima, to on po tych śladach lisa wędruje i widzi tego lisa i w dzienniku pisze tak: lis, mimo iż kierował nim strach, nie zrobił ani jednego kroku, który nie był piękny. Mhm. Dla niego to jest też spotkanie z naturą, którego potrzebował.
1: Tak, i też taki czysto estetyczny zachwyt, o którym właśnie pani wspomniała. To jest bardzo ważna cecha całego pisarstwa Thoreau, bo filozofów, myślicieli amerykańskich, zwłaszcza w tamtym czasie, którzy postulowali zwrot ku naturze, czy powrót do natury, i w ogóle szerzej też w Europie, kilkadziesiąt lat wcześniej przerabialiśmy to, nie wiem, u Rousseau. Ten temat był obecny szeroko w takiej przestrzeni intelektualnej, pejzażu intelektualnym tamtego czasu. Tym, co wyróżnia Thoreau, jest właśnie ta dodatkowa estetyczna wartość jego opisów. On zachwycał się naturą w sposób, który pozwalał mu wydobyć czy ukazać po prostu piękno natury. Na przykład u Emersona znajdziemy stosunkowo, mimo że jego najsłynniejszy esej Nature, natura, w całości poświęcony jest właśnie postulowanemu powrotowi ku naturze jako źródło duchowego doświadczenia, nie znajdziemy tak pięknych opisów. Thoreau był niezwykle wyczulony na

0: piękno najdrobniejszego detalu i strony jego dziennika, jego książek uginają się od przepysznych, że użyję tego słowa, wspaniałych opisów, bardzo drobiazgowych, bardzo zniuansowanych natury. Dziś często badacze podkreślają, że opisy Thoreau właściwie pozwalają zidentyfikować gatunki roślin tylko na podstawie tego opisu, który on bardzo precyzyjnie też z lokalnymi odmianami, na podstawie opisów, które on pozostawił.
1: Bo on był też przyrodnikiem, prawda? Tak. Oprócz tego, że pisarzem, filozofem i no, poetą też, bo zaczynał chyba od poezji, ale to też rzeczywiście był człowiekiem, który tę wiedzę przyrodniczą miał bardzo rozbudowaną.
0: Ja bym nawet zaryzykował tezę, że on był przede wszystkim przyrodnikiem i myślę, że on chętnie by się pod takim tytułem czy opisem, że zgodziłby się z nim. Bo rzeczywiście, zwłaszcza gdy przeglądamy dziennik, a tu może warto wspomnieć, że dziennik to liczy 2 miliony słów, około 7 tysięcy stron, więc...
1: 14 tomach, tak?
0: Jest, tak, tak, jest zebrany w... Ta klasyczna edycja z 1906 roku, to jest edycja kilkunastotomowa i o czym warto może wspomnieć, od już kilku dekad ukazuje się edycja krytyczna, ale wciąż, mimo iż się ukazuje pod auspicjami Biblioteki Kongresu, nie udało się jeszcze tej pełnej edycji krytycznej wydać, więc rzeczywiście to wydanie z 1906 roku, też to, o którym Virginia Woolf w swoim eseju pisała, bo ten jej tekst był taką notatką, czy właśnie recenzją tego tomu, co kilkunastu tomów. Ta edycja pozostaje wciąż jedyną pełną edycją dziennika. I ona jest imponująca i zarazem przytłaczająca, bo tak jak mówię, to jest ponad 7 tysięcy stron. Na potrzeby wyboru, o którym pani wspomniała, który się już za kilka miesięcy ukaże w języku polskim, on będzie liczył w naszej edycji kilkaset stron. Proszę sobie wyobrazić, że to będzie stanowiło około 7-8% całego dziennika raptem. Więc naturalnie rodzi się pytanie, co na kartach tego dziennika znajdziemy, zwłaszcza, że Thoreau prowadził dziennik intelektualny. To nie był dziennik, w którym zapisywał z drobnymi wyjątkami wydarzenia życia codziennego. Nie, to był dziennik lektur, dziennik właśnie ekskursji, spacerów i to życie wewnętrzne Thoreau. Zapis tych 20 ponad lat życia wewnętrznego rozpisany jest na 7 tysięcy stron. Skoro już mówię, jestem przy dzienniku i takich technikaliach dotyczących tego niesłychanego dzieła, Thoreau zaczął pisać dziennik w wieku 20 lat, również za namową Emersona, który go zachęcił po powrocie Thoreau z Bostonu do Concord, żeby właśnie zaczął prowadzić dziennik. I od tego pytania Emersona, co porabiasz, czym się teraz zajmujesz, rozpoczyna się dziennik Thoreau. I Thoreau pisał dziennik niemal do końca życia, przy czym tu warto zaznaczyć, że w ostatnim roku, gdy no, choroba przykuła go do łóżka, zajął się przede wszystkim przygotowaniem po prostu swoich niewydanych pism, ale też powtórnych edycji wydanych książek, przygotowaniem do druku, tak by po jego śmierci one po prostu mogły się ukazać. I co ważne, Thoreau nie kierował się tu nawet zupełnie zrozumiałą, myślę, dla wszystkich taką potrzebą autora, który koniecznie chce zdążyć opublikować swoje dzieła. Nie, on chciał w ten sposób zabezpieczyć swoich najbliższych.
1: Mój dziennik to ta część mnie, która inaczej mogłaby się rozlać i zmarnować. To plon, który zbieram, gdy pracuję, tak pisze w dzienniku Henry David Thoreau. Też używa takiego określenia o tym dzienniku, że to Ewangelia według bieżącej chwili. Te zapiski to jest związane z tym, żeby to życie właśnie nie przepadało, to o czym pisał w Woldenie, żebym się nie obudził pod koniec życia, że wcale nie żyłem. Pisanie dziennika jest jakby też chwytaniem właśnie tej bieżącej chwili.
0: Tak, jest też życiem samym. Tu bym dodał dwie ważne uwagi. Dziennik Thoreau z biegiem czasu się zmienia. Początkowo on ma charakter zbliżony na przykład do dziennika Emersona, czy innych dzienników z tamtego czasu, które znamy, czyli głównie jest to dziennik świadectwo lektur, ewentualnie zapiski, rozmyślania na temat wybranych jakichś cytatów, zdarzeń z życia publicznego, nawet politycznego od czasu do czasu. Natomiast z biegiem lat to się zasadniczo zmienia. I jeszcze dziennik, który prowadził nad Stawem Walden, on się stał właściwie zaczątkiem książki. Stąd, gdy spojrzymy do pełnej edycji dziennika, lata spędzone nad brzegiem jeziora, ich właściwie brakuje, ponieważ one de facto stały się podstawą książki. Ale po tym, jak ten eksperyment się zakończył i Thoreau wrócił na łono społeczności, na łono miasteczka, nastąpił

0: tak naprawdę drugi etap jego pracy pisarskiej w ramach dziennika. W moim przekonaniu, i nie tylko moim, no, w większości badaczy, czytelników tego dzieła, zdecydowanie najciekawszy. Ponieważ dziennik wciąż oczywiście pozostaje takim poligonem intelektualnym, miejscem, w którym on pewne idee rozważa, porzuca, wraca do nich. Też momentami jest po prostu brudnopisem jego mów czy esejów, ale w przeważającej większości jest tak naprawdę zupełnie osobnym, niezwiązanym tak bardzo z jego życiem intelektualnym, takim lekturowym na przykład, dziełem, które się rządzi własnymi prawami. I tak jak pani wspomniała i tak jak on w tym cytacie, który pani przytoczyła, zapisał, dziennik się staje dla niego zapisem jego egzystencji. Przy czym, tu znowu warto od razu zaznaczyć, że Thoreau nigdy zapewne nie przypuszczał, że ktokolwiek mógłby chcieć jego dziennik opublikować. Wspomniałem o tym wcześniej, że w ostatnim roku życia Thoreau skupił się na przygotowaniu niewydanych esejów, ale też na sprawieniu, by ponownie ukazał się Walden i też Tydzień na rzekach Concord i Merrimack. I włożył w to dużo pracy oraz też w przygotowanie innych niewydanych esejów, między innymi ów esej Walking o chodzeniu, ale w ogóle nie pracował nad wydaniem dziennika i zapewne nie miało powodu go zakładać, że dziennik się ukaże. Zresztą w tamtym czasie dziennik raczej się pisało przede wszystkim dla siebie, ale też dla kręgu najbliższej rodziny, przyjaciół. Czasami znamy zapiski z tego czasu spotkań, podczas których ich uczestnicy czytali zebranemu gronu swoje zapiski, o nich dyskutowali. Ale na tym się kończyło życie dzienników w tamtym czasie. Więc to jest też bardzo ciekawy aspekt dziennika z punktu widzenia psychologii twórczości. Bo tak jak mówię, stron jest ponad 7 tysięcy, 2 miliony słów. Właściwie większa część świadomego życia upłynęła Thoreau między lasem a dziennikiem, czy między przyrodą, naturą, światem natury a dziennikiem. I jednocześnie on nie planował tego zupełnie jako dzieła literackiego, ani nawet jako traktatu filozoficznego. To też może nam dać dużo do myślenia, czym było dla Thoreau to świadome życie, nawet dla niego jako pisarza. On niekoniecznie, a wręcz myślę, że możemy tak powiedzieć, nie utożsamiał świadomego, wartościowego życia do końca z jakimś dziełem na przykład. Mimo, że był pisarzem, że publikował i myślał w kategoriach po prostu tekstów, które się przygotowuje, czy to do wygłoszenia, czy do publikacji. Jakby nie to decydowało o tym, czy życie jest świadome, udane, pełne.
1: Oto mam 34 lata, a jednak moje życie niemal w całości wciąż pozostaje niewykorzystane. Ile kryje się w jednym zarodku? W wielu przypadkach między moim ideałem a rzeczywistością istnieje taki rozziew, iż mogę powiedzieć, że wciąż pozostaje nienarodzony. Jest we mnie instynkt społeczny, ale nie ma społeczności. Życie jest zbyt krótkie, by odnieść w nim sukces. W ciągu następnych 34 lat ów cud z trudem mógłby się stać moim udziałem. Wydaje mi się, że moje pory roku postępują wolniej niż w naturze. Rządzi mną inny czas. Jestem zadowolony. Ten szybki obrót rzeczy w naturze, a nawet natury we mnie, dlaczego miałby mnie pośpieszać? Pozwólmy człowiekowi maszerować do muzyki, którą słyszy, bez względu na jej tempo. Czy ważne jest, abym dojrzał tak szybko jak jabłoń albo jak dąb? Czyż moje życie w naturze, w stopniu, w jakim jest nadprzyrodzone, nie może być jedynie źródłem i dziecięcą cząstką życia mego ducha? Czy wiosnę powinienem zastąpić w sobie latem? Czy nie mogę poświęcić pośpiesznej i błahej pełni teraz w imię jakiejś całości kiedyś? Jeśli krzywa mojego losu jest śmiała, dlaczegoż naginać ją do mniejszego koła? Mój rozwijający się duch nie trzyma się rytmu natury. Jeśli życie jest czekaniem, niech i tak będzie. Nie roztrzaskam się o próżną rzeczywistość. Jaką inną rzeczywistością mógłbym ją zastąpić? Czy powinienem z bólem wznieść nad

sobą sklepienie z niebieskiego szkła. Choć gdy to już się stanie, na pewno nadal będę się wpatrywał w prawdziwe, nieziemskie niebo wysoko ponad nim, jak gdyby tego pierwszego nie było. To nieruchome, odległe niebo sklepione łukiem ponad wyrazistym, niebieskim okiem niebios. Jestem zakochany w niebiesko-okim łuku niebios.

0: Skąd się wziął właśnie taki Henry David Thoreau, bo urodzi się w roku 1817 i jego ojciec jest takim fabrykantem ołówków, to jest stan Massachusetts, prawda? Mm-hmm. Concord, tak, to
1: Nowa
0: miasto.
1: Nowa Anglia, to też tu warto dodać, prawda?
0: Tak. I skąd się bierze? Bo jest jaka jest jego zaplecze takie rodzinne, bo Thoreau, nazwisko jest francuskie.
1: Nazwisko jest francuskie i zawdzięcza je swojemu dziadkowi, który przybył do brzegów Ameryki. To tutaj taki drobny przypis, bo to zawsze jest kwestia problematyczna i też nawet wśród Amerykanistów to nie zawsze jest oczywiste, jak to nazwisko wymawiać. My mówimy w Polsce Thoreau. To jest uświęcona już zwyczajem, tradycją wymowa i właściwie w większości krajów europejskich taka wymowa obowiązuje, czyli po prostu mówimy z francuska. Natomiast warto wspomnieć, że Amerykanie i najpewniej sam Thoreau wymawiał swoje nazwisko Thoreau z akcentem na pierwszą sylabę. Tak. Wielu angielskich profesorów wymawia Thoreau z akcentem na drugą sylabę, co jest takim kompromisowym, bym powiedział, wariantem między Thoreau a Thoreau. Ale ta wymowa Thoreau mówi wiele o tym, z jednej strony skąd się wywodził, no samo nazwisko wyraźnie wskazuje na pochodzenie, tak, ale z drugiej strony pokazuje, że to był Amerykanin i szerzej mówiąc jego, ta najbliższa rodzina, ten krąg najbliższych, to byli ludzie, którzy w tej Ameryce się odnaleźli i ją tworzyli, bo rzeczywiście to ta zamerykanizowana, byśmy powiedzieli, wymowa tego nazwiska mówi nam wiele o tym, jaki był stosunek w ogóle tamtych osadników, znaczy już nie osadników, bo to były kolejne pokolenia, ale tych pierwszych pokoleń Amerykanów w Nowej Anglii. A on był właśnie taki, że wykuwali nową, tworzyli nową historię, nowy rozdział i budowali też nową tożsamość. Co do samej rodziny, to było raczej skromne domostwo. Nie można powiedzieć, że to byli ludzie majętni. Rzeczywiście ojciec Thoreau był fabrykantem ołówków, zresztą sam Thoreau później udoskonalił i usprawnił proces pozyskiwania grafitu do ołówków, a później też samą formułę przygotowywania tych grafitowych wkładów udoskonalił, co też bardzo dobrze pokazuje, jak był takim twórczym w każdym wymiarze życia człowiekiem.
0: Twórczym, ale też jakby nie lubił się powtarzać, bo podobno, kiedy mu proponowano, żeby dalej rozwijał to, czy pan mówi, no już raz to zrobiłem, nie lubię się powtarzać, już co innego go zajmowało, więc był takim niecierpliwym duchem. Żył chwilą, nie ograniczała i nie nękała go pamięć o tym, co przeminęło. Nawet jeśli jednego dnia przedstawił komuś nowy pomysł, następnego miał już inny, nie mniej rewolucyjny. Choć był wyjątkowo pracowity, jak każdy dobrze zorganizowany człowiek cenił sobie swój czas, mogło się wydawać, że jest jedynym człowiekiem w mieście, który nie musi pracować. Zawsze gotów wyruszyć na jakąś atrakcyjną wyprawę albo wdać się w niekończącą się dysputę. Miał cięty język, a nie był zbyt rozważny, więc stale wszczynał spory. To wspomniany Ralph Waldo Emerson z tekstu poświęconego Henry'emu Davidowi Thoreau, napisanego po jego śmierci.
1: Pani przywołała ten cytat z Emersona i rzeczywiście on trochę zdradza ten obraz, który i tak przez Emersona jest, bym powiedział, to jest taki łagodniejszy obraz Thoreau z połowy XIX wieku, jakimi spośród tych, którymi dysponujemy.
0: No, chyba za dziwaka był trochę.
1: Był uważany za dziwaka, prawda? Był uważany
0: szczepieńca.
1: Na pewno tak, mizantropa to bez dwóch zdań, ale też wielu mu zarzucało, że był człowiekiem wyniosłym, że była wyczuwalna u niego pogarda wobec innych. Oczywiście te zarzuty, możemy powiedzieć, wynikały z tego, że Thoreau, choć jak wspomniałem, pochodził ze stosunkowo niemajętnej rodziny, był też pierwszym i jedynym spośród dzieci w tej rodzinie i

0: wśród rodzeństwa, który został posłany na Uniwersytet Harvarda w Bostonie. I tu warto to dodać, że Thoreau został posłany na Harvard, dlatego że był wyjątkowo zdolny. W tamtym czasie właściwie wszystko wskazywało na to, że na studia powinien być wysłany najstarszy, pierwszy syn, czyli John, brat Thoreau, o którym już wspominałem. On był starszy 3 lata od Thoreau, ale to nie on został wysłany. Thoreau też trafił na Harvard w wieku 16 lat, w wieku 20 już był jego absolwentem. To sprawiało, że on był postrzegany w Concord, w swojej społeczności. Gdyby tylko był takim właśnie odszczepieńcem, mizantropem, jakimś nie do końca przy zdrowych zmysłach człowiekiem, pewnie łatwiej byłoby tej społeczności konkordskiej sobie z nim poradzić. Ale wszyscy mieli świadomość tego, że to jest ktoś świetnie wykształcony, lepiej od znakomitej większości mieszkańców miasteczka i ktoś, kto stosunkowo szybko zyskał sobie taką renomę no, nieprzeciętnego właśnie umysłu, nieprzeciętnego myśliciela i też komentatora życia w miasteczku. Thoreau po powrocie z Harvardu, z Bostonu do Concord poznał Emersona, bardzo szybko się zaprzyjaźnili i Thoreau pierwszą pracę, jaką podjął po powrocie, podjął w szkole publicznej w Concord, z której to pracy po kilku tygodniach zrezygnował. I teraz dlaczego zrezygnował? Bo to jest ciekawe. Otóż Thoreau zrezygnował, ponieważ odmówił wymierzenia kary cielesnej uczniowi. Wydawało mu się to absurdalne, żeby karać uczniów karami cielesnymi za no, brak postępów w nauce, czy jakąś drobną taką uczniowską niesubordynację. Zrezygnował z tej pracy i co zrobił? Z bratem Johnem powołali własną szkołę, którą prowadzili z powodzeniem przez kilka lat. I w ramach zajęć w tej szkole zdecydowali się na zupełnie rewolucyjne, niekonwencjonalne metody nauki. Między innymi organizowali spacery po lesie, ale też w ramach szkolnych...
1: Edukacja ekologiczna.
0: Tak jest. To, co do czego dziś wracamy i wszelkie właśnie takie niepubliczne, mniejsze inicjatywy edukacyjne próbują powrócić albo zachęcić, czyli właśnie wyjście poza mury szkoły, wejście w rzeczywistość, to Thoreau ze swoim bratem w latach, późnych latach 30. XIX wieku w Concord na co dzień uskuteczniali. Na przykład w ramach zajęć odwiedzali, czy lekcji odwiedzali miejscowe sklepy, warsztaty, gdzie uczniowie mogli uczyć się po prostu życia, życia też społeczności w bezpośrednim kontakcie z mieszkańcami miasteczka. Kres tej działalności edukacyjnej Thoreau położyła śmierć brata Johna. I to był rzeczywiście, jak wspomniałem, cios. John zmarł w 1842 roku, a więc wówczas Thoreau liczył 25 lat. Z dzisiejszej naszej perspektywy był wciąż bardzo młody człowiek. Ale z perspektywy Thoreau i tamtych czasów on rzeczywiście musiał podjąć pewne decyzje właściwie co dalej z jego życiem i wówczas został zatrudniony przez Emersona jako, powiedzielibyśmy dziś, sekretarz i też taki przyjaciel rodziny, który po prostu pomagał Emersonowi, którego sława no, sięgała coraz dalej i też bardzo często go po prostu nie było w Concord. Pomagał Emersonowi zarządzać domem i też między innymi to edukował jego syna, a to jest o tyle istotne, że ów syn później napisał książkę o Thoreau już wiele lat po śmierci swojego profesora, nauczyciela z dzieciństwa, który jest dla nas bardzo ciekawym dokumentem, no bo po prostu mamy wgląd w taką relację z pierwszej ręki, to osoby, która była bardzo blisko.
2: Niewolnictwo. Nie jest to instytucja charakterystyczna wyłącznie dla południa. Istnieje wszędzie tam, gdzie kupuje się i sprzedaje ludzi. Gdziekolwiek człowiek pozwala uczynić z siebie zwykłą rzecz czy narzędzie, rezygnując z niezbywalnych praw rozumu i sumienia. Zaiste takie niewolnictwo jest zupełniejsze niż zniewolenie samego ciała. Istnieje w naszych Stanach Północnych, jak przypominają mi o tym gazety, istnieje też w Kanadzie. Nigdy jeszcze nie spotkałem takiego sędziego, ani o takim nie słyszałem, który nie byłby tego rodzaju niewolnikiem, a tym samym najlepszą i najbardziej niezawodną bronią niesprawiedliwości. Osiąga nieco wyższą cenę niż czarny człowiek tylko dlatego, że jest bardziej wartościowym niewolnikiem. Wygląda na to, że w Missouri jakiś kolorowy zabił swojego niedoszłego porywu.

wacza i zbiegł do Kanady. Krwiożercze psy wytropiły go w Toronto i żądają od tamtejszych sędziów, aby go wydali. To są niewolnicy. Podczas gdy biedny zbieg jest w ich więzieniu, wolny przynajmniej w duchu.

0: Cała społeczność może sobie wrzeszczeć, ponieważ urodził się jeden człowiek, który nie będzie działał tak jak ona, który się nie dostosuje, gdyż konformizm to dla niego śmierć. Taka jest jego konstytucja, pisał Henry David Thoreau. Ktoś powiedział, że nikt nie był bardziej amerykański od niego. On jest twórcą pojęcia obywatelskiego nieposłuszeństwa. To było też związane oczywiście z jego biografią, z tym, że nie zapłacił podatku. Do więzienia trafił na króciutko, bo zapłacono za niego.
1: Tak, ta historia jest rzeczywiście jedną z najbardziej znanych anegdot z jego życia. I właściwie no to było zupełnie drobne, nieistotne, mogłoby się wydawać, wydarzenie, które też między innymi za jego własną sprawą, z jego wyboru, urosło do rangi symbolu, tak jak pani wspomniała, obywatelskiego nieposłuszeństwa. Co się wydarzyło? Otóż mieszkając już nad Waldenem, po roku mniej więcej, w latem 1946 wybrał się do miasteczka, gdzie spotkał poborcę podatkowego, którego znał oczywiście, jak wszyscy się znali w takich miasteczkach, który go przypomniał mu, że tak zwany poll tax jest nieopłacony, czyli pogłówne. Podatek, który płacił każdy obywatel w stałej kwocie, niezależnie od tego, jak był bogaty, majętny, ile zarabiał, każdy musiał ten podatek uiścić. I ten podatek szedł na działania takie podstawowe rządu, więc nie zostawał lokalnie, był przekazywany do, powiedzieliśmy, centrali. A wówczas Stany Zjednoczone prowadziły wojnę z Meksykiem, której Thoreau i zresztą bardzo wiele przedstawicieli elit ówczesnych amerykańskich było przeciwnikiem. Była to wojna sprowokowana przez Stany Zjednoczone i z dzisiejszej perspektywy i tych standardów, według których w Europie na przykład oceniamy bardzo negatywnie wojny, takie jak, nie wiem, napaść Rosji na Ukrainę, w gruncie rzeczy wojna amerykańsko-meksykańska miała taki charakter, to znaczy Amerykanie po prostu najechali Meksyk w celu raz zdobycia terytorium, dwa wzbogacenia się po prostu o te wszystkie dobra, jakie przy tej okazji mogli zdobyć. Więc była to wojna łupieszcza. Tutaj jednoznacznie z punktu widzenia etyki działania nie sposób było obronić te działania. I to był tak naprawdę powód, dla którego Thoreau postanowił tego podatku nie uiścić. I ochoczo zgodził się na to, żeby został zamknięty w miejskim areszcie z tego tytułu. Jak pani wspomniała, następnego dnia został zwolniony. Został zwolniony, bo najpewniej uiściła ten podatek jego ciotka, żeby go po prostu wypuścili. Co zresztą spotkało się z niezadowoleniem Thoreau, bo on chętnie by w tym areszcie jeszcze w obronie tych ideałów posiedział. I to się wydarzyło w 1846 roku. Na początku roku 1848, a więc już po powrocie Thoreau na łono miasteczka, kilka miesięcy później, on rzeczywiście wygłosił najpierw wykład, a później ukazał się esej o obywatelskim nieposłuszeństwie, w którym bardzo mocno postulował prawo każdego obywatela do sprzeciwienia się czy indywidualnego, jednostkowego, niesprawiedliwej władzy, niesprawiedliwemu rządowi. To rzeczywiście była myśl rewolucyjna, nie jedyna zresztą, pod jaką Thoreau z przyjemnością się podpisywał i też dla których wiele ryzykował. On był, o czym na pewno warto wspomnieć, abolicjonistą.
0: Tak, postać Johna Browna tutaj się, prawda,
1: tak,
0: pojawia w tym kontekście, skądinąd też bohatera wiersza Cypriana Kamila Wida, bohatera Johna Browna.
1: My znamy tę postać z polskiej literatury. Thoreau był bardzo mocno zaangażowany w działania abolicjonistów, wielokrotnie uczestniczył, pomagał przemycać zbiegłych

0: tych niewolników do Kanady, ponieważ no, Concordia i w ogóle Nowa Anglia stosunkowo blisko granic z Kanadą się mieści. Zadaniem, rolą wielu abolicjonistów w tym regionie było właśnie udzielać schronienia i ewentualnie pomagać przedostać się, dotrzeć do granicy kanadyjskiej. I Toronto robił, również jego najbliżsi, mam tu na myśli rodzinę, ale też przyjaciół. A te działania były zagrożone bardzo realnymi karami. Także to nie było takie niewinne, radosne sprzeciwianie się polityce rządu, władz. To rzeczywiście wiązało się z ryzykiem. Wspomniała pani o Johnie Brownie. Rzeczywiście, gdy John Brown został aresztowany i skazany na śmierć, Toro przygotował płomienną mowę obronną, znaną jako obrona, u nas jako obrona Johna Browna, w której krzyczy, mówiąc wprost, jaką niesprawiedliwością jest ów wyrok śmierci dla Johna Browna. I również już po wykonaniu tego wyroku poświęcił mu jeszcze jeden esej zatytułowany Ostatnie dni Johna Browna. Więc on odczuwał ogromną potrzebę sprzeciwiania się wszelkim formom niesprawiedliwości, też głupoty. Tu warto może dodać, że nie było u niego, ciężko znaleźć jakiś moment zawahania, jeśli dane działanie, jeśli dana i ta też również idea budziła jego sprzeciw, to bardzo odważnie występował przeciwko.
1: Mi się wydaje, że też to mamy w tej książce Walden. On bardzo wnikliwie się przygląda życiu społecznemu Amerykanów i też temu dążeniu do pomnażania dóbr. Tak, no, wydaje się, że to jest, cóż tu jest do krytykowania, że przecież każdy chce żyć lepiej, w lepszych warunkach, prawda, też zapewnić byt swojej rodzinie. A on jednak tu ostrzegał przed tym, że to jest taka trochę błędna droga, że po prostu to uprzemysłowienie też jest czymś, co odbiera nas samym sobie, prawda?
0: U Toro wielokrotnie w różnych miejscach powraca obraz zniewolonego człowieka, zniewolonego przez właśnie to posiadanie. Farmerów, którzy w imię pomnażania zysków, powiększania majątków, w gruncie rzeczy biorą na siebie potężne brzemię, które ich przytłacza, które ich po prostu sprawia, że ich życie traci sens. W Waldenie jest też taki słynny cytat o tym, że większość ludzi żyje w rozpaczy.
1: W cichej rozpaczy.
0: W cichej rozpaczy, tak. I to jest takie napomnienie, że to wszystko, co było utożsamiane wówczas i do dziś powiedzielibyśmy jest z takim dobrym, pożądanym jakimś
1: sukcesem, osiągnięciami,
0: tak. To wszystko, co postrzegamy dobrym jako życie udane, w gruncie rzeczy podszyte jest raz rozpaczą, dwa, tam nie ma dobrego zakończenia, to znaczy to nie prowadzi nigdy do niczego dobrego. W tym kontekście warto też wspomnieć o eseju u nas przełożonym przez Halinę Cieplińską jako Życie bez zasad, w którym on, to jest esej z ostatnich lat życia, powraca do tej idei pracy jako takiej współczesnej, nakładanej przez ludzi na samych siebie formy niewolnictwa, której on bardzo się mocno sprzeciwia.
1: To nie my jeździmy koleją, to ona jeździ nam po głowie. Pisał Toro. Tu widać jego poczucie humoru. Umiera w wieku 44 lat, choruje na gruźlicę. Podobno, kiedy umiera, ktoś, kto był blisko wtedy, wspominał, że umierał spokojem i radością. Gdy go zapytał ktoś z bliskich, czy chce się przed śmiercią pogodzić z Bogiem, to powiedział, że właściwie nie czuje, żeby kiedykolwiek był z nim pokłócony, więc tak, się tak, nie tak musi godzić. No właśnie, choruje na gruźlicę. Piękne są te jego ostatnie zapiski dziennikowe, prawda? Z jednej strony to jest taka opowieść o tych narodzinach czterech kotków i o tym, jak te kotki stawiają pierwsze kroki. No i potem te słowa o tym wietrze i deszczu, który zostawia ślady na nasypie kolejowym i te ostatnie słowa, tak oto każdy wiatr zapisuje się sam dla siebie. Tak. Widać w tych słowach, w tych ostatnich słowach właściwie bardzo wrażliwego człowieka, bardzo mądrego i też właśnie, który to Szekspir chyba pisał, że dojrzałość jest wszystkim. Właściwie dojrzałego przez te lata doświadczeń.
0: To bez dwóch zdań. Toro był ze śmiercią pogodzony.

0: Zmarł 6 maja 862 roku, a więc wiosną. W tym czasie zawsze wyruszał na długie wyprawy. Te ostatnie miesiące sprawiły, że on już nie był w stanie tego rodzaju spacerów, wypraw odbywać, więc tak jak mówiłem, przez ostatni rok porządkował głównie zapiski i te ostatnie zapiski powstały na wiele miesięcy przed śmiercią faktyczną, ale to są zapiski świadomie przez Thoreau wybrane jako ostatnie. To bym chciał podkreślić. Ten ostatni zapisek w dzienniku o wietrze zapisującym się
1: sam dla siebie.
0: Samemu sobie, tak.
1: Samemu sobie.
0: Tak. To był jego wybór, żeby tak się ten dziennik skończył. Przy czym, pamiętajmy, on to pisał do samego siebie. On nie zakładał, że ktokolwiek to będzie czytał czy wydawał. Więc możemy śmiało powiedzieć, że ta zgoda na śmierć i też zgoda po prostu w ogóle na kolej rzeczy, na ludzki los, nie jest retoryczna u niego. To bym bardzo mocno chciał podkreślić, że on te słowa kieruje do samego siebie. To nie są słowa, które pisał z myślą o nas na przykład, o jakichś późniejszych czytelnikach. Nie, on sam sobie tak opowiedział ten koniec i niewątpliwie był pogodzony. Jest bardzo wiele relacji mówiących o tym, że w tygodniach, miesiącach tych wiosennych, poprzedzających śmierć, on był bardzo pogodnym człowiekiem. I najpewniej dużo więcej było rozpaczy związanej z tą śmiercią, jakiegoś smutku wśród jego najbliższych niż w nim samym.
1: On też używał takiego sformułowania zwyczajne zaufanie. Zaufanie do czego? Do życia, do tego, że czas wie swoje, że przyroda, natura, przemijanie jest wpisane, ale też odradzanie się w cykl świata natury, to jest to?
0: Myślę, że wspomniałem o tym wcześniej. On w ostatnich latach życia i w ogóle w ostatniej dekadzie życia właściwie krok po kroku stapiał się z naturą w jedno. Ja wiem, że to jest bardzo ryzykowne określenie i tu zaraz może ktoś zaprotestować, że przecież mieszkał w może niekomfortowym, ale przyjemnym, bezpiecznym, suchym domu i jednak wśród ludzi i jeździł, wygłaszał wykłady i pisał książki, więc jakie to stopienie z naturą. Ale na takim głębszym poziomie jakiegoś właśnie zaufania do tego, czym jest samo życie, do tych podstawowych mechanizmów, które nimi rządzą, było pełne. I naprawdę nie znajdziemy w dzienniku nawet cienia skargi na człowieczy los. Ale mówię, to wynikało też w moim przekonaniu z głębokiej miłości do świata naturalnego. On na każdego dnia obserwował ten cykl narodzin, śmierci, tego mieszania się życia ze śmiercią. To było dla niego przedmiotem codziennej obserwacji, codziennego namysłu.
2: Po gwałtownej nocnej burzy ze wschodu, po której przejaśniło się w południe, zauważam, że na powierzchni nasypu kolejowego z ubitego żwiru widać osobliwe ślady. Jakby rozwarstwiła się jak niektóre skały łupkowe przy krawędziach, także co do ułamka stopnia mogę powiedzieć, z której strony szedł deszcz. Linie te jak gdyby oddawały układ warstw, idealnie równoległe i proste jak pod linijkę, układają się skośnie na płaskiej powierzchni nasypu na całej jego długości. Wszystko to jest doskonale wyraźne dla uważnego oka, a przecież mogłoby zniknąć niezauważone przez większość ludzi. Tak oto każdy wiatr zapisuje się sam dla siebie.

pana tekście, który znaleźć możemy w tym wspomnianym przeze mnie numerze Literatury na świecie z 2020 roku, który jest poświęcony Thoreau, jest taki właśnie tekst o biografiach Thoreau, których jest kilka. Pisze pan o tym, że najnowsza biografia, której autorką jest Laura Dassault-Walls, no to jest już właśnie taka biografia pokazująca współczesne możliwości odczytania biografii i dzieła Henry'ego Davida Thoreau. On jest dla Amerykanów dziś ważną postacią, bo jak rozumiem w Concord, Walden to jest takie miejsce, gdzie się kultywuje pamięć tego pisarza, ale myśli się o Thoreau w kontekście i obywatelskiego nieposłuszeństwa i o związkach z naturą i też on był zainteresowany bardzo życiem.

0: rdzennych mieszkańców Ameryki, prawda? To był ktoś bardzo jakby wnikliwie też myślący o tym, gdzie żyje.
1: Oczywiście, tak. On nie odwracał głowy zupełnie od tragedii rdzennych mieszkańców Ameryki, która spotkała ich z rąk Amerykanów. Nie ma tych śladów bardzo wiele, ale jest kilka niezwykle

0: też rosnące w siłę społeczność amerykańską i gdzieś funkcjonowali na marginesie jako właśnie taki wyrzut sumienia też. I on nie odwraca wzroku zupełnie. Dla niego to jest jasne, że tych ludzi, którzy byli wcześniej, spotkała ogromna tragedia. Jednym z jego ulubionych zajęć, do czego wraca każdej wiosny w dzienniku i od czego pojawia się zapisek, dosłownie to jest drugi czy trzeci zapisek w dzienniku, to była wyprawa w poszukiwaniu grotów strzał, które po prostu można było znaleźć na polach, w lasach, na ścieżkach. I Toro każdej wiosny czekał na moment, gdy stopnieją śniegi i będzie można ujrzeć na polach już też zaoranych do zasiewu. Można było właśnie te wydobyte z podziemi groty strzał zobaczyć. I on je zbierał i one były też takim przypomnieniem, takim memento, że no to nie jesteśmy pierwsi. Toro dla Amerykanów jest postacią absolutnie pomnikową, znaczy nie do pominięcia i też dla bardzo wielu pozostaje być może najbitniejszym, a przynajmniej najbardziej żywotnym filozofem amerykańskim, przynajmniej XIX-wiecznym. Emerson, o którym wspominaliśmy kilkakrotnie, ma swoje miejsce w historii filozofii, bez dwóch zdań, ale jego dzieło jest dziełem XIX-wiecznego filozofa, które ma już właściwie walory i wymiar głównie historyczny. Natomiast Thoreau jest myślicielem żywym, który naprawdę w kolejnych pokoleniach nieustannie powraca. Kolejne pokolenia odnajdują w jego pisarstwie żywotne myśli. Jest taka słynna wypowiedź Johna Updike'a na temat Thoreau, że Walden Thoreau jest tekstem tak świętym dla Amerykanów jak Biblia i równie nieczytanym przez Amerykanów jak Biblia. I coś w tym pewnie jest. Natomiast myślę, że elity intelektualne, pisarskie i nie, ale nie tylko, no to też nie ma co popadać w jakiś elitaryzm. Sięgają po Thoreau bardzo często. Więc warto na pewno też wspomnieć o jego znaczeniu dla wszelkich ruchów ekologicznych i związanych z ochroną przyrody. Tego rodzaju myśli się pojawiały w Stanach już w drugiej połowie XIX wieku coraz częściej, ale Thoreau w swoim dzienniku już w latach 50. postulował konieczność na przykład po prostu przeznaczania pewnych terenów miejskich na tereny zielone. On w tym swoim Concorde, które tonęło w zieleni, przecież otoczone przez pora pastwiska i lasy, dostrzegał potrzebę zachowania najpiękniejszych fragmentów właśnie takiego łąk, czy błoń, byśmy powiedzieli, lasów na potrzeby społeczności i ochrony przyrody. On też, to tylko jeszcze tak na marginesie dodam, Nowa Anglia w tamtym czasie rozwijała się błyskawicznie. I my możemy mieć takie wyobrażenie, że wokół tego Concorde była jakaś puszcza, że to po prostu były dzikie ostępy i tam tylko jakieś pojedyncze ośrodki, centra cywilizacyjne, wokół głucha puszcza, nic z tych rzeczy. To był już za czasów Thoreau i o tym bardzo pięknie pisze Laura Dasso-Walls. To był krajobraz niemal w pełni zmieniony przez człowieka. Taki, jakbyśmy dziś sięgnęli po pojęcie antropocenu. To już był właściwie taki krajobraz, w którym wszystko zostało na jakimś etapie, w jakimś stopniu dotknięte przez człowieka, jego ręką. Stąd też, no, gdy tęsknił Thoreau za taką właśnie puszczą, takim lasem pierwotnym, to myślał o lasach w Maine, słynnych na północy Maine i tam rzeczywiście kilkakrotnie się wybrał. Ale co ciekawe, wracając do Nowej Anglii, wracał pełen ambiwalentnych uczuć, bo Thoreau nie był naiwny. I to warto tu podkreślić, że w nim nie było tej takiej naiwności, jaką odnajdziemy u Rousseau, jakiejś wiary w to, że możemy powrócić do jakiegoś idealnego stanu dzikości. Thoreau niczego takiego nie postulował. On też był zbyt blisko świata natury, żeby nie rozumieć tego, że natura rządzi się, że jest bezwzględna na przykład, że śmierć jest częścią po prostu porządku naturalnego. To, co zrozumiałe, nie możemy tych zasad rządzących światem naturą próbować przywracać w społecznościach ludzkich, bo nie skończyłoby się to dla nas najlepiej.
1: Jest śmierć i są narodziny kociąt, które uczą się chodzić, a Thoreau też był świadomy tego, mówił pan, że nie był sentymentalny, że właściwie to nie ma ucieczki, nie ma co uciekać, myśleć sobie, że gdzieś byłoby nam lepiej, że może jakiś ratunek jest gdzieś daleko. Nie ma jakichś szczególnych miejsc. Dla każdego najpełniejsze jest to miejsce, na którym stoi.
0: Tak, tak. Bez

0: współzdań i Thoreau był zupełnie wolny od myślenia o jakimś innym miejscu. On spełniał się w tym życiu, które wiódł w niewielkim miasteczku w Nowej Anglii.
1: W wieku 3 tygodni kotek zaczyna chodzić, zataczając się i podpełzając, a nawet bawi się trochę z matką. Jeśli nadstawi się ucha, można usłyszeć, że mruczy. To niezwykłe, że nigdy nie zawędruje zbyt daleko od ciemnego kąta, w którym zostawiła go kocica i instynktownie odnajdzie drogę powrotną, prawdopodobnie zmysłem dotyku, a także nie położy się w żadnym innym miejscu. Pilnuje, aby nie zapuszczać się zbyt blisko zdradliwych krawędzi i pazury zawsze ma wysunięte, aby w takich miejscach mogły mu przyjść na ratunek. W tym wieku trochę już się myje i przyjmuje wiele pus dorosłego kota. Za sprawą nieproporcjonalnych wymiarów łap, głowy i nóg przypomina teraz lwa. Widziałem dzisiaj, jak drapie się za uchem, prawdopodobnie pierwszy raz. A jednak podniósł jedną z tylnych nóg i podrapał się w ucho z wprawą dużego kota. Jest to więc coś instynktownego i można powiedzieć, że gdy małego kotka pierwszy raz swędzi ucho, na pomoc przychodzi opatrzność i podnosi zań jego tylną nogę. Można by rzec, że to małe stworzenie jest w powijakach tak doskonale chronione przez instynkt, jak starego człowieka może chronić jego mądrość.
2: Dziś w dwójce o leśnym obywatelu Henrym Davidzie Thoreau i jego niezwykłym dzienniku opowiadał Państwu Juliusz Pielichowski. Fragmenty dziennika przeczytał Łukasz Lewandowski. Do usłyszenia mówi już Państwu Dorota Gacek.
3: Autopromocja.
4: Bez kotar.
5: Bez kurzu.
4: Za to nowoczesny.
5: Dziwny.
4: Kontrowersyjny.
5: Teatr Teraz.
4: To nowa audycja w dwójce, w co drugi poniedziałek, kilka minut po 13.
5: Startujemy 14 września.
4: Maria Czok
5: i Dominik Gac.
6: Jak patrzymy, a w jaki sposób słuchamy? W Nocnej Strefie spotkamy się dwa razy i rozmawiać będziemy o dwóch sposobach przeżywania. Z jednej strony widoki, obrazy, malarstwo, fotografia, twarze. Z drugiej brzmienia, frazy, akordy, dźwięki miasta i przyrody. A wokół tego, jak zawsze, muzyka. Eksperymentalna, nowa, sprzed lat, minimalizm, piosenki, tradycje świata. Sposoby widzenia, sposoby słyszenia. We wtorek i w czwartek o 22.30. Zapraszam, Hanna Szczęśniak.
3: Autopromocja.
7: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 12. Łączymy się z Wrocławiem, gdzie jest Michał Dębski-Wachowicz.
8: Quodlibet niedzielny.

Dzień dobry. Dzisiaj będzie to Quodlibet nie tylko niedzielny, ale też nietypowy. Witam Państwa rzeczywiście z Wrocławia, miasta, które od czwartku nie przestaje śpiewać. To za sprawą 61. Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans imienia Andrzeja Markowskiego. Nasza przygoda z tym wrocławskim festiwalem rozpoczyna się w tym roku w wyjątkowych okolicznościach, ponieważ już niedługo poznamy kolejną kompozycję z cyklu 10 na 100, czyli 10 zamówień kompozytorskich z okazji jubileuszu stulecia Polskiego Radia. Na naszej antenie poznamy go przede wszystkim, ponieważ to właśnie radiowe zamówienie.

ale także usłyszy ją publiczność w Wrocławiu, która powoli zasiada już na swoich miejscach, a tym utworem będzie numen 5 Aleksandra Kościowa. Już sam tytuł zdradza, że jest to kompozycja związana z filozoficzną refleksją kompozytora. Mam nadzieję, że jeszcze zdążę Państwu o tym nieco więcej opowiedzieć, ale najpierw warto wspomnieć o wykonawcach. Wszystkie utwory usłyszymy w wykonaniu zespołu wokalnego Promodern, który wystąpi dziś w rozszerzonym składzie, to znaczy Marta Czarkowska-Lawaty, pierwszy sopran, Diana Kulz-Ferreira, drugi sopran, Katarzyna Szymkowiak, pierwszy mezzosopran, Martyna Jankowska, drugi mezzosopran, Adam Sławiński, tenor, Bartosz Lisik, pierwszy baryton, Krzysztof Halimoniuk, drugi baryton i Piotr Pieron, bas. Jest on także kierownikiem artystycznym zespołu, który zaśpiewa dzisiaj nie jako sekstet, jak już Państwo, jeżeli dobrze Państwo policzyli, to jest to oktet, a to dlatego, że w pierwszej części, przed wykonaniem numenu Aleksandra Kościowa, śpiewaczki i śpiewacy przedstawią nam bardzo intrygujące zestawienie utworów. Będą to madrygały, ale nie renesansowe czy wczesno-barokowe, lecz ich odpowiedniki z XX i XXI wieku. Usłyszymy fragmenty trzech kompozycji. The Cries of London Luciana Berria, Madrigals Agaty Zubel oraz Nonsense Madrigals Jordi Ligetiego. Każdy z tych utworów jest współczesną interpretacją madrygału. Śpiewu, który oryginalnie towarzyszył dworskim przyjemnościom. W epoce renesansu i baroku madrygały opowiadały o codzienności, służyły rozrywce otaczającej człowieka przyrodzie. Także to był temat tekstów, które bardzo obrazowo przedstawiały te utwory. Co ważne, madrygały były także nośnikiem różnych historii. Dzisiaj powiedzielibyśmy, że było to narzędzie do tak zwanego storytellingu. Muzyka i tekst były w nich sprzężone. Głosy komentowały na bieżąco to, o czym śpiewały. Śpiewacy tworzyli w nich wielogłos, to także ważne, który oprócz czysto muzycznych imitacji, czyli tego, co doprowadziło później do powstawania polifonicznych struktur, pojawiały się w nich także odgłosy dźwiękonaśladowcze. Także je dzisiaj usłyszymy wielokrotnie. Madrygały właśnie dzięki tym wielu głosom tworzyły bardziej zniuansowany portret tego, czego dotyczyły, niezależnie czy chodziło o jakąś komiczną sytuację, może romans, a może śpiew kukułki. Na przykład Luciano Berio postanowił zaadaptować okrzyki dawnych londyńskich kupców, mówimy teraz już o tych współczesnych madrygałach, i postanowił włączyć je do kompozycji The Cries of London. Dziś usłyszymy jedynie sygnałowe okrzyki, które rozpoczynają kolejne właśnie te zawołania kupców londyńskich. Być może dzisiaj tymi odpowiednikami polskimi byłyby gotowana kukurydza i orzeszki w karmelu, które znamy bardzo dobrze z nad Morza Bałtyckiego chociażby. Te kupieckie okrzyki będą rodzajem znaczników dla kolejnych odsłon koncertu. Najpierw usłyszymy je przed madrygałami Agaty Zubel, utworami skomponowanymi w 2015 roku na zamówienie Radia Zachodnio-Niemieckiego. Tu, co ciekawe, nie usłyszymy tekstu, ale samą muzyczną warstwę madrygałów. Będą to cztery sceny. Każda z nich jest rodzajem kolażu, który tworzą śmiechy, chrząknięcia, okrzyki, syki, jęki i inne wokalizacje, które są nośnikami emocji. Doktor Dominika Micał w swoją drogą świetnym artykule o renesansie madrygałów w XX wieku wskazuje na to, że to właśnie ta wielogłosowa narracja, czyli właśnie to, że tych wiele głosów pokazujących emocjonalnie to, o czym śpiewają, spowodowała, że w zasadzie o madrygałach zapomniano stopniowo. Zastąpił je głos solowy, a dziś już od kilkudziesięciu lat, przeżywamy powrót, renesans madrygałów. I dziś usłyszymy je właśnie w wykonaniu zespołu Promodern, który wszedł na estradę. A więc na początku usłyszymy okrzyki londyńskich kupców, a później madrygały Agaty Zubel.

Oh.

Oh, it's so good.

Madrygały Agaty Zubel. Ich muzyczna esencja, mówię o gatunku madrygałowym. Zespół Promodern wykonał właśnie te wszystkie okrzyki, wszystkie śmiechy, które zapisała w partyturze kompozytorka z Wrocławia. I teraz do pięciorga wokalistów dołącza jeszcze troje, aby wykonać kolejną część, a więc Nonsense Madrigals Jordi Ligetiego. Będą to Cuckoo in the Pear Tree, a więc kukułka na starej gruszy, Williama Brightego Rantza, autora nonsensownych wierszy i bajek dla dzieci, później Flying Robert, czyli adaptacja historii o latającym Robercie Heinricha Hoffmana. To będzie część ostatnia, a rozpocznie to wszystko Lobster Quadrille, czyli fragment Alicji w Krainie Czarów Karola Lewisa. Usłyszymy pieśń, którą niby żółw śpiewał bardzo smutno, kiedy tańczył kadryla z homarami. Śpiewa zespół Promodern, a rozpocznie znowu okrzykami miasta Londynu.

I nadal nie wie nikt na świecie, gdzie się podziało biedne dziecię. Tak kończy się historia o latającym Robercie Heinricha Hoffmana w opracowaniu Dior di Ligetiego. Jeden z trzech madrygałów nonsensownych, które dziś w sali kameralnej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu zaprezentował zespół Promodern. A już teraz, za chwilę, usłyszymy po raz pierwszy numer 5 Aleksandra Kościowa. Kompozycję zamówioną z okazji stulecia Polskiego Radia, zainspirowaną, czy raczej powstającą w duchu filozofii Kanta. Fenomen to to, co możemy doświadczyć, co możemy poczuć, a numen to to, co jest dla nas niedostępne. I właśnie do tego czegoś, co możemy tylko poprzez pewną intuicję dotrzeć, próbuje także docierać autor kompozycji, ale także śpiewacy, a więc zespół Promodern, który czeka już na wykonanie.

Numen 5 Aleksandra Kościowa. Ta cisza była znacząca. To było prawdziwe misterium, można powiedzieć, dźwiękowe, które przypominało przynajmniej mi te dźwięki, które znamy na przykład z kompozycji Perotina i Leonina, twórców szkoły Notre Dame, a więc naprawdę dawnej muzyki. A tutaj w tej skomplikowanej niezwykle partyturze udało się Aleksandrowi Kościowowi stworzyć coś, co mimo tej właśnie tego skomplikowania struktury potrafi nas bezpośrednio dotknąć. I to jest niezwykłe. Martyna Czarkowska-Lawaty, pierwszy sopran, Katarzyna Szymkowiak, pierwszy mezzosopran, Martyna Jankowska, drugi mezzosopran, śpiewała dziś altem, Adam Sławiński, tenor, Krzysztof Halimoniuk, drugi baryton i Piotr Pieron, bas, kierownik artystyczny zespołu Promodern, który teraz w powiększonym składzie, a więc także jeszcze z Dianą Kurz-Ferreirą, drugi sopran, i Bartoszem Lisikiem, pierwszy baryton, kłaniają się publiczności w sali kameralnej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Państwo byli szczęściarzami, ponieważ było to jedyne i niepowtarzalne prawykonanie numenu 5 czy numenu 5 Aleksandra Kościowa, który już zszedł ze strady, ale także tutaj jest oczywiście i kłaniał się publiczności festiwalu Wratislavia Cantans i otrzymuje także pamiątkowy obiekt. Nie jestem w stanie z miejsca, w którym siedzę, stwierdzić, co to jest, ale wygląda naprawdę intrygująco, tak samo zresztą jak intrygująca była cała ta kompozycja. Proszę Państwa, słuchałem tego z zapartym tchem, bo kiedy jechałem wczoraj do Wrocławia, to studiowałem partyturę i to była lektura niełatwa. Przypomina ta partytura rodzaj instrukcji do gry planszowej, ale to jest ta gra planszowa, którą nam się odechciewa grać już po pewnym czasie czytania tej instrukcji, bo po prostu

0: Tu jest ona tak skomplikowana. Wszyscy tutaj śpiewacy mieli za zadanie korzystać z różnych dźwięków wskazanych przez kompozytora w ramkach i wybierać po kolei każdy z nich tak, aby dopasował się poniekąd do dźwięków śpiewanych przez innych. No i tu zaczyna się już ta kolejna komplikacja i kolejna, i kolejna, i kolejna. Do tego jeszcze dźwięki pozytywek, do tego jeszcze łyżki, które pocierają o miski. O, jest także Agata Zubel, a więc autorka madrygałów, których słuchaliśmy wcześniej, także się kłania publiczności. A więc naprawdę jest to święto polskiej wokalistyki kameralnej, można by powiedzieć dzisiaj. Naprawdę słuchaliśmy świetnych wykonań w wykonaniu zespołu Promodern. A jeszcze wracając do kompozycji Aleksandra Kościowa, to można by powiedzieć, że oprócz tych wszystkich filozoficznych wątków, które się tu pojawiają, a więc tego, co jest dla nas zrozumiałe, do tego, co jest dla nas do pojęcia, do postrzegania, a tego, co jest nie do dotarcia, to wydaje mi się, że to jest jeden aspekt, ale później te pozytywki, to, co pojawiało się w tych śpiewach, a więc skrawki melodii, jakieś wspomnienia z dzieciństwa, czyli właśnie z jednej strony ten pozytywkowy świat dźwiękowy, później skrawki jakiegoś śpiewu, który opada, później wzlatuje i ciągle próbujemy sobie przypomnieć, co to za melodia. A tu proszę, wciąż nie wiemy i być może właśnie tym jest numen według Aleksandra Kościowa i według sekstetu Promodern, który dziś wykonał tę kompozycję po raz pierwszy na naszej antenie i po raz pierwszy na festiwalu w Bratislavie Cantans i po raz pierwszy na świecie dziś właśnie o tej nietypowej porze, bo jest dopiero godzina 13, chwilę po niej, a jednak ta kontemplacyjna muzyka świetnie wpisywała się, być może jest po prostu uniwersalną kompozycją numen 5. Wszyscy już opuszczają salę, to oczywiście nie jest koniec festiwalu Wratislavia Cantans. Będziemy na nim dla Państwa i będziemy transmitować to, co się tutaj będzie działo. Przypomnę jeszcze, że była to kompozycja zamówiona z okazji stulecia Polskiego Radia, więc w ramach projektu 10 na 100 kolejne kompozycje będą miały swoje premiery już niedługo, bo na warszawskiej jesieni będziemy Państwa o tym informować oczywiście. No a kolejna transmisja z festiwalu Wratislavia Cantans w środę. Będzie to koncert Akademii Bizantina i chóru Capella Cracoviensis pod dyrekcją Ottavia D'Antone. Na ten koncert zapraszam bardzo serdecznie w imieniu Agaty Kwiecińskiej. My już bardzo też dziękujemy za realizację dźwięku i transmisję. Odpowiadali Julita Emanuiłow, Janusz Graczyk, Maciej Mucha, Piotr Sekunda. Ja nazywam się Michał Dębski-Wachowicz i oddaję głos do studia emisyjnego Dwójki w Warszawie.
1: W którym to studiu niewiele zmieniło się od 10:00. Przy konsolecie nadal Zofia Kruszewska, przy mikrofonie Karol Furtak. Do 13:30 spędzimy tu wspólnie czas. Ostatnie 60 minut w sumie spędzili Państwo ze skomplikowaną muzyką polifoniczną. Ja zatem pomyślałem, że może warto postawić na krótki oddech. Mam dla Państwa nagranie płytowe kompozycji, do której na stałe w zasadzie przylgnęło określenie prosta, a może wręcz prościusieńka. W końcu sam jej autor przyznał, że to utwór pisany absolutnie z myślą o najbardziej początkujących pianistach. Mam na myśli sonatę Mozarta C-dur, Kehel 545. Przypomnę, że jej trzy części to Allegro, Andante i króciusieńkie Rondo. Jednocześnie mam dla Państwa nagranie pianistki, która tak budzi emocje stale i wciąż, niezależnie od tego, czy koncertuje z najważniejszymi orkiestrami świata, czy prezentuje się na solowych recitalach. Gra Katia Buniatiszwili.

Liszt, Prokofiew, z tym najczęściej jednak kojarzymy Katię Buniatiszwili, a to było nagranie Sonaty Facile Mozarta, Sonaty Cedru KL 545 w interpretacji tej pianistki. Nagranie, można pomyśleć, nieortodoksyjne, które ukazało się na płycie artystki wydanej wraz z Academy of St. Martin in the Fields już 2 lata temu. Zresztą zmyślny był to program, bo ta sonata, prościusieńka wręcz, była ujęta w kontraście między innymi do słynnego koncertu C-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta. Do 13.30 pozostało nam niespełna 10 minut. Ja przypomnę Państwu nieco dawniejsze nagrania Kati Buniatiszwili z jej życia festiwalowego, będące świadectwem jej zaangażowania także w wykonawstwo muzyki kameralnej. To trochę przeszłość, bo dziś jednak Katia Buniatiszwili gra przede wszystkim jako solistka, zarówno z orkiestrami, jak i jako artystka recitalowa. No ale niegdyś tej kameralistyki było w życiu Kati Buniatiszwili zdecydowanie więcej. Pamiętają zapewne Państwo choćby jej udział w festiwalach Marty Argerich w Lugano, między innymi z Reno Capisonem. Mam dla Państwa właśnie w ich interpretacji 4. część cyklu utworów romantycznych wydanych jako opus 75 Antonina Dworzaka. Larghetto, oryginalnie opisane jako elegia lub ballada.

0: Mimo że Dvořák ostatecznie zatytułował tę kompozycję na skrzypce i fortepian po prostu Larghetto, to słychać tu bardzo wyraźnie ten elegijny ton. Renaud Capisson i Katia Bunietiszwili, to oni wykonali jeden z utworów romantycznych Dvořáka, muzykę z końca lat 80. XIX stulecia. Powoli dzisiejsze nietypowe wydanie niedzielnego Kwodnibetu w programie Drugim Polskiego Radia dobiega końca. Za chwilę droga przez Mąkę, po 14:00 łączenie z Żelazową Wolą, no a wieczorem koncert Orkiestr Filharmonik de Radio France pod batutą Ricarda Minasiego. Tymczasem do usłyszenia, Karol Furtak.
1: Autopromocja.
2: Aryomi Hosomo Prezent Non Standard Label.
3: Założona w połowie lat 80. w Tokio, oficyna Non Standard stała się przestrzenią dla nowych muzycznych pomysłów i nieoczywistego popu. Wokół było mnóstwo ludzi zainteresowanych semiotyką, teorią mediów. Musiałem się zastanawiać, czy to ambient, czy pop, czym właściwie jest muzyka. To były dni pełne takich rozważań. W nocnej strefie o historii non-standard i muzyce, która wyrastała wokół tej niezwykłej oficyny, opowie gość specjalny Soichiro Suzuki. Poniedziałek o 22:45. Do usłyszenia, Krzysztof Dziuba.
4: Premiera słuchowiska według dramatu Drzewo Wiesława Myśliwskiego w reżyserii Dariusza Błaszczyka. Na żywo sprzed ruin Pałacu Książęcego zatonie w Zielonej Górze. W roli głównej Krzysztof Wakuliński, któremu towarzyszą lubuscy artyści teatru. Ze specjalnym udziałem Grażyny Barszczewskiej. Adaptacja Janusz Łastowiecki. Muzyka Andrzej Izdebski. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Już dziś na żywo o 16:00. Zapraszamy.
1: Autopromocja.
5: Dwójka. Jesteś na miejscu. Maria Pomianowska.

0: Droga przez mąkę.
1: Dzień dobry, Łukasz Modelski. Witam Państwa po wakacjach. Osłudźmy sobie to pożegnanie z latem. Za moment odejdą ostatnie pomidory, za moment odejdą pyszne warzywa. No, oczywiście pojawią się mięsa, pojawią się gęsi za jakiś czas. No, ale jednak trzeba się jakoś doczołgać do tego momentu i słudźmy sobie to czołganie i wchodzenie w chłodno-szary czas. Wiadomo, że nic tak nie pobudza i nie krzepi, jak cukier, którego poziom we krwi możemy regulować, a nawet rozregulować. I trochę o tym, a trochę o tym, w jaki sposób do cukru dotarliśmy i co umiemy z nim zrobić i od kiedy, pisze autorka książki Słodko i Czule. Historia konfektów, deserów i innych słodkości, dawno niesłyszana, Magdalena Kasprzyk-Chevrieux. Dzień dobry.
2: Dzień dobry wszystkim.
1: Magda, twoja książka właśnie się ukazała, kilka dni temu dosłownie. Ona opowiada oczywiście o historii słodyczy i zapowiada to już pod tytuł, ale jej ważną bardzo cechą jest porządkowanie. I ja za ten porządkowy wątek twojej książki, czy za ten porządkowy aspekt właściwie chciałbym się dzisiaj złapać, dlatego że ona wyjaśnia

0: pewne rzeczy, nad którymi przechodzimy do porządku bardzo często, wyjaśnia też historyczności terminów, tłumaczy sprawy, które są dosyć zawiłe często, a często po prostu o nich nie wiemy. A chcielibyśmy wiedzieć. Ja w ten sposób właśnie czytałem twoją książkę. Po pierwsze, spróbujmy powiedzieć, kiedy zniknęły wety, a pojawił się deser. I co te wety przede wszystkim znaczyły? Może wreszcie byśmy powiedzieli to głośno.
1: Ja pisałam tę książkę z taką intencją, żeby właśnie wyjaśnić różne zagadnienia, nad którymi my dzisiaj albo się nie zastanawiamy, albo przechodzimy do porządku dziennego, dlatego że są dla nas tak normalne i oczywiste, że uważamy je, że były od zawsze i że nigdy nic się nie zmieniało. I może nie każdy słuchacz, nie każdy czytelnik w ogóle wie, co to były te wety tak naprawdę, dlatego że słowo wyszło już z takiego codziennego języka polskiego, prawda? Czy to był prekursor współczesnego deseru, czy raczej rodzaj posiłku jedzonego w starej Polsce, w starej, czyli mam na przykład na myśli wiek XVI, no bo mamy przecież dowody w postaci obiadów uroczystych profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy jadali na wety, czyli na zakończenie posiłku, różne rzeczy i bynajmniej to nie były ciastka. Tylko na przykład mogły to być produkty wytrawne, typu na przykład młody groszek w strączkach się pojawiał. Mogły to być konfekty, czyli z kolei produkty na bazie cukru i na przykład ziół, co do zasady o charakterze wówczas uważanym za leczniczym, ponieważ cukier uważano za lekarstwo i jeszcze no, przez bardzo, bardzo długi czas. I to pojęcie wety funkcjonowało, z tego co ja zauważyłam, jeszcze w XIX wieku. Coraz bardziej wypierał je inny wyraz, inna definicja, czyli leguminy, które też niekoniecznie musiały oznaczać potrawy jadane na, po pierwsze na zakończenie posiłku i po drugie tylko słodkie, bo mogły być też leguminy wytrawne, o których pisał autor takich systemowych książek kucharskich, Jan Szytler, który równocześnie był kuchmistrzem za młodu. I te leguminy sobie funkcjonowały bardzo długo, dlatego że jeszcze w okresie międzywojnia wydawano książeczki na przykład pod tytułem Leguminy zimne, leguminy gorące. Była taka autorka Elżbieta Kiewnarska, dziennikarka kulinarna, która pisywała i książeczki, i artykuły dla różnych czasopism, dla pań, dla gospodyń wiejskich, miejskich i chyba zmarła w okresie II wojny światowej już jako osoba dosyć starsza. I jeszcze nawet po II wojnie światowej w takich książkach kucharskich wydawanych na przykład w 1946 roku, o ile pamiętam, książka o kuchni polskiej Zofia Czerny, taka autorka też pisała jeszcze o leguminach.
0: W takim razie byśmy wprowadzili tutaj i wety, i chcesz wprowadzić deser, i wprowadziliśmy leguminy, i kiewnarską, wielką kiewnarską, to skoro już to historycznie oddajmy jej jednak co jej, że to była no, ostatecznie promotorka wielkiej Marii Dislowej. Pierwsze wydanie Dislowej, wstęp do Dislowej pisze Kiewnarska, podpisująca się jako pani Elżbieta. To był taki stempel jakości. I ty mówisz o leguminach. Leguminy to jest legumen, legum, czyli to są warzywa, byśmy powiedzieli w źródłosłowie, tak?
1: Tak, w źródłosłowie dokładnie są to warzywa. Natomiast nazwa przeszła na potrawy na przykład mączno-jajeczne z dodatkiem cukru. I takich przykładów w historii kuchni w odniesieniu do deserów, że nazwa na przykład oderwała się od składników czy od składnika głównego, mamy całkiem sporo.
0: Ale natomiast ty prześledziłaś drogę jakoś tych legumin.
1: Tak, prześledziłam.
0: I kiedy to się stało? Kiedy legumina zaczęła oznaczać coś słodkiego?
1: właśnie wiek XIX, w momencie, kiedy mamy wysyp książek kucharskich pisanych przez mężczyzn, później też przez kobiety, ten wyraz, ten zwrot zyskuje na

0: popularności i radzi sobie bardzo dobrze aż do, można powiedzieć, 1939 roku. I moje spostrzeżenie jest takie, że wyraz deser, który dzisiaj używamy, nie używamy już zwrotu ani wety, ani legumina, pojawił się w latach, zyskał na znaczeniu w latach 1930 dopiero. W XIX-wiecznych książkach kucharskich pojawia się naprawdę zaledwie kilka razy. I to przeważnie w tłumaczeniach z języka francuskiego. Jest na przykład taka książka poświęcona cukiernictwu, i to jest jakieś tam tłumaczenie z połowy XIX wieku. Nie wspomnę teraz autora, być może, że to w ogóle była pozycja anonimowa. I tam pojawił się między innymi, z tego co pamiętam, właśnie zwrot deserowy przez dwa S. Natomiast w języku takim potocznym wyraz deser zaczął funkcjonować u nas dopiero w zasadzie gdzieś w XX wieku. W szczególności w książkach kucharskich, aż wyparł inne zwroty.
1: Moja mama proponuje wety, no ale wtedy puszcza oko jednak i wie, że archaizuje. No ale jeszcze wspomniałaś o konfektach i o tym, że to jest jakiś element pośredni. Wiemy wszyscy śledzący historię kuchni, że konfekt jest bohaterem mody bardzo dobrej, smażenia różnych konfektów. Co to ten konfekt, powiedz, i kiedy?
0: Można w skrócie powiedzieć, że konfekt było to coś w rodzaju pradziadka cukierka, czyli produkt słodki na bazie cukru, co do zasady o właściwościach uważanych za lecznicze i albo w jego skład, prócz cukru, mogły wchodzić na przykład przyprawy korzenne albo jakieś inne składniki, na przykład gorzkie zioła. I cukier miał za zadanie tak też ukrycie smaku tych gorzkich ziół. U nas konfekty pojawiły się prawdopodobnie za pierwszych Jagiellonów. Przywędrowały z południa Europy. I w książce właśnie postarałam się, oczywiście nie sama, ponieważ nie posiadam takich kompetencji historycznych, natomiast na całe szczęście historię konfektów na południu Europy badał profesor z Uniwersytetu Jagiellońskiego i są to stosunkowo nowe badania, Rafał Hryszko. I dzięki temu naprawdę mamy dostęp do starszych źródeł z terenu Półwyspu Apenińskiego i Iberyjskiego, gdzie okazuje się, że już w XIV czy XV wieku powstawały dzieła literackie, dzieła kucharskie, w których była mowa naprawdę o najprzeróżniejszych, wspaniałych konfektach wyrabianych przez aptekarzy początkowo. Można powiedzieć, że pierwszymi cukiernikami byli aptekarze. Dlatego, tak jak wspomniałeś, powrócę do tego, co mówiłeś na początku, czyli że ta książka nie mówi tylko o deserach czy konfektach u nas na terenie Polski, tylko ja musiałam, i takie było założenie, jednak wyjść poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ponieważ myśmy adoptowali bardzo wiele rzeczy i te historie są niezwykle fascynujące. Oczywiście ówcześni ludzie nie mogli wiedzieć, że cukier co do zasady był to wtedy cukier trzcinowy. Muszę o tym przypomnieć, dlatego że 500 czy 600 lat temu nie było cukru z buraka cukrowego, tylko cukier trzcinowy. Ale ten cukier przecież też uzależniał. I pojawiło się pytanie, czy w ogóle cukier i wyroby na bazie cukru są na przykład postne czy nie, czy są dozwolone przez Kościół czy nie. Kościół nie wykluczył ich używania, wręcz przeciwnie, konfekty były zalecane jako lekarstwo. W pewnym momencie tych konfektów na terenie Półwyspu Iberyjskiego, Apenińskiego spożywano tyle, że nawet Kościół zaczął się martwić, jakie to powoduje skutki. Po prostu ówcześni ludzie nie wiedzieli, nie mogli wiedzieć tego, że cukier może też uzależniać, czyli sięgamy po jeden konfekt, tak jak my dzisiaj po ciastka, i kolejny, i mamy ten strzał szybkiej dopaminy, tak. Robi nam się błogo, tak. Robi nam się lepiej, a później następuje spadek, więc chcemy znowu dostarczyć sobie przyjemności.
1: Dlatego ptasie mleczko sprzedaje się w dwóch poziomach. wiadomo, bo jak się skończy jeden, to można zacząć drugi. Ale mocną stroną tej książki jest wyjaśnianie przeróżnych pojęć. Jest w polszczyźnie funkcjonujące, niepodobne do niczego właściwie w tym znaczeniu, pojęcie kolacji.

0: I przeróżne legendy towarzyszą pojęciu kolacji. Dlaczego coś, co we Włoszech jest śniadaniem, w Polsce jest kolacją? Jak zwykle wiąże się to z królową Boną, która miała rzekomo różne zwyczaje i tak dalej, jak to wszystkie mity związane z Boną zazwyczaj jest to bezsensowne. Ale ty wyjaśniasz kwestię zadomowienia się terminu kolacjone w polszczyźnie.
1: No, nawet nie tyle, co w polszczyźnie, tylko musielibyśmy tutaj powrócić do tego, co to oznaczało na przykład w Królestwie Neapolu, ten termin kolacjone, prawda? Była to taka uroczysta przekąska, można to powiedzieć, która zresztą na tereny Półwyspu Apenińskiego przywędrowała z terenu Półwyspu Iberyjskiego i później zaczęto ten zwyczaj kopiować w innych państwach włoskich, a że my przez między innymi mariaże nasze, już sam wspomniałeś o królowej Bonie, gdzieś mogliśmy te zwyczaje w jakimś stopniu przejąć.
0: Twoja książka ma wielu głównych bohaterów. To jest pewien wybór spośród słodyczy, które ukształtowały Europę, które ukształtowały europejską kuchnię i nie partykularnie w kuchniach narodowych czy geograficznych, ale właściwie w kuchni paneuropejskiej. Są tacy dwaj bohaterowie bardzo wcześni, czyli marcepan i nugat.
1: Produkty, które funkcjonują do dzisiaj w kulturze europejskiej, jeżeli chodzi o słodycze, są niezwykle cenione. Natomiast być może naszemu pokoleniu kojarzące się troszeczkę źle przez to, że jako dzieci PRL-u, no przynajmniej jestem rocznik 1974, usiłowano mi wciskać sztuczny marcepan i sztuczny nugat, czyli po prostu erzace. Natomiast są to tacy dwaj główni bohaterowie, dlatego że jest to 1000 lat historii. W ogóle dla mnie historia deserów to jest historia zmiany i historia tajemnicy, dlatego że w wielu przypadkach tak naprawdę nie możemy powiedzieć, że był jeden wynalazca czy autor jakiegoś deseru. Raczej należałoby postrzegać to jako proces pewien kulturowy i w przypadku i marcepanu, i nugatu możemy mówić też o wpływach arabskich w tej wczesnośredniowiecznej Europie, które później się rozprzestrzeniła na tereny dzisiejszych Włoch, Hiszpanii, południowej Francji. A co ciekawe, no przecież jeden z najsłynniejszych rodzajów marcepanu to jest marcepan na przykład królewiecki albo marcepan z Lubeki, czyli w ogóle tereny, nie mówiąc o Austrii, prawda, tereny oryginalnie niepowiązane z terenami, gdzie rosły migdały. Zarówno nugat, jak i marcepan, produkt na bazie migdałów, które miały kolosalne znaczenie w kuchni przez wiele, wiele setek lat.
0: Jest jeszcze trzeci bohater tej trójcy, deser, który na początku deserem nie był, podobnie jak marcepan zresztą. Nie był deserem książka, którą ty często przywołujesz, czyli De Honesta Voluptate et Valetudine Bartolomeo Platiny z 1474, o ile pamiętam, roku. Podaje przepis na blamanż, bo chodzi o blamanż, biankę z kurczakiem. I biel u Platiny jest rzeczą immanentną dla tej potrawy, ale jest to jeszcze kurczak i ryż. Kiedy blamanż zaczął być deserem? Deserem, który dotrwał właściwie no niemal do wojny ostatniej.
1: To jest historia fascynująca. Właśnie to jest przypadek blancmange, białego jedzenia. Jeden z przypadków w historii jedzenia, gdy nazwa odrywa się od potrawy i przechodzi na coś zupełnie innego. I możemy powiedzieć, że też to był pewien proces, prawda? Nie było pewnego jednego dnia, ktoś postanowił wyrzucić kurczaka na przykład albo ryż, tylko był to pewien proces. U nas, w naszych książkach kucharskich jest to wiek XVII, ale na przykład na zachodzie Europy mogło stać się to wcześniej, na przykład w wieku XVI. Natomiast ja bałabym się tutaj pokusić o stwierdzenie, kiedy to dokładnie się stało. Pewnym

0: jest, że w naszych dziełach kucharskich, czy to u Czernieckiego, czy właśnie w modzie, mamy różne rodzaje blamasów, bianki, czyli jest to rodzaj galaretki, do przyrządzenia której też na przykład można było używać po to, żeby stała się właśnie galaretką, tak wywaru na przykład z ryb. Dzisiaj używamy innych składników do galaretki, innego rodzaju żelatyny. I to białe jedzenie, co ciekawe, funkcjonuje sobie u nas cały wiek XVIII, XIX, ale w pewnym momencie zaczyna być kolorowe. Czyli nie dość, że nie mamy tych pierwszych składników, oczywiście moglibyśmy się cofnąć jeszcze kilkaset lat wcześniej, czy nawet tysiąc lat wcześniej, skąd naprawdę pochodzi blancmange, czy z Rzymu, czy z terenów Turcji, prawda, to jest już taki też wątek, o którym piszę, on jest dosyć pogmatwany i nie będę go tutaj przywoływała, natomiast co ciekawe, w wieku XIX, czy u Schüttlera, czy u naszych różnych wspaniałych pisarek kulinarnych, pojawia się blancmange, na przykład pistacjowe, zielone, szmaragdowe, czyli galaretka, która jest kolorowa. Nazwa mówi o tym, że jest to białe jedzenie, ale to wcale nie jest białe i nie ma tam już ani ryżu, często w ogóle już nie ma też migdałów, ani kurczaka. I to sobie jeszcze funkcjonuje, myślę, do 1945 roku. Jeszcze w książkach z okresu międzywojennego pojawia się blamas pod różnymi nazwami. Natomiast możemy powiedzieć, że dzisiaj my już tego nie jadamy. Czasami we Francji pojawia się jeszcze blancmange, ale to chyba są już takie rzeczy bardzo, bardzo zapomniane. Po prostu zmieniły się też na mody cukiernicze. Tak. I dzisiaj cenimy co innego, jeżeli chodzi o desery, niż jeszcze 100 czy 80 lat temu.
1: Blancmange, bianco mangiare, bianca, a po polsku blemas.
0: Albo blamas.
1: I o blemasach oczywiście wspomina autor pana Tadeusza, książki, która w całości jest poświęcona jedzeniu, tam się nic innego nie dzieje. I wśród tych dań, które pan Tadeusz wymienia jednym ciągiem z blemasami, są wymienione arkasy. No i teraz musimy zapytać o kolejną triadę, którą ty wyjaśniasz, mianowicie arkas melchmus rozjata. No to są rzeczy kompletnie już nieistniejące, a przecież zapisane w panu Tadeuszu, którego akcja, przypomnijmy, dzieje się w roku 1811 i 12.
0: Tak, natomiast pytanie jest, czy nie moglibyśmy odtworzyć zarówno melchmusa, rozjaty, czy rozjaty, czy tych wszystkich właśnie wetów mlecznych. Były to tak zwane wety mleczne, czyli różne rodzaje galaretek, powiedzielibyśmy dzisiaj, deserów na bazie na przykład pieczonego mleka, smażonego mleka, mleka obrabianego na różnego rodzaju sposoby, również mleka migdałowego. No mówi się, i z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o arkas, że był to jeden z ulubionych, właśnie dzisiaj byśmy powiedzieli, deserów króla Jana III Sobieskiego. Czy to jest prawda? No to nie wiadomo. Legend, jeżeli chodzi o desery i o kulinaria, jest cały multum i powstawały one w szczególności w XIX wieku. Natomiast arkas był odtwarzany, z tego co pamiętam, wielokrotnie przez Muzeum Króla Jana III w Wilanowie, tak? Tam szef kuchni Maciek Nowicki, który z nimi współpracował przez wiele lat, bardzo propagował ten deser, z tego co pamiętam. Miałam okazję nawet sama spróbować razem z innymi dziennikarzami kulinarnymi swego czasu i muszę przyznać, że jest pole do popisu. Tak. Ostatecznie też w innych krajach, na przykład na terenie Hiszpanii, funkcjonuje coś takiego jak smażone mleko, prawda? No pytanie.
1: Oczywiście.
0: Czy właśnie tak, no właśnie.
1: Jesteśmy o krok od creme brulee przecież i od crema catalana, no to jest
0: To jest cały czas ta sama historia w różnych odsłonach. która okazuje się również w naszych książkach kucharskich.

0: XVII wieku została opisana, a składniki akurat mamy tanie i łatwo dostępne, nie tak jak migdały.
1: Technicznie rzecz biorąc, arkas trochę się różni od pieczonego czy smażonego mleka, dlatego że on bliższy jest chyba panirowi, dlatego że to jest ostatecznie mleko zakwaszone, które się ścina, ale melchmus i
0: rozjata. Tak, z dodatkiem chyba soku, tak.

0: opowiadasz o genealogii croissantów, o serniku, o małdrzykach, ale ponieważ nie uda nam się o tym wszystkim powiedzieć, na koniec jeszcze chciałem cię zapytać o zaskakujący wątek letnio, modno, wakacyjny, czyli o Brigitte Bardot, która oblizuje się z kremu z Tropezienne i o wątek polski związany z tym ciastkiem.
1: To jest historia, która nie ma w sobie legendy i jest na pewno prawdziwa, a związana jest z pewnym Polakiem, który po II wojnie światowej po prostu otworzył swoją piekarenkę w Saint-Tropez, która tuż po wojnie była po prostu mieściną nad Morzem Śródziemnym i zaczęła zyskiwać w latach 1950 popularność wśród reżyserów, gwiazd filmowych i tak dalej. I ten Polak miał na nazwisko Micka. Nic więcej o nim niestety nie wiemy, dlatego że zmarł bezpotomnie. Ja usiłowałam dotrzeć do ludzi, którzy przejęli tą recepturę na tarta Tropezienne. Nie nazywała się tak od razu, tylko jest to wypiek drożdżowy, przełożony no takim kremem budyniowym. Nie wszyscy to lubią, natomiast zyskała popularność właśnie w tym okresie, kiedy Brigitte Bardot przyjeżdżała do Saint-Tropez i ta historia jest na pewno prawdziwa, a związana z tym, że to bezimienne ciastko właśnie zostało nazwane tartą Tropezienne i zyskało taką popularność dzięki Brigitte Bardot, że dzisiaj jest to doskonale funkcjonujący komercyjny produkt, który został wypromowany przez ludzi, którzy po prostu przejęli, nie wiem, czy tą piekarnię po bezpotomnej śmierci pana Micki i go skomercjalizowali, tak? Dzisiaj mamy mini tarty Tropezienne, które o różnych smakach z kremami czekoladowymi, nie wiem, truskawkowymi, które można kupić nie tylko już w Saint-Tropez, ale także w innych częściach Francji. I jest to produkt o stosunkowo naprawdę świeżej historii.
0: I o, lat. O świeżym polskim korzeniu, o historii deserów, o ich zależnościach i o ich wpływie na naszą codzienność. Przeczytają Państwo w książce Słodko i Czule. Historia konfektów, deserów i innych słodkości. Książkę, której autorka Magdalena Kasprzyk-Szewrie była dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że książka się Państwu spodoba i wszystkiego smacznego.
2: Tafel Muzyk.
0: Książka Magdy Kasprzyk-Szewrie to rzeczywiście kopalnia przeróżnych, zaskakujących tematów, ponieważ jej przeróżność właśnie jest pewną zaletą dającą ogromne możliwości ilustracji muzycznej. Pozwoliłem sobie w związku z tartą Tropezienne i z wątkiem polskim przypomnieć melodyjkę i piosenkę zupełnie antyczną, ale bardzo dobrze znaną w Polsce tym wszystkim, którzy kochają Louisa de Funesa, zwanego po francusku de Funesem, w roli sierżanta Ludowika Cruchot, żandarma z Saint-Tropez. W pierwszym filmie z całej serii Geneviève Grain wyśpiewuje piosenkę, która ten odcinek właściwie ustawia. Jesteśmy świadkami Saint-Tropez, które narodziło się, tak jak w książce Magdy Kasprzyk-Szewrie, jako nowa stolica luksusu, jako miejsce, gdzie bywa juste milieu, właściwe środowisko, miejsce szaleństwa, pieniądza i letnich przygód miłosnych. O tym właśnie śpiewa Geneviève Grain, Douyou-Douyou Saint-Tropez. Ja z tym Państwa zostawiam. Piosenka pochodzi z roku 1964, z złotych czasów francuskiej Riviery. Do usłyszenia.

0: Minęła 14.
1: Słuchaj świata.
0: Witamy Państwa bardzo serdecznie z Żelazowej Woli, z miejsca urodzenia Fryderyka Chopina. Dzień dobry, Klaudia Baranowska.
2: I Małgorzata Nieczycka-Matz. Dzień dobry. Wydawczynią audycji jest Aleksandra Łapkiewicz, która jest tu w Żelazowej Woli także z nami. W Warszawie audycję realizuje Zofia Kruszewska, a tutaj na miejscu Adrian Zaremba. Żelazowa Wola to dla nas przede wszystkim fortepian i recitale chopinowskie. Od wczoraj jednak park wokół dworku brzmi zupełnie inaczej. Śpiewem, wiejskimi kapelami, mazurkami, kujawiakami, oberkami, a w namiocie tańca tej muzyki nie tylko się słucha, ale także przy niej się tańczy.
0: Trwa 4. Festiwal Kultury Regionalnej organizowany przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. No i właśnie dlatego jesteśmy tutaj dzisiaj na miejscu w holu głównym przy wejściu do parku, bo festiwal przybliża nam świat dźwięków, który znał młody Chopin. Muzykę graną do tańca, śpiewaną, przekazywaną drogą ustną, zmienną, improwizowaną. No i właśnie z takich doświadczeń Chopin później czerpał. Z rytmu, akcentu, sposobu prowadzenia frazy, stanycznego pulsu i takiej swobody tej muzyki. Wszystko to przetwarzał już na swój własny sposób, przede wszystkim w mazurkach, ale także w innych utworach.
2: Jeśli słyszą Państwo teraz głos dzieci, które tu w Żelazowej Woli dziś są obecne, to wszystko się zgadza, bo dzisiejszy dzień dedykowany jest także tym najmłodszym. Będzie także o młodości Chopina, bo będziemy zastanawiać się, co mógł słyszeć młody Chopin i co z mazurków, kujawiaków i oberków przeszło do jego własnego języka, a także jak ważny był dla niego sam taniec. I czy słuchając dzisiaj wiejskiego skrzypka grającego oberka, lepiej możemy zrozumieć chopinowskiego mazurka. O tym przez najbliższe 2 godziny tutaj z Żelazowej Woli.
0: Nasi goście przybliżą nam ten świat z bardzo różnych stron. Mateusz Niwiński, kurator Festiwalu Kultury Regionalnej, opowie o idei tegorocznego programu, spotkaniu z muzyką Chopina i z tą muzyką źródłową, właśnie tym zetknięciu, zestawieniu, także o zaproszonych kapelach, regionach i bardzo silnie obecnym w tym roku wątku tańca.
2: No właśnie, bo muzyka tradycyjna w swoim naturalnym środowisku bardzo często jest właśnie muzyką do tańca. I dlatego jednym z centrów tegorocznego festiwalu stał się Namiot Tańca, nowe miejsce warsztatów, spotkań z muzykami, tancerzami, a wczoraj także wielogodzinnej, to naprawdę wielogodzinnego wieczoru tanecznego.
0: I o tym porozmawiamy z Piotrem Zgorzelskim, który prowadzi tutaj warsztaty tańca tradycyjnego, opowie o tym może, czym różni się mazur, kujawiak i oberek. No, te pytania będą oczywiście

0: powracały, na ile taneczność szopenowskich mazurków można naprawdę zrozumieć bez znajomości tańca, z którego wyrastają. Posłuchamy również wypowiedzi profesora Piotra Daliga, wybitnego etnomuzykologa, i rzeczywiście on spróbuje nam rozjaśnić, czego mógł słuchać Chopin, gdzie spotykał wiejskich muzykantów, jak zapamiętywał ich melodie, no i co później z tego doświadczenia odnajdujemy w jego własnej muzyce. Czy są to konkretne melodie, rytmy, sposoby frazowania, ornamentacja, a może przede wszystkim pewna swoboda i zmienność właściwa muzyce wiejskiej.
1: Do naszego studia będą również zaglądać muzycy tradycyjni, którzy występują podczas festiwalu. Będziemy mogli więc zestawić te opowieści z żywym brzmieniem, śpiewem, skrzypcami i kapelami z różnych regionów Polski.
0: No i będziemy zestawiać właśnie te dwa światy, muzykę Chopina i muzykę wiejską, źródłową. A zaczniemy, no nie możemy inaczej zacząć, od muzyki Fryderyka Chopina, od jednego z jego mazurków, których szczególnie dobrze można usłyszeć, jak prosty, bliski ludowej praktyce sposób budowania frazy zostaje przez kompozytora przetworzony w bardzo, bardzo osobisty język.

0: Janusz Olejniczak i Mazurek C-dur, opus 24, numer 2 Fryderyka Chopina.
1: Zagrał na fortepianie Erarda z 1949 roku. To nagranie z kolekcji kompletu mazurków wydanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. No to jeden z tych mazurków, w którym bardzo wyraźnie odzywa się pamięć ludowego muzykowania. Niektórzy słyszeli tutaj wręcz taniec w karczmie wiejskich, grajków, wirujących tancerzy. No a tutaj w Żelazowej Woli ten świat możemy dziś usłyszeć w jego żywej, tradycyjnej postaci. Są muzycy ludowi, kapele, śpiew, taniec, no bo trwa czwarty Festiwal Kultury Regionalnej, który przybliża właśnie tę kulturę muzyczną.
0: No to teraz oddajemy głos gospodyni tego miejsca. Anna Tarnawska, kierownik Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli, jest z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry paniom, dzień dobry państwu.
0: Goszczą państwa u siebie Festiwal Kultury Regionów. Czy muzyka ludowa jest tu gościem, czy raczej wraca do siebie?
2: Ależ oczywiście wraca do siebie. Fryderyk Chopin urodził się na wsi Żelazowa Wola. To była wieś. Tutaj znajdował się folwark,

0: gdzie jego rodzice pracowali u hrabiów Skarbków. Tatuś był nauczycielem, mama pomagała swojej przyjaciółce, nie kuzynce, pomagała zajmować się domostwem. A on dorastał tutaj pośród wsi, pośród krajobrazu mazowieckiego, gdzie pola naprzemiennie obsadzone wierzbą mazowiecką tutaj otaczały właśnie ten rejon.
1: Ten krajobraz bardzo się zmienił. Zawsze podkreślam to, że te zadrzewienia śródpolne, te wierzby to nie tylko coś, co daje nam cień, ale także miejsce, które tak wpisuje się głównie w mazowiecki krajobraz, tak ważne także dla Fryderyka Chopina.
0: No tak, oczywiście. Wydaje się, że wszystkich Państwa chciałabym zaprosić, żeby zobaczyli Park w Żelazowej Woli w jego obecnej odsłonie. Jest to odsłona naszych czasów, niemniej ikoniczna wieżba znajdująca się nad wielkim stawem cały czas przypomina nam ten krajobraz. Woda, trawa, wieżba.
2: No, rzeczywiście ten krajobraz można usłyszeć w muzyce Fryderyka Chopina, w kołysaniu mazurków, w melancholii Kujawiaka, w rytmach, melodiach, to wszystko jest obecne.
0: Tak, oczywiście. I chcieliśmy właśnie ukazać Państwu, że tak jest. Stąd idea Festiwalu Kultury Regionalnej. Chodziło nam przede wszystkim o to, żeby odczarować to miejsce, które stało się niejako muzeum, ale też i mauzoleum. I odczarowanie miało polegać na tym, że pokazujemy, jak ważne są źródła muzyki Chopina. A jak można to zrobić? No tylko właśnie zapraszając prawdziwych grajków.
1: A czy przy tym odczarowywaniu i czarowaniu było tylko miło, czy wszyscy mówili Państwo jednym głosem? Patrzę teraz na drzwi, do muzeum wchodzą kolejne osoby, których pewnie nie byłoby tu w takiej ilości i takie osoby konkretnie nie pojawiłyby się tu, gdyby nie to, że tu dziś gości muzyka ludowa.
0: Oczywiście. Przez wiele, wiele lat Żelazowa Wola miała oblicze takiego miejsca niedostępnego. Przez 70 lat mieliśmy tutaj recitale, ale wyłącznie chopinowskie, w soboty i w niedzielę. Teraz obiekt przeszedł w 2010 roku, teraz, no już jakiś czas temu, przeszedł rewaloryzację, kompletnie został przerobiony. Nadano mu inny charakter, otworzył się na różnego rodzaju działania, nie tylko koncertowe, ale również edukacyjne. I jednym z wątków było właśnie przybliżenie charakteru muzyki Chopina. No i cały czas powtarzamy to słowo, ono się będzie dzisiaj powtarzać, źródła, źródła, źródła. Czy było tak miło od razu? Nie, nie było miło. Nie było miło, ponieważ właśnie ten charakter takiego muzeum poważnego, gdzie przyjeżdżają goście z całego świata, kłaniają się pomnikowi Chopina. No jakżeż grać tutaj taką muzykę, taką pospolitą? To
2: musi
0: jest nie do pomyślenia w ogóle. To było nie do pomyślenia. A my to zrobiliśmy. My to zrobiliśmy, ponieważ dla mnie i dla pana dyrektora Artura Szklenera było to oczywiste, że przecież tak jest. Więc powiedzmy to światu.
1: Festiwal trwa już 4 lata. Drugi dzień festiwalu, tegorocznej odsłony. Co wczoraj wydarzyło się, kiedy zamyka pani oczy i myśli o tym wczorajszym dniu? Pogoda też była w kratkę, więc pewnie to wyzwanie. No ale pewnie dużo wzruszeń, bo muzyka ludowa i kultura ludowa to jest taka kultura autentyczna, pełna emocji.
0: Tak, my od początku istnienia festiwalu bardzo przeżywaliśmy to emocjonalnie, ponieważ każda z kapel to jest osobny charakter ludzi. Osobny charakter ludzi, którzy prowadzą.
1: Zawahaliśmy się, bo kolejni goście tu wchodzą z instrumentami ludowymi.
2: Jednego muzyka ludowego, którego może zaprosimy na zakończenie i właśnie wskazywałam, żeby go łapać.
1: Tak, to jest właśnie ta spontaniczność kultury ludowej.
0: Tak. I każda z tych kapel, każda z tych osób ma zupełnie co innego do powiedzenia. Mają swoje przekazy, mają swoje tradycje, oni o tym opowiadają. Początkowo wydawało nam się, że jesteśmy w stanie zrobić to na jednej scenie. Nie, nie byliśmy, ponieważ na jednej scenie odbywały się koncerty, a okazało się, że druga scena jest bardzo potrzebna do tego, żeby prowadzić pogadanki. Właśnie zaprosić tych ludzi, żeby oni powiedzieli o swoich pasjach, o nie tylko, bo my tutaj nie tylko muzykujemy, my tu uprawiamy również rękodzieło artystyczne.
1: I kulinaria, mówiła pani o wyśmienitych knedlach.
0: Tak, oczywiście, również doskonała kuchnia tradycyjna, ale proszę zauważyć, przyszłam tutaj do pań w

0: pasce przepięknej. Chciałam zainspirować również panie w wolnej chwili, już po pracy, żeby przejść się po naszych wspaniałych namiotach, gdzie są rękodzielnicy. Oni są gawędziarzami. Każdy z nich opowiada o tym, kim pan jest. Ja jestem wikliniarzem od 3 pokoleń. I tutaj dowiadujemy się, jak robimy różne rzeczy, jak robi się gwizdek, jak robi się plecionkę, w jaki sposób można rzeźbić, z czego się rzeźbi. Oni opowiadają różne rzeczy. Mało tego, te osoby są uznane naprawdę przez różnego rodzaju konkursy, czy wyróżnione. Wyróżnione są na poziomie również...
1: Na przykład Krajowa Lista Dziedzictwa Niematerialnego UNESCO.
0: Dokładnie, tak.
1: Plecionkarze,
0: tak,
1: wiklina, tak, wszystko się zgadza.
0: Oczywiście, że tak. I pani, która robiła dla mnie ten wyrób, jest to opaska przepięknie haftowana, również została wyróżniona. Więc my zapraszamy takich artystów.
2: Jest scena, są koncerty, ale jest też namiot tańca.
0: Właśnie, nowość w tym roku, oczywiście. Nowość w tym roku to namiot tańca, ponieważ... Wspominam pierwsze edycje. Pierwsza edycja, scena, i zauważyliśmy, że ludzie przytupują sobie i przy tej scenie próbują tańczyć. Następna edycja, to już pojawia się scena, bo wiemy, że muzyka nie może istnieć bez tańca. Integralną rzeczą właśnie w dawnych wiekach było to, że ta muzyka poruszała od razu człowieka. I to, że zauważyliśmy, jak to, no, robimy scenę, no okej. Okay. Robimy publiczność, widownię, stawiamy ławki. Dobrze, siadajcie państwo. Ale oni nie chcą, oni chcieli tańczyć.
2: I tańczą.
0: I stąd jest namiot, który właśnie też na te 2 dni, gdzie pogoda jest taka sobie w kratkę, zapewnia nam komfort tutaj wypoczynku i spędzania takiego czasu.
2: A tańczyła pani na nocy tańca?
0: Nie, raczej. Znaczy, powiem państwu szczerze. W zeszłym roku tańczyłam, rzeczywiście, mam zdjęcia, jest to udokumentowane. W tym roku raczej bardziej koncentrowałam się na tym, żeby czuwać nad wszystkim, natomiast obserwowałam, wszyscy się cudownie bawili do późna.
1: Tańczyła za to Mariana Krill, która jest w Żelazowej Woli od wczoraj, i o festiwalu rozmawiała między innymi z Andrzejem Kosowskim, wicedyrektorem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
3: Mamy właściwie roztańczoną, umuzycznioną i trochę rozbawioną Żelazową Wolę, ponieważ to miejsce, które słynie do tej pory z takich, powiedziałbym, znanych, ale nobliwych koncertów muzyki Chopina, przez te 2 dni właściwie zamieniło się w jeden wielki festiwal kultury regionalnej, podczas którego można poznać źródła kultury ludowej, tradycyjnej Polski, którymi Chopin się mocno inspirował i które pokazujemy tutaj po to, żeby zrozumieć, skąd wzięły się między innymi mazurki Chopina, skąd wzięły się elementy taneczne, skąd wzięły się określone rytmy. I to najlepiej pokazać nie poprzez podręczniki czy lekcje, tylko właśnie poprzez zaproszenie artystów kultury tradycyjnej, szczególnie muzyki ludowej, którzy tutaj pokażą nam, jak się tańczy oberki, kujawiaki, kujony, czy artystów uprawiających różne rękodzielnicze zawody. Skończywszy na gwizdkach, trawach, które pokazują, z jaką kulturą tradycyjną, jakimi instrumentami tutaj na tej wsi Chopin jako dziecko się stykał. Wszystko jest tak pomyślane pierwszego dnia, że zamieniliśmy Żelazową Wolę w jeden taki wielki park, w którym w namiotach odbywają się prezentacje, pokazy, próby tańca, warsztaty, koncerty. No i nad tym wszystkim oczywiście unosi się duch muzyki Chopina, bo nie brakuje recitali chopinowskich w domu urodzenia kompozytora. No i mamy też pierwszą nowostkę, nowość dla nas. Po 15 latach po raz pierwszy w parku gościmy Narodowe Czytanie, w tym roku Dziady Mickiewicza.
4: Skąd pomysł na to, by właśnie też na tym festiwalu pokazać te elementy kultury tradycyjnej, muzyki tradycyjnej, które Fryderyk Chopin na pewno słyszał?
3: Myślę, że to jest ważne dlatego, że bez zrozumienia, bez poznania naszych źródeł, pokazania, skąd wywodzi się kultura ludowa, kultura tradycyjna, nie tylko nie będziemy rozumieli własnej kultury polskiej i naszej tożsamości, ale też w wielu przypadkach nie zrozumiemy muzyki Chopina. On oczywiście nigdy muzyki ludowej nie cytował wprost w swoich utworach. To już wszystko jest przetworzone, przefiltrowane, wysublimowane. Natomiast, no, żeby zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej się gra mazurki Chopina, trzeba po prostu przyjść i zobaczyć, jak się tutaj tańczy nasze tańce, które kiedyś się tańczyło powszechnie, przy wszystkich zabawach, przy wszystkich uroczystościach, które trochę dzisiaj zeszły na dalszy plan i uprawiane są z reguły w formie stylizowanej, a tylko poprzez to, kiedy słyszymy tych muzyków grających, jak nam się mogłoby wydawać, fałszywie, grających w dziwnym rytmie, pląsających te tańce.

0: w takim układzie, którego nie znamy poza estradą, tylko widzimy to dopiero jak muzycy tutaj przyjeżdżają z instrumentami i właściwie muzyka służy nie temu, żeby jej słuchać, tylko właśnie odwrotnie. Muzyka służy temu, żeby przede wszystkim tańczyć, śpiewać, wspólnie muzykować. No to rozumie się pewne klucze, pewne pomysły Chopina, które zawarł w późniejszych utworach, choć jak wiemy jego mazurki i walce też nie służą do tańczenia, tylko odwrotnie do słuchania, ale to źródło muzyki tradycyjnej, muzyki ludowej, którą Chopin poznawał na Mazowszu, jest bardzo silna w muzyce Chopina i myślę, że to jest właśnie piękne, że można jednego dnia przyjść i zobaczyć, jak się mazurki tańczy i jak się je wykonuje kapelą tradycyjną i następnego dnia usłyszeć, jak ten mazurek potem brzmi w utworze Chopina pod palcami pianisty, który gra w domu urodzenia Fryderyka Chopina.
1: Andrzej Kosowski, wicedyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, i my mamy dla Państwa teraz również takie zestawienie i porównanie tego, co tradycyjne, z mazurkiem Chopina.

0: Mazurek C-dur, opus 7, numer 5 Fryderyka Chopina, a wcześniej Mazurek Złowickiego w wykonaniu Stanisława Wierciocha. Takie zestawienie nie można wskazać konkretnego pierwowzoru, no ale pozwala usłyszeć, jak blisko w tych wczesnych mazurkach Chopin pozostawał jeszcze świata muzyki granej do tańca. No i żeby poznać Chopina, jego mazurki, trzeba zatańczyć, zapoznać się ze źródłami, mówił przed chwilą Andrzej Kosowski.
1: A my jesteśmy na 4. Festiwalu Kultury Regionalnej w Żelazowej Woli. Słuchają Państwo oczywiście programu Drugiego Polskiego Radia, a nam towarzyszy tu Anna Tarnawska, kierowniczka Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli. Wspólnie przysłuchiwałyśmy się nie tylko rozmowie, ale także tej muzyce. Które miejsce w Żelazowej Woli najlepiej pokazuje, ile Chopin zawdzięcza muzyce wiejskiej?
2: Och, co za rozległe pytanie, mój Boże. Wspominałam już o Wielkim Stawie, wspominałam też o ikonicznej wierzbie. Wierzba zawsze też będzie kojarzyła nam się z pomnikiem w Łazienkach. To przecież symbol. Natomiast Fryderyk Chopin był obywatelem świata. I proszę sobie wyobrazić, że tutaj w Żelazowej Woli, a w latach 30., gdy zaczęła powstawać idea wybudowania tutaj muzeum rozległego na niemal 7 hektarach parku pomnika w Żelazowej Woli. Idea fantastyczna, która poszła w świat, poszła w całą Polskę. I w odpowiedzi na zapytanie, jak można byłoby to zrobić, twórcy parku dostali propozycję otrzymywania darów na wykonywanie, aranżowanie parku wokół Domu Urodzenia Fryderyka Chopina. Jak można byłoby lepiej obdarować takie miejsce niż najlepszym własnym wyrobem ze szkółki producenta roślin? I tu do Żelazowej Woli zaczęły napływać ogromne ilości darów z całego świata. Idea była taka. Fryderyk Chopin jako osoba nadzwyczajna, jako obywatel właśnie świata, podróżnik, również osoba, która była rewolucyjnie nastawiona

0: do swojej muzyki, miała tutaj raptem pojawić się publiczność w postaci kolekcji roślin reprezentujących cały świat. I oto właśnie, czyż można lepiej zaaranżować otoczenie miejsca Fryderyka Chopina niż w taki sposób? Nie. Pośród roślin egzotycznych pojawiają się tutaj jabłonki, gruszki, a nawet śliweczki.
1: I są też kamienie polne i drewno.
0: Tak, jest oczywiście, ale są też kamienie ociosane, są różnego rodzaju materiały budowlane, bo Park w Żelazowej Woli to nie tylko roślinność, ale to również kolekcja małej architektury. Bardzo wyrafinowana kolekcja małej architektury, którą zapraszam serdecznie Państwa do obejrzenia i do podziwiania jej w całym parku, bo jest jej mnóstwo, a jest to unikatowa, zupełnie na skalę, powiedzmy sobie, całej Polski kolekcja.
2: Ja jeszcze chciałam wrócić do tego zestawienia na chwilę muzycznego, właśnie tego, co jest podstawą Festiwalu Kultury Regionalnej, czyli źródła i muzyki Fryderyka Chopina. Narodowy Instytut Fryderyka Chopina rzeczywiście kładzie na to duży nacisk i jest niezwykła publikacja, którą uważam, że każdy pianista powinien mieć, żeby dotknąć tego źródła, czyli właśnie źródła muzyki Chopina. Jest opis, są nagrania archiwalne z Polskiego Radia. I takie pytanie mam, czy uważa pani, że po zetknięciu z muzyką ludową właśnie pianiści, młodzi pianiści mogą być bliżej muzyki Chopina, bardziej głębiej wniknąć w mazurki, w inne formy, gdzie te ludowe brzmienia są obecne w muzyce Chopina?
0: Ale rzeczywiście i to jest właśnie moje tak i to są właśnie te źródła. Mówiłam, że słowo źródła będzie powtarzało się dzisiaj bardzo często, ale przede wszystkim i nasz, proszę zauważyć, nasz festiwal jest skierowany do rodzin z dziećmi. Bardzo duży nacisk kładziemy na edukację dzieci i na to, żeby właśnie później dzieci edukowane, z nich przecież mamy młodych pianistów, więc zachęcamy bardzo do tego, żeby słuchać tej muzyki, żeby wchodzić właśnie całymi rodzinami w odsłuch tego i żeby inspirować się do tego, żeby tą muzykę Chopina właśnie poprzez to źródło pojmować. No, my również wspominałam oczywiście o tym, że były dwie sceny. Jedna scena służyła temu, żeby tłumaczyć i to było rzeczywiście dla nas ogromną inspiracją, gdzie pianiści grając muzykę klasyczną opowiadali, co w niej słyszymy, opowiadali o muzyce Chopina, co możemy usłyszeć, o co tutaj chodzi. I to była też inspiracja dla stworzenia dla nas cyklu spotkań artystycznych.
2: Bardzo dziękujemy za rozmowę. Anna Tarnawska, kierownik Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli, była naszym gościem tutaj w Żelazowej Woli.
0: Dziękuję bardzo paniom, dziękuję państwu.

0: Oberek Weselny, a wcześniej Polka Brajobka, Kapela Metów, jedna z najsłynniejszych kapel Mazowsza Rawskiego, tworzona przez braci Kazimierza i Józefa Metów. No a teraz właśnie o tej żywej praktyce porozmawiamy z naszym gościem w Żelazowej Woli.
1: Mateusz Niewiński, dyrektor artystyczny Festiwalu Kultury Regionalnej Skrzypek i etnolog, jest z nami, ale musimy chyba na razie powiedzieć, co dzieje się za oknem.
0: Dzień dobry.
1: Rozpadało się na dobre.
2: Rozganiamy niepogodę muzyką tradycyjną. Od wczoraj tutaj się dużo zadziało pięknych rzeczy. Przede wszystkim namiot tańca i noc tańca, taka namiastka nocy tańca, no bo graliśmy do północy, ale jest to fantastyczna taka okazja takiego spotkania z muzyką inkrudo, muzyką taneczną, tradycyjną, którą tutaj grała no, liczne kapele. Pomysł był taki, no, żeby te źródła rzeczywiście muzyki chopinowskiej zabrzmiały i żeby można było tutaj w tym no, najważniejszym miejscu dla tradycji chopinowskiej też potańczyć. Fantastyczne warsztaty tańca prowadzone przez Piotra Zgorzelskiego przez cały dzień. Właśnie chodzony kujawiak, kujon, oberek, taki kanon wirowych tańców mazowieckich szlifowaliśmy. No i zabawa po prostu do kapel grających tradycyjnie.
1: A co daje takie spotkanie? Mówi pan o zabawie, czego nie może dać nam nawet najlepiej nagrana płyta?
2: Jest to żywe po prostu. Jest to żywa muzyka i też no, szkoda by było, żeby o tym zapomnieć, że była to bardzo bogata kultura. Każdy region przecież miał fantastyczne tradycje i ma. Nie chcę mówić o tym czasie przeszłym. Stąd mówię o tym, że jest to żywe i chcemy to pokazywać jako takie... Taka sytuacja, w której może wziąć udział każdy, to nie jest do oglądania, nie jest tylko do słuchania, chociaż oczywiście też. W ogóle kultura taneczna, muzyki tradycyjnej ma teraz renesans, odradza się to fantastycznie po czasie takiego kryzysu, wiadomo, była gdzieś tylko na nielicznych festiwalach, przeglądach,
1: podpieranie ścian.
2: Prezentowana, tak. Od tego

0: wchodzimy i budujemy taką fajną sytuację uczestnictwa, doświadczania, bycia w tradycji.
1: A ty jesteś po raz pierwszy tutaj kuratorem. No i właśnie taniec, to była ta twoja idea, żeby to wprowadzić.
0: Tak. Grałem tutaj oczywiście kilkukrotnie już z kapelą. Ale no jako wykonawca muzyki tradycyjnej rozumiem to najlepiej, że najlepiej się gra właśnie do tańca, dla tancerzy i z tancerzami. Więc to jest jakby takie oczko w głowie nasze, żeby ten namiot tutaj był takim centrum, no, w którym się przez całe te dwa dni dużo dzieje. Takich sytuacji tradycyjnych, edukacyjnych, spotkań, opowieści. W tą stronę to zmierza.
1: No ale w muzyce w mazurkach Chopina też bardzo mocno odciska się to doświadczenie tańca, jego rytm, puls, akcent, nieregularność, którą odnajdujemy w muzyce tradycyjnej, ta wariantowość. To wszystko rzeczywiście działa niesamowicie na wyobraźnię, na to, co możemy odszukać właśnie w muzyce Fryderyka Chopina.
0: Oczywiście, no po prostu Fryderyk Chopin chodził do karczmy słuchać muzykantów.
1: I tańczył też.
0: Ja myślę, że to jest to źródło i jakby doskonale rozumiał funkcję też tej muzyki, nie? Bo to nie chcemy o tym zapomnieć. No stąd to się wywodzi. I też wczoraj takim elementem ciekawym było jam session z jazzmenami. Piotr Zabrocki, Marek Kądziela, Janek Młynarski, no i oczywiście muzycy tradycyjni. I ogrywaliśmy w taki sposób spontaniczny tradycyjne tematy do tańca.
2: Do tego też trzeba bardzo dużo energii fizycznej i bardzo często okazuje się, że ci muzycy wiejscy, bardzo często leciwi, mają się lepiej na scenie niż niejeden młody muzyk, powiedzmy z Warszawy.
0: No, lata praktyki, to była muzyka przecież grana przez wiele godzin na weselach, w trudnych, bojowych warunkach. No, my mamy dużo lepiej pod tym względem, więc oczywiście ci mistrzowie, których ja też pamiętam, miałem przecież okazję jeszcze grać z Gacami, z Marianem Bujakiem, z skrzypkami spod Maciejowic, to byli oni właśnie całe godziny, całe tygodnie, lata spędzili na graniu w takich sytuacjach no bardzo wysiłkowych, bardzo intensywnych, ale to jest ten kunszt, właśnie tam się ukuwali ten swój kunszt, który podziwiamy do dziś.
1: A na czym najbardziej zależało ci przy wyborze muzyków i kapel? Co chciałeś przede wszystkim pokazać? Różnorodność, różne style gry, sposoby prowadzenia tańca?
0: Tak. Wieczór tańców był troszkę pomyślany w ten sposób, żeby pokazać jakby namiastkę tej różnorodności i bogactwa muzyki tradycyjnej, którą mamy w Polsce. Więc były takie propozycje z różnych stron, na przykład kapela Barbary Michalec, to jest świetna, tradycyjna muzykantka z Powiśla Kieleckiego, moim zdaniem za mało, że tak powiem, wypromowana, grająca piękne powiślaki stamtąd. Był Kazimierz Marcinek, Nestor skrzypków podkarpackich, lasowiackich właściwie, z takim graniem właśnie z Wideł Wisły i Sanu. Była Maria Siwiec z kapelą Niwińskich.
2: Maria Siwiec pojawi się także tutaj u nas w studiu.
1: Już niedługo.
0: Także Radomskie, mieliśmy Łowickie, też Jeremi Kowalski i pani Bogumiła Drzewiecka z Drzewiec. I w tym wszystkim jeszcze też mieliśmy te takie próby skonfrontowania tradycji pianistycznej z tańcem. Patryk Peterson i Mazurek Profanum, myślę, że świetna rzecz, zagrał na fortepianie po prostu mazurki, oberki stare i to absolutnie pasowało. No i jam session mazurkowe z wymienionymi tutaj kolegami jazzmenami, myślę, że też jak najbardziej forma warta kontynuacji, bo też nie chcemy, żeby to był jakby, że mówimy tylko o przeszłości, o odtwarzaniu źródeł. To może być żywe, to może być atrakcyjne i,

0: takie innowacyjne, więc fajnie by było, żeby te środowiska też chopinowskie z czasem mogły, chopiniści na przykład mogli zagrać do tańca Mazurka Chopina. Dlaczego nie?
1: Sobota była o tańcu, niedziela jest w dużej mierze dla dzieci. Czy to jest układ przypadkowy, czy to jest zamysł, by wspomnieć takie dawne echo rytmu wsi, kiedy była zabawa i święto po pracy, po robocie?
0: Ja jestem sam jakby współtwórcą idei ognisk muzyki tradycyjnej. Sam prowadzę takie ognisko, uczę dzieciaki i młodzież grania i to jest też o tym, to jest o przekazie, o transmisji, o tych fantastycznych inicjatywach, które w różnych miejscach Polski są, jest ich kilkadziesiąt. To jest bardzo ważne, żeby wypracować taką metodę przekazania tej kultury, bo no nie mamy uniwersytetu, który by uczył tego i może i dobrze. Myślę, że idea ognisk właśnie jest takim patentem, pomysłem na to, jak w takich małych środowiskach, w małych, takich rodzinnych czasem grupach uczyć i mieć też z tego z jednej strony radość, z drugiej strony taką funkcję dla społeczności, bo to jest najważniejsze, żeby w tych małych miejscach ci ludzie stamtąd wiedzieli o swojej tradycji więcej i żeby to było dla nich ważne. Więc temu służą ogniska muzyki tradycyjnej też.
2: Zapewnieniu też ciągłości tej tradycji, oczywiście. Kolejny element bardzo ważny podczas festiwalu to oczywiście mistrz uczeń.
0: Tak. Wszystkie te grupy, które dzisiaj się pojawiają w naszym namiocie, to są takie wielopokoleniowe kompanie. Jest tam mistrz, czasem młodszy, czasem starszy, są uczniowie, którzy już grają samodzielnie, więc poprosiłem tych kilka inicjatyw o to, żeby tutaj nie tylko zagrały koncert, ale poprowadziły też warsztaty dla innych, dla rodzin z dziećmi, dla młodzieży, dla dzieci, którzy wszyscy tu przybyli. Więc mamy na przykład Kurpiowską Akademię Smyczkową. Świetna ekipa z Kurpi pod wodzą Pawła Dąbkowskiego, grająca muzykę właśnie Kurpi Zielonych. Jest Maria Siwiec ze swoimi uczennicami, oczywiście, która też prowadzi u siebie w Gałkach małe ognisko muzyki tradycyjnej.
2: No i właśnie pani Maria jest już z nami.
1: Dosiadła się pani Maria do nas.
2: Pani Maria, jedna z najwybitniejszych śpiewaczek pochodząca z Gałek Rusinowskich. Dzień dobry, witamy Panią bardzo serdecznie.
3: Dzień dobry, też serdecznie witam wszystkich.
1: Pani Mario, a z Panią młode uczennice?
3: Tak, powiem, że jestem zachwycona i zadowolona z tych uczennic. No, też miałam inne uczennice, bo już jakiś czas też prowadzę ogniska, większą grupę. Ale no, one mnie zachwyciły naprawdę, bo są mi od nas blisko. I po prostu, no myślę, że mają potencjał do śpiewania. No.
1: Uczennice na szóstkę.
3: Tak. Zdradzimy. Tak bym powiedziała. W takiej chwili, co naprawdę byłam w najgorszym stanie, bo się poparzyłam i one mi się trafiły, ale nie mogłam ich po prostu pozostawić, no bo jak usłyszałam ich śpiew, to...
1: Pani Mario, to już wiemy, że do dziennika pani wstawiła szóstkę, ale jeszcze proszę nam zdradzić imiona i nazwiska swoich uczennic.
4: Elena Popińska. Agata Korycka.
1: Dzień dobry i serdecznie gratulujemy Paniom takiego wspaniałego czasu z Marią Siwiec. Pani gratulujemy wspaniałych uczennic. Śpiewa Pani pieśni ucząc najmłodszych, niezależnie od tego, kto przyjechał, zawsze takich samych. Pieśni, które Pani ma w repertuarze dla uczennic. Jest jakaś pieśń, od której Pani zaczyna naukę?
3: Powiem, że ja znam bardzo dużo, ja mam szeroki repertuar, bardzo. No, też staram się wybierać. Byłyśmy też w Kazimierzu dwa razy jako mistrz uczeń i za każdym razem pierwsza nagroda. Byłam też z młodszymi dziewczynkami, też zdobyły nagrodę mistrz uczeń. Także no, to jest repertuar weselny, ale nie tylko. Różne pieśni są i takie... No, staram się wesołe, żeby nie były jakieś tam ballady smutne, bo kiedyś na wsi to były takie... bardziej smutne te pieśni, nie? No, myślę, że też, żeby im się podobały, żeby się nie

0: Zniechęcały tylko, żeby lubiały śpiewać te pieśni. No i,
1: no ale... jak pani uczy? Jaki ma pani sposób? No bo nuty odpadają oczywiście, to wszystko śpiewem.
0: Tak, ja nutów nie znam, przyznaję się. No uczę ich po prostu. Ja mam chyba ucho, urodziłam się z tym, że mam słuch do muzyki. I każdy nawet tam coś nie tak wyłapę, to ich poprawiam, dotąd śpiewają, ale no one dwie są akurat bardzo zdolne, szybko się uczą, bo nie wszystkie tak mają. No trzeba, drugimi trzeba po prostu popracować dłużej.
2: A kiedy pierwszy uczeń przyjechał do Gałek Rusinowskich? Pani Mario, pierwszy uczeń,
0: Matko,
2: pamięta pani?
0: Pierwszy uczeń, najpierwszym, to nie tyle uczniem, tylko kto do mnie trafi. Maryza Nawrocka była taką uczennicą, z którą, chociaż miałam wcześniej, no już przez mój dom dużo przeszło, ale ona się też zachwyciła śpiewaniem tutaj naszym i po prostu stypendium wtedy dostałam. No i z nią się tak naprawdę zaczęła ta przygoda taka z, naprawdę już z uczniami.
1: A jak to się stało, że zechciałyście się w ogóle uczyć śpiewu, jak poznałyście panią Marię?
3: Trafiliśmy do pani Marysi zupełnie przez przypadek, bo nasza nauczycielka z podstawówki chciała nas zapisać na tutaj u nas regionalny konkurs Dni Kolbergowskie i znała panią Marysię, dlatego do niej trafiliśmy, która nas nauczyła pieśni na ten pierwszy Kolberg nasz. No i później się już rozkręciła, bo dostaliśmy nominację do Kazimierza, no i tak dalej poszło.
2: Nucicie tę melodię na przykład przed snem albo jadąc na rowerze?
3: No, można by było tak powiedzieć, trzeba się ich nauczyć, bo niektóre są troszkę cięższe.
2: To co jest takiego trudnego w tej lekcji śpiewania?
3: Niektóre melodie są może trochę wymagające, bo mają troszkę taką dziwną zbudowaną melodię, ale zazwyczaj są proste do ogarnięcia.
1: A możecie nam pokazać, jak się uczycie, czyli zaśpiewać coś razem?
0: To może przy śpiewki powiem, bo ja też żyję tymi przyśpiewkami tak najbardziej i one mnie zachwyciły, bo jak zaśpiewały te przyśpiewki od nas, co tyle uczniów przeszło przez mój dom, ale jak one zaśpiewały, aż mi się łezka w oku zakręciła, to może o Gołcanach zaśpiewamy. 3, 4.

0: A mój kwiat liliowy.
1: Tak brzmią gałki rusinowskie Maria Siewiec z uczennicami. Faktycznie szóstka w dzienniku szkolnym to jest dobra ocena.
2: Tak, myślę, że tak. Jestem szczęśliwa i żeby tylko się nie zniechęciły do tego śpiewania. Ale świetnie śpiewają i już zaczynałem się uczyć tańca, no aby tylko dalej. Mam też młodsze dziewczynki, też świetnie. Leny siostra jest, świetnie śpiewa, no i jeszcze inne od sąsiada. Także myślę, że no...
1: Pani Mario, pani kiedyś liczyła, ile par butów pani zdarła w tańcu?
2: O, dużo powiem. Bardzo.
1: A pan, panie Mateuszu?
3: Bardziej zdarłem smyków więcej niż butów i podarłem strun.
4: Ale razem też występujecie i gracie tutaj.
3: Tak, jak najbardziej. Ja bardzo, bardzo cenię Marysię jako śpiewaczkę. Też jest moją nauczycielką tak naprawdę muzyki radomskiej. I zdarza nam się coraz częściej koncertować ze sobą, gramy do tańca. Bardzo cieszę się z tych okazji.
1: A czego skrzypek może nauczyć się od śpiewaczki?
3: Wszystkiego, bo ta muzyka skrzypcowa stara pochodzi od śpiewu. I śpiew jest takim punktem wyjścia i trzeba dobrze jakby wsłuchać się w ten śpiew i za nim podążać i zagrać to, co zaśpiewają. Bo jak się nie zagra to, co zaśpiewają, to może być różnie.
1: Pani Mario, pani wystąpiła 4 razy w czasie tego festiwalu. Jam session mazurkowy, warsztaty Oberka, tańce do północy. Dzisiaj pani śpiewa z uczennicami. Jaka jest recepta na taką witalność?

0: No neviem. Jaká recepta?
1: No, muzyka jest receptą.
0: Muzyka chyba, no i też śpiewać od serca też. No musi być też ta pokora w człowieku. I no dawać to wszystko, co najlepsze z siebie i nie zniechęcać, tylko raczej zachęcać. I mam receptę, żeby po prostu ta muzyka, ta nasza kultura wreszcie była doceniona. Tak naprawdę powinna być doceniona, bo słabo się to do tej pory dzieje i wszystkich zachęcam, żeby to szanowali. Bo co jest państwo warte bez kultury? Każdy swoją kulturę szanuje. I dziękuję, no tyle mam.
1: Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na warsztaty, na koncerty tutaj na Festiwalu Kultury Regionalnej. I dzisiaj jedną z kapel, która wystąpiła, była kapela Butrynów. My już dziękujemy za rozmowę. Naszymi gośćmi była pani Maria Siwiec z uczennicami.
2: I Mateusz Niewiński, siła sprawcza festiwalu. Dziękujemy za to spotkanie.
0: Dziękujemy bardzo, dziękujemy.
2: Państwa oczywiście zapraszamy do Żelazowej Woli. My jesteśmy tu z audycją do godziny 16. Żelazowa Wola do wieczora będzie tęsknić.
0: Chcę powiedzieć, że byłam za granicą, ale w Żelazowej Woli nie byłam. Pierwszy raz jestem. I to bardzo mi tu jest przyjemność i nawet takie jakby w czasy by tu były. No. Dziękuję bardzo.
2: Bo tu jest naprawdę jak na w czasach. Piękny park.
0: Tak.
1: A teraz zagra dla nas kapela Butrynów.
0: No, dziękujemy.

0: Tak, gra rodzinna kapela Butrynów to muzyka z okolic Janowa Lubelskiego, z Roztocza Zachodniego. Tymczasem 8 minut pozostaje do godziny 15. My nadajemy z Festiwalu Kultury Regionalnej z Żelazowej Woli.
1: No i właśnie taki sposób muzykowania, zmienny, za każdym razem trochę inny, może nam przybliżyć świat praktyki, z którą w młodości stykał się Fryderyk Chopin, właśnie z tymi brzmieniami. I teraz trochę nam się rozjaśni, no bo przed nami spotkanie z profesorem Piotrem Daligiem, jednym z najwybitniejszych polskich etnomuzykologów od lat badającym tradycyjną kulturę muzyczną i jej związki z twórczością Chopina. Zacznijmy od źródeł. Co naprawdę możemy powiedzieć o tym, jakiej muzyki ludowej słuchał młody Chopin? Nie jesteśmy skazani wyłącznie na domysły, no bo mamy jego korespondencję, opisy wiejskich zabaw, dożynek, przyśpiewek. Wiemy też, że sam dołączał do muzykantów, grał na basetli. No i o tym, jak ważne były te doświadczenia dla jego muzycznej wyobraźni, co później z tego świata przeniknęło do jego własnego języka.

0: jego twórczości zapytałam Piotra, profesora Piotra Daiga.
1: Spotkania z tradycyjnym nurtem muzyki ludowej, czy wiejskiej właściwie, trzeba to podkreślić, to były bardzo brzemienne dla jego wyobraźni muzycznej, tak na zasadzie kontrastu, jakiejś egzotyczności, wyjątkowości czy odmienności od tego stylu, który znał z miasta, znał

0: demokratyzacji życia muzycznego. Ono było bardzo mile widziane, ale równocześnie zostało przytopione przez fantastyczną wyobraźnię kompozytora. Chopin przekładał tą fakturę muzyki ludowej, no przecież to była głównie muzyka skrzypcowa, przecież we wszystkich tych wspomnieniach o muzyce ludowej, to przecież tam skrzypek figuruje, albo ta monokordyczna basetla, na której tam na ziemi dobrzyńskiej tam przygrywał. Także skrzypce były główną taką ścieżką muzykowania ludowego. Natomiast on przetwarzał to na fakturę fortepianową. I właściwie cały ten świat wyobraźni tej adaptacji, tego przetwarzania, wchłaniania, wtapiania muzyki ludowej w jego warsztat, to była wyrafinowana harmonika. Harmonika to absolutnie wyróżnia mazurki, na przykład wszelką tą twórczość inspirowaną ludowością, od wszelkiej bieżącej, mniej lub bardziej twórczej, bieżącej twórczości takiej opartej na wzorach etnicznych. Harmonika jest najcudowniejszą rzeczywistością. Oczywiście bardzo różne są podejścia do, nawet w tych mazurkach różne są wersje folkloru, jest muzykowanie takie wręcz jakiś, można powiedzieć, muzyczny klip z gry kapeli, to w opusach 6-7 jeszcze jest obecny, tak. Są też takie właśnie klezmerskie jakieś odblaski. Także tutaj ten opus 6-7, który został opublikowany jako chyba pierwszy opus poza Polską, to był takim manifestem etniczności. I tutaj Chopin właściwie jest na pośredniej drodze między takim postulatem Eznera, że narodowość trzeba łączyć z klasycznością, że to nie może być przechył ani w jedną, ani w drugą stronę. Natomiast poeci na ogół są wielbicielami, zwolennikami wyłącznej etniczności w twórczości muzycznej, także i poetyckiej, przecież to ballady i romanse w 1820 roku powstały. Natomiast Chopin wypracowuje swoją własną drogę interpretacji folkloru, że ona jest niezwykle nowatorska w sensie klasycznym, w stosunku do muzyki klasycznej, a równocześnie bardzo rezonuje z tradycją muzyczną. Tu po prostu, zwłaszcza ten opus 6-7 i w wydaniu Jana Ekiera, a nie Paderewskiego, bo Paderewski opierał się na takich, można powiedzieć, wydaniach już wymuskanych, ociosanych. Natomiast Jan Ekier w wydaniu narodowym opiera się bardziej maksymalnie na autografach. I tam te 6-7 opus to jest bardzo bliski takiej praktyce muzycznej gry. To znaczy tam są przede wszystkim metra mieszane. Nakładanie, to jest polimetria właściwie w folklorze, jest bardzo charakterystyczna. I zresztą to z tego wynika, że na Zachodzie pierwsze wrażenie było takie, że Chopin gra na 2 czy na 3, bo to nie było wiadomo, jak on akcentuje. Poza tym to, co jest też bardzo charakterystyczne dla wybitnych skrzypków ludowych, to jest to, że za każdym razem Chopin grał troszeczkę inaczej mazurki i to w zasadzie jest, go bardzo zbliża do muzyków ludowych, bo dobrzy muzycy ludowi odróżniają jakość grania od tego, czy jak ozdabia tą melodię, jak wnosi swoją osobowość. Właśnie ornamentacja jest tą niepowtarzalną cechą i muzykowania ludowego i właściwie jest też podstawą stylu chopinowskiego, że styl chopinowski, czy melodyka chopinowska, to jest jakby taki wygładzony, no, rozciągnięty w czasie ornament.
1: To przejął od wiejskich muzykantów, od skrzypków, taką wariantowość. Nawet nie chodzi o same konkretne melodie, ale o sposób podejścia do tego repertuaru. A panie profesorze, czy pan doszukiwał się też po prostu cytatów jakichś konkretnych? No bo wspominał pan profesor o tych pierwszych opusach mazurków. No tam rzeczywiście słychać basy, sposób nawet gry, kapeli, to wszystko dudni i rzeczywiście to jest taki pierwowzór, którego można dotknąć. Później kolejne mazurki są już bardziej stylizowane i wyrafinowane i rzeczywiście to już jest ten bardzo osobny, indywidualny język Chopina. Ale co jeszcze słychać, co jeszcze przejął Chopin właśnie od wiejskich muzykantów?
0: No bym powiedział, że to już on jest na wyspie własnej. To już wyrasta dalej niż jednak tradycja ludowa, bo tradycja ludowa i tradycja muzyczna jest w zasadzie dedykowana społecznie. To znaczy, że jest to w pewnym sensie służba społeczna, służba do tańca i właściwie wszystkie te aspekty twórcze w grze skrzypki

0: dziadku wyrosły z tym, że oni no, musieli jednak powtarzać te melodie, żeby się do nich tańczyło, prawda? Podstawowa melodia, jedna melodia jakiegoś Mazura trwała 5 do 10 minut i oni musieli sobie ozdabiać nieskończoność, żeby się no, nie zmęczyć, a równocześnie dać upust swojej wyobraźni. Tutaj właściwie Chopin nie miał żadnych takich ograniczeń, bo to była po prostu czysta muzyka do słuchania. Zresztą sami muzycy ludowi też wyróżniają muzykę do tańca, muzykę do słuchania. Także tu jest już dalsza ewolucja. Poza tym być może ten wątek narodowy u Chopina nie można w takim wybiórczym podejściu analizować. To znaczy, że to nie tylko taniec, ale też pewna tonalność. Chromatyka też wyrasta nie tylko z Bacha, ale także i z tradycji ludowej, bo ona była na wschodzie polskim, tam ta pentatonika, te wszystkie chromatyzmy. Też ogólne właściwości muzyczne są zawarte w twórczości Chopina, ale raczej jeszcze ten moment właśnie, ja to nazywam dwie strony medalu narodowego. To znaczy pierwsza to jest ta wielka tradycja poloneza i ta mała tradycja miniatur mazurkowych. I właściwie jedynym pojęciem takim programowym, które tolerował Chopin w odniesieniu do swojej twórczości, to są właśnie obrazki z natury w mazurkach. Także to są takie właśnie pejzaże, wydarzenia, jakieś takie no oczywiście też sublimowane. Także to są takie właściwie krótkie filmy z życia krajowego, jak to wspomniane były na emigracji, wspominał z tęsknotą właśnie. Ledwo pamiętam śpiewy krajowe, także tu w pewnym sensie, no większość przede wszystkim mazurku powstała na obczyźnie. I to być może ta sakralizacja folkloru, która jest bardzo wyraźna, no nazwijmy to filozofii Chopina, to ona wyrosła także na gruncie emigracyjnym.
1: Panie profesorze, ważne też było w tym słuchaniu przez Chopina muzyki wiejskiej to, że też widział ją w tańcu. Czy można właśnie to łączyć też z jakąś taką szczególną chopinowską swobodą rytmiczną i z rubatem? Czy można to rubato właśnie wywieść z muzyki ludowej?
0: Tak, oczywiście, że tak. To znaczy, że przede wszystkim rubato genezę swoją ma w moim przekonaniu z takiej dialogowości śpiewu i gry. Na ogół śpiewak podaje nutę przyśpiewki w dwumiarze, natomiast skrzypek zawsze podejmuje ją w trójmiarze. I to jest po prostu to nakładanie tych miar, to zjawisko rubata pojawia się na styku strefy dwumiaru i trójmiaru. I faktycznie nawet w folklorze najsilniejsze wpływy, przejawy tempa rubato są na styku Małopolski i Mazowsza. I tam jest rzeczywiście, jak to pamiętam profesor Czekanowska mówiła, że tam się przewracają kreski taktowe. Transkrypcje tak, tych melodii ludowych są niemożliwe. Taka sama była właściwie interpretacja być może tych mazurków w czasach chopinowskich. Ja mam tutaj taki w głowie ideał takiego Tadeusza Kubiaka z Michorzyc, to jest łęczycki właściwie region, który właściwie miał taką niesłychaną elegancję w tym tempie rubato, tą powiedzmy taką kolebanie się tych taktów, nakładanie się tych taktów, sobie pomyślałem, mój Boże, to chyba właściwie jest taki głęboki pierwowzór też dla tych mistrzów mazurkomanii, jak bym powiedział.

0: Profesor uważa, że rzeczywiście można odnaleźć cytaty w twórczości Chopina?
1: Nie, nie. Konkluzja jest moja taka, że Chopin zbyt głęboko przeżywał twórczość tą narodową, żeby się bawić w cytaty. On przetapiał to, co w jego tym umyśle się kształtowało i nadawał to swoją własną formę. To jest po prostu przeformułowanie w ogóle tego folkloru, oczywiście z elementów. No tak jak świat jest zbudowany w dużym stopniu z pierwiastków, no to są nowe stopy, to są nowe kombinacje, nowe oczywiście z tym duchem wspaniałym, ożywione i powołane do istnienia postaci, prawda, cudownego umysłu. Tu nie chodzi o kopiowanie, bo to jest w zasadzie pewna skłonność dwudziestowiecznych muzykologów, żeby właśnie spoglądać na twórczość ludową z pozycji zapisanego dobra. To znaczy, że Kolberg oczywiście przeniósł tą twórczość ludową na papier i w związku z tym my myślimy papierowo. Natomiast w momencie pierwszych dekad XIX wieku, kiedy była to twórczość żywa, to tam nie chodziło o czerpanie z czegoś, tylko po prostu chodziło o wejście w ten świat. To było to wejście w tę rzekę herakliteńską, zanurzenie się, no, nabranie jakiegoś, powiedzmy, wigoru życia i wdanie nowego wyrazu. To jest właściwie realizacja tego przesłania norridowskiego, że po prostu to, co jest ludowe, on podniósł do takiej uniwersalnej, swoistej bardzo wersji ludzkiej twórczości. Także tu nie ma mowy o cytowaniu, bo nie ma tego dystansu. Jest tożsamość, jest wniknięcie, jest bezpośredniość, jest po prostu wcielenie się nowe w twórczość, znaczy poprzez twórczość i w twórczości.
0: Jak pan profesor uważa, czy dla współczesnego pianisty, wykonawcy wystarczy samo źródło, czyli sama partytura, żeby rzeczywiście wniknąć w mazurki i zrozumieć ich złożoność, czy jednak usłyszenie tego źródła muzyki ludowej, którą mógł słyszeć Chopin, jest pomocne?
1: Zawsze lepiej jest wiedzieć niż nie wiedzieć, lepiej jest wysłuchać niż czerpać z własnej wizji, która właściwie może być bardzo chybiona i bardzo ryzykownie przeformułowana. Znaczy, że może być też fałszywa interpretacja. Na przykład właśnie mazurki bez tempa rubato to po prostu jest po prostu nie do zniesienia. To są tak jak mazurek Dąbrowskiego, notabene w pierwotnej wersji marsz, był grany w czasie olimpiady w 1936 roku przez orkiestrę niemiecką, no to po prostu była taka, można powiedzieć, no, mechaniczna masakra właściwie tej utworu. Także tutaj wydaje mi się to żywe źródło. Ważna jest przede wszystkim melodyka pieśni. I to, co zauważali muzykolodzy, że melodycznie mazurki trzymają się ramy głosu ludzkiego. Czyli to jest z gruntu melodia o źródłach wokalnych. To tak jak twórczość jednak mazurkowa, ta dawna twórczość, to opiera się głównie na wokalu, źródło śpiewu, śpiew. Ze śpiewu wyrasta muzyka instrumentalna, a z muzyki instrumentalnej leży zachęta do tańca. Także to jest ta triada, która jest triadą staropolską i która jest właśnie też stylem narodowym. I tutaj ta triada jest konieczna. Także tu, żeby jednak wejść w ten świat mazurków, to trzeba znać wszystkie te trzy takie idiomy muzyczne. Znaczy trzeba poznać śpiew, ten tradycyjny śpiew. Poznać trzeba oczywiście improwizacyjność grze kapeli, bo improwizacja to jest bardzo istotna. I poznać także ten urok, radość tańca, bo to Chopin też miał uciechę i chętnie tańczył, kiedy była to okoliczność korzystna, znaczy kiedy były warunki i atmosfera do tego. No właśnie ta triada to jest bardzo taka inspirująca dla wszystkich miłośników muzyki, w szczególności chopinowskiej.
0: Gdzie jeszcze, w których formach możemy odnaleźć chopinowskich elementy muzyki ludowej? No,
1: tak, oczywiście, że to należy szerzej. Pierwszym, znaczy takim można powiedzieć, Ronda La Krakowiak, oczywiście to są melodie zaczerpnięte z folkloru. Fantazja na tematy polskie to jest oczywiście też taka, można powiedzieć, feeria myśli muzycznych, które właściwie są Nawet Kolberg pierwszym był detektywem, poszukiwał właśnie tych wzorów cytowanych melodii przez Chopina Fantazji.

0: Oczywiście bardzo istotny jest ten mazurek w Polonezie Fismol, opus 44. W nokturnach są też takie epizody, takie na zasadzie kontrastu tanecznego, tak chociażby tym pośmiertnym. One są rozsiane, ale w pewnym sensie Polonez jest już inną ekspresją, ale też przecież jest ogólnonarodowym tańcem. I on też ma właściwie też ten rozrzut ekspresji, jest bardzo, bardzo osobliwy. Jest właśnie i ten element taki heroiczny, jest element liryczny, jest element taki właściwie katastroficzny wręcz powiedziałbym i jest taki entuzjastyczny. Także to są inne odmiany ekspresji zagospodarowanych w polonezach, ale one wszystkie wyrastają właściwie z ówczesnej kultury, ówczesnej mentalności społecznej. No chyba jednak polonez ma źródła jednak w kulturze dworsko-szlacheckiej, aczkolwiek ma oczywiście odpowiedniki w folklorze jako chodzony w tych weselnych. Także tutaj ja bym powiedział, to jest nie tylko ta taneczność rozigrana, tak jak w mazurkach, tylko ta taneczność dostojna, prawda, ten polonez, który jest właśnie manifestacją takiej dumy, godności, spokoju.
1: Profesor Piotr Dalik, jeszcze rzeczywiście to ważne dopowiedzenie, kiedy mówimy o ludowych źródłach u Chopina, nie możemy zatrzymać się wyłącznie przy mazurkach, te ślady są rozsiane znacznie szerzej, w rondach, fantazjach, nokturnach, w polonezach. Profesor Piotr Dalik zwrócił uwagę szczególnie na poloneza Fismol, opus 44. No, to utwór bardzo charakterystyczny, no bo w jego środkowej części pojawia się właśnie mazurek, jakby dwa różne oblicza polskiego tańca zostały wpisane w jedną formę. I teraz posłuchamy tego utworu Poloneza Fismol, opus 44 Fryderyka Chopina w interpretacji Artura Rubinsteina.

0: Polonez Fismol, opus 44 Fryderyka Chopina w fragmencie w interpretacji Artura Rubinsteina. No, polonez to inny rodzaj ekspresji niż mazurek, bardziej dostojny, pełen dumy. No ale właśnie w tym utworze Chopin wprowadza w części środkowej przed chwilą mazurka, jakby zestawiając ze sobą dwa różne oblicza polskiego tańca. Bardzo szczególny to fragment, opowiadał o tym wcześniej profesor Piotr Dalik, pokazując też, że ludowe i taneczne inspiracje u Chopina nie ograniczają się wyłącznie do samych mazurków. Zanim pojawi się nasz kolejny gość tutaj w Żelazowej Woli, mamy dla Państwa obraz z festiwalu, taką pocztówkę dźwiękową.
1: Ten festiwal odbywa się już po raz czwarty i nie tylko muzycznie jest ciekawy. Mogą Państwo tutaj także przyjechać, drzwi do muzeum i do ogrodu są otwarte, a odbywają się tu warsztaty rękodzielnicze. Jest grono twórców ludowych, którzy pokazują rzeźbę, hafty, tkactwo, a także wiele innych rzemiosł. I też wczoraj nieopodal dworku Fryderyka Chopina odbyło się Narodowe Czytanie Dziadów Adama Mickiewicza.
2: Podajcie mi, przyjaciele, ten wianek na koniec laski. Zapalam święcone ziele, w górę dymy, w górę blaski.
3: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?
4: Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie?
5: Anna Szczerbińska.
6: Jak dołączyliście do tego narodowego czytania tutaj w miejscu urodzenia Fryderyka Chopina?
5: My z Żelazową Wolą to już jesteśmy troszeczkę związani, ponieważ my na co dzień gramy w Teatrze Scena w takim spektaklu miłości Fryderyka Chopina, który powstało, zostało skomponowane z listu Fryderyka Chopina do ukochanych osób. I mieliśmy przyjemność tutaj grać i tak, no chyba żeśmy, mogę powiedzieć, polubili się i z miejscem, i z osobami, które tutaj

0: tutaj pracują, zarządzają i po prostu tak zapytano się, czy chcemy też w tym charakterze tutaj być. Skupiliśmy się na drugiej części dziadów, czyli tej obrzędowej. Jest to też ukłon w stronę tutaj organizatorów, ponieważ teraz trwa festiwal folkloru regionalny,
1: kultury regionalnej,
0: tak. No i chcieliśmy też, żeby to Narodowe Czytanie wpisało się w ten festiwal, który tu już nie od dzisiaj gości. A my jesteśmy po raz pierwszy, ponieważ Narodowe Czytanie w Żelazowej Woli jest po raz pierwszy, no i mamy nadzieję, że taka teraz narodziła się tradycja.

0: Nazywam się Zygmunt Żak. Urodziłem się w Odechowcu pod Radomiem. To są warsztaty. Przygotowałem takie w surowym drewnie sówki z drewna sklonu jesienolistnego. Na wiosnę i na jesień robią pielęgnację w parkach. I ja takie mniejsze gałązki jakieś proszę, odkładam sobie. I z tego klonu, ponieważ klon jest, jak się ładnie okoruje, to jest ładny, biały, ma kolor i przyjmuje ładnie farbę akwarelową. Malujemy tu farbą akwarelową, bo pierwsze moje prace, pierwsze moje ptaki, które wysłałem na konkurs do Stowarzyszenia Twórców Ludowych na początku lat 90., były wszystkie malowane akwarelką. Akwarelką, a później akwarelka, żeby ją utrwalić, to malowałem najpierw lakierem nitro, ale że ze względu na to, że był bardzo szkodliwy i śmierdzący, taki duszący, to szybko przeszedłem na utrwalanie lakierem akrylowym. A tu na warsztatach dzieci malują tą techniką, jaką ja pierwszy raz używałem. I tak jak tata mi pokazywał, jak chodziłem do szkoły podstawowej, że można takimi akwarelkami malować. Tata był stolarzem cieślą, nauczył mnie, jak właśnie można malować też bejcą. Tutaj mam jedną taką sówkę pomalowaną
1: to
0: tradycyjnie.
1: Drewno, kawałeczek
0: tak,
1: drewna.
0: Kawałek drewna i pomalowane bejcami. Bejce są używane przez stolarzy do malowania mebli. Poznałem warsztat u taty w komórce, te tradycyjne narzędzia.
1: Dzień dobry, nazywam się Zofia Kierylak, jestem z Mordów. Jestem tkaczką, tworzę tkaniny na krosnach tradycyjnych. Tutaj widzimy przed sobą taki właśnie tradycyjny warsztat tkacki, podłogowy i na nim tworzymy wspólnie taką festiwalową tkaninę w paski.
2: W jaki sposób właśnie to się tworzy? Jaka technika? Czy każdy może tutaj spróbować?
1: Krosna są naprawdę dla wszystkich. Nawet małe dzieci mogą przyjść, spróbować, jak się dawniej robiło tkaniny, jak to wyglądało, mogą sprawdzić w praktyce. Krosno to jest bardzo ciekawa konstrukcja i jednocześnie bardzo prosta, od wieków niezmienna. Krosna muszą mieć osnowę, która stanowi szkielet tkaniny. Przechodzą nitki, osnowy przez nicielnice, na których się programuje wzór. Tutaj mamy akurat na warsztacie wzór bardzo prosty, płócienny.
2: Ustawia ten wzór, tak?
1: Tak, można na tych nicielnicach programować różne wzory. Tak naprawdę jesteśmy ograniczeni wyobraźnią, no i trochę logiką i matematyką, ale właśnie te nicielnice są takim programatorem naszego wzoru. Zresztą krosna to jest prototyp komputera, więc tu też się odbywa programowanie. Następnie nici z nicielnic przechodzą przez płochę, która nam porządkuje nici, jednocześnie dobija wątek i potem nitki są przywiązane do takiego wałka, na który nawijamy już gotową tkaninę. Żeby wykonać jakiś chodnik, dywan czy dowolną inną tkaninę, trzeba po prostu nacisnąć pedał. Wtedy nitki, które mamy przewleczone przez nicielnicę, jedne się podniosą, drugie opuszczą, tworząc przesmyk tkacki, tak zwaną ziewę, bo się nitki rozdziawiają jak buzia do ziewania. I w ten przesmyk tkacki wprowadzamy dowolny kolorowy wątek. Dzięki temu właśnie powstaje nam tkanina, przybywa nam tej tkaniny. Dzieci się bardzo angażują w tkanie. Naprawdę jestem zadziwiona, że już maluchy garną się do krosien i nawet młodzież się interesuje właśnie w tym, jak powstają tkaniny, jak to kiedyś bywało.
2: A jak pani poznała to zajęcie?
1: Ja jestem tkaczką już od któregoś pokolenia. Moja mama jest mistrzynią tkactwa, ma swoją pracownię również w Mordach. Pracujemy razem. Moja babcia ma 92 lata i nadal aktywnie tka. Tkają też dzieci nasze, moje i moich sióstr, więc w tej chwili ewenement na skalę Polski albo nawet i Europę. Tkamy w czterech pokoleniach. No i wcześniej jeszcze ta historia rodzinna tkactwa sięga dużo, dużo, dużo dalej. Można powiedzieć, że przeszło już 200 lat, mamy udokumentowanej działalności tkactwa w rodzinie. Podejrzewamy,

że było dużo wcześniej, ale po prostu nie mamy na to żadnych danych. No ale kiedyś po prostu w każdym domu się praktycznie tkało, więc na pewno ta tradycja jest dużo dłuższa i my ją kultywujemy, zachowujemy, więc to tak w rodzinie jest dalej.

0: To jedna z tych melodii, które pozwalają nam przybliżyć się do świata dźwięków znanego Chopinowi. O chmielu, chmielu, staropolska pieśń weselna związana przede wszystkim z obrzędem oczepin. Chopin z pewnością ją znał, a w 1829 roku zabrał ją ze sobą niejako na wiedeńską estradę podczas koncertu w Wiedniu. Improwizował na temat chmiela i jak później pisał do rodziny, wybór tej polskiej melodii zelektryzował publiczność nieprzyzwyczajoną do takich pieśni. Za nami chmiel nie tylko jako weselna przyśpiewka, no ale też jedna z melodii należących do muzycznego świata młodego Fryderyka Chopina. No a dziś w parku w Żelazowej Woli nadal można spotkać muzyków ludowych, porozmawiać z nimi, zatańczyć, posłuchać muzyki ludowej. Skoro można słuchać, można też samemu spróbować, no to przejdziemy teraz do kolejnego ważnego elementu festiwalu, czyli do tańca.
1: No właśnie, ta melodia z oczepin, kiedy pannie młodej zdejmowano wianek, wszystko to bardzo teatralne, bo kultura ludowa jest taka teatralna i pełna gestów. I pełna gestów także w tańcu, o czym opowie nasz kolejny gość, Piotr Zgorzelski. Dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Tancerz, etnolog i twórca pierwszej w Polsce Akademii Tańca Tradycyjnego. Prowadził pan wczoraj w Żelazowej Woli warsztaty tańca. Czy faktycznie czas podpierania ścian to już jest czas za nami?
2: Zdecydowanie tak, bo na przełomie 30 lat, jak z przyjaciółmi założyliśmy Dom Tańca w Polsce, czasy się bardzo zmieniły i wtedy na początku no, trzeba było dużo zachodu, żeby w ogóle wyjść na parkiet, żeby kogoś namówić do tańczenia. Pamiętam, że takich potańcówek, chociażby takiej jak była wczoraj w Żelazowej Woli, po prostu nie było. Były występy oczywiście sceniczne, zespołów folklorystycznych, natomiast tańca jako tańca ludowego nie było w życiu takim publicznym. Natomiast teraz no, mamy sytuację taką, że w Żelazowej Woli się coś dzieje, a w Warszawie są cztery równoległe parkiety, na których również się tańczy. I tak samo jest w innych dużych miastach. Muzyka wiejska, to jest też bardzo ciekawe, poprzez miasto wraca z powrotem na wieś. Na wsiach, w miejscach, nie wiem, w świetlicach, w ochotniczych strażach pożarnej są organizowane bardzo często obecnie potańcówki. Grają miejscowe kapele i to, co jest też bardzo fantastyczne w tym wszystkim, to, że nasi mistrzowie, którzy nas uczyli, część z nich niestety już odeszła, ale są jeszcze 60, 70, 80, a nawet 90-latkowie, którzy mogą przekazywać tą wiedzę, grają z młodymi. Czasami wspólnie, a czasami młodzi przejmują tą pałeczkę i również wykonują ewidentnie muzykę do tańca. Ona inaczej brzmi jak na scenie, na przykład przy zespole folklorystycznym, kiedy jest materiał skrojony na odpowiednią długość, do odpowiedniej ilości taktów. Wszystko musi grać tak jak w zegarku. Natomiast tu mamy do czynienia z sytuacją improwizacji, tańczenia, które zarówno angażuje tych, którzy słuchają, jak i tych, którzy grają. To jest niesamowite.

0: niesamowita wymiana energii i tego, że ta muzyka jest jakby przez tancerzy napędzana, więc dlatego zresztą to, co zresztą Oskar Kolber pisał, że utwór nie trwa na zabawie 2-3 minuty, tylko potrafi trwać 15.
1: Tancerz mógł przyśpiewką też zamówić sobie następną melodię.
0: Dokładnie tak. No, kapele znały to, co się w danym miejscu grało, albo wręcz nawet miejscowe kapele znały, co kto lubi, żeby mu zagrać pod nogę. Więc się zamawiało po prostu po nazwie, czasami po nazwisku, czasami no, takie nazwy, jak teraz używamy, takie trochę szufladki, Oberek, Kujawiak, Polka, czy coś takiego, dawniej nie funkcjonowało. One były po prostu powiązane z miejscowymi nazwami albo po prostu z nazwami ludzi konkretnych.
2: A jak to wyglądało tutaj? Jakie zainteresowanie było warsztatami, tą nocą tańca? Jak było wczoraj?
0: Było fantastycznie. I to nie jest przesada żadna, bo jestem na tym festiwalu od samego początku i widzę, jak ewidentnie coraz więcej ludzi tu przyjeżdża. Wczoraj na samych warsztatach mieliśmy, no nie liczyłem ich konkretnie, tych osób, ale tak z grubsza było około 60-70 osób, bo było ponad 30 par tańczących.
2: To jest naprawdę dużo.
0: Dużo, to jest naprawdę dużo. I z roku na rok tych osób ewidentnie przybywa. Więc no, zarówno ten parkiet, który tutaj pojawił się z namiotem zadaszonym, więc ani wiatr, ani deszcz w ogóle nie był straszny. Zresztą tego deszczu tak naprawdę dużo nie było, trochę wiało.
2: Teraz też już mamy słońce.
0: Tak, właśnie. Słońce nam przyświeca. Więc cały parkiet był no, pełny osób chętnych do tańca. Więc ja widzę, że to naprawdę przynosi rezultat. Taka jakby i częstotliwość, i po prostu to, że się to wraca. No, że to nie jest pojedyncza impreza, która pojawi się raz na 10 lat, tylko jest to coś cyklicznego, co przyciąga zarówno tych, którzy już wcześniej tutaj byli, jak i nowe osoby, które no, są spragnione właśnie takich dźwięków, a tym bardziej jeszcze, że w Żelazowej Woli można to skonfrontować bezpośrednio również z Chopinem.
2: No właśnie, to jest kluczowe w tym wszystkim, ta rytmiczność, taneczność w muzyce Chopina. Czy uważasz, skoro jesteśmy przy Chopinie już, że można zatańczyć do muzyki Chopina?
0: Jak najbardziej tak, choć trzeba byłoby tu podzielić pewnie tą twórczość Chopina na takie dwa czasowe kontinua. Mianowicie jedno to jest Chopin w Polsce, zanim wyjechał w świat, do Paryża i w różne inne miejsca. I faktycznie ta muzyka wczesnego Chopina jest bardzo taneczna. Zresztą są źródła, materiały historyczne, które zaświadczają, że potrafiono do Chopina tańczyć. Jest jakiś opis, który mówi, że po koncercie w sali balowej grano Chopina przez parę godzin do tańca. Zatem na pewno było to taneczne. Natomiast ten czas już Chopina, który wędruje po świecie albo mieszka w Paryżu, to jest już muzyka bardziej wyrafinowana.
2: Bardziej stylizowana.
0: Tak, które gdzieś pobrzmiewa to echo polskości, gdzieś pobrzmiewa echo tych polskich kujawiaków, mazurków, oberków. Ale to już jest tylko to echo, które jest takim czymś, co daje inspirację dla Chopina, żeby tworzył bardzo często. Na pewno jest mnóstwo osób, które wie, że Chopin czasami bywa trudny, choć piękny. Wyrafinowany jest. I tutaj ta taneczność się już zatraca, więc no, można, ale nie do wszystkiego.
2: Wczesne mazurki jak najbardziej, o tym mówił Piotr Dalik. Jeszcze zapytam o jedną rzecz. Czy podczas takich warsztatów tańca spotkałeś się z muzykami, z młodymi pianistami, albo nawet nie młodymi, którzy szukali tych źródeł, żeby lepiej zrozumieć mazurki Chopina, czy inne utwory inspirowane właśnie ludowością?
0: Tak, tak. Były takie spotkanie. Zresztą w roku chopinowskim my mieliśmy wraz z moimi przyjaciółmi z grupy Janusz Musinowski Kompania, mieliśmy takie spotkania, w których

0: w których uczestniczyli między innymi pianiści z Japonii. I przyznam szczerze, że byli mocno zszokowani, jak może zabrzmieć Chopin na ludowo. Więc myślę, że w takiej wiedzy poznawczej dla kogoś, kto gra Chopina, uważam, że przydałaby się też taka nuta wspomnienia, ale nie taka, że na zasadzie puścimy kawałek. Myślę, że dobrze by było, żeby pianiści po prostu zobaczyli albo wręcz uczestniczyli w tańcu, żeby mogli poczuć też tą taneczność, z której no, Chopin się w jakiś sposób wywodzi, no bo w młodości przecież i on nie tylko, że słuchał, ale i grał i tańczył.
1: No i właśnie po to jest ten festiwal.
2: Jakim językiem na wsi był taniec? Bo wyobrażam sobie, że ten, kto na wsi tańczył, był we wspólnocie, a ten, kto nie tańczył, jak wieś traktowała tego, kto nie wychodził i nie tańczył?
0: No to różnie bywało. Wiadomo, że większość tańczyła, lepiej lub gorzej tańczyła. No wiadomo, się też zdarzali tacy, którzy nie. Czasami muzykanci, ja się z paroma takimi spotkałem, z takim określeniem, no to był taki wieszak. Dawało mu się ubrania, żeby potrzymał. Wiadomo, że dobry tancerz był szanowany. I no bo w tańcu, tak jak mówiłem, no taniec nie trwał 2-3 minuty, po tańcówki trwały wiele godzin i wymagały po prostu siły fizycznej. Chłop polski był silny, był spracowany bardzo często i co ciekawe również po pracy, przychodząc na przykład z pola, ze znoju, brał się w tany, które potrafiły znowuż parę godzin intensywnie trwać, po czym szedł na krótki spoczynek i znowuż do pracy. Czy zatem taniec jest jakimś takim elementem, który daje taki rodzaj odpoczynku, w którym człowiek nie myśli może właśnie o tych trudach dnia codziennego, tylko że może po prostu zrelaksować się. Taniec był na pewno no, bardzo, bardzo ważną rzeczą, ale myślę, że to, co się zatraca w tej chwili, właśnie tutaj jak właśnie wspomnieliście, że taniec jest czymś wspólnotowym. Taniec jednoczy. To nie jest taniec jednej osoby, tak jak często się teraz na dyskotekach zdarza. To nawet nie jest taniec samej jednej pary, bo tańczyła cała wspólnota. Kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt par uczestniczyło w tym. Muzyka, taniec był też takim pretekstem po prostu do spotkania się ze sobą.
2: No, dobry tancerz mógł liczyć na dobry ożenek.
0: Też, ale również na porozmawianie w tańcu. W tańcu się ewidentnie rozmawiało. Ja widzę taką zależność. Jak się ludzie dobrze czują na warsztatach, to zaczynają ze sobą rozmawiać. I to jest właśnie taki element, który właśnie no, wymiany informacji, plotek, a może pierwszych wzlotów miłosnych kogoś do kogoś. Więc to jest taka bardzo forma fajna. Trudna w tych współczesnych czasach, no bo trochę się zaczynamy odzwyczajać od tego, żeby dotknąć się nawzajem i stanąć w parze, a tutaj trzeba po prostu poczuć się.
2: Czułe oko Mariany Krill i ucho także czuło. Czułe i czuło na pewno też obserwowało i słuchało tego, co działo się wczoraj na festiwalu. I Mariana przygotowała dla nas relację z tego namiotu tańca, nowości na festiwalu. Nowa przestrzeń spotkania z tą naprawdę żywą tradycją polskiej wsi. Posłuchajmy, jak tańczono wczoraj, a towarzyszyły tym tańcom kapele z Lubelszczyzny i z Mazowsza.

0: Nazywam się Barbara Waldowska, po tacie Derlak i mam przyjemność dzisiaj pilnować porządku w namiocie tańca podczas 4. Festiwalu Kultury Regionalnej w Żelazowej Woli.
1: Słyszymy teraz, że właśnie kolejne warsztaty tańca, z jakiego regionu, jakie kapele przygrywają, czego się można tutaj nauczyć?
0: Jak sama nazwa wskazuje, w namiocie tańca przede wszystkim jest taniec i to ten taniec żywy. Zapraszamy wszystkich do uczestniczenia w warsztatach tańca. Będą to tańce kujawiaki, kujony, chodzone, mazurki i oberki. Do tańca będą przygrywały na żywo kapele.

0: PL Ludowe. Teraz słyszymy, nie wiem czy Państwo słyszą, ale teraz słyszymy Jeremiego Kowalskiego, który reprezentuje Łowickie. Gra pięknie z Agnieszką Niwińską. To jest taka piękna historia i mam nadzieję, że Fryderyk Chopin, który tutaj się urodził niedaleko, byłby bardzo zadowolony, że ta muzyka, która na niego wpływała, na niego i na jego twórczość, może teraz wybrzmieć w tym parku. Jak pewnie wiemy, Fryderyk Chopin pisał mazurki i ani ta nazwa, ani ten rytm w mazurkach nie jest przypadkowy. Mawia się, że być może tu w okolicy Fryderyk Chopin miał okazję słuchać, kto wie, może nawet tańczyć tradycyjne mazurki. I dzisiaj próbujemy zrobić ten krok wstecz. Z szacunkiem do mazurków Chopina próbujemy grać i tańczyć te mazurki tradycyjne.
1: Teraz spróbujmy muzyka i zróbmy obroty właśnie z tą zasadą, o której Wam powiedziałem, czyli żeby nogą nakręcać obrót.

0: Radosław Kornaszewski. Jesteśmy dzisiaj na warsztatach z tańców tradycyjnych. Zaczęliśmy od Kujawiaka, który jest takim królem tańców tradycyjnych. Jest być może on najtrudniejszy, ale też najpiękniejszy, w którym można rozwinąć swoją pasję, można troszeczkę rozpłynąć się, rozmarzyć. Jest to jedna z części w ogóle garnituru, który jest, składa się z tańca chodzonego, kujawiaka i oberka. One zaczynają się od wolniejszego, średniego, którym jest kujawiak, i oberka, który jest szybkim tańcem wirowym, najbardziej charakterystycznym właśnie dla potańcówek ludowych. I następny element właśnie naszych warsztatów będzie dotyczył oberka, czyli tego szybkiego, wirowego.
1: Czyli te tańce, które były tutaj na Mazowszu.
0: Tak, no jak najbardziej. To są tańce obecne w ogóle w Polsce, bardzo charakterystyczne dla naszej kultury, tańce trójmiarowe. Jeżeli chodzi o cały garnitur, no to było tak, że właśnie jeżeli były to oficjalne wydarzenia, to zaczynały się właśnie w tym układzie trzech tańców. Najpierw chodzonego, kujawiaka i oberka, zwanego garniturem właśnie kujawskim. Nazwa wywodzi się prawdopodobnie z samych kurpi, które zrodziły prawdopodobnie kujawiaka. Być może jest to jakieś tam zapożyczenie z tańców dworskich, ale to są, mogą być tylko spekulacje. Natomiast ten taniec wirowy był obecny zawsze, trójmiarowy, i ten oberek jest chyba takim najbardziej żywym jego elementem i ciągle obecnym na potańcówkach, które odbywają się w różnych częściach, nie tylko Mazowsza, ale w ogóle Polski. W tej chwili wraca moda, wraca też chęć tańczenia, coraz więcej uczestników uczestniczy w potańcówkach, ale też w warsztatach, w wyjazdach tanecznych, w zajęciach na co dzień. To jest troszeczkę tak, że ta kultura wiejska weszła najpierw do miasta i potem z powrotem z niego wyszła i teraz rozlewa się po Polsce, z czego jest między innymi owocem obecne wydarzenie tutaj w Żelazowej Woli.
2: Piotr Zabrocki.
3: Jan Młynarski.
1: Jakbyśmy mogli poprzez tę muzykę tradycyjną albo zainspirowaną tradycją opowiedzieć i o Chopinie, ale jednocześnie i o tradycji?
3: No jest to jedna z jakichś takich dróg, które można powiedzmy obrać, żeby się trochę zbliżyć do spuścizny Fryderyka Chopina, w którego domu się znajdujemy. Gramy muzykę starodawną. Trudno powiedzieć dokładnie z jakich lat, z kiedy dana melodia pochodzi. No ale powiedzmy, że są to rzeczy dosyć archaiczne. Pytanie, czy za życia Chopina właśnie tak wyglądały mazurki radomskie, jak powiedzmy w dwudziestoleciu międzywojennym, czy właśnie w latach 50. czy 60. Ale no wiadomo, że Chopin ulepiony był z tego wszystkiego, co nas tutaj otacza, nawet w Żelazowej Woli, w tej okolicy. Więc to jest rodzaj takiego symbolu, no tutaj takie właśnie mazurki wiejskie, muzyka wiejska, która trafia tutaj na teren tego parku. Myślę, że to jest takie no bardzo symboliczne po prostu i potrzebne, żeby może też zbliżyć się, zrozumieć bardziej muzykę Chopina.
2: Pierwszy raz pojechaliśmy na taką prawdziwą wiejską zabawę do drewnianej remizy. To było akurat pod Radomiem we wsi Wir. I tam na żywo zobaczyliśmy, jak wygląda taka zabawa z tańcem, z przyśpiewkami. Zabawa organizowana przez miejscową ochotniczą straż pożarną. Urzekła nas ta muzyka, kiedy po prostu usłyszeliśmy ją na żywo. Po prostu mogliśmy dotknąć tej muzyki, można powiedzieć. Słuchaliśmy tej muzyki, jeździliśmy na te imprezy i

0: Nazwa podradomskiej miejscowości Wir to nazwa, która idealnie pasuje do rozmowy o tańcu, a rozmawiamy z Piotrem Zgorzelskim w Żelazowej Woli, twórcą pierwszej w Polsce Akademii Tańca Tradycyjnego. Rozmawiamy o tańcu, rozmawiamy o tym, jakim sposobem komunikacji był taniec, ale żeby dobrze tańczyć, to trzeba było ten taniec gdzieś podejrzeć.
1: Podglądano od rodziców, podglądano od dziadków. Generalnie było tak, że ten taniec na tyle był powszechny i uczestniczyli, wręcz było, byśmy powiedzieli, no, było dobrze widziane, żeby umieć tańczyć, żeby ktoś z młodych dzieci na przykład stał się kimś dorosłym, czyli wszedł w ten grono tak zwane kawalerskie, czyli panny i kawalerowie na wydanie, musiał umieć tańczyć albo przynajmniej śpiewać. No, generalnie rzecz biorąc było to bardzo ważny czynnik społeczny, taka umiejętność.
0: A kto nauczył pana?
1: Mnie? Oj, to długa historia. Generalnie miałem wielu nauczycieli, ale tacy pierwsi to na pewno była świętej pamięci już niestety pani Maria Pęzikowa z Radomszczyzny i tancerze ze wsi Nieznamierowice. To były takie moje pierwsze taneczne kroki. Natomiast no później, jako że tańczę też różne inne regiony, no to się spotykałem i spotykam zresztą do dnia dzisiejszego z różnymi tancerzami. Też badam źródła archiwalne, zarówno filmowe, fotograficzne, jak i różne pisemne. I na tej podstawie też czasami tańce są rekonstruowane, bo nie wszystkie dotrwały do naszych czasów, więc próbujemy je na nowo czasami ożywiać. Zresztą no, tak było w przypadku wczoraj Kujawiaka, który de facto nie mamy tak naprawdę poza jakimiś opisami takiej stricte filmowej relacji archiwalnej nagrania, jak to na przykład przed wojną tańczono Kujawiaka. Niby ta tradycja się jakoś tam zachowała, ale ona już nawet sam Roderick Lange pisze w swoich pisał, bo w sumie on też jest niestety świętej pamięci, pisał, że Kujawiak po wojnie już tak naprawdę nie był tańczony tak, jak dawniej jego informatorzy mówili. Więc to są pewne gdzieś już powolne rekonstrukcje tańców. Jest kilku nauczycieli tańca, którzy no, próbują te tańce też wraz ze mną jakby na nowo odświeżać. Wczoraj tak było właśnie między innymi przy tańcach łowickich i radomskich, właśnie w namiocie tańca tradycyjnego w Żelazowej Woli.
0: Piotr Zgorzelski opowiadał Państwu o tym, dlaczego warto tańczyć. Ja skłaniam się ku temu, zacząć chyba jednak tańczyć. Patrzę, Klaudio, na Ciebie, że może...
2: Może za chwilę zatańczymy.
1: Może właśnie na przykład jeszcze na zakończenie się dałoby tam przynajmniej chwileczkę posłuchać. Fantastyczny utwór, przepiękny utwór ludowy, Kujawiak jasny od Jana Twardowskiego.
0: To my dobieramy się w parę i tańczymy, a Państwo tak słuchają.
2: Ale opowiedz jeszcze o tym.
1: Proszę posłuchać, jakie jest podobieństwo do Chopina w tym utworze. Zapraszamy. Fantazje na tematy polskie. Janusz Pysiński, Kompania, płyta z roku chopinowskiego.

0: Kujaw jak jasny Twardowskiego, Janusz Prusinowski, kompania razem z Piotrem Zgorzelskim, który był naszym gościem i prowadzi tutaj w Żelazowej Woli warsztaty tańca, bo to jeden z głównych i ważnych tematów tegorocznej odsłony wydarzenia.
1: 9 minut pozostało do godziny 16, a przed nami spotkanie z tymi, którzy są kontynuatorami, kontynuują muzykę i naukę u twórców ludowych. Karol Majerowski i Marcin Małecki, gracze z Łęgu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Z Łęgu. Nie będziemy szukać tej miejscowości na mapie, bo tu etymologia jest inna.
3: Tak, w naszej nazwie, naszej kapeli chodzi o Łęk, Wielki Łęk Obrzański, to znaczy taką krainę geograficzną, która mieści się w Dolinie Środkowej Obry między Przemętem, Wolsztynem, Zbąszyniem i jest to taka niecka rzeki, wzdłuż której rozlega się bardzo interesująca kultura muzyczna, czyli kultura muzyczna Dud Wielkopolski. A gracze dlatego, że niegdyś na muzykantów w naszych rodzinnych stronach mówili właśnie gracze.
1: Trzcina, Czarny Bez, co jeszcze towarzyszy tej muzyce?
3: O, dużo rzeczy. Na pewno krajobraz, rozległe łąki, rozlewiska, gwara, piękna ceglana architektura, też jakaś historia bardzo stara, też, bo to przecież Wielkopolska i ta część to taka w sumie kolebka słowiańszczyzny, więc no, cała masa kultury, nie tylko muzyki.
1: Teraz za chwilę posłuchamy wspólnie, jak brzmi ta muzyka, a my powoli żegnamy się z Państwem. Muzyka towarzyszyć nam będzie do końca naszego spotkania.
0: Jak zapowiadałyśmy właśnie, muzyka na żywo w Waszym wykonaniu, Dudy Wielkopolskiej Baraban, no to właściwie wystarczy, żeby zrozumieć muzykę do tańca.
3: Wydaje mi się, że tak, to takie minimum w sumie.
1: Do Żelazowej Woli mogą Państwo jeszcze dojechać, odwiedzić to miejsce, które dziś tętni życiem i pokazuje także twórców, rękodzielników kultury ludowej, bo trwa tutaj czwarty festiwal kultury regionalnej w Żelazowej Woli. Audycję, którą wspólnie przygotowałyśmy, wydawała Aleksandra Łapkiewicz. W Warszawie audycję realizowała Zofia Kruszewska i Paweł Worobiej, a w Żelazowej Woli i tu teraz spoglądam na swoją kartkę. Adrian Zaręba. Wszystko się zgadza.
0: Bardzo dziękujemy. Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie. Proszę słuchać naszych wspaniałych muzyków. Klaudia Baranowska.
1: Małgorzata Nieciecka-Mac.
0: Do usłyszenia, do zobaczenia.
1: Czy jesteście już gotowi do grania? No to zaczynamy.
4: Oj, z tej tam strony wsi, oj, śpiewają dzieci, oj, śpiewają, jom, jom, oj, śpiewają. Wydaje budzynka córę swoją, jom, jom, córę swoją.

piersi, połączyły wodę nasze jagusi. Leciały gąski z Polski do Rusi, połączyły wodę nasze jagusi. Oj moja jaguś, miejmy jedne myśli, pójdziemy do sadu, narwiemy wiśni. Oj moja jaguś, miejmy jedne myśli, pójdziemy do sadu, narwiemy wiśni.

duszek, oj będziesz nosiła pełen fartuszek. Narwiemy wiśni, narwiemy gruszek, oj będziesz nosiła pełen fartuszek. A w tym fartuszku znajdzie się dziecię, oj moja Jagusiu, nie opuszczę cię. A w tym fartuszku znajdzie się dziecię, oj moja Jagusiu.

0: Tu program Drugi Polskiego Radia. Minęła 16.
1: Słuchowisko.
0: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie spod ruin pałacu w Zatoniu i zapraszam na słuchowisko według dramatu Wiesława Myśliwskiego pod tytułem Drzewo. Słuchowisko na żywo. Twórcy wykorzystali naturalną scenografię pałacowego parku. Artyści są już zgromadzeni wokół pięknego dębu rosnącego na osi ruin pałacu księżnej Doroty de Talleyrand-Périgord w Zatoniu. Napisany na zamówienie Kazimierza Dejmka tekst miał premierę w 1988 roku w Teatrze Polskim w Warszawie. Kilka lat później został zrealizowany w Teatrze Polskiego Radia w reżyserii Janusza Kukuły. Reżyserował dźwiękowo tamto słuchowisko Andrzej Brzoska, który dziś także podjął się tej roli. A wtedy w roli Marcina Dudy, broniącego przed ścięciem drzewa chłopa, wystąpił Bronisław Pawlik. Dziś już za chwilę w roli Marcina usłyszymy Krzysztofa Wokulińskiego, a towarzyszą mu artyści lubuskich scen teatralnych. W roli hrabiny wystąpi Grażyna Barszczewska. Widzę, że wszyscy artyści są gotowi. Zaczynamy więc.
1: Wiesław Myśliwski. Drzewo. Adaptacja Janusz Łastowiecki. Reżyseria Dariusz Błaszczyk.

0: Patrz, buty ktoś zostawił. O, jakaś karteczka w nich jest. Jakby co, to pomódlcie się, żeby Bóg mi odpuścił. A w butach niech Franek chodzi. Coś tu niedobrego musiało się stać.
1: Przestań marudzić. Połóż im pod brogiem i bierzmy się do roboty.
0: Czekaj no, tam ktoś siedzi.
1: Gdzie?
0: Na drzewie.
1: Do diabła i po cóż on tam wylazł?
0: Popatrz no, chyba strych ma na szyi. Powiesić się chce, czy jak?
1: Powiesić się? Tak z samego rana?
0: Mówią, że z rana najlepiej. Na pusty żołądek i zaspany człowiek jeszcze, to jakby ze snu tylko w sen przechodził.
1: Że też ludziom chce się wieszać. Hej! Wy tam! Jak chcecie się wieszać, to przejdźcie na inne drzewo, bo to będziemy ścinać. No słyszeliście? Złaźcie! Ścinać będziemy!
2: To ścinajcie!
1: Zgłupieliście! Z wami mamy ścinać! Żeby nas potem do pierdla wsadzili, żeśmy człowieka ścieli. Drzewo mamy ścinać, nie was!
2: To nie ścinajcie.
1: Kiedy musi być ścięte? A jak musi, to musi, no. Nic nie poradzicie. Dostaliście chyba pismo, że się będzie ścinać, no. No to jak dostaliście, to musieliście podpisać. To teraz złaźcie.
2: Podpisał Franek Dzięć, a on nie stąd. Przybłęda. To wszystko podpisze.
1: A nam myślicie, że tak znów zależy, żeby to wasze drzewo ścinać, no. Każą to się ścina. Jak na wojnie każą strzelać, to się strzela. Przecież możecie się powiesić i na innym drzewie, no, kiedy już tak bardzo chcecie. Nam nic do tego.
2: Nie wyszedłem, żeby się wieszać.
1: To po co?
2: Posiedzieć, popatrzeć. Moje drzewo, wolno mi.
0: To nie lepiej na ławce?
2: Tutaj bliżej nieba. I inaczej wszystko widać. No niby ten sam świat wokoło, na którym człowiek żyje, po którym chodzi, a nie bardzo.

0: Bardzo chcę się wierzyć, że to ten sam. A już słonko, kiedy wstaje, to wydaje się, że to cud. Choć co rano go widzi, jak wstaje. I przez tyle już lat.
1: To wasze buty?
0: Moje.
1: No widzisz. A ten stryk na szyi?
0: No że tak samo mój. Krowie go z rogów zdjąłem.
1: To nie o to chodzi, tylko po coście go sobie założyli, jak nie macie zamiaru się wieszać.
0: No to zamiast w pasie na szyi się owiązałem, żeby nie spać.
1: Nie no, nie no, pomylony naprawdę. No. Jak bum cyk cyk, no mówiłem.
2: Może poeta tak dziwnie o tym słonku mówił?
1: No złaźcie no, dosyć tego, słyszeliście? Do cholery, złaźcie!
3: Może przynieść wam drabinę?
0: Ej, nie trzeba, bo nie zejdę.
1: No szlak by to jasny trafił, no krew mnie zaraz zaleje, no. Leć po inżyniera. Na co czekasz?
4: Tata! Tata, chodźcie jeść! Tata! No gdzie jesteście? Jeść chodźcie, bo stygnie.
1: Może ten na drzewie to wasz tata.
4: Na drzewie? Gdzie na drzewie?
1: No tam. Wasz?
4: Tata, Jezusie Nazareński, no co wy wyprawiacie, no? W waszych latach po drzewach łazić? Złaźcie, słyszycie? Jeść chodźcie, no. Taki wstyd, panno święta. Jeszcze ludzie gotowi pomyśleć, że was... No, że tak źle wam u nas, no. Dopiero nas wezmą na języki. Niech się tylko rozniesie. No i po coście tam wyleźli?
1: Według mnie to chcieli się powiesić. Tylko, że akurat przyszliśmy.
4: Powiesić?
1: No stryk mają na szyi.
4: Tata, no co wy, powiesić się? No na miłość boską, no nie róbcie tego, tata.
1: No...
4: No nie stójcie tak, no. No pomóżcie, no widzicie przecież, że może być nieszczęście.
1: No i co my, no, no. My przyszliśmy ścinać.
4: I o cóż? Ukrzywdziliśmy was czym, tata? No powiedzcie, no, czystych koszul nie mieliście? Nieraz nawet Frankowi gorszą, a wam lepszą dałam, no i pod pierzyną śpicie i na tace wam się zawsze da, jak nam przejdziecie, no. A może Jędryk wam czym dokuczył? Diabłowi każe na grochu klęczeć o chlebie i wodzie, niech odpokutuje.
0: Ale zostaw ty Jędryka, córuś. Jak nawet dokuczył, to po to dziadki są, żeby im wnuczki dokuczały. Nic mnie nie ukrzywdziliście. Mam czyste koszule, w dziurawym nie chodzę, pod pierzyną śpię i na tace zawsze dostanę. No i co na starość więcej chcieć?
4: Zejdźcie, tata!
0: Niech cię Bóg wynagrodzi za twoją dobroć, córuś, ale nie zejdę. O, widzisz, stoją szatany i czekają tylko, żebym zszedł.
4: Franek, chodźże tu!
1: Sami nic nie wymyślimy. Niech inżynier tu przyjdzie, jemu od myślenia płacą. Powiedz, że z robotą stoimy.
4: Franek, chodźże wreszcie!
5: I czego?
4: Z ojcem coś niedobrze, no na drzewo wyleźli i zejść nie chcą.
5: Co? Złazić! Zbzikował ojciec? Złazić! Złazić, ojciec, do roboty! Sieczkę urżnąć, stworzenie napoić, złazić!
6: Dziadku, dziadku! Nie złaźcie, wyjdę do was! Będziemy się w ptaki bawić! Wy będziecie kukułką, a ja synogarlicą!
0: Synogarlica to nigdy nie siadała, wnusiu. Kukułka ta!
5: Gdzie chorobo? Jeszcze ciebie tam brakuje!
4: No co ty go bijesz, ty zbójo ty? Za co? Winie ci co? Że do dziadka chce dziecko? A do kogo ma chcieć, jak ma takiego ojca? Jeszcze go po głowie będzie bił, no. Widzicie go? Bym to ciebie walnęła, to byś zobaczył.
5: A niech was wszystkich, ciebie, Bachora i tego twojego zbzikowanego ojca. To twój ojciec, nie mój. Mój, dzięki Bogu, w samą porę umarł, zanim zaczął po drzewach chodzić. A twój 100 lat... Widać będzie żył i nie wiadomo, co mu jeszcze do głowy strzeli!
4: No już nie, becz, no. Tam nie walną cię tak mocno, no, aby trochę po czuprynie, no. Chodź, umyję cię, boś się cały zasmarkał.
0: Ej, no! Papuś tu!

0: O, chodźże, przecie sama chciałaś. A co to? Gówniarskie lata ci się przypomniały, Marcinie? Czy do nieba chcesz się dostać? Myślisz, że ci z drzewa będzie bliżej, co? Do nieba tylko jedna droga, przez śmierć innej nie ma.
1: Ja tak tylko wyszedłem posiedzieć. Siedzi człowiek całe życie, to na ławie, to na krześle, na taborku, na łóżku, na progu. To sobie pomyślałem, wyjdę na drzewo. Spróbuję, jak to na gałęzi jest. A ty skąd się tu wziąłeś, Sebastianie?
0: A, krowę przygoniłem popaść.
1: O, tam łąk nie ma.
0: O, są łąki, Marcinie, o, wielkie łąki. Jak okiem spojrzysz, wszędzie łąki. Od krańca do krańca tylko łąki. A trawy na nich po kolana, i ziół wszelkich pełno, i pachną jak i tu, i zielone jak i tu. Ale czasem nie chcę jeść z tych łąk i sama mnie tu ciągnie, no to biorę ją na powróz i idziemy.
1: Tu łąki teraz marne, Sebastianie. I trawy na nich jakieś kwaśne. I coraz mniej tych łąk. Poprzestawiało się wszystko. O, to drzewo, co na nim siedzę, chcą mi nawet ściąć szatany, bo zawadza im. Jeszcze trzeba było podpisać, że i ty chcesz. Teraz bez podpisania nie dadzą ci żyć, Sebastianie. Co nie podpisane, to jakby nie było. A nie za długo będziesz chciał się urodzić, wpierw musisz podpisać. Będziesz chciał umrzeć, każą ci podpisz. A ty mówisz, że świata nie ma. Jest, jest, Sebastianie, to nie sen. Za dużo na nim bólu, żeby to był sen.
2: Ojciec, złazić, ojciec, do roboty! Nie bzikować!
1: Widzisz? I nawet zdjęcie, jakie teraz. Właśnie. No dźgaj zaraz. Może trochę się wyciągniesz, bo ci Pan Bóg jak rozumu, tak i wysokości poskąpił. I to chce gospodarzem być.
0: A nie miałbyś trochę siana dla mojej krowiny?
2: A dla jakiej krowiny?
0: No tej mojej, co to tu stoi.
2: Gdzie?
0: No, przy drzewie uwiązana, nie widzisz? Ty przestań dźgać, to zobaczysz.
2: Nie ma tu żadnej krowy. Kpicie? Czy wam się w oczach roi?
0: Jest, stoi, no jakżeż. Ona mnie tu przyciągnęła. To jakby mogło jej nie być?
2: Złazić, ojciec! Złazić! Wy... z naszej wsi?
0: Byłem z waszej, teraz znikąd jestem.
2: Znikąd? A mówicie, że krowę macie.
0: Krowa też jest znikąd. No to jak, no przyniesiesz tego siana?
2: Przyniosę. Tylko przykucnijcie.
0: Po co?
2: A wyszedłbym na wasze plecy, to bym może dostał.
0: Na moje plecy? Ja nie mam pleców. Nie mam nic.
2: A, widzicie. Teraz się wydało, że i krowy nie macie. To po diabła przychodzicie i głowę zawracacie. Nie ma was. Tak trzeba było od razu gadać. Złazić! Ojciec, złazić!
1: Sebastianie! A! Widziałeś tam doktora z Młynar? Tego, co jechał do rodzącej kobiety.
0: Tam same łąki. Wszyscy się tam mieszczą.
1: Aj, no tego, co go Niemcy na drzewie powiesili. A zaraz potem męża tej rodzącej. Jechał zobaczyć, co się dzieje. To też go diabły powiesiły. Dziecko się urodziło, a... ojciec z doktorem przez gałęzie już do nieba się wspinali.
2: Co ojca wzięło na wspomnienia teraz? Złazić trzeba, bo tyczką przetrącę zaraz.
3: Ty cholerniku, ty ojca tyczką? A ty? Co on, jabłko albo gruszka, żebyś go tyczką strącał? No za co? Że cię pod swój dach wziął, to ty go tyczką?
2: A co, kamieniami mam rzucać?

0: I za kogo? Za kogo ja wyszłam? Za zbója!
1: Zostaw mu tę tyczkę, córuś. Niech poskacze. Może trochę złości wytrzęsie się z niego. To przejrzy na oczy.
2: Dziadku, dziadku! To ty będziesz kukułką, a ja turkawką. Turkawki nieraz tu siadały.
3: Ja ci dam chorobę. Turkawkę, krowy doić.
4: Idzie, idzie inżynier.
5: Co stoicie do jasnej cholery? Czego to drzewo dotąd nie ścięte? Znowu jakaś psia krew, kapliczka?
6: Nie. Człowiek.
5: Jaki człowiek? Gdzie człowiek?
6: No na drzewie. Wyszedł i zejść nie chce. Do tego stryk ma na szyi.
5: Co?
0: No to nasz tata, panie inżynierze. Zanimśmy powstawali, to już siedzieli, no. Może w nocy coś im się przyśniło, no zmora jakaś ich napadła. No bo tak nigdy, pierwszy raz.
5: Jak wasz, to go zdejmijcie. Ja tu nie jestem od tego, co się komuś śni. Drogę buduję i to drzewo musi być ścięte, żeby nawet anioł na nim siedział. Nikt mi tu nie będzie podskakiwał. Hej! Wy tam, no, złaźcie!
0: Zejdźcie, tata, no. Widzicie, pan inżynier was prosi.
5: Słyszeliście? Bo z wami zetniemy!
4: Groźbami nic nie wskóra, inżynierze. Groziliśmy i my. Tu trzeba głową pomyśleć.
5: Głową, głową, wam się wydaje, że głową wszystko można. A co tu głową? Zmięknie, niech to tylko napoczniemy. No, brać się do roboty.
0: Jezusie Nazarejski! Słyszeliście, tata? Będą z wami ścinać. No zejdźcie, na miłość boską. Czego wy mnie tak dręczycie?
7: Niech młody lepiej wyszedł. Stary nie posiedzi długo, głód go zemgli i zleci. Sen go zmorze i zleci, kości stare, ciało stare zleci, jak ten liść.
1: A ty patrz pod swoje nogi, bo cię zajdy wywrócą.
7: Ty się o moje nogi nie troszcz, myśl o swoich. Idziesz? To cię nieść już nie chcą, a moje by zatańcowały jeszcze.
1: Chyba, że z diabłami, bo z chłopami nigdy nie umiał.
7: A, boś to i chłop był, jak trzy ćwierci przez pół. Nie wiedziałeś nawet, po co masz.
1: No, ty za to aż dobrze wiedziałaś. Za dobrze. To i tam czekają już w piekle na ciebie. Mogło nie być muzyki na weselu, a ty, cholero, i tak wiedziałaś, jak się bawić.
7: Jak wesele, to musi być muzyka.
1: A raz nie było przy czym tańczyć. Byłaś na tym weselu. Jechał na rowerach muzykanty gdzieś grać na wesele. Harmonista, skrzypki, klarnet, puzon, bęben, pięciu. Akurat przy akacjach SS-mani się zatrzymali i te diabły ich poprosili, by im coś zagrali. No to jak zagrali, to drzewa przy drodze się rozszumiały. Choć nie było wcale wiatru.
7: Może i tobie grają za to na tym drzewie. Przynajmniej teraz sobie użyjesz.
1: No nie były to najlepsze muzykanty z okolicy. Ale wtedy jakoś Pan Bóg im dopomógł, albo się śmierci bali, że grali lepiej niż umieli. Już słyszeli salę, już głową byli na tym weselu. Tak grali. I tyle im z tego grania przyszło, że powiesili ich na jednej akacji. I instrumentów im nie poturbowali, tylko razem z nimi zawisły.
7: A ty myślisz, że do nieba prosto wstąpisz, jak na drzewo się wspiąłeś?
1: Co myślę, to myślę. Nie na twój rozum. Oj, idź lepiej, gdzie masz iść, bo ci się już dawno należy, żebyś poszła.
7: No, nie śpieszy mi się. Poczekam na ciebie. To razem pójdziemy.
1: Z tobą? Ani mi się śni. Pójdę. To nie będziesz wiedziała ani gdzie, ani którą drogą.
7: No, widzę, że ty wolisz dyndać na tym drzewie.
5: Ej, nie swędzać mi się tu! Gruchać im się zachciało, trzeba było przed pół wiekiem. Drzewo zaraz będzie się walić. Nie słyszeliście?
7: Posadeczku pana...
5: Co was tak zamurowało? Ścinać! Ścinać, mówię!
4: Z człowiekiem?
5: Co z człowiekiem?
6: No przecież siedzi.
5: A co mnie...

0: To gówno obchodzi, nie ja go tam wysadziłem. Obrońcy się znaleźli, sakramencka.
1: Jezus, mały, miłosierny Jezu. Tata, jak was trzeba prosić, no. Miejcie Boga w sercu, no zejdźcie.
2: Chodź, pójdziemy, muczka. Burza idzie, nic tu po nas.
0: No co stoicie, ruszać się i do cholery, ja mam plan. Plan! Jest plan i ścinać? To ścinać i nie myśleć mi tu. Kiedy te wszystkie drzewa miały być ścięte? W zeszłym tygodniu, tak? Tak jest w planie. Chce się wierzać jego sprawa, powiesić się wolno każdemu, mnie tu nic do tego. Ja mam tylko, o, te drzewo ściąć i musi być ścięte, żeby grom z jasnego nieba musi. Co to?
3: A, inżynier łyknie. Dobrze inżynierowi zrobi.
0: Nie wymyśliłem, że świat musi naprzód iść, chce czy nie chce, musi. A my co? Jak tak dalej pójdzie, to my nigdy tej drogi nie zbudujemy, bo jak nie chłop na drzewie, to pod drzewem ktoś tam stał, ktoś strzał, ktoś widoki oglądał, pod tym kogoś rozstrzelali, na tamtym powiesili, a to przeor posadził w tym kraju. Nie ma kurna zwykłych drzew. Nie drzewo, to kapliczka. Ścinać, mówię! Ścinać! Ścinać! Nie, dobra, dawaj, dawaj, ja wam pokażę. Myśli sukin syn, że jak wylazł na drzewo, to nie ma już na niego rady.
4: Ty sukin synie, na ojca, na starego człowieka, toś ty cepie inżynier?
5: Milicja!
3: Daj pan mu spokój. W końcu to nasz inżynier i będziemy musieli go bronić, no. Nie jest zresztą taki zły. Są gorsi.
0: Puszczaj chamie!
5: Cepie ty.
0: Nie, ktoś leci po milicję, tego nie można płacem puścić. Wy mi tu wódkę, inżyniera wam mordują, w wódę chlacie. Policzę się z wami, milicja!
5: Co tu się dzieje?
0: Mordują!
5: Gdzie trup?
1: Nie wiesz mu nic, Floruś. Tam go trochę Franek potargał. Powiedział na naszego ojca sukin synie. A co mu ojciec winni? Że na drzewo wyleźli?
5: Na jakie drzewo?
3: Oj, zejść nie chcą. Ani po złości, ani po dobroci. A my musimy ścinać. I stoimy z robotą.
5: Jeszcze was tam nie było, panie Duda. Zejdźcie!
6: Nie podpowiadaj mi, co mam robić.
5: Ki diabeł was podkusił na stare lata po drzewach łazić?
6: Na swoim siedzę. Wolno mi.
5: Nie. Protokół spisać muszę.
6: Pisz.
5: W porządku. Obywatel Marcin Duda, wieś. Ile u was jest?
6: Czego?
5: Numer jaki?
6: Jaki ci znowu numer do łba strzelił?
5: Na chałupie numer.
6: A my bez numeru.
5: Jak to bez numeru? Nie może tak być. Każdy musi mieć numer.
6: A nam niepotrzebny. Wszyscy wiedzą, gdzie mieszkamy.
5: Nie wymądrzaj się. Zarządzenie jest i musi być numer.
1: Dawniej był, ale za wojny tatko zdarli, żeby żandarmy nie trafili.
5: A to ile wtedy było?
1: Nie pamiętam, maluśka byłam. Do szkoły jeszcze nie chodziłam.
5: Ile, panie Duda? Musicie pamiętać, jak żeście zdzierali.
1: Były jeszcze takie czerwone wtedy. Pamiętacie, tata?
5: Hej, panie Duda, przypomnijcie sobie, no ile?
7: 44.
5: No to piszemy. 44.
6: Co? Chorobo, 44. Jakie 44 ty? Skąd 44? Będziesz słuchał tego tutaj, nie wiadomo kogo?
5: Nie tak znowu nie wiadomo kogo.
6: A kto on?
5: Poldek.
6: Jaki on Poldek?
5: Taki jeden.
6: Co za jeden?
5: Tajemnica służbowa. Wystarczy ci?
6: O, szpicer. Nie, żadna tajemnica. Szpiclował tu za Niemca. Zastrzelili go partyzanci, bo już żyć się nie dało. Ale teraz to on już nie groźny, nie bój się go, Franuś. Teraz to on tylko duch.
5: Duch? I przychodzi tu?
6: A co komu szkodzi, że przyjdzie? Żył tu. To gdzie ma przyjść? Ale to on podpowiedział Florkowi 44. To nie daj pisać jak on. Musi to coś znaczyć. A jak nie wiadomo, co znaczy, to na pewno nic dobrego. Napiszę 44, a potem będą nas ciągać.
8: To co? To ile mu dać?
6: Niech napisze 10. jest 10.

0: Dziesięcioro Bożych przykazań, to w razie czego chociaż Bóg będzie z nami.
1: Pisz.
2: 10.
1: To piszemy 10, tak, panie Duda?
3: 10. Pan też chcesz być świadek?
2: Co? Weź, nie zawracaj mi pan głowy, jeszcze tego mi potrzeba.
3: Nie, to nie.
2: To na miłość boską zrób pan coś, zaaresztuj pan go albo nie wiem co.
3: No co, drzewo chcesz pan, żebym zaaresztował?
2: Nie drzewo, tego tam.
3: A jak go oddzielić?
2: Zdjąć, rozumiesz pan? Zdjąć, zwyczajnie zdjąć.
3: Zdjąć, powiadasz pan, to by się musiało straż pożarną zawołać z drabiną. Tylko oni mają taką drabinę, chyba by dostali.
2: No.
3: Jak myślisz? Franek, powinni by dostać. Nie będzie chyba wyżej niż na równi z kominem.
4: Franuś, dużo wyżej siedzą i jakby coraz wyżej. Jezus Maria, i jeszcze im się w głowie zakręci i zlecą, no.
2: To by rozwiązało wreszcie sprawy.
3: Panie, co z pana za człowiek? Śmierci pan drugiemu życzy? Poldek, pogadaj z panem inżynierem, przekonaj go.
5: A daj mi spokój. Co mi jakiś inżynier? Na poważne tematy pogadamy jak umrze, a teraz to głupek. Mogę go najwyżej jak chcesz pośledzić.
2: To dobry duch mnie będzie śledził, nie? Nie, ja skonam, no śledź mnie, duchu. No,
5: widzisz? Pusto w środku, tylko echo. Nie warto.
0: Jędruś, przynieś mi moją księgę. Za obrazem jest. A i okulary. Przynieś, wnusiu, tu na drzewo.
6: A poczytacie mi, dziadku, jak wam przyniosę?
7: Ani mi się was.
6: No co?
0: Poczytam, wnusiu. Po to jest, żeby ją czytać. A kiedy umrę, twoja na zawsze już będzie. Bo komu ją zostawię? Siedzę na tym drzewie, to nawet jedna bajka mi do głowy przyszła. O skarbie ukrytym w drzewie.
6: Koniecznie, dziadek, musisz mi to powiedzieć. Spiszę!
8: Marcinie, oto twoja księga. Szukałeś jej?
0: Kto to? Hrabina Renata ze spalonego pałacu.
8: Masz tu swoją księgę. I okulary.
9: Śpicie, tata? Nie śpijcie, bo jeszcze zlecicie.
0: Nie śpię, córuś. Gdzie bym spał? Spać to bym poszedł na siano do stodoły. Albo w komorze się uwalił.
9: Ugotowałam takiej dobrej kapusty i boczku kawał wam włożyłam. Zejdźcie, to zjecie. No na pusty żołądek będziecie siedzieli, no. Matko święta, no jeszcze zemdli was. I z samego głodu zlecicie, tata, no.
0: Może tak trzeba, żebym głodny był? Głód jest czysty, córuś. A przed śmiercią powinien być człowiek czysty, żeby śmierci nie urągać.
9: Nie, no ale co wy wygadujecie, tata, no? Jaką śmiercią, no? Kto was chce zabijać?
0: Nie mnie. To drzewo. A to, córuś, to samo.
9: Drzewo. Ubzdurało wam się z tym drzewem. O, zasadzilibyście drugie tam bliżej chałupy i by raz z dwa urosło.
0: Tobie, córuś, gdyby tak Bóg chciał zabrać Jędrka, to co byś powiedziała? Urodzę drugie?
9: W imię ojca i syna, wyplujcie te słowa! No co was opętało, tata, no? Własnej córce takiego nieszczęścia życzycie?
0: Nie życzę ci, córuś, niech mnie Bóg skaże. Tylko to nie byłoby już to samo drzewo. I kiedy by urosło? Takie drzewo potrzebuje lat, żeby jako tako w ten świat wrosnąć. A to stało już wrośnięte przed naszą chałupą w naszym oknie, kiedyśmy na ten świat przychodzili. Ja, ty, Jędrek, mówili, że jeszcze prapradziad go posadził. A inni, że kiedy morowe powietrze opuściło naszą wieś, a mało kto przy życiu został, ktoś posadził to drzewo na nowe życie. To jakby od stworzenia cudu.

0: Któruś na tym świecie już stało. Bez niego musiałby inaczej świat wyglądać. I pewnie by to nie był ten sam świat. A co bym Bogu powiedział, gdyby mi się spytał: posadziłem tu kiedyś na początku drzewo, Marcinie, a twoim przeznaczeniem było, abyś mi go pilnował, a tyś pozwolił, że wycięli je? Na czym mnie teraz ukrzyżują? Co bym powiedział? O! Słyszysz?
1: Co?
0: Śpiewają.
2: Nie no, co wy, tata? No nic nie słychać, żeby śpiewali.
0: Śpiewają. Śpiewają. Przyjdzie na ciebie, córuś, że usłyszysz, bo na każdego przyjść musi. O, nawet słychać, gdzie kto śpiewa. W tym konarze Stach Chmiel. Razem żeśmy w chórze kościelnym śpiewali, tylko że on basem. O, a w tej gałązce Jaśka skrzypta. Zapraczkę we dworze służyła. A tam, bliżej czuba, Bugaju Wojtek. Ale to już nie ten Wojtek. Szedł pijany nocą przez wieś, to na trzy wsie go było słychać. I same sprośne tylko śpiewał. Wszystkich ich poznaje. Ta, a tu stara buba Żydówka. Jej zięć, karczmarz, Szmul. A cała rodzina Szmul w takiej małej gałązce. A siedmioro ich było. No... I ci, co nie dojechali na wesele. O, a tam, młynarz Borek. Przy nim wójt Kolasa, organista Kosiński, wójt Iżyk, Gabriel Sebastian, Stójka Marzec.
2: Przestańcie, tata, na miłość boską! Ludzie mówią, że wam się w głowie pomieszało.
0: Nie, nie pomieszało, córuś. Może nigdy nie miałem w głowie tak dobrze. Przeźroczysto mi się widzi. Przeźroczysto myśli. Szkoda, że tak późno. No, a teraz? Słyszysz?

0: miecia Bobera chowają. Zapomniałam przez to wszystko, że umarł. A przecież wybierałam się iść dzisiaj na pogrzeb, choć kawałek go odprowadzę, jak żeby to było.
1: Nie będę dalej szedł. Na pewno umarł. Na czuwaniu byłem, to oczy cały czas miał zamknięte, brodę podwiązaną, a skrzeczenia tych starych bab nie wytrzymałby, jakby nie umarł. A na moim było to samo. Skrzeczały. Skrzeczało, aż mnie podrzucało w trumnie.
2: Kto to umarł?
1: Taki jeden.
2: No ale kto? Stary, młody? Kawaler, wdowiec?
1: Partyzant.
2: Partyzant? I tak mało ludzi go odprowadza?
1: No, za długo żył.
2: Jak to za długo?
1: No za długo. Partyzant to powinien od razu, od wrażej kuli zginąć albo umrzeć, jak tylko wróci i wszystko opowie, a nie żyć i żyć i wszystko to samo w kółko opowiadać. To nie jest fakt, żeby z prelekcjami jeździć albo w prezydiach zasiadać. No i proszę, idzie tu ten nieśmiertelny.
2: Kto idzie?
1: On. Trzeba znikać.
3: Hej, Marcinie! Nie widzieliście tego gangreny Poltka? Szedł w moim pogrzebie i przepadł.
4: Musi tu gdzieś być, wciąż się kręci. A ty skąd się wziąłeś? Przecież dopiero cię nieśli.
3: Na chwilę z trumny wyskoczyłem. Mam z tym draniem do pogadania.
4: O, nie odejdą cię?
3: I tam. Wloką się noga za...

0: nogą, stękają, sapią, pot się z nich leje. Co za chłopy teraz? Jakbym, nie wiem, jakim ciężar był. Potem mają jeszcze spory kawałek pod górkę, potem msza w kościele będzie, choć ja nie bardzo z Bogiem, sami wiecie. Potem ksiądz egzortę ma wygłosić, który z partyzantów też pewnie powspomina. Potem będą płakać. A, zdążę.
1: A cóżeś to okulał? Przecież prosto za życia chodziłeś.
0: A bo mi te cholery oficerka nie do końca wciągnęli.
1: To sam nie możesz wciągnąć?
0: Teraz to ja nawet guzika bym sobie nie zapiął, jak za życia nie zapiąłem. A na oficerka trzeba obu rąk, a to już nie ręce.
1: A no i ja, widzisz, nie mam jak, bo bym ci pomógł wciągnąć tego oficerka. Ale muszę siedzieć i warować, bo mi chcą ściąć to drzewo. Jest tu na nim i dla ciebie gałązka. Ta? Czy tamta? O, tamta. Wybierzesz sobie, którą zechcesz i możesz śpiewać.
0: A pozwoli mi Bóg partyzanckie śpiewać, bo ja tylko partyzanckie. No, same partyzanckie. Tylko partyzanckie.
1: No to śpiewaj, jaki chcesz. Nie ja pieśniami rządzę. O, no, dzwonią. Z kościoła cię już wynoszą. Idź, bo nie zdążysz.
0: O, jesteś, ty gangreno. Poldek, widzę cię, wyłaś.
2: Czego?
0: Mam z tobą do pogadania.
2: Zgłupiałeś? Ja nie żyję, ty nie żyjesz. Wszystko obgadane.
0: O, muszę, Poldek.
2: No i po coś się aż na tamten świat wybrał?
0: Nie drwi. Coś ci powiem. To ja cię wtedy zastrzeliłem.
2: A ja wiem.
0: Skąd wiesz? Strzelałem zza węgła i noc była ciemna, że oko wykol.
2: Mogę ci nawet powiedzieć, z jakiej broni strzelałeś, no. Parabellum, 9. 3 razy walnąłeś. O tu, tu i tu. I nie zaprzeczam. Należało mi się. Ale czy świat przez to stał się lepszy? Nie był lepszy przed nami i nie będzie lepszy po nas.
0: Chodź pogadamy. Spokojnie, na moim pogrzebie.
2: A co ja mam z tobą do pogadania? Co, boisz się milczenia? Musisz się przyzwyczaić.
0: Chodź. Nie każę ci rzucać grudki ziemi na moją trumnę, ani mnie wspominać.
2: A, to pewnie chcesz wiedzieć, czy nie mam żalu do ciebie, tak? No to każdy chce wiedzieć. Nie mam. Nie zastrzeliłbyś ty, zastrzeliłby kto inny. Tak samo. Gdybym nie wydawał ja, wydawałby kto inny. To są wszystko słowa śmiecie, mieciu. Nic na to nie poradzimy, że z jednego śmiedrzewa tego świata, o, będziemy nawet śpiewać obok siebie. Moja gałązka przy twojej gałązce. Mogę śpiewać ja, partyzanckie. Ładne piosenki były.
0: Idę. Jeszcze pogadamy, Poldek.
3: No i poszedł na swój pogrzeb.
2: Mądry chłop był zawsze z niego.
3: Z którego? Tego, co zasypił go zaraz na cmentarzu?
2: Nie, no z tego, co na drzewie, Dudy. I zapamiętaj sobie, kto przez całe życie był mądry, nie zgłupieje tak z dnia na dzień. Muszą być z kimś w zmowie.
3: Niby z kim? No.
2: A czy ty nie widzisz, że się światy pomieszały? Mógłbym ci wymienić, który żywy, a który za żywego przebrany. Ja też, widzisz, o, w swoich dawnych łachach jestem. Przypatrz mi się, jaki żem ubrany, ktoś by pomyślał, że krew we mnie kapie. Nie, nie kapie. Nie masz grzechów. Mrówki mają grzechy. To co ci te czy tamtą przydeptać? Niech się dręczą ci, co potrafią przed sobą udawać, ale ty tego i tak nie zrozumiesz. Bo duszy szpica nie zrozumie nikt, choć to zwykła człowiecza dusza, a nawet Bóg. Choć nie ma dla niego tajemnic w człowieku, przebaczy.

0: Ale nie zrozumie. A jak ci powiem, że się światy pomieszały?
1: Co znowu?
0: No bo się pomieszały. Mówię ci. Trzeba mieć oczy i uszy otwarte na oścież. Powiedziane jest. Wstąp tutaj, a pokażę ci, co się potem dziać będzie.
1: Gdzie jest powiedziane?
0: No, gdzie ma być powiedziane? W Ewangelii. W Ewangelii wszystko jest powiedziane. I stały się gromy i głosy, błyskawice i wielkie trzęsienia ziemi. Objawienie świętego Jana, wizja druga, siedem trąb.
1: To ty znasz Ewangelię?
0: No, co ty myślę? I nie tylko Ewangelię. Talmud, Koran, Zaratustrę, Upaniszady, Tipitake, Szyszu, czyli czteroksiąg. I inne wielkie księgi tego świata. Dobry szpicel, wszystko musi znać.

0: Chuda kosy, Franuś, jeszcze o coś zawadzisz i wyszczerbisz. A to dobra kosa, o takiej teraz nie kupisz.
1: Franuś! Franuś! Jezus Maria, no stało ci się coś? Ale zostaw tę kosę! Zawsze ci wierna żona byłam, a ty z kosą na mnie, no, Franek.
2: To ty. Widzisz, człowiek weźmie kosę do rąk, to by kosił i kosił. Czy to w kosie coś takiego jest, czy w człowieku? Umarłby i mu się wydawało, że dalej kosi. Ażby dopiero Bóg zatrzymał i powiedział: odstaw kosę, Franciszku, tu już twój łan. Tu królestwo moje.
1: Franuś, Matko Święta, co się z tobą dzieje? A możeś ty chory?
2: Jak okiem sięgnąć? Jeden łan od krańca do krańca. Nawet się zamartwiałem, kiedy ja to skoszę, Panie Boże, żeby jeszcze Zośka ze mną była. Raźniej by nam się kosiło, podbierałaby. Ale tyś na nogi za nie mogła. I leżałaś od lat.
1: No ale co ty wygadujesz? No. Nigdy na nogi nie leżałam. Chodź do izby, no chodź. Mój Jezu, daj tę kosę, odstawię ją pod ścianę.
2: Zostaw. Jeszcze kawałek przede mną.
1: No. Ale teraz zjesz. Nie będziesz przecież z kosą jadł.
2: Kosa żywi, kosa broni. Z kosą połóż mnie do trumny.
1: Jezu, mój Jezu. Chodź już z tą kosą, no. Tylko uważaj.
2: A ojciec? Ojciec wciąż na drzewie? Ojciec, zejdźcie, ojciec. Nikogo już nie ma. Wykosiłem wszystkich.
0: To ci się zdaje. Ich wykosisz, a wrócą.

0: ciemno się już robi.
1: A jak córce naszej dałeś na imię? Marcinie. Zosia. Ładne imię. Sam wybrałeś?
0: Tyś wybrała.
1: Ja.
0: W Zofię przecież umarłaś. Nie pamiętasz?
1: Pamiętam tylko, jak bez pachniał przez otwarte okno. I twoją rękę, w której trzymałeś moją rękę.
0: Długo jeszcze?
1: Co długo?
0: Za tobą mi iść. Stary jestem.
1: Nie jesteś stary, Marcinie. Dla mnie nigdy nie będziesz stary. Masz krucze włosy, chabrowe oczy mocne, szerokie ramiona, głowę nosisz dumnie. Wszystkie panny zazdroszczą mi takiego męża.
0: No, dobrze, że tam w dole siedzisz, a ja tu na drzewie i nie możesz mi się z bliska przyjrzeć. Jaki stary jestem. Życie

0: mnie już tylko boli. Boli w ciele, na duszy, na umyśle. A ty taka młodziuteńka, że aż wstyd mi pomyśleć, że byłaś kiedyś moją żoną.
1: Jestem, Marcinie.
0: O nie.
1: Jakżeż? Przecież żem ci zaślubiona, a że umarłam. Masz żal do mnie, że umarłam?
0: Nie mam żalu. Nie byłaś temu winna. Nie mogłem się tylko pogodzić, czemu ja muszę żyć.
1: Chciałam nie umierać. Jak bardzo chciałam nie umierać, wierz mi. Ile się Boga naprosiłam, żeby mi choć kapkę dał jeszcze pożyć, póki małej od piersi nie odstawię. Bo jak z butelki będzie dziecko potem ssać? A z butelki ją karmiłeś?
0: Z butelki.
1: Chciała chociaż ssać?
0: O, z początku nie bardzo. Głodna była, płakała, a wypluwała. Ale potem przywykła. Potem, kiedy kaszkę już zaczęła jeść, to lżej nie było. Tylko, że do każdego jedzenia musiałem jej bajkę zmyślać. I tak samo, kiedy spać ją kładłem. Wciąż opowiedz mi i opowiedz, tata, bo nie będę jeść. Jak mi bajki nie opowiesz, nie będę spać, jak mi nie opowiesz. Nazmyślałem się tych bajek, choć mi nie do bajek wtedy było. Chcesz, przeczytam ci jedną?
1: Nie, nie czytaj. Słyszałam wszystkie. Powiedz mi lepiej, jak ty żyłeś przez te lata.
0: Ano, żyłem. Co jeszcze mówić? Skoro Bóg ciebie zabrał, a mnie zostawił, to musiałem żyć.
1: I tylko tyle mi powiesz?
0: A co byś więcej chciała? Mówiłem ci, stary jestem. A na starość nie ma co powiedzieć, prócz tego, że się żyło. Dawniej może bym ci więcej miał do powiedzenia. Nieraz chciałem ci dużo powiedzieć, ale ty ani razu nie zjawiłaś się przez te wszystkie lata. Nieraz modliłem się z twojego różańca, że może dołączysz swoje ręce do pacierzy i będziemy razem przepierać.
1: Nie, nie mogłam, Marcinie. Wierz mi, nie mogłam. I nie pytaj dlaczego. Kiedy się umarło, to jakby się drogę za sobą zgubiło. Nie pytaj, proszę, bo mi ból zadajesz.
0: A, nie tobie zadaję, siebie dręczę. Bo nie mogę dotąd się pogodzić, że mi Bóg ciebie zabrał. Choć taki stary jestem, że już gorzej stary człowiek być nie może. Jak wróciłem z pogrzebu, chciałem nawet iść za tobą. Siadłem sobie na tamborku, popatrzyłem po pustej izbie i pomyślałem: tak nie może być, Panie Boże. Twoje wyroki, ale moja rozpacz. Tyś Bóg, ja proch, ale tak nie może być. Jeszcze to drzewo za oknem, jakby mnie kusiło. Idź za nim, idź za nim. Poszedłem do chlewa, zdjąłem krowie powrót z rogów, poklepałem ją po pysku, rzekłem: już nie będę twoim gospodarzem, będziesz miała innego. Oby tylko dobry był. Wróciłem do izby, uwiązałem sobie stryk i już nawet przymierzyłem na szyję. A tu nagle Zosia zakwiliła w kołysce. No i trzeba było zmienić jej pieluchę, bo się posikała. Potem jeść dać. Potem się rozbeczała, jakby za ten cały czas, kiedy się zapomniało o niej. Nie mogłem jej nijak utulić, robiłem jej i zajączka, i wróbelka, i babę Jagę, i szuruburu nos do noska, a ona beczała. Aż dopiero sznur na mojej szyi ją zaciekawił i zaczęła się nim bawić. No a potem pośpiewałem jej.
1: Chyba płacze.
0: Kto?
1: Zosia. Moje maleństwo.
0: Gdzie idziesz? Mówiłem ci, mężata już jest, chłopaka mają. Gdzie idziesz?

0: Spotkałaś matkę?
1: Matkę? Gdzie ją miałam spotkać?
0: No, dopiero co poszła do chałupy. Musiałyście się w sieni minąć.
1: Nie no, bójcie się Boga, tata. Mama dawno w grobie. Kto umarł, to już umarł na wieki i nie przyjdzie tu. Zejdźcie, no proszę was. Chcecie na drzewie nocować.
0: Ale do ciebie szła. Wydawało jej się, że płaczesz.
1: Jezu miłosierny. Na duszę mamy. Zejdźcie, błagam was.
2: O, już, już, nie becz.
1: Co nie becz? Co nie becz, Franek, kiedy mamę widzieli?
0: O, siedziała przy twoim kołowrotku i przędła. Zobacz, ile naprzędła.
2: Dobra, ojciec. Ale na noc mógłby ojciec zejść. Z rana wyszedłby ojciec z powrotem. Przez noc nic się tu nie zdarzy. Robotniki już tam dawno pijane. Jędrę! Jędrę! No czego nie przychodzisz, jak cię wołam, głuchyś?
3: Czytałem. Co tata chce?
2: Ściemni się, to staniesz z tamtej strony od mostu, czy nikt nie idzie. Dziadek będą schodzić.
0: Ale nigdzie go nie wysyłaj. Nie zejdę.
2: No to przyniesie się jakiś obraz święty z chałupy, powiesi się i będzie pilnował. Nad nim latarnię się zapali, wtedy nikt nie zetnie. Jędrek! Przynieś jakie święte obrazy z domu i z obory latarnie.
1: Jędruś, a cóż ty niesiesz? Dziecko, czyś ty całkiem rozum stracił? Matki Boskiej nie dam. No nie dam. Widzieliście go? Tyle mam po mamie, a ten mi na drzewie będzie wieszał.
2: No i co by się stało?
4: Co to? Demonstracje robi ta? Co to za obrazy?
2: Jaką demonstrację? Drzewo ubieramy, co nie widzisz?
4: A wy, czego płaczecie? Co się tu stało? Muszę zaprotokołować.
2: No ty, służbowo tu jesteś?
4: Służbowo. Kazał mi komendant spisywać każdego, kto się tylko u was pojawi. Albo szedłby tędy drogą.
1: To moją mamę zaprotokołujcie. Choć taki znak, że była.
4: Matki żadnej nie widzę. Ale was muszę odnotować.
2: Nas?
4: Wszystkich! Stój!
5: Niepotrzebnie pan krzyczy, panie władzo. Właśnie ja tu.
4: A gdzie tu?
5: No tu, pod drzewo, do Marcina Dudy. Chyba się nic nie pomyliłem, tak? To tu, prawda? Od śmierci w tej wsi nie byłem. Zmienia się bogatsza, ale widzę, drzewo jest. To bardzo dobrze. Będzie szedł interes.
4: A jaki interes?
5: Igły, nici, guziki, zatrzaski, agrafki, tasiemki, wstążeczki. Wąskie, szerokie, w różnych kolorach. Sznurowadła, klamerki, spinki, maść na odciski. Maść na korzajki, maść na świeżb. Gwarantowana. Sabadyl, grzebyki. Ha! I nawet takie gęste, że można wesz wyczesać. No, u mnie wszystko, co pan władza sobie życzy. I wszystko w pierwszym gatunku. Niezawodne. Tego dzisiaj w żadnym sklepie nie dostanie.
4: A pozwolenie macie?
5: Ja mam pozwolenie na zawsze, panie władzo. Można by powiedzieć na wieki wieków. Amen.
4: A właściwie to wy skąd?
5: O, z daleka, panie władzo. Z bardzo daleka. Z tak daleka, że aż nie wiadomo, gdzie to jest.
4: A w jakiej miejscowości mieszkacie?
5: Aktualnie?
4: No przecież aktualnie.
5: W miejscowości Tamten Świat. Tak, tak, panie władzo. Wszystko człowiek ma za sobą. Pan władza żonaty?
4: Bo co?
5: A, mam tu coś dla szanownej małżonki pana władzy. Coś specjalnego. Krem na wieczną urodę. Tu jedna hrabina mieszkała, której to sprzedawałem.
6: Moja droga, zdaje się, że nas wywołano.
7: A więc jesteś, wciąż jesteś.
6: Ten ogród miał zawsze dobry cień. Pamiętasz fotografię pod pałacem? Ja, dwa harty, wanna do kąpieli i ty w oknie z diademem.
7: Ludzie zapamiętają z tego zdjęcia harty, wannę i twoją rękę na lasce. Mnie nie zauważą.
6: Ale diadem, tak?
8: Co to było?
0: Puszczyk.
8: Tam, to ewidentnie strzały.
0: Strzał robi dziurę w ciele, a puszczyk w nocy.
9: Zośka! Ty wiesz, jak ojciec to wszystko mądrze przemyśleli?
1: Co przemyśleli?
9: No, że na drzewo wyszli.
1: No, a nie gadaj głupstw. Może to z żołądka? Nie nędzi cię

0: Coś tam sobie...
1: Dobra, odczep się, ważniejsze są teraz sprawy.
2: A mnie ciemnemu wydawało się, że zbzikowali. Nic, tylko zbzikowali na starość. O, głupi ja baran. Trzeba dopiero całe życie przeżyć, żeby zobaczyć, czego gołym okiem nie widać. Panie Jezu, wio, Panie Jezu! A gdzie ty nas zawieziesz, Panie Jezu? Do śmierci? A gdy śmierć

0: O, wóz zostawię u Marcina Dudy. Przyda mu się do zwożenia zboża. Zośka, niby czemu u ojca? A bo jest kto we wsi inny? Chodzą co niedziela do kościoła. Nie ożenili się po śmierci matki. Nie pili, nie klną, przechowywali Żyda w czasie okupacji. Słuchali radia, wszystko to się liczy. A skąd tacy zawzięci, że nie dają ściąć? Aż se stryk na szyję założyli i nie. Tu maszyny, inżyniery, robotniki, a za tym wszystkim rząd stoi, a on nie. I sam jeden przeciwko takiej chmarze, samiusieńki, stary i bez drabin wyszli. To pomyśl, jeszcze patrz jak wysoko, wyżej niż drzewo jest wysokie. A to strach pomyśleć, co to będzie i że ojcu to przyszło do głowy. Nie mnie, nie tobie, nie Jędrkowi, a wyglądało, że już całkiem stary. O ty masz, jeszcze jedna tajemnica, ale widać tak być musi, nie nam je rozświetlać.
1: Franuś, chodź, położysz się. Jezus Maria, to od tego patrzenia w górę musiało cię tak.
0: Zośka,
2: może
0: ty mnie prowadzi.
2: Wodą go ochluśni.
1: Franuś, aż drżysz cały. Mój Jezu, chodź, no chodź, odprowadzę cię do domu.
2: Zaraz się całkiem ściemni. Znowu puszczyka, jakbym gdzieś słyszał. Nisko musiał przelatywać.
3: Dziadku, ja bym chciał bajkę od ciebie z puszczykiem.
2: A ułożysz ją ze mną? Teraz czas na twoje bajki w księdze.
3: Ale jak się zmyśla bajki?
2: Bajki się nie zmyśla, wnusiu. Bajka musi sama przyjść. A bywa i tak, że życie bajką się zdaje, dopóki się jest dzieckiem. Spisywać się zaczyna później, gdy już życie dokuczy. I wtedy któregoś dnia przychodzi pierwsze zdanie.
3: A jakie może być to pierwsze zdanie, dziadku?
2: No tego jeszcze nie wiem, tak jak ty. Ale wsłuchaj się. Ta bajka poprowadzi cię w stronę twojej opowieści.
4: Widzisz? Nic się tu nie zmieniło, moja miła. Drzewo stoi jak stało. Ta pora przedwieczorna taka sama, błoga, przesycona nagrzanym powietrzem, zapachem dynu, mów zbóż, krów wracających z pastwisk.
5: Zawsze tak samo pięknie kłamiesz. I nawet tam nie potrafiłeś się tego oduczyć.
2: Słyszysz, Jędrek? Oni tu są, w gałązkach.
4: Jak to kłamie? Niesprawiedliwa jesteś, moja miła. Przecież sama widzisz, jak tu jest.
5: Ciesz się, że umarłeś wcześniej. Wtedy, gdy pośrodku wioski stał jeszcze w blasku nasz wielki, piękny pałac.
2: Słyszysz? Słuchaj, wnusiu. Tak się może ta bajka zaczynać. Dawno, dawno temu pośrodku wioski stał sobie wielki pałac. Pewnego majowego wieczoru hrabina zdjęła z głowy diadem i schowała go do głębokiej dziupli w wielkim dębie, który widziała zawsze z okna, gdy zasypiała. Nałożyła do dziupli mchu, zakrywając dokładnie skarb.
5: To miało być pożegnanie z tobą.
4: Dobre sobie.
5: Wiedziałam, że pałac może nie przetrwać. Kończyła się wielka wojna, ale chciała jeszcze tu przyjść. Wystarczyło przyłożyć ucho do ziemi i słychać już było dudnienie.
2: I wtedy w dziupli tego dębu zamieszkał puszczyk. Budował gniazdo, przeskakiwał z gałęzi na gałąź, a drzewo ruszało się pod nim jakby na jego rozkazy. Ale hrabia już tego nie słyszał, bo od kilku lat leżał pod pomnikiem z wygrawerowanym herbem.
5: Von Wackenitz.
4: Byłem zawsze przy tobie.
5: Byłeś tylko przy swoim nazwisku.
4: Ależ moja miła, Musimy ten spacer przejść do końca. Nam nie wolno.

0: nas formy wyjść, formą nasze przeznaczenie.
1: Milczeć! Ktoś tu mówił o nazwisku. Muszę to zaprotokołować. Nazwisko!
0: Milczeć? Hrabia Oskar?
1: Nie ma teraz hrabiów.
0: A któż to powiedział?
1: Nie ma! Na śmietniku historii.
2: Są, nie sprzeczaj się, Florek.
0: Proszę o zachowanie należytego stylu. To nas dalej obowiązuje. Zwłaszcza tu, gdzie nas wszyscy mają w pamięci.
3: Czy ktoś tu może nas mieć jeszcze w pamięci?
4: I co było dalej, dziadku?
5: Wojna wracała z zachodu na wschód. Na swoim czarnym wozie. Gdzie przyjechała, tam za nią miasto się paliło. Pańskie dwory i niejedna chałupa. A po nocach już ją było widać. Noce przestały być czarne. Wkrótce miał pokolorować je ogień. Co noc hrabina otwierała okno na piętrze, a puszczyk zaczynał swój taniec na drzewie.
4: Taniec?
5: Tak, skakał z gałęzi na gałąź, raz prędzej, raz wolniej, jak muzykant, co się boi, że na wesele nie zdąży. Na cienkich gałązkach grał niby skrzypek, a jak skrzydłem w pień uderzył, to jakby bęben się odezwał. Liście mu szumiały, a całe drzewo grało. Hrabina słuchała, tylko że z każdą nocą puszczyk coraz bardziej tym drzewem dyrygował. Już jakby nie do tańca grał, jakby ponaglał.
3: Renato, otwórz okno. Renato, nie śpi. Jestem.
5: Jestem, moja ziemio. Jestem, moja ziemio. Nie płacz.
3: Zostałam w pałacu, choć służba prosiła: pani hrabino, trzeba uciekać, trzeba się ratować. A ja nie. Czekałam na kolejną noc.
4: Widzę ten pałac, dziadku.
3: Co noc patrzyłam na drzewa, znałam je. Tylko nie wiedziałam, że one nas także znają.
4: Czy możemy zapisać w księdze, że hrabina miała piękne, długie włosy?
0: Przed wojną takich nie miała.
5: Bo musiały jej szybko rosnąć w te nieprzespane noce. A puszczyk wołał jak szalony, szczególnie wtedy, gdy pod pałac podjechał wóz z ludźmi, którzy przywieźli płomienie.
4: Ale dlaczego ci ludzie podpalili pałac?
5: Bo wojna jeszcze z nich nie wyszła. Choć oni już z wojny wracali.
3: Najpierw ogień wszedł do oranżerii.
5: Nie walił w drzwi, nie prosił, żeby go wpuścić. Przeszedł przez szkło, jak przez powietrze. Potem płomienie przeniosły się do pałacu. Puszczyk wleciał przez okno do hrabiny.
3: Firanka zajęła się od dołu, najpierw jej brzeg, potem cała. Spadały z niej czarne płatki, podobne do śniegu, tylko gorące. Wiedziałam, że muszę uciekać. Ogień szedł po schodach jak swój. Zajrzał do salonu, do biblioteki, do pokojów na piętrze. I w każdym pokoju palił się inaczej. W jednym na czerwono, w drugim na złoto, ale tak jasno, jakby świece na bal pozapalali. Taki bal bez gości.
5: Okna pozbawione szyb patrzyły szeroko na park. Jak człowiek, co się nagle obudził i nie wie, z której strony nieszczęście idzie. Ogień wlazł na dach i biegał jak dziecko po płocie, co mu nikt nie powiedział, że spaść może. Hrabina biegła między drzewami za śpiewem puszczyka. Pewnego dnia pod starym bukiem znalazła dół po wyrwanym korzeniu i tam urządziła sobie kryjówkę.
4: Jak ten skarb w gnieździe.
5: Pozbawione diademu włosy zaczęły szybko rosnąć. Pierwszej nocy sięgały jej do ramion, po tygodniu do pasa.
3: Gdy liście opadły z drzew, mogłam na nich spać.
5: Jesień przyszła, a hrabina zaczęła chodzić od domu do domu jak żebraczka.
3: Jeść.

0: Jeść proszę. Chodź, kramkę.
1: Ale wieśniacy nie rozumieli po niemiecku.
2: Gdybym żył, pomógłbym. Znałem niemiecki. Perfekt.
0: Tak, czy mogą mi państwo pomóc rozczesać włosy?
1: Podobno jej włosy poruszały się we wszystkie strony.
2: Od wszy pewnie.
0: Nie mogę ich rozczesać. Są za długie.
3: Najlepsze grzebyki. O, i nawet takie gęste, żeby można wesz wyczesać.
1: Przyszła późna jesień. Na wiosce zaczął się adwent. Śpiewano już na nie szpory. Sowieckie podpalacze odjechali. I pałac został bez szyb, bez okien, bez dachu, z pustym niebem nad pokojami. A hrabinie włosy rosły i rosły, aż się za nią przez cały park ciągnęły, niby droga. Weszły w szparę pod jej dawnym oknem. Obwiązały się dookoła kolumny, potem weszły pod ziemię, jak korzeń przeszły na drugą stronę pałacu i uczepiły się tam starego dębu. I już nie było wiadomo, czy to włosy hrabiny trzymają się pałacu, czy pałac trzyma się jeszcze świata dzięki jej włosom. Jasne nitki pięły się po korze, jak fasola po tyczce. I może dlatego pałac się do końca nie rozsypał.
4: A diadem?
1: A legenda głosi, że zaginął. A temu, kto go odnajdzie, hrabina znowu się ukaże, ale tylko na jedną noc. I nawet zegary ruszą wszystkie naraz. Renata stanie znów w swoim ulubionym oknie z włosami rozpuszczonymi do ziemi.
4: A ten, co ją zobaczy, to co z nim?
1: No, będzie ją musiał opisać w swojej księdze.
0: Dobrze mi tutaj teraz. Jest więcej powietrza. Oddycham przez otwarty dach. Piję niebo.
5: Marcinie, Marcinie, to słowa twojej księgi.
1: Jędruś, to ty kiedyś to zapiszesz. Miesza mi się jakoś w głowie. Słyszycie, śpiewają. No posłuchajcie wszyscy. Przybywa do nas pani śmierć.
6: Są łąki, Marcinie, o wielkie łąki. Jak okiem spojrzysz, wszędzie łąki.
1: Poczekaj, pani. Zejdę do nich. Żyłem z nimi, to i umrzeć powinienem z nimi.
3: Niech ktoś krzyknie, żeby nie schodził.
2: Nie mamy już głosu. Głos najpierw umiera, potem słowa, potem myśli. Ale można się przyzwyczaić.
7: To zdrada. Nie wolno mu, nie wolno. Tak dziwnie o tym słonku mówił, aż chciałem wyjść na drzewo do niego.
8: A ja nie chcę znowu umierać, nie chcę. Choć chciałabym wszystko cofnąć, za mąż wyjść, mieć dwójkę dzieci, chłopca i dziewczynkę.
9: Ja też nie chcę umierać. Ja mam to gdzieś. Co mi tam? A, mnie tu nigdy nie było.

Słuchowisku Drzewo według dramatu Wiesława Myśliwskiego w adaptacji Janusza Łastowieckiego wystąpili Krzysztof Wakuliński, Grażyna Barszczewska, Beata Małecka, Joanna Wąż, Ernest Nita, Tymon Bitkowski, Marek

Świtarski, Jakub Mikołajczak, Lech Mackiewicz, Piotr Lizak, Robert Kuraś, Janusz Młyński, Jerzy Kaczmarowski, Elżbieta Donimirska, Agata Harc. Muzyka Andrzeja Izdebskiego w wykonaniu kompozytora i Agaty Harc. Reżyseria dźwięku Andrzej Brzoska. Współpraca Marcin Kocięba. Reżyseria Dariusz Błaszczyk. Produkcja Jarosław Skorulski, Fundacja Ogrody Kultury. Małgorzata Szymankiewicz, Program Drugi Polskiego Radia. Współfinansowane ze środków miasta Zielona Góra.

0: Licznie zgromadzona publiczność oklaskuje teraz artystów, którzy wystąpili w słuchowisko Drzewo według dramatu Wiesława Myśliwskiego z lokalnymi wątkami związanymi z baronową Renatą. Artyści kłaniają się publiczności, która licznie jest tu zgromadzona, nie ma wolnych miejsc.
1: W słuchowisku Drzewo.
0: To słuchowisko przez twórców dedykowane pamięci Wiesława Myśliwskiego i pani Wacławy Myśliwskiej, która odeszła kilka miesięcy po swoim mężu. Pozostało mi się pożegnać z Państwem. Bardzo dziękuję za tę wspólnie spędzoną ponad godzinę i zapraszamy Państwa do słuchania słuchowisk na antenie programu Drugiego Polskiego Radia, także tych, które realizujemy na żywo. Małgorzata Szymankiewicz, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Jak patrzymy, a w jaki sposób słuchamy? W Nocnej Strefie spotkamy się dwa razy i rozmawiać będziemy o dwóch sposobach przeżywania. Z jednej strony widoki, obrazy, malarstwo, fotografia, twarze. Z drugiej brzmienia, frazy, akordy, dźwięki miasta i przyrody. A wokół tego, jak zawsze, muzyka. Eksperymentalna, nowa, sprzed lat, minimalizm, piosenki, tradycje świata. Sposoby widzenia, sposoby słyszenia. We wtorek i w czwartek o 22:30. Zapraszam, Hanna Szczęśniak.
2: Autopromocja.
4: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest 13 minut po 17.
1: Dwójka na fali.

0: Nasz program realizuje Paweł Worobiej, a w przedostatnim rejsie Dwójki na Fali witają Państwa
1: Mariusz Gradowski
0: i Grzegorz Dąbrowski.
1: Lato kończy się latoś szybko, a wraz z nim nasze niedzielne spotkania, ale za to mamy dziś dla Państwa podwójną dawkę muzyki, bo przed nami prawie dwugodzinny spływ po najróżniejszych nurtach muzycznych. A od czego zaczniemy?
0: Zaczniemy od lekcji.
1: Aha, wrzesień.
0: W końcu mamy wrzesień, tak jest. Czas wrócić do szkoły. Sięgam po płytę na dobry początek zatytułowaną Christian Promer's Drum Lesson Volume 1, czyli lekcja perkusji Christiana Promera. Na tym albumie niemiecki artysta i producent dokonał twórczych, jazzowych opracowań utworów, które zdawać by się mogło do jazzu, mogą się nie nadawać. Ale, nie chcę Państwa uprzedzać, ani zbyt wiele zdradzać. Chciałbym, żeby Państwo najpierw posłuchali, wsłuchali się w tę muzykę, a potem dopiero powiem, co było jej inspiracją. Przed nami kompozycja Can You Feel It w opracowaniu Christiana Promera.

0: Can You Feel It z płyty Christian Promer's Drum Lesson Volume 1. Na tej płycie opracowania Promera grają Roberto Di Gioia na fortepianie, Dieter Ilk na kontrabasie, Wolfgang Hafner perkusja i Ernst Stroer na perkusjonaliach. Can You Feel It to oryginalnie utwór Larego Herda, znanego lepiej pod pseudonimem Mr. Fingers, który jest jednym z pionierów muzyki house, elektronicznej muzyki tanecznej, a utwór, którego opracowanie wysłuchaliśmy, to jedna z pierwszych kompozycji nurtu zwanego Deep House. No, to tylko kolejny dowód na tezę już dawno udowodnioną, że jazz pomieści w sobie absolutnie wszystko.
1: Rzeczywiście, bo to nie chodzi o kompozycję, tylko o sposób wykonania i na przykład jazz może swobodnie pomieścić muzykę grunge. Może nie wszyscy wiedzą, dopowiem, to odmiana muzyki rockowej spopularyzowana na przełomie lat 80. i 90. przez zespoły najczęściej ze Seattle, zespoły takie jak Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains czy Soundgarden. Okazuje się, że podobała się ta muzyka nie tylko fanom rocka, ale też przyszłym jazzmenom, bo po latach grunge na jazz przerabiali i polski Pink Floyd, i Jaron Herman, Robert Glasper, The Bad Plus i tu można by jeszcze wymieniać. Ale chyba tylko Ulysses Owens Jr. poświęcił grunge'owym inspiracjom całą płytę, wydaną zaledwie kilka tygodni temu. Tytuł? Nawiązujący do klasyki jazzu. Nie Kind of Blue, a Kind of Grunge. Owens i jego zespół na jazzowo zagrali kompozycje większych i mniejszych zespołów ze Seattle. Przyznam, że nie wszystkie wersje podobają mi się, ale jest na tej płycie wspaniała wersja utworu Spoonman z repertuaru grupy Soundgarden, zamieniona w żywiołowe muzykowanie o nowoorlańskim smaku.

0: perkusista Ulysses Owens Jr. i jego zespół Generation Y w piosence Spoonman z repertuaru grupy Soundgarden. W piosence Spoonman inspiracją był uliczny grajek, grajek na łyżkach, który tak efektownie produkował różne rytmy krzyżowe, synkopowane, że Chris Cornell, wokalista grupy Soundgarden, postanowił napisać właśnie tym inspirowaną piosenkę, więc Owens w jakimś sensie wraca do tej pierwotnej inspiracji i moim zdaniem czyni to bardzo udanie.
1: Ja też wybieram się do Stanów Zjednoczonych, ale na jego wschodnie wybrzeże. W 2005 roku na Staten Island w Nowym Jorku uformował się The Buddhas Band. Zespół, który do dzisiaj zadziwia niezwykle soczystymi, mięsistymi, smakowitymi brzmieniami, w których jak w tyglu miesza się afrobeat, funk lat 60., rock psychodeliczny, hard rock, soul końca lat 60., afro soul. No, The Buddhas Band eksperymentuje z najróżniejszymi brzmieniami, na bardziej współczesnych nam płytach słychać nawet inspirację proto-metalem. Ale ja sięgam po tę pierwszą, wydaną jeszcze w 2005 roku płytę, zatytułowaną po prostu The Buddhas Band. I z tego albumu wybieram krótką, ale jakże treściwą kompozycję o enigmatycznym tytule TYBWF.

0: TYBWF w wykonaniu The Buddha's Band z debiutanckiej płyty z roku 2005. Tajemniczy akronim do dzisiaj nie został rozszyfrowany, choć wielu próbowało. Trafiłem na najróżniejsze, mniej lub bardziej wyrafinowane propozycje, ale no, są to tylko domysły i kto wie, może kiedyś zespół zdradzi, co stoi za tymi 5 literami. Zresztą to w twórczości The Buddha's Band norma, że tytuły utworów są na przykład hermetycznymi żartami zrozumiałymi tylko dla członków zespołu. No, mało to inkluzywne, ale przy takiej muzyce mogę zaakceptować niejasności związane z tytułami.
1: No, tym bardziej, że sama muzyka jest porywająca. Rzeczywiście dużo tutaj odniesień do przeszłości, ale przefiltrowanej przez to, co współczesne. Ta wytwórnia Dubtone Records podpowiada, że to jest trop taki jak Sharon Jones and the Dub Kings czy Charles Bradley. Dopisujemy do tej listy The Buddha's Band. W moim przypadku tutaj niejasności tytułowych nie ma, bo The Millionaire, to nawet jak ktoś nie zna języka angielskiego, to zrozumie, że chodzi o milionera i będzie miał rację. Przed nami utwór skomponowany i wykonany przez Dudleya Moore'a, swego czasu bardzo popularnego aktora, by przypomnieć choćby współpracę z Peterem Cookiem, albo też dobrze przez niektórych pamiętany film 10 z Boderek, ale też dopowiedzmy, Dudley Moore był pianistą, był kompozytorem, który napisał całkiem dużo ścieżek dźwiękowych, między innymi tę do filmu Bedazzled, czyli po polsku Dusza na sprzedaż. Rok 1967, Anglia, tak zwany Swinging London, swoboda obyczajowa i ta muzyka nieco łagodniejsza niż nasze dzisiejsze, wcześniejsze propozycje. Też jazzująca, ale i trochę bardziej koktajlowa, lekka, płynąca. W sam raz do dwójki na fali.

0: The Millionaire, temat z filmu Bedazzled, czyli Dusza na sprzedaż, rok 1967. Kompozycja Dudleya Moore'a, który tutaj wraz ze swoim triem wystąpił jako pianista w towarzystwie orkiestry studyjnej. Trochę jak trio Errola Garnera, trochę jak spokojna jakaś wersja Oscara Petersona, choć przyznajmy, że to nie jest ten poziom wykonawczy. Ale wciąż się tego znakomicie słucha. Trochę uspokoiłem nasz kurs. Przyznam, że to były słabsze pociągnięcia wiosłami, ale teraz za wiosła chwyta kolega redaktor.
1: Tak, bez przesady nie będę tutaj przyspieszał znacząco naszego rejsu. Mam za to utwór, który zainspirował artysta wcześniej przez nas słuchany, konkretnie jego imię, Ulysses Owens. Ulysses, Odyseusz, skojarzenia ze starożytną Grecją, z mitologią narzucają się same. I sam też narzuca się wspaniały retro-soulowy zespół The Olympians, założony i kierowany przez kompozytora i multiinstrumentalistę Tobiego Paznera. Wspomniałeś, Mariusz, o liście artystów związanych z Dubton Records przy okazji The Budos Band. No i w tej oficynie także swoje płyty wydają The Olympians. Na debiutanckim albumie tej grupy z roku 2016 pojawiają się greccy i rzymscy bogowie, a ja sięgam po utwór zatytułowany Apollo's Mood.

0: Zespół The Olympians z debiutanckiej płyty zatytułowanej tak samo, płyty z 2016 roku i utwór zatytułowany Apollo's Mood, humor Apolla. Proszę nie zrozumieć mnie źle, nie mam nic do muzyki elektronicznej, ale czasem jak słucham takich nagrań jak to, no to myślę sobie, że to wspaniale, że w dobie zminimalizowania wysiłku twórczego i wykonawczego, że istnieją nagranie takie właśnie jak to nagranie. Z pełnym, żywym instrumentarium, niesamowitą energią i synergią muzyków. Cały album jest tak dobry, jak zaprezentowany właśnie ten fragment Apollo's Mood. Dlatego z całego serca Państwu tę płytę i w ogóle twórczość tej grupy polecam.
1: Mhm. Rozkołysałeś i teraz możemy pójść tym tropem, żeby pokołysać jeszcze trochę.

możemy pójść tropem Odysa, Odysei, ale jednak nie ja. Jednak skręcę w stronę wód słodkich raczej niż słonych. Rzeka. A przy rzece Riverman, człowiek z nad rzeki, może flisak. Riverman to jest tytuł piosenki napisanej na początku lat 70. przez wspaniałego Nicka Drake'a, cudownego pieśniarza. Introwertyka, dodajmy, mistrza piosenki subtelnej, intymnej. Piosenka Riverman inspirowała wielu, ale dzisiaj sięgamy po wersję pianisty Brada Meldaua, który pod koniec lat 90. nagrał jej instrumentalną wersję. I teraz tak, w przypadku piosenek Nicka Drake'a kluczowe są teksty. Bardzo ważne są aranżacje na gitarę akustyczną. Taka intymna, ciepła, bliska ucha realizacja brzmieniowa. Ale Meldaua pokazał, że w fortepianowej transkrypcji i w improwizowanej podróży i bez tych atutów, które wymieniłem, piosenka Riverman broni się doskonale, że to jest po prostu bardzo dobra kompozycja.

0: Tak odpływa Riverman. Riverman, piosenka Nicka Drake'a w opracowaniu Brada Meldała i w wykonaniu jego tria w nagraniu z roku 1998.
1: A ja mam teraz dla Państwa fragment z płyty niemieckiej perkusjonistki Vivi Wasiliewy. Vivi Wasiliewa rozpoczęła swoją edukację muzyczną od skrzypiec. Pochodzi z muzycznej rodziny, matka jest pianistką, ojciec i siostra są skrzypkami, ale Vivi pewnego dnia zupełnie została pochłonięta przez perkusję. A kiedy zaczęło jej brakować melodii, to jej pasja do instrumentów perkusyjnych rozrosła się od membranofonów także do idiofonów, takich jak marimba czy wibrafon. I myślę, że właśnie dlatego swoją debiutancką płytę Vivi Wasiliewa zatytułowała Singing Rhythm, śpiewający rytm. Brzmi nieco jak oksymoron, ale myślę, że w tym kontekście jest to zrozumiałe i odpowiednie. Przed nami początkowy fragment koncertu wibrafonowego francuskiego kompozytora Erika Samu, zatytułowanego Sailing for Phil. Wirtuozowski koncert o klasycznej, trzyczęściowej budowie łączy jednocześnie różne kulturowe wpływy, jazz, brzmienia kojarzące się z południową Ameryką. Przed nami pierwsza część Sailing for Phil, czyli koncertu wibrafonowego, a grają w partii solowej Vivi Wasiliewa, a także Marwan Zakas na fortepianie, Thomas Gunzenmüller na kontrabasie, Maxime Pidou i Daniel Martinez na różnego rodzaju perkusjonaliach.

0: Sailing for Phil. Żeglowanie, żeglowanie dla Phila, tak możemy chyba przetłumaczyć tytuł tego utworu. No i właśnie, czy mogło go zabraknąć w audycji Dwójka na Fali? Otóż nie. Jest to kompozycja Erika Samu, a ów Phil w tytule to Philippe Limoges, wibrafonista, dla którego Erik Samu ten koncert napisał. My zaś wysłuchaliśmy pierwszej części tego koncertu w wykonaniu Vivi Vasiliewy, grającej na wibrafonie, a także Marouana Sakasa, grającego na fortepianie, kontrabasisty Tomasa Gansen-Millera i perkusjonistów Maxim Pidou i Daniela Martineza. Vivi Vasiliewa to artystka o niespożytej energii, dla której muzyka perkusyjna jest niewyczerpanym źródłem pasji i inspiracji. I jeśli mi państwo nie wierzą, proszę poszukać w internecie chociażby fragmentu koncertu recyklingowego, przepraszam, Grega Meyerhofera, na którym Vasiliewa gra znakomitą skądinąd kadencję przy użyciu, uwaga, dwóch plastikowych butelek.
1: Ciekawe, czy z kaucją. To muszę sprawdzić. Muszę obejrzeć ten fragment. Dziękuję za tę rekomendację.
0: Z tego, co wiem, to chyba nie. To chyba jeszcze było przed tym systemem.
1: Słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Za minutę minie 18, a to jest audycja Dwójka na Fali. Będziemy z państwem do godziny 19. Przed nami zaś kolejny utwór utrzymany w pastelach. Delikatny, a przy tym zagrany przez znakomitych muzyków, których prowadzi tutaj lider trębacz Piotr Wojtasik. Obok niego między innymi przy fortepianie Leszek Możdżer, kontrabas Jacek Niedziela, perkusja Marcin Jar. No i gościnnie tutaj pojawi się gitarzysta Jarosław Śmietana, a orkiestrę poprowadzi Jerzy Jarosik. Ten utwór, który za chwilę zabrzmi, to ballada Emily, duetu Johnny Mandel, Johnny Mercer. I czy jest jakiś powód, by kompozycja zabrzmiała właśnie teraz? I cóż, po pierwsze, powodu jakiegoś specjalnego nie trzeba, bo ta wersja jest po prostu bardzo dobra, ale przyznam, że pewnego sierpnia, i to był bodaj, ja wiem, 97 rok? Chyba wtedy. Słuchałem tej płyty na okrągło, a więc trochę na koniec lata, trochę na początek jesieni. Emilka w wykonaniu Piotra Wojtasika i jego zespołu.

0: Emily, Johnny'ego Mandela i Johnny'ego Mercera w wykonaniu Piotra Wojtasika i jego zespołu z wydanej w roku 1995 roku płyty Lonely Town. A zda się, że to wczoraj była, już tak dawno.
1: Mnie w tym utworze pobrzmiewał temat miłosny ze Spartacusa.
0: A tak. Nie,
1: może państwu też. No, muzyka oczywiście Alexa Northa. A to z kolei zainspirowało mnie do tego, by sięgnąć po inny temat miłosny, który stał się przebojem także poza kadrem. Nino Rota i jego What is a Youth? Temat miłosny napisany do adaptacji Romea i Julii w reżyserii Franka Zeffirellego. Utwór, który stał się za sprawą Henry'ego Manciniego standardem zatytułowanym A Time for Us. Dziś z płyty Guitar Interludes Joe Passa, prawdziwego czarodzieja gitary jazzowej.

0: Time for Us. Joe Pass z zespołem wokalnym i orkiestrą pod dyrekcją Roberta C. Smaila z płyty Guitar Interludes, rok 1977. Utwór oczywiście skomponowany przez Nina Rotę do filmu Romeo i Julia.
1: Romeo i Julia, temat miłosny. To teraz będzie też coś o miłości. Można nawet sobie wyobrazić, że to taka alternatywna rzeczywistość, w której i Romeo i Julia żyją, są szczęśliwi, starzeją się, no i patrzą na uciekające życie. Oto Mariusz Lubomski, który już gościł w naszej audycji. Słuchaliśmy przebojowej spacerologii otwieranej tym mocnym riffem kontrabasu, a tym razem coś delikatniejszego. W muzyce Lubomskiego echa latynoskie, a w tekście Sławomira Wolskiego, no właśnie, cóż, ta refleksja nad uciekającym życiem prowadzona z perspektywy pary bliskich sobie ludzi. Popatrz, kochana.

pod lasem coś pędzi z wiatru wyciem. Chyba poznaje tak to nasze, ucieka nasze życie. Przed czym, do czego, skąd i dokąd i czemu tak się spieszy. Trudno zawiesić na nim oko i dłużej się nacieszyć. Może podąża na przystanek, gdzie czeka kolej gwiezdna. Czuję, że jest zakłopotany i celu samo nie zna. Leci jak opętany szałem, w brzezinie zaraz zniknie. Właściwie dotąd nie myślałem, że jest aż takie szybkie. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu.

zacznie znów uciekać. Piękne to nasze wspólne życie w tym słońcu z odległości. Ktoś obcy mógłby się zachwycić, a nawet pozazdrościć. Niech biegnie sobie, a my za nim, truchtając, płynąc, idąc. Póki ogląda się za nami, to ciągle cudny widok. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu. Obłapmy łapczywymi dłońmi, a nóż zaniecha biegu. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu. Obłapmy łapczywymi dłońmi, a nóż zaniecha biegu. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki jest w zasięgu. Obłapmy łapczywymi dłońmi, a nóż zaniecha biegu. Chwyć mnie pod ramię i je gońmy, dopóki

Popatrz, kochana, śpiewał Mariusz Lubomski. Piosenka do słów Sławomira Wolskiego z płyty Thank You wydanej w roku 2022. Artysta na temat swoich ostatnich piosenek powiedział krótko. Słuchając tej płyty można się wzruszyć i uśmiechnąć. No, moim zdaniem w samo sedno. I pozwolą państwo, że pozostaniemy jeszcze w kąciku piosenki polskiej, chociaż tak no, nie do końca. Będzie to piosenka aktorska, ale też tak nie do końca, choć we Wrocławiu to wszystko ma swoje źródła. 14 marca 1999 roku w Teatrze Polskim we Wrocławiu w czasie 20. przeglądu piosenki aktorskiej odbył się spektakl muzyczny W moich ramionach. A w nim zabrzmiały ballady Nicka Cave'a w interpretacji Kwiatu polskich wokalistów, a i sam mistrz pojawia się, no i cóż, no obok tego drugiego mistrza się pojawia, obok Stanisława Sojki. W oryginale Into My Arms, a w polskiej wersji W moich ramionach. Stanisław Sojka i Nick Cave.

0: Thank you. Dziękuję. Dziękuję.
1: Nick Cave i Stanisław Sojka, czy raczej Stanisław Sojka i Nick Cave. W moich ramionach, Into My Arms. Polski przekład Aleksandra i Romana Kołakowskich. Aranżacja i kierownictwo muzyczne Mateusz Pospieszalski. Cudowne wykonanie pięknej piosenki sprzed no, już wielu, wielu lat. To był rok 1999.
2: 23 minuty po 18 słuchają Państwo Dwójki na Fali w programie drugim Polskiego Radia. W Popatrz kochana Mariusza Lubomirskiego to on zwracał się do niej, a ja dla równowagi sięgam po piosenkę, w której to ona zwraca się do niego. Marokańska multiinstrumentalistka, kompozytorka i śpiewaczka Hindi Zara ma w swojej twórczości jakąś taką bezpretensjonalną lekkość i prawdę, która niczego nie udaje. I ja całe życie sobie żyłem, nie znając tej artystki, mimo że jej debiutancka płyta ukazała się w oficynie Blue Note. No aż pewnego dnia pokazała mi tę artystkę pewna osoba, która dziś jest najbliższą osobą w moim życiu. My posłuchamy Beautiful Tango. To utwór o przypadkowym spotkaniu, o chwili w tańcu, jednej chwili, w której można przeżyć całe życie, jeśli tylko trafi się na tę właściwą osobę.

0: Hindi, Zara i Beautiful Tango w wersji akustycznej. Hindi Zara sama, bez zespołu, gra na gitarze i śpiewa swój utwór z debiutanckiej płyty Handmade.
1: Kiedy dowiedzieliśmy się, że 1 września zmarła Cassandra Wilson, to pomyślałem, że chciałbym jakiś utwór w jej interpretacji zamieścić w audycji, jakiegoś posłuchać razem z państwem. No i przyznam, że nie szukałem daleko. Skowronków już nie słychać, ale standard Skylark Carmichaela w interpretacji Cassandry Wilson będzie nas rozgrzewał w najciemniejsze jesienie.

0: Skylark, Carmichael, Mercer, ale przede wszystkim ona, Cassandra Wilson z płyty New Moon Daughter, która w tym roku kończy 30 lat.
1: Przed nami wybór nieoczywisty, bo jeszcze się w krótkiej, bo krótkiej historii audycji Dwójka na Fali nie zdarzyło, żebyśmy prezentowali muzykę z gry komputerowej. Ale też niewiele jest takich gier, które są tak doskonałe pod wszystkimi względami jak Red Dead Redemption 2. Poruszająca, bardzo głęboka historia uzupełniona jest między innymi utworem Unshaken Michaela Eugena Archera, znanego lepiej jako D'Angelo, pioniera ruchu neo-soulowego. Ten utwór pojawia się w kilku kluczowych momentach historii Artura Morgana, głównego bohatera gry Red Dead Redemption 2, i za każdym razem wywołuje, przynajmniej u mnie na ciele, ciarki. Niech zabrzmi na naszej antenie także ze względu na fakt, że niedługo, 14 października, minie rok od przedwczesnej śmierci D'Angelo. Unshaken.

0: D'Angelo, Unshaken. Czy mogę pozostać niezachwiany pośród rozpadającego się świata? Śpiewał D'Angelo. To motto historii opowiedzianej w Red Dead Redemption 2, w grze, która do dziś, choć od premiery minęło już ponad 8 lat, no moim zdaniem nie ma sobie równych, nie tylko w tym, jak rozbudowany i przez to imersyjny jest świat przedstawiony, ale także, no a może przede wszystkim w sposobie narracji, głębi opowiadanej historii. Myślę, że kwestią czasu jest powstanie adaptacji filmowej albo serialowej. No, z The Last of Us się udało. Tu także scenariusz właściwie jest gotowy.
1: No to odpływamy. Czas, żeby porzucić Stany Zjednoczone i popłynąć gdzieś dalej. Żeglarskie zwyczaje głoszą między innymi to, że na pokładzie nie wolno gwizdać, ale nasz dwójkowy pokład rządzi się swoimi prawami. A że gwiżdżemy na nadchodzącą słotę, to razem z nami gwiżdże pojawiająca się w naszej audycji Australijka Molly Lewis, która z artystycznego gwizdania uczyniła znak rozpoznawczy. I to jaki?

0: jeśli w jakimś współczesnym nagraniu pojawia się takie powłóczyste gwizdanie, to prawdopodobnie jest to Molly Lewis. Tutaj w towarzystwie tria Three Sacred Souls w piosence Crushed Velvet.
1: Mówiłeś, że odpływamy ze Stanów Zjednoczonych, ale musimy obrać kierunek powrotny, bo niedługo, w październiku 30 lat skończy pochodząca z tego kontynentu, z Ameryki Północnej, Iniko. Osoba, która swoją solową karierę muzyczną rozpoczęła kilka lat temu, publikując skomponowane i wyprodukowane przez siebie utwory w internecie. Szybko zwróciła na siebie uwagę. Jej twórczość stała się, powiedzielibyśmy dziś, wiralowa, czyli przekazywana masowo przez użytkowników mediów społecznościowych lub, jeśli kto woli, antyspołecznościowych. My się do rozmiarów internetowego wiralu może nie będziemy porównywać, ale ja się cieszę, że możemy za pośrednictwem naszego pięknego radiowego medium zaprezentować Państwu Iniko i jeden z tych utworów, którymi ta osoba zyskała zasłużony rozgłos. Jerry Hoe.

0: w zeszłym roku płytę The Awakening.
1: To teraz kierunek Dania i zespół Autofound, zespół, który no, nie jest właściwie przez nikogo pamiętany, oprócz tej garstki ludzi, którzy kiedyś byli na koncercie w klubie studenckim. Później ukazała się ta jedna, jedyna płyta. Członkowie zespołu Autofound zrobili później kariery jako muzycy jazzowi, ale już nie wracali do tego repertuaru. A ja wracam, bo jest tam taki uroczy, delikatny utwór Heaven is above me. Czasami wierzę w Boga, a czasami Bóg wierzy we mnie.

0: Heaven is Above Me z płyty Family wydanej w roku 2004, trio Autofound, Kristen Osgood, perkusja, Johan Segerberg, basy i Henrik Sund, różnego rodzaju syntezatory, a także to zabawkowe pianino jak u małych instrumentów.
1: W naszej audycji chciałbym jeszcze powrócić do amerykańskiego jazzu, trochę już myśląc o klamrze kompozycyjnej, bo do 19 zostało już niespełna 10 minut i zaproponować Państwu nagranie Maurice'a Mobetti Browna, trębacza, który wydał kilka albumów sygnowanych swoim nazwiskiem, ale zanim jego solowa kariera wystrzeliła w świecie amerykańskiego jazzu, to miał on okazję współpracować i uczyć się od najlepszych, takich jak Wynton Marsalis, Ramsey Lewis, Aretha Franklin, Roy Hargrove, Clark Terry, a to tylko naprawdę krótka część bardzo długiej listy. Maurice Brown bardzo chętnie łączy jazz

z hip-hopem, czego najwyrazistszym dowodem jest płyta Morris vs. Mobetta, na której ścierają się dwie dusze artysty, jazzmana i rapera. Ja z późniejszej płyty, płyty The Mood, wydanej w 2017 roku, sięgam po utwór, w którym Mobetta nie rapuje, ale i takich kompozycji na tym krążku nie brakuje. Nie, mam dziś dla Państwa moją ulubioną kompozycję z tej płyty, z płyty The Mood, zatytułowaną On My Way Home.

0: Morris Brown z sekstetem w utworze On My Way Home.
1: I to już prawie wszystko. Za dzisiejszy rejs w Dwójce na Fali dziękuję Paweł Worobiej, Mariusz Gradowski
0: i Grzegorz Dąbrowski, a zostawiamy Państwa z trębaczką R.L. Besson i utworem The Sound of Your Voice. Do usłyszenia.

0: Letni festiwal muzyczny.
1: W studiu Róża Świadczyńska. Dobry wieczór. Witam Państwa w niedzielę. To 6 września. A skoro niedziela, to przed nami długi, 3-godzinny wieczór koncertowy. Wieczór, który spędzimy aż na dwóch koncertach, bo to już jedna z ostatnich okazji, by cieszyć się wydarzeniami letniego festiwalu muzycznego. W Warszawie, jak Państwo wiedzą, dobiega końca Chopin i jego Europa. Dziś ostatni akcent festiwalu w postaci występu Orkiestry Filharmonii Narodowej i Bomsori Kim. Ja zaś proponuję Państwu wizyty w Paryżu i Londynie, czyli też chyba nie najgorzej, tym bardziej, że oba koncerty gwarantują nam znakomite wykonania i wspaniały repertuar. Wprost z trwających jeszcze promsów zabrzmi m.in. fascynująca pieśń o ziemi Das Lied von der Erde Gustava Mahlera. Bohaterami tej interpretacji będą wybitni amerykańscy śpiewacy Jamie Burton i Clay Healy. Orkiestrę filharmoniczną BBC poprowadzi zaś ceniona niemiecka dyrygentka Ania Bielmeier. To jednak dopiero za mniej więcej półtorej godziny. Na razie proponuję Państwu koncert z drugiej strony kanału La Manche, bo już za chwilę przeniesiemy się do audytorium Radia France, ukrytego w gmachu Maison de la Radio et de la Musique. To właśnie tam 17 września ubiegłego roku wystąpiła jedna z najlepszych francuskich orkiestr, znakomita paryska radiówka, czyli Orchestre Philharmonique de Radio France. Za pulpitem dyrygenckim stanął włoski dyrygent i skrzypek, znany nam świetnie Riccardo Minasi, artysta niewątpliwie nietuzinkowy, znany ze swej porywającej, pełnej temperamentu, czasem wręcz teatralnej ekspresji. W programie znalazły się fragmenty Snu nocy letniej Mendelssohna oraz koncert fletowy G-dur Mozarta, muzyka uderzająca lekkością i błyskotliwością instrumentalną, ale najpierw usłyszymy równie efektowny entrée, czyli uwerturę w stylu włoskim Deutsch 590 Franciszka Schuberta. Dzieło z 1817 roku, tryskające młodzieńczą beztroską, utrzymane w stylu oper Rossiniego, które zawładnęły w tym czasie całkowicie wiedeńską publicznością. Zafascynowały także Schuberta, który idąc z duchem czasu stworzył genialną i pełną humoru stylizację na wzór słynnego Włocha. Od dostojnego wstępu w Adagio, które nagle wybucha żywiołowym włoskim tematem, po potęgujące napięcie crescendo, dokładnie w stylu Rossiniego, do którego nawiązują też popisowe solówki instrumentów dętych, tak charakterystyczne dla uwertur włoskiego kompozytora. Przenosimy się zatem do Paryża, by alla italiana rozpocząć dzisiejszy koncert. Orkiestrą filharmoniczną Radia France dyryguje Riccardo Minasi.

Schubert à la Rossini. Tak najkrócej można opisać wrażenia po dźwiękowej lekturze uwertury D-dur w stylu włoskim, Deutsch 590, dowcipnej stylizacji włoskiego mistrza i pierwszego, co ciekawe, wykonanego publicznie utworu 20-letniego Schuberta, co nastąpiło 1 marca 1818 roku. W taki oto sposób muzyką wolną od wszelkich trosk Riccardo Minasi i paryscy filharmonicy otworzyli swój koncert w audytorium Radia France. W podobnym nastroju przebiegała dalsza część wieczoru, zabrzmiał bowiem koncert fletowy G-dur KHL 313 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Utwór, którego solistą był sam Emmanuel Pailly, szwajcarski artysta od ponad 3 dekad pełniący funkcję pierwszego flecisty filharmoników berlińskich. Jego nieskazitelna technika i zjawiskowy wręcz ton rozpoznawalne są niemal w każdym repertuarze, a Emmanuel Pailly to też bodaj najbardziej wszechstronny dziś wirtuoz gry na flecie. Słynie, jak Państwo wiedzą, nie tylko z bogactwa dźwięku i artykulacji, ale również szczególnej finezji i polotu, jakim błyszczą wykonywane przez niego utwory, czy to barokowe, klasyczne, impresjonistyczne czy współczesne. W Paryżu był to klasyk repertuaru, koncert fletowy G-dur, utwór, który Mozart napisał na początku 1778 roku w Mannheim na zamówienie bogatego chirurga i flecisty amatora, promotora oświeceniowych prądów i mecenasa muzyki Ferdynanda Dejana. Dejan zamówił u młodego kompozytora kilka koncertów na flet i kwartetów, ale Mozart, jak pamiętamy, nie miał nigdy ukończyć zamówienia. W listach do ojca żalił się nawet, że fletu nie znosi, a pisanie na ten instrument po prostu go nuży. Jak Państwo wiedzą, trudno jednak uwierzyć w słowa autora, kiedy słucha się jego pierwszego koncertu fletowego. Dzieła tryskającego wręcz lekkością i wdziękiem, ujmującego blaskiem wirtuozerii i bogactwem odcieni wyrazowych. Wstępne Allegro Maestoso to popis dworskiej elegancji i migotliwej dekoracyjności. Środkowe Adagio przynosi nam intymny dialog fletu z orkiestrą na tle subtelnych smyczków i dwóch dodatkowych fletów. Finał z kolei to już radosne, pełne humoru i lekkości rondo w stylu menueta. Przed nami Emmanuel Pailly i Filharmoniczna Orkiestra Radia France, którym przewodzi Riccardo Minasi.

Emmanuel Pais z Orkiestrą Filharmoniczną Radia France, którą prowadził włoski dyrygent Riccardo Minasi. W takim właśnie wykonaniu zabrzmiał w Paryżu we wrześniu ubiegłego roku koncert fletowy G-dur Mozarta, gorąco, jak Państwo słyszą, oklaskiwany przez paryską publiczność, uwielbiającą wręcz solistę, arbitra fletowej elegancji i czarodzieja dźwięku, jakim jest Emmanuel Pais. Wirtuoz fletu, na którym gra, jak wiemy, w sposób niezwykle muzykalny i swobodny, urzekając płynnością i naturalnością frazowania. To także, jak mogłam sama się przekonać, artysta o barwnej osobowości i szerokich horyzontach. Choć sławę przyniosła mu funkcja pierwszego flecisty Berlińczyków, którą objął jako najmłodszy muzyk w historii tego zespołu, to wielką pasją Emmanuela Pais pozostaje kameralistyka, a także promocja muzyki współczesnej. Gra na flecie z 14-karatowego złota, no i za chwilę to właśnie z tego wyjątkowego instrumentu popłyną magiczne dźwięki bisu.

Miniaturowy portret Syrinx autorstwa Claude'a Debussy'ego, zmysłowa opowieść o mitycznym bożku Panu i jego nieszczęśliwej miłości do nimfy o tym imieniu. Utwór pierwotnie planowany jako fragment muzyki do dramatu Psyche, dziś często hipnotyzuje słuchaczy swą magią, zwłaszcza w takim wykonaniu, jakim oczarował publiczność w Paryżu Emmanuel Pailly. No i pomału zbliżamy się do finału tego wieczoru, finału, który przeniesie nas blisko antyku w świat szekspirowskiego teatru, świat elfów i romantycznych baśni. Przed nami bowiem obszerne fragmenty muzyki scenicznej do Snu nocy letniej, op. 61 Feliksa Mendelssohna. Absolutny popis instrumentacji, lekkości i wyobraźni, okazja do demonstracji orkiestrowych kolorów, ale także indywidualnych głosów poszczególnych muzyków. Zaczynem słynnej muzyki stała się skreślona przez zaledwie 16-letniego kompozytora uwertura, pamiątka młodzieńczego zachwytu komedią Szekspira, której baśniowy nastrój Mendelssohn genialnie wręcz przeniósł na papier, by prawykonać swą młodzieńczą kompozycję w Szczecinie pod dyrekcją Karla Lewego. No i dopiero w roku 1842, a więc po 17 niemal latach, król pruski Fryderyk Wilhelm poprosił dojrzałego już twórcę o dokończenie ilustracji do pełnego teatralnego przedstawienia snu. Mendelssohn nie tylko powrócił do tych samych tematów po niemal dwóch dekadach, ale też zachował tę samą świeżość i lekkość, co w czasach swojej młodości. No i tak w roku 1843 powstała cała sceniczna oprawa, z czego pod batutą Ricarda Minasiego usłyszymy najsłynniejsze instrumentalne ogniwa Snu nocy letniej, a więc błyskotliwą uwerturę, migotliwe scherzo z koronkowym dialogiem drzewa i wymagającą partią fletu. Zabrzmi też idylliczne notturno oddające sen zakochanych par, a także intermezzo przynoszące dowcipne qui pro quo. Całości dopełni zaś triumfalny marsz weselny, który pod batutą Minasiego odzyskuje w tym wykonaniu swój teatralny blask i pewne dostojeństwo. No ale też warto pamiętać o muzycznych korzeniach tego słynnego włoskiego artysty, znakomitego skrzypka i dyrygenta związanego w przeszłości z zespołami Il Pomodoro czy orkiestrą salzburskiego Mozarteum, współzałożyciela i dyrygenta działającego do dziś hamburskiego Ensemble Resonance czy orkiestry La Scintilla. Wracamy do Paryża, by zatopić się już w świecie wróżek i elfów wraz z filharmonikami Radia France i Ricardo Minasim.

Triumfalne fanfary trąbek i marszowe rytmy domykają muzykę do Snu nocy letniej op. 61 Feliksa Mendelssohna. Dokładnie 5 jej popularnych fragmentów instrumentalnych od uwertury przez Scherzo Nocturne Intermezzo po weselny marsz. W takim promiennym nastroju

Przy wielkim entuzjazmie publiczności zakończył się paryski koncert w audytorium Radia France 17 września ubiegłego roku. Za nami też pierwsza część letniego festiwalu muzycznego w programie drugim Polskiego Radia, którego słuchają Państwo w niedzielę 6 września. Zbliżamy się pomału do połowy naszego dzisiejszego spotkania i zgodnie z obietnicą zabieram Państwa teraz na londyńskie promsy. Tegoroczny festiwal, który zawsze jest okazją do prezentacji tych najlepszych brytyjskich orkiestr. Tym razem będzie to orkiestra filharmoniczna BBC, jeden z reprezentacyjnych zespołów publicznej rozgłośni, który całkiem niedawno, 21 września, koncertował w spektakularnej Royal Albert Hall. Przed nami wieczór pełen ukrytych nawiązań i skojarzeń, bardzo ambitny, oryginalny repertuar, który zaprogramowała i poprowadziła ceniona niemiecka dyrygentka Anja Bielmeier. Koncert otworzyło dzieło współczesne, taki, można rzec, idealny klucz do całego programu. Zabrzmi bowiem krótki utwór zatytułowany Mozaik, którego autorką jest brytyjsko-libańska kompozytorka Bashra El Turk. Jak czytamy w programie, Mozaik to fascynująca muzyczna medytacja nad pojęciem tożsamości, inności i egzotyki. Bashra El Turk, łącząca swoje bliskowschodnie korzenie ze zdobyczami zachodniej awangardy, stworzyła tu rodzaj dźwiękowej mozaiki, muzyki mieniącej się dziesiątkami mikrotonów, tradycyjnych motywów arabskich i porwaną gęstą rytmiką. Napięcia emocjonalne zderzone są tu z intymnym skupieniem, w czym warto byśmy wyłowili subtelne aluzje brzmieniowe w stronę pieśni o ziemi Malera. Przenosimy się teraz do Royal Albert Hall. Oto Bashra El Turk i jej Mozaik pod batutą innej artystki Anji Bielmeier w wykonaniu filharmoników BBC.

Dysonujące brzmienia na finał barwnej mozaiki Bashri el-Turk. Tak otworzył się 21 sierpnia koncert promenadowy z udziałem BBC Philharmonic Orchestra prowadzonej przez Anię Bielmayer. Teraz cofniemy się w programie o ponad dwa stulecia. Przed nami bowiem jedno z najbardziej pomysłowych, ale i zaskakujących dzieł w historii muzyki. Symfonia Fismol nr 45 Józefa Haydna, określana jako symfonia pożegnalna. Doskonale Państwu znane dzieło 42-letniego kompozytora ma równie słynną historię. Jak pamiętamy, Haydn służył wówczas jako kapelmistrz na dworze księcia Mikołaja w Esterhazie. A że pobyt arystokraty w letniej rezydencji się przedłużał, stęsknieni za rodzinami muzycy byli już u kresu wytrzymałości. Nie odważyli się jednak protestować, zatem sam Haydn postanowił dyplomatycznie wstawić się za swym zespołem. To, w jaki sposób tego dokonał, stało się słynną anegdotą. Po energicznym początku finału muzyka niespodziewanie bowiem cichnie i przechodzi w powolne, melancholijne adagio. No i właśnie wtedy, jak pamiętamy, rozpoczyna się ten sławny, powiedzielibyśmy dziś, performance. Tak bowiem Haydn rozpisał swoją partyturę, że kolejne instrumenty po kolei kończyły swą grę, a muzycy, gasząc świece przy pulpitach, zabierali

nuty i stopniowo opuszczali salę. W finale zostało tylko dwóch skrzypków grających w zupełnych ciemnościach i ciszy. Książę Esterházy aluzję na szczęście pojął, kolejnego dnia orkiestra dostała urlopy i mogła wreszcie wrócić do domów. Ale dzieło z 1772 roku to nie tylko dyplomacja i nie tylko żart. To także modelowy przykład stylu burzy i naporu, Sturm und Drang. Muzyka pełna niespotykanego wcześniej ładunku emocji, bo usłyszą w niej Państwo zarówno niepokój, jak i nagłe zwroty akcji, przesunięcia rytmiczne, a nawet nutę buntu i gniewu. Dziś to arcydzieło formy i genialnego humoru usłyszymy w wykonaniu filharmoników BBC pod dyrekcją Anni Billmeier, a części symfonii pożegnalnej to, przypomnę, Allegro assai, Adagio, Menuet trio, Finale presto, Adagio.

Muzyka Józefa Haydna, jego arcypopularna symfonia Fismol nr 45, zwana Symfonią Pożegnalną. Dzieło, którego finał zawsze wywołuje uśmiech u słuchaczy, nawet jeśli nie było gaszczącego

gościnna zespołu, mająca też spore doświadczenie operowe, co zapewne sprzyjać będzie interpretacji dzieła, które właśnie teraz przed nami. Dzieło najważniejsze w programie tego koncertu, Das Lied von der Erde, pieśń o ziemi Gustava Mahlera. Genialne połączenie późnoromantycznej symfoniki z żywiołem orkiestrowej pieśni. Dzieło też niezwykle rozbudowane, a jednocześnie, jak się Państwo przekonają, przejmująco intymne. Utwór, który powstał zresztą w bardzo dramatycznym momencie życia kompozytora, po śmierci ukochanej córki i diagnozie nieuleczalnej choroby serca. Jak pisze w swoim Bedeckerze Ryszard Daniel Golianek, komponowanie pieśni o ziemi stało się dla Mahlera rodzajem psychoterapii, antidotum na ogarniające go poczucie klęski i tragizmu. Sam kompozytor nazwał dzieło symfonią na tenor, alt i wielką orkiestrę, bo mamy tu do czynienia z cyklem symfonicznie ujętych 6 pieśni opartych na starochińskiej poezji ze zbiorów Letnia Chińska z VIII wieku w niemieckiej wersji językowej autorstwa Hansa Bethgego na podstawie tłumaczeń Hansa Heilmana opartych z kolei o francuskie przekłady. Tematyka pieśni dotyczy nietrwałości świata, kruchości istnienia i przemijania. Pieśń pierwsza, Toast o ziemskiej niedoli, to gwałtowny, niemal desperacki, pijacki hymn tenora. Pieśń druga, Samotny jesienią, przenosi nas w świat melancholii, przyroda więdnie, a człowiek tęskni za pocieszeniem. Pieśń trzecia o młodości to lekki, pełen wdzięku powrót do wspomnień o zielonym pawilonie i beztroskich rozmowach przyjaciół. Pieśń czwarta o pięknie maluje obraz dziewcząt zrywających kwiaty lotosu. Pieśń piąta, pijany na wiosnę, ponownie oddaje głos tenorowi. To nieco ironiczna pochwała ucieczki od problemów świata w sen i alkohol przy rozbrzmiewającym śpiewie ptaków. Pieśń szósta, Pożegnanie to absolutne arcydzieło, półgodzinny lament będący rodzajem pogodzenia się z losem. Słuchamy wyjątkowego wykonania. Soliści to fantastyczna mezzosopranistka Jamie Barton i bohaterski tenor Clay Healy. Towarzyszy im Filharmoniczna Orkiestra BBC, a całość prowadzi Anja Bielmeier.

0: Przyroda staje się obietnicą wiecznego trwania. Za nami monumentalna pieśń o ziemi Gustava Malera, Das Lied von der Erde z 1909 roku. Dzieło, które kompozytor uznał za najbardziej osobiste, a my słuchaliśmy wykonania utrwalonego 21 sierpnia na londyńskich promsach. Partie solowe wykonywali Jamie Barton mezzo-sopran i tenor Clay Healy. Orkiestrę filharmoniczną BBC prowadziła Anja Billmeier. I to już wszystko w letnim festiwalu muzycznym. Róża Świadczyńska, dziękuję i życzę dobrej nocy.
1: Autopromocja.
2: Bez kotar.
3: Bez kurzu.
2: Za to nowoczesny.
3: Dziwny.
2: Kontrowersyjny.
3: Teatr Teraz.
2: To nowa audycja w Dwójce, w co drugi poniedziałek, kilka minut po 13.
3: Startujemy 14 września.
2: Maria Czok
3: i Dominik Gac.
4: Człowieka skłaniacie wy wszyscy do wypowiadania się. Ja jestem gadułą, ale ja nie umiem mówić. Jest tu wielkie niebezpieczeństwo spłycenia myśli.
5: O Józefie Czapskim mówiącym, ale także milczącym i słuchającym w kolejnej audycji przygotowanej z okazji Roku Artysty opowie profesor Jan Zieliński. Zapraszam w środę o 22:00. Dorota Gacek.
1: Autopromocja.
6: Program drugi jest 22:00.

0: Kłaniamy się Państwu. Wieczór płytowy w programie drugim. Dzisiejszą audycję realizuje Paweł Worobiej, a ze studia kłaniają się
1: Krzysztof Dziuba
0: i Przemek Psikuta.
1: Witamy Państwa w 500. wydaniu wieczoru płytowego. Tak jest, 500. po raz drugi, tak jak się umawialiśmy. Rozciągamy to nasze świętowanie na kilka wydań, po to, żeby móc cieszyć się wraz z Państwem doskonałą muzyką, no a przede wszystkim brzmieniami, które Państwo niezwykle wysoko sobie cenią. No bo dzisiaj po raz drugi słuchamy płyt wybranych właśnie przez Państwa. Przypominamy, tydzień temu wraz z Mariuszem Gradowskim prezentowaliśmy Państwu dwie płyty, które wygrały w naszej ankiecie z albumami polskimi. To były albumy Papa Dance i Izrael 1991. No i w ramach tego wydłużenia świętowania jubileuszu wieczoru płytowego zaproponowaliśmy jeszcze jedną ankietę, tym razem z muzyką zagraniczną, z rockiem zagranicznym, z muzyką rozrywkową z zagranicy. Tutaj również działy się ciekawe rzeczy, choć mam wrażenie, że faworyci od początku byli właściwie dwaj, że ci zwycięzcy tej ankiety już się tam wykrystalizowali chyba w pierwszym dniu głosowania na naszym fanpage'u na Facebooku. I ja się bardzo cieszę z tego zestawienia, które dzisiaj mamy w audycji, bo jest to no, na swój sposób symboliczne, no i pasujące generalnie do tego jubileuszu, do tego świętowania. Z jednej strony płyta, która jest hołdem dla radia, niewątpliwie, no a z drugiej strony album, który jest taką, można powiedzieć, 80-sową muzyczną imprezą.
0: Tak, śledziłeś, Krzysztofie, na bieżąco notowania ankiety. My z Tomaszem Szachowskim byliśmy trochę poza radiem ostatnio. Mój głos jest jeszcze poza radiem, trochę jeszcze na urlopie, ale też uprzedzając fakty, zapraszamy także na wydanie wieczoru płytowego w przyszłym tygodniu. W przyszłym tygodniu z Tomaszem Szachowskim, mamy wielką nadzieję, pojawimy się tutaj w tym studiu i posłuchamy także muzyki jazzowej, płyt jazzowych, bo zajmują one no, bardzo istotne miejsce w tym naszym programie, w tych naszych zestawieniach, w których do

0: do dziś pojawiło się około 1000 płyt, prawda? Bo niekiedy prezentowaliśmy płyty trzy, czasami
1: tylko jedną
0: podwójną. Tak. Z jednej strony to dużo, z drugiej to bardzo, bardzo mało. Ale rozmawiamy z Państwem, słuchamy wspólnie z Państwem. Bardzo nas cieszą te spotkania, które zawsze odbywają się na żywo, prawda? To warto podkreślić, słuchamy na żywo. Wiemy, że to odsłuchiwanie naszych audycji z podcastów, takie słuchanie po, to już jednak nie jest to samo i bardzo nas cieszy, kiedy w różnych miejscach, niekiedy bardzo nietypowych, na niskiej klasy sprzęcie, gdzieś tam na słuchawkach, nawet na jednej słuchawce słuchamy. Ja tak słuchałem was tydzień temu, kiedy prezentowaliście płyty polskie. No właśnie, dziś płyty, które państwo wybrali, choć ja muszę powiedzieć, że po cichu liczyłem, że będzie może trochę ostrzej, że będzie jakiś Pearl Jam, ale to oczywiście jest zabawa. Też uprzedzając kilka pytań, myślę, że możemy zdradzić, że do wielu z tych płyt, które uplasowały się także wysoko na naszej liście, po prostu po nie w odpowiednim czasie sięgniemy. Tak, i tak jak napisał jeden z naszych słuchaczy 2-3 dni temu, ja podzielam tę opinię. Myślę, że dobrze, że jak napisał jeden z naszych słuchaczy, idziemy szeroko w wieczorze płytowym, poszerzamy spektrum naszych zainteresowań, pojawiają się nowe głosy, pojawiają się nowe autorki, nowi autorzy, nowe płyty, nowe nurty. Na tym to wszystko polega. No i oczywiście zamierzamy do płyt kanonicznych także powracać, bo te konteksty tworzą się nowe. Z biegiem lat, państwo o tym doskonale wiedzą, to wszystko się zmienia.
1: No i nowe obszary geograficzne. Ja tutaj zwracam uwagę na dość wysoki wynik w naszej ankiecie albumu debiutanckiego Ryuichiego Sakamoto, który uplasował się gdzieś w okolicach 5-6 miejsca. Natomiast dzisiaj prezentujemy płyty zwycięskie. Album, który zdobył najwięcej głosów państwa, naszych słuchaczy, czyli płyta grupy Kraftwerk, Radio Activitate albo Radio Activity, album z 1975 roku. Pierwszy w pełni elektroniczny album niemieckiej grupy, która no, wyrasta na faworytkę wśród naszych słuchaczy, bo w pierwszym plebiscycie, jaki zorganizowaliśmy w wieczorze płytowym 10 lat temu, to pamiętam, była wiosna, późna zima 2017 roku, zaproponowaliśmy państwu 50 czy 100 nawet albumów rockowych i zwyciężyły wówczas, zaprezentowaliśmy dwie zwycięskie płyty. Jedną był Revolver grupy The Beatles, a drugą był The Man Machine grupy Kraftwerk.
0: Pamiętam i to było bardzo symboliczne zestawienie, bo no, państwo o tym wiedzą, dziś bardzo często zestawia się te dwie grupy jako takie dwa symbole przekroczenia pewnego wejścia w obszar nowy, wejście w nowy świat. Tak, a płyta, której dziś posłuchamy, to oczywiście symbol, to oczywiście hołd dla radia i to płyta, która ukazała się przecież ponad 50 lat temu i kiedy słuchałem jej dzisiaj w ciągu dnia, no to po raz enty doszło do mnie, ileż tu jest jakichś takich zalążków, pomysłów, różnych patentów, które później zaowocowały w późniejszych latach, w późniejszych dekadach, zostały rozwinięte.
1: I które zaowocowały w muzyce rodaków grupy Duran Duran, które posłuchamy
0: także,
1: dzisiaj także.
0: Oczywiście, że tak. Rynek brytyjski, anglosaski chłonął jak gąbka pomysły niemieckie z połowy lat 70.
1: No i druga płyta, Duran Duran, album Rio. Drugie miejsce w naszej ankiecie. Album z 1982 roku. Znowu synthpop. W zeszłym tygodniu Papa Dance, w tym tygodniu Duran Duran. I Dzisiaj zrobimy

0: Nieco inaczej niż przed tygodniem, czyli płytę zwycięską zaprezentujemy na deser w drugiej części audycji, a zaczniemy od naszego miejsca drugiego, czyli od Brytyjczyków z Duran Duran. To jest taka płyta, którą mam wrażenie po latach trudno oddzielić od pewnych obrazów, bo właściwie Rio to jest taki jeden wielki obraz, jakiś symbol. Słońce, jacht, garnitury, egzotyczny przepych teledysków, które towarzyszą przebojom z tej płyty. Wszystko trochę zbyt piękne, zbyt gładkie i zbyt drogie, żeby mogło być prawdziwe. Tylko że pod tą luksusową powierzchnią, pod tą otoczką kryje się zaskakująco nerwowa muzyka, bym powiedział. Muzyka no, z takim nerwem, z pazurem, prawda, rockowym. Łączy się jakiś taki glam z oczywiście z synthpopem, z tym całym imagem grupy Duran Duran. No ale jednak jest to grupa, która ma korzenie rockowe, która słuchała Davida Bowiego, która niewątpliwie też znała grupę Kraftwerk i to wszystko łączy się w taką doskonale wyprodukowaną całość, bo to, na co będziemy dzisiaj Państwu zwracać uwagę. Owszem, są przeboje, ale jak ten album brzmi po ponad 40 latach? Ja od razu powiem, że nie jestem jakimś wielkim fanem tej płyty, nie jestem zwolennikiem tego, żeby słuchać jej w całości, bo jest ona trochę powtarzalna, ale trzeba oddać to, że jest tych kilka znakomitych przebojów i to wyprodukowanych w absolutnie znakomity sposób. Kiedy posłuchamy sobie nagrań z tamtych czasów, no to jakość tej produkcji Duran Duran naprawdę wyróżnia się na tle wielu nagrań.
1: Tak, i płyta Rio to jest taka płyta, która od lat jest w tej naszej poczekalni. Zawsze nie mieliśmy nigdy żadnych obaw, znaczy wiedzieliśmy, że ta płyta musi zabrzmieć, kwestia tylko kiedy. Bardzo fajnie, że pojawia się właśnie dziś w tym jubileuszowym spotkaniu. Płyta też symboliczna dla wieczoru płytowego, dla pokoleń, które nas słuchają, dla dziennikarzy, którzy ten wieczór płytowy przed nami prowadzili, w tym Tomasz Beksiński, który zawsze bardzo, bardzo popierał, bardzo promował te pierwsze dwa albumy zespołu Duran Duran. Symboliczna okładka, teledyski, ten świat, pierwsze lata 80., które były niezwykłe, bo z jednej strony doszlusowały lata 70. i cała nowa fala punk rock lat 70. spotkał właśnie syntezatory, spotkał muzykę taneczną, disco i to wszystko w twórczości Duran Duran pobrzmiewa.
0: I też pozwól, że się wtrącę, że dużo z tego brzmienia tłumaczy CV producenta tego albumu, Colina Firestona,
1: tak,
0: który jako realizator współpracował z Tonym Viscontim przy Heroes Davida Bowiego, także przy Last for Life i Iggy Popa. Później był producentem Magazine, także pierwszych płyt The Human League. No i Nick Rhodes z Duran Duran mówił później, że właśnie to zimne, mroczne pierwsze albumy Human League to był jeden z powodów, dla których Duran Duran chcieli pracować z Thurstonem. Jednocześnie producent znał te rockowe nagrania Bowiego i Iggy'ego Popa, ale jednocześnie też no, przyłożył się do wykreowania tego chłodnego, synth-popowego brzmienia początku lat 80.
1: Które gdzieś tam, myślę, coś zawdzięcza także scenie niemieckiej. Postaramy się dzisiaj to pokazać, oddając oczywiście przede wszystkim głos Państwu. To Państwa opinie, Państwa listy, Państwa wypowiedzi będą najważniejsze, szczególnie w takiej audycji jak ta dzisiejsza. Bo ja mam wrażenie, że zarówno o zespole Duran Duran, jak i szczególnie o zespole Kraftwerk powiedziane zostało już tak dużo, o zespole Kraftwerk także w wieczorach płytowych, że bezcenne będą dla nas Państwa wspomnienia, uwagi, także te może trochę kręcące nosem na wszystko to, co tutaj dzisiaj

0: zabrzmi.
1: Przypominamy adres wieczorpłytowy@polskieradio.pl i nasz facebookowy adres, czyli facebook.com/wieczorpłytowy.
0: Słuchamy.
1: Przenosimy się do roku 1982. Ta płyta ukazała się 10 maja, nagrywana w studiu Air w Londynie. Dzielimy ją tak, jak podzielony jest album winylowy, z którego będziemy słuchać Rio. 5 pierwszych kompozycji, no, naładowana jest przebojami, energią ta pierwsza strona. Rio, My Own Way, Lonely in Your Nightmare, Hungry Like the Wolf i Hold Back the Rain.

0: Rio, drugi album grupy Duran Duran. Dziś w wieczorze płytowym. Za nami strona pierwsza, prosto z pierwszego tłoczenia niemieckiej elektroli. To był rok 1982, dokładnie 10 maja 82 roku ukazała się ta płyta, nagrywana w Londynie w słynnym studiu Air. A pamiętajmy, Duran Duran to był zespół pochodzący z Birmingham, a nie z Londynu, jak wiele grup brytyjskich, które wtedy zalewały rynek swoją nową, nowofalową muzyką.
1: No właśnie, Birmingham, ale jednak klimat szczególnie tych teledysków i oprawy wizualnej okładki tego albumu przywołuje zupełnie inne rejony świata, rejony kulturowe, jakieś inne przestrzenie, raczej wakacje, egzotyka, przyjemności, hedonizm. No to jest niewątpliwie taki motyw przewodni tej płyty, bo Rio jawi się nam tutaj nie tylko jako jakieś takie nawiązanie do Rio de Janeiro, miasta kojarzonego z zabawą, z karnawałem, z latem, z ciepłym klimatem, ale to jest coś znacznie szerszego, czyli właśnie nawiązanie do po prostu zabawy, imprezy, do hulaszczego trybu życia, po prostu do hedonizmu, do tego, co sprawia nam przyjemność. I taka też energia biła z teledysków do singli z tej płyty, no bo tutaj zaczyna się druga historia albumu. Rio zostało wydane w Stanach Zjednoczonych także w maju 82 roku, ale początkowo nie było. Ten album nie odniósł tam żadnego sukcesu. Natomiast Duran Duran potrafił

0: traktowali teledyski znacznie poważniej niż większość zespołów tamtych czasów. Nawet Nick Rhodes po latach powiedział coś takiego, że zespół postrzegał siebie bardziej jako korporację multimedialną, Multimedia Corporation, bardziej coś takiego niż zespół rockowy. No i to jest znakomity klucz w ogóle do postrzegania Duran tamtych czasów. To była grupa, która nie tylko tworzyła muzykę, ale całą otoczkę, która była niewątpliwie czymś nierozerwalnie złączonym właśnie z tymi piosenkami.
1: Oni się
0: ubiór,
1: wzajemnie...
0: fotografie, grafiki, no i teledyski kręcone w różnych częściach świata, między innymi na Sri Lance.
1: Tak, wzajemnie się inspirowali, prawda? John Taylor wymyśla tytuł albumu. Simon Le Bon pisze teksty. Wszyscy grają na instrumentach, to jest ciekawe. Tutaj mamy kwintet, prawda, poszerzony o Andy'ego Hamiltona, który zagrał na saksofonie tenorowym w utworze tytułowym, który płytę otwiera. Bracia Taylor, John Taylor na basie, znakomity basista. Tutaj gitara basowa to jest taki rdzeń brzmienia Duran Duran. Myślę, że ze względu na bas zespół ten możemy porównywać trochę z takimi formacjami jak Level 42, prawda, jak In Excess, która to formacja gdzieś tam poszła w tym kierunku, który Duran Duran wytyczyli na pierwszych dwóch płytach.
0: Albumy Andy... Paula Simona, ten z lat 80., prawda, też Graceland jest też napędzany basem, trochę innego charakteru.
1: Innego charakteru, ale ten bas tak, jak najbardziej, DD. Bas i do tego fajna tkanka perkusyjna, bo mamy tutaj z jednej strony perkusję żywą Rogera Taylora, a do tego mamy automaty perkusyjne, mamy syntezatory, więc mamy zderzenie tych dwóch, połączenie dwóch światów, które tak lubimy w latach 80. Bardzo charakterystyczne.
0: Wspomniałeś Rogera Taylora, od razu skojarzyło mi się z Queen. Oczywiście nie chodzi o tego samego Rogera Taylora, nie tego samego perkusista, ale John Deacon, to jeszcze wracając do basu, to też właśnie ten bas, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie tak. Który zmienia swoją grę na basie, między innymi pod wpływem nowofalowych formacji brytyjskich.
0: John Deacon z grupy Queen oczywiście.
1: Więc mamy braci Taylorów, mamy Nicka Rhodesa, który gra na syntezatorach, na klawiszach, który jest odpowiedzialny za te efekty dźwiękowe. Oni wszyscy śpiewają, więc jest to no, kapitalna taka ferajna, prawda? Kwintet, który grał świetne koncerty i no, zespół, który gdzieś tam próbuje działać do dziś, ale po tych dwóch płytach trochę się wypalili. I może zanim oddamy Państwu głos, to jeśli pozwolisz, Krzysztofie, kilka słów od Tomasza Beksińskiego, który o płytach pierwszych dwóch Duran Duran napisał w swoim czasie kilka zdań, a była to część takiego dłuższego eseju, gdzie Tomasz Beksiński pokusił się o wybranie 20 płyt. Pierwsza dziesiątka i druga dziesiątka lat 80. No i w pierwszej dziesiątce pojawia się debiut Duran Duran, czyli płyta z roku 1981. I pod tym tytułem Tomasz Beksiński pisze tak. Na tle innych zespołów debiutujących na początku lat 80. Duran Duran zapowiadał się bardzo oryginalnie. Nazwę wziął od postaci szalonego naukowca z komiksu Barbarella, a w planach miał tworzenie muzyki będącej pomostem między The Monkees a Kraftwerk. Wyróżniał się jasno sprecyzowaną skłonnością do grania utworów dość solidnie osadzonych w tradycji rockowej. No i wystartował z hukiem, efektownie obiecująco. Tej płyty, to dotyczy debiutu, słucha się z przyjemnością nawet dziś, gdyż emanuje z niej prawdziwy rockowy zapał. Szczególnie porywająco wypada przebój Careless Memories. Nawet w najbardziej nieprzytomnych głowach potrafi wywołać wiele sympatycznych wspomnień sprzed półtorej dekady. Smutne, że grupie starczyło inwencji na ten jeden jedyny album, choć swój sztandarowy utwór Save a Prayer zrealizowała dopiero rok później na płycie Rio. Wtedy jednak Duran Duran wpadł już w szpony sukcesu i koniecznie chciał sprostać oczekiwaniom krytyki i publiczności.

0: wolności. Wybrany najlepiej ubraną grupą roku 1981, bardziej skupiał się na konfekcji, mniej na muzyce. Kolejnych płyt nie warto nawet pamiętać, a słuchanie ich teraz, po latach, może wzbudzić najwyżej niesmak. Przy okazji warto wspomnieć, że wideo zrealizowane w 1983 roku po pierwszych dwóch płytach Duran Duran należy do najbardziej godnych polecenia filmowych pamiątek po całej erze New Romantic. Wyreżyserował to Russell Mulcahy, twórca znanego epickiego obrazu Nieśmiertelny. On także odpowiedzialny był za sfilmowanie kosztownego tournée Duran Duran po Ameryce As the Light Go Down. Jest tu przerost formy nad treścią, ale ogląda się nieźle.
1: No właśnie, czasy MTV i też jeden z naszych słuchaczy poleca taki dokument Video Killed a Radio Star poświęcony właśnie Duran Duran. No bo tak, cały czas o tym mówimy, że to jest zespół, którego muzykę trudno oderwać od tej całej wizualnej otoczki, od tych fryzur, od tych garniturów, od tych strojów. Pisze też na ten temat nasz słuchacz, pan Piotr, który na Facebooku napisał w ten sposób. I'm hungry like a wolf, hungry for music. Tak zaczyna ten komentarz. Rio to bardzo dobra, przebojowa i równa jakościowo płyta. Zdaniem niektórych najlepsza w całym dorobku Duran Duran. Bardzo przyzwoity New Romantic, w bardzo szerokim rozumieniu tego nurtu, z naprawdę porywającym drive'em. Do tego wystylizowany wizerunek grupy, eleganckie garnitury, a w teledyskach między innymi jachty w tropikalnej scenerii, blichtr dla tych, którzy nie chcieli się buntować. New Religion, klasy średniej. Pod względem wizerunkowym nie jesteśmy tak daleko od Briana Ferrego, którym panowie z Duran Duran się inspirowali. Łączył ich zresztą wspólny projekt Anthony Price. Różnice, makijaż, farbowane fryzury i podkasane rękawy eleganckich marynarek nie mieściły się w koncepcji szyku autora Slave to Love. They did it their own way. Zrobili to na swój sposób. Swoją drogą etykietka New Romantic nie oddaje w pełni charakteru brzmienia albumu Rio. Można przecież odnaleźć tu również cechy typowe dla New Wave'u, a zwłaszcza synth-popu. Wydawałoby się, że Duran Duran i Kraftwerk dzielą mile świetlne, tymczasem za prekursorski wobec ostatniego z wymienionych nurtów bywa też uznawany krążek Radioactivity Kraftwerku. Nie jest to co prawda moja ulubiona pozycja w ich dyskografii, ale z pewnością wyznacza przełomowy moment wejścia grupy w elektronikę na całego. To interesująca zapowiedź muzyki następnej dekady. Synthpop, ambient, coldwave, wszystkie czerpały pełnymi garściami z nowatorskich rozwiązań zaprezentowanych przez Kraftwerk w 1975 roku. Bądźmy radioaktywni. Na Facebooku Wieczoru Płytowego pisze pan Piotr z pozdrowieniami. Pozdrawiamy, panie Piotrze, bardzo dziękujemy za ten obszerny
0: wiele
1: wpis.
0: Bardzo, bardzo trafnych, celnych spostrzeżeń, prawda, w liście pana Piotra. Obie płyty, których dziś słuchamy, kiedy w momencie ukazania się podzieliły słuchaczy, nie były przyjmowane na kolanach. To się zmienia, czas pracuje na ich korzyść. Wystarczy spojrzeć w ankiety, w podsumowania i w to wszystko, co o tych płytach napisano po latach. W przypadku Rio widać jeszcze pewien taki zwrot w kierunku konceptu. Ta okładka jest ikoniczna, prawda? Zresztą no, uważana za jedną z najważniejszych w historii muzyki pop. Namalowana przez Patryka Nigela, zaprojektowana przez Malcolma Garreta. Zespół, który znaliśmy z debiutu, debiut i single do debiutu były opakowane, oflagowane zdjęciami zespołu. A tutaj nie ma, zdjęcie zespołu mamy dopiero wewnątrz okładki, a okładkę zdobi podobizna kobiety. Na wzór opakowań cygar z lat 50. została ona zaprojektowana, więc myślimy tu już płytą, no i brzmienie płyty, podnoszone po latach, brzmienie, o którym już wspomniałeś, mówiliśmy, Colin Firestone,

0: jego ręka niezwykle ważna. I to dziś dla nas zaskakujące, ale wówczas, kiedy czytamy recenzje i opinie, ta płyta w Stanach Zjednoczonych uważana była za zbyt szorstką, brutalną i doczekała się tam nowego miksu, epki i kolejnych wydań, które są dziś także z nami.
1: Będziemy mieć jeszcze pretekst do tego, żeby kontynuować ten wątek po drugiej stronie, bo wspomniana przez ciebie epka jest z nami w studiu dwójki i posłuchamy jej już wkrótce. No ale wcześniej druga strona Rio New Religion, to na początek, następnie Last Chance on the Stairway, potem jeden z przebojów tej płyty, utwór, który wyróżnia się tutaj charakterem, fantastycznym brzmieniem syntezatorów, to od razu trzeba przyznać, Save a Prayer i na koniec The Chauffeur.
0: I drugiej części słuchamy z wydania cyfrowego. Zabawimy się dziś w dwa nośniki przy każdej z płyt. Druga strona z kompaktu, reedycja z roku 2001.

0: Takim art-popowym sznytem kończy się album grupy Duran Duran zatytułowany Rio. Płyta wydana 10 maja 1982 roku. Za nami druga strona tego albumu, tym razem z kompaktu, z reedycji z 2001 roku. Album, którym świętujemy nasz jubileusz, czyli 500. wydanie wieczoru płytowego. To jest album, który znalazł się na drugim miejscu w przygotowanej przez nas dla Państwa ankiecie. Duran Duran miejsce drugie, Kraftwerk, którego posłuchamy za chwilę, miejsce pierwsze.
1: I ta reedycja kompaktowa, której słuchamy, zwróciła Państwa uwagę swoim brzmieniem. To reedycja z roku 2001, no ćwierć wieku temu, ale już wtedy potrafiono bardzo dobrze, solidnie, z takim szacunkiem dla brzmienia oryginalnych taśm wydawać kompakty. Pan Andrzej, nostalgia, do której warto wracać. Duran Duran. Jeszcze w piątek zamówiłem ten album na winylu. Wersja CD jest u mnie od dawna. Album Rio, świetna płyta, która przetrwała swoją erę i znacząco wpisała się w dokonania poprokowej kultury lat 80. Pozdrowienia z Rudy Śląskiej. A Martin pisze: Rio to opus magnum Duran Duran, esencja New Romantic. Nagrywali później płyty czasem przyzwoite, ale do poziomu Rio zbliżyli się dopiero po wielu latach. W 2010 roku nagrywając All You Need Is Now. Nawiasem, też za sprawą Marka Ronsona, który usiadł za stołem producenckim. Po drodze był jeszcze całkiem fajny wedding album z dwoma genialnymi singlami. No dobra, przedostatni Future Past też jest niezły.
0: I pisze nasz stały słuchacz, pan Piotr. W połowie lat 80. Duran Duran byli dla mnie zespołem z Bravo. Pierwszym faktem, który pamiętam, była chiobowa wieść w mojej podstawówce, że Roger odchodzi z Duran Duran. Tyle. W roku 88 całe wakacje przebalowałem z Rio, ale Duran Duran nadal byli dla mnie popowym cukierkiem i lekko podostrzonym smaku. I całe dekady zajęło mi dojście do wniosku, że to jest zespół w ramach popu europejskiego po prostu wielki. Historia Duran Duran to historia wzlotów, upadków, powrotów i niespodzianek. Cała dyskografia jest u mnie na półce i jest często słuchana. Zachęcam do posłuchania tak różnych albumów jak Mada Zalent, Astronaut i oczywiście All You Need Is Now. Duran Duran to niesłychanie żywotny i nadal mający od czasu do czasu coś doprawdy fantastycznego do powiedzenia zespół, nie bojący się eksperymentów w różnych dziedzinach multimedialnych. Pozdrawiamy, panie Piotrze, bardzo dziękujemy za

0: wszystkie komentarze, także ten dotyczący grupy Kraftwerk, której już za chwilę posłuchamy. No ale teraz pora na to, żeby z... Jeszcze, a tak, Przemku, chciałeś coś powiedzieć?
1: Tak, bo pan Piotr bardzo ciekawie właśnie pisze o niespokojnych duchach, o tych muzykach, którzy zostają upomniany przez pana Piotra. Taylorowie nie byli braćmi. Właśnie. Taylorowie, John, Andy i Roger nie byli braćmi. Rozmawiamy dziś poza anteną także z państwem o wszystkim tym, co nieraz wygadujemy w wieczorze płytowym, bo przecież ta audycja jest zawsze na żywo. No i pewne błędy wpisane są też w jej urok. Niekiedy zagalopowujemy się nieco. Podobnie zresztą przyznają państwo, jak państwo w swoich listach, mailach, które do nas płyną, za które jesteśmy oczywiście bardzo wdzięczni.
0: No tak, ale nasi słuchacze zawsze czujni, zawsze gotowi do tego, żeby nam po prostu pomóc, wesprzeć nas. No i skoro to jubileuszowe wydanie audycji, to można chyba pozwolić sobie na pewne wspominki, bo takich różnych sytuacji na żywo, pewnych nietypowych zdarzeń, no, mieliśmy wiele w historii tej dziesięcioletniej już niemalże audycji. Ja pamiętam taki moment, jak kiedyś odtwarzając już uzupełnienie do płyty The Smiths, ja zostałem tutaj sam w studiu, płyta leciała, ty, Przemku, na chwilę wyszedłeś ze studia i płyta nagle przestała grać. Realizator wpuścił mnie na antenę i musiałem coś wymyślić w ciągu dosłownie 5 sekund, bo byliśmy wszyscy zaskoczeni. Może, nie wiem, było 5 sekund ciszy na antenie po The Smiths i
1: ja
0: trzeba
1: nawet
0: było jakoś
1: pamiętam,
0: tego wybrnąć.
1: Ja nawet pamiętam, kto nas realizował, wpuścił ciebie natychmiast w ułamku
0: sekundy. Ale nie w Maliny, żeby nie było, oczywiście.
1: A pani Urszula, którą pozdrawiamy, nasza stała słuchaczka, napisała 13 minut temu: Duran Duran, męczy, brzęczy, dręczy. Nudno, trudno, dobranoc.
0: Tak też bywa w wieczorze płytowym. A jeszcze ze wspomnień i takiego radia na żywo, to akurat nie miało miejsca w wieczorze płytowym, tylko w innej audycji, ale odtwarzałem płytę winylową, która miała 2 warianty rowków, to znaczy była szansa 50 na 50%, że igła trafi w jedną z tych 2 spirali i chciałem to udowodnić słuchaczom, że tak właśnie jest. I pamiętam, że z Markiem Dalbą, z naszym znakomitym realizatorem, zakładaliśmy tę płytę bodaj 4 razy, bo 3 pierwsze razy wchodziła ta pierwsza wersja cały czas i dopiero za 4. razem w końcu rowek trafił na tę 2. spiralę i udało się wreszcie udowodnić, że jednak ta strona zawiera 2 wersje.
1: I też często przyznajemy się razem z państwem do tego. Państwo fotografują swoje egzemplarze, swoje płyty, często czekając z odpakowaniem swojego egzemplarza właśnie na wieczór płytowy, kiedy dana płyta będzie grana.
0: To tak jak my czasami.
1: No właśnie, my obawiam się, że coraz częściej też to robimy. I dziś przed chwilą, możemy się przyznać, otworzyliśmy long play zafoliowany. Nie czekał długo, bo został wydany w roku... Muszę znaleźć, ale to było niedawno, 2-3 lata temu. Rio Carnival, czyli ta słynna epka z remiksami z płyty Rio, która doczekała się swojej ekskluzywnej edycji na Record Store Day. Staś Matek oczywiście wytłoczona, tylko 10 tysięcy kopii. Kolorowa, różowa, limitowana edycja. I za chwilę ta płyta zabrzmi.
0: I tutaj trzeba dodać, że zespół Duran Duran bardzo wcześnie, no, na początku lat 80. zrozumiał znaczenie 12-calowego singla, maxi singla, także kultury klubowej.
1: Byli jej częścią.
0: Tak, absolutnie. Muzycy tworzyli tak zwane night versions piosenek, czyli wydłużone wersje utworów przygotowywane z myślą o parkiecie po prostu. No i nie zawsze to były remiksy w dzisiejszym rozumieniu, znaczeniu tego słowa. Roger Taylor wspominał, że zespół często musiał

0: zagrać taką wydłużoną wersję na żywo. No i jeśli 7- czy 10-minutowa wersja rozsypała się przez pomyłkę któregoś muzyka, zaczynali po prostu od początku wykonanie takiego utworu. Posłuchamy właśnie tych wersji. I właśnie jeszcze w kontekście Rio, to jest album, który funkcjonował, z którego piosenki funkcjonowały w najróżniejszych odsłonach, najróżniejszych wersjach, no bo tak, była Ameryka, rynek amerykański i amerykański słuchacz, który z początku nie przyjął tego albumu entuzjastycznie. Album Rio nie odniósł w Ameryce żadnego sukcesu w roku 82. Wytwórnia uznała, że amerykańskie radio potrzebuje mocniejszego, bardziej bezpośredniego brzmienia. No i tak powstały nowe miksy albumu Rio. Tutaj zaangażowano do pracy nad tymi nowymi miksami Davida Kirschenbauma, który przygotował ten nowy materiał. No i te remiksy, te nowe miksy znalazły się właśnie na epce Carnival.
1: The Human League robiło podobne zabiegi. Pamiętam tak zwane szóstki. To już nie były czwórki, tylko tak zwane szóstki, sześć remiksów na 12-calowym longplayu. Ta wersja, którą prezentujemy dziś w wieczorze płytowym, ta wytłoczona specjalnie na Dzień Sklepów Płytowych, Record Store Day, pochodzi z roku 2023. To trzy utwory. Rio, Night Version, My Own Way, Carnival Remix. No i na trzecim miejscu chyba mój ulubieniec z tej płyty. Hungry Like the Wolf, Night Version.

0: Za 23 minuty wybije północ. Wieczór płytowy w dwójce. To był dodatek, to był bonus w postaci trzech remiksów do albumu Rio Duran Duran. Rio Carnival, tak nazywa się ta epka. Rozpoczęliśmy od kompozycji tytułowej w wersji nocnej, następnie My Own Way Carnival Remix, no i przed chwilą Hungry Like the Wolf Night Version. Z jednej strony remiksy wydłużone, a z drugiej wersje te takie właśnie trochę wypolerowane pod rynek amerykański. Powiem tak, przeżylibyśmy bez tej epki.
1: Absolutnie. A Hungry Like the Wolf, no rzeczywiście wersja nocna, szczególnie te odgłosy na koniec. Wymownie spojrzeliśmy na siebie, kiedy słuchaliśmy końcówki tego nagrania.
0: Która nas zaskoczyła, nie znaliśmy jej.
1: Bo tak, jak w końcu odfoliowaliśmy tę płytę tuż przed odtworzeniem. Piszą państwo nie tylko na temat płyt, ale także na temat samej audycji, bo dziś przypominamy 501, a tak naprawdę 500 wydanie, ale po raz drugi wieczoru płytowego. Pisze między innymi pan Wojciech. Jestem słuchaczem radiowej dwójki i wieczoru płytowego od mniej więcej 5-6 lat. Zacząłem jakoś w 2021, wcześniej słuchałem trójki. Mam 27 lat i siłą rzeczy

0: nie miałem okazji poznać przedstawionych w audycji większości wykonawców i albumów. Bardzo dziękuję wszystkim redaktorom za przypomnienie tej pięknej muzyki. Chcę również podziękować wszystkim słuchaczom audycji. Naprawdę wspaniale się słucha lub czyta na Facebooku kombatanckich, w dobrym tego słowa znaczeniu, wspomnień związanych ze słuchaniem prezentowanej muzyki 30, 40 czy 50 lat temu, zbieraniem nagrań, jeżdżeniem na koncerty czy nagrywaniu muzyki z radia. Przyznam, że trochę zazdroszczę. Może czasy były bardziej paskudne niż obecnie, ale muzyka jakby piękniejsza. Nie mówię, że we wspomnieniach słuchaczy, ale czasem w podobnych wspomnieniach pojawia się motyw, że młodzi to mają lepiej, bo wszystko jest dostępne w sklepach płytowych czy streamingach. Wbrew pozorom w serwisach streamingowych nie ma wszystkich płyt, nie wszystko da się kupić, a jeżeli chce się zacząć zbierać nagrania ze starszych koncertów, bootlegów, to jednak nadal trzeba się napocić. Co do dzisiejszej muzyki, pisze dalej pan Wojciech, Kraftwerku słucham od lat, zwłaszcza nagrań koncertowych. Najlepsze pochodzą z trasy w Japonii. A Duran Duran słucham po raz pierwszy. A my jesteśmy ciekawi wrażeń, panie Wojciechu, po Duran Duran. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy. Słyszymy się. Mamy nadzieję w kolejnych wydaniach Wieczoru Płytowego.
1: Tak jest. Jesteśmy z państwem. Jedna uwaga techniczna. Dziś tak się złożyło, akurat na to 500. wydanie, nie działa nasza skrzynka mailowa Wieczoru Płytowego. Ogromna prośba, aby kierowali państwo listy na nasze radiowe adresy przemysław.psikuta@polskieradio.pl
0: i krzysztof.dziuba@polskieradio.pl.
1: Bardzo fajne zestawienie dwóch płyt zagranicznych, pisze pan Marek. Fanem zespołu Kraftwerk jestem od roku 1981, czyli kiedy panowie z ówczesnego RFN-u zawitali do naszego kraju na koncerty. Nie byłem na żadnym z nich, bo miałem dopiero 14 lat. Jednak z ich muzyką byłem już trochę zaznajomiony. Pamiętam, że pierwszą analogową płytę zespołu, jaką kupiłem, to była właśnie Radioactivity. A później nabywałem następne z ich dyskografii. Duran Duran też bardzo lubię. Posiadam kilka ich płyt w wersji kompaktowej i analogowej. Oczywiście Rio przede wszystkim, bo obok pierwszej płyty Duran Duran to dwie moje ulubione. Pamiętam audycję Tomasza Beksińskiego i jego prezentację wydawnictw nurtu New Romantic. Pozdrawiam prowadzących Wieczór Płytowy i wszystkich słuchaczy tej audycji, pisze pan Marek. I ja dodam, że oczywiście debiut Duran Duran kiedyś w Wieczorze Płytowym zagramy, posłuchamy go wszyscy wspólnie.
0: To ja jeszcze na koniec muszę to dodać. No, wspominali państwo o nurcie New Romantic, o tym, że Duran Duran gdzieś tam mieści się w tych kategoriach. No i mam takie wrażenie, że nagrywając w 93 roku słynny przebój Ordinary World, zespół Duran Duran no, wypuścił na rynek piosenkę no, bardzo, bardzo w klimacie New Romantic, choć to były już lata 90. i zupełnie inne czasy, zupełnie inna epoka. Bardzo ciekawe. Ja przyznam, że no oczywiście znałem tę piosenkę już od bardzo dawna, ale nie wiedziałem, że ona powstała w latach 90. No rzeczywiście, jak byłem dzieckiem, to ona krążyła. Ona była odtwarzana bardzo często w radiu, ale po prostu dlatego, że to była nowa piosenka.
1: To była wtedy nowość, nowa piosenka. Tak jest.
0: Myślałem, że to jest piosenka z przeszłości.
1: Pan Szymon, pięknie, panie Szymonie, jeśli pan pozwoli, pana słowami przejdziemy do naszej drugiej bohaterki. Rio nie było tutaj moją faworytką, ale fajnie się układa w ten kontrastujący duet z Kraftwerkiem, czyli być może najbardziej wpływowym zespołem w historii muzyki zaraz po Beatlesach. Tytułowy utwór z tej płyty jest chyba najzimniejszym, najbardziej lodowatym utworem, jaki w życiu słyszałem. Zwłaszcza gdy zwrócimy uwagę na otaczające nas piękno ukryte w tym syntezatorowym chłodzie. Wspaniale napisane, Trudno o większy kontrast, jaki teraz nastąpi z tym

0: gorącym, z tego gorącego klimatu z Rio przejdziemy do
1: Düsseldorfu z Rio de Janeiro, tak można powiedzieć.
0: Tak, znalazłem piękne zdanie na temat płyty, której za chwilę posłuchamy. Brytyjski malarz David Hockney powiedział kiedyś: ludzie, którzy rozumieją muzykę, rozumieją też ciszę. Ten album Kraftwerk pełen jest właśnie takich chwil, w których muzyka niemal całkiem cichnie albo zwalnia tempo. No właśnie, to jest jedyna w swoim rodzaju płyta zespołu Kraftwerk, zespołu, o którym wielokrotnie Państwu opowiadaliśmy. Ona wpisuje się pomiędzy dwie płyty, no tak zwane genialne, kanoniczne, prawda, które pojawiają się we wszystkich zestawieniach i pokazują nam Kraftwerk grający te długie, rozbudowane formy. A tutaj mamy do czynienia z czymś zupełnie, zupełnie innym. Jest to kolaż, rodzaj suity, prawda, ale złożonej z małych form, idealnie do siebie dopasowanych, dopracowanych. 12 elementów układa się nam w tę jedną audycję radiową.
1: Absolutnie. Trochę jak nasłuchiwanie eteru. Trzaski, sygnały, jakieś impulsy, głosy. Głosy robotyczne oczywiście. Melodie pojawiające się jak stacje złapane przez przypadek podczas kręcenia gałką odbiornika. Ale chyba najbardziej niezwykłe jest to,
0: Obaj dzisiaj tracimy głosy w 500. wydaniu wieczoru płytowego. Tak, to co powiedziałeś, to jest właśnie powiedziane, Krzysztof, w punkt. I musimy zdawać sobie sprawę jeszcze z jednej rzeczy. Po płycie Autobahn, no, którą znają chyba wszyscy, możemy tak to uprościć, tutaj dochodzi do głosu wyłącznie elektronika, upraszczając sprawę. No i tutaj zaczyna grać studio Kling Klang, prawda? Ten bastion zespołu Kraftwerk. Studio, które było niemal żywym, kompletnym ekosystemem, technicznym ekosystemem. Ralf Hitter mówi: miejsce, w którym człowiek i maszyna mogli stać się jednością. No i kolejne płyty, które znamy z dyskografii zespołu Kraftwerk, rozwijają te koncepcje, powiedziałbym, niezwykle konsekwentnie, prawda, z takim już porażającym skutkiem, a ta płyta jest jedyna w swoim rodzaju i no trudno, mnie jest trudno wybrać jedną, tę najbardziej ukochaną płytę Kraftwerk, ale dziś wybrałbym, i to nie tylko dlatego, że jej właśnie dziś słuchamy, dziś wybrałbym chyba właśnie Radioactivity.
1: Ja wracam i oczywiście naszła mnie taka myśl, że taki robotyczny głos czasami by się przydał na antenie w zastępstwie.
0: Obracaj pokrętła, aż znajdziesz fale krótkie, jak śpiewają.
1: Wróciłem na fale, wrócił mój głos, ale ten wątek, który mi się urwał, to urwał mi się nie dlatego, że się wzruszyłem, ale chciałem coś powiedzieć na temat tej chłodnej, zdawałoby się bezdusznej płyty, że Kraftwerk zawsze to potrafił udowodnić na każdej płycie, nawet na tej, że potrafił znaleźć emocje w dźwiękach, które teoretycznie powinny być całkowicie pozbawione emocji. No, piękny jest finał tej płyty, Om Sweet Om, z tym symbolicznym tytułem, z tą zabawą słowną, można powiedzieć, z nazwiskiem Om, na cześć niemieckiego fizyka, ale także nawiązanie do Home Sweet Home. No, jest to płyta, która jest po prostu wspaniałym dziełem sztuki. Tak, w takich kategoriach myślę, że można ją rozpatrywać. Nie tylko dzieło, które jest produktem, prawda, wypuszczonym na rynek komercyjnym, tak jak płyta Duran Duran, ale jest to jednak znacznie coś więcej. To myślę, że można śmiało zestawiać naprawdę z ambitnymi dziełami sztuki, ze sztuką najwyższych lotów. To
0: tak,
1: bez dwóch zdań.
0: I kiedy spojrzymy, kiedy ta płyta się ukazała, to nas poraża, bo ona była powstała pod wpływem bardzo konkretnego planu, prawda? David Buckley, autor wspaniałej książki na temat zespołu, puentuje całość, opisuje tę płytę takim zdaniem, to pean na cześć piękna tranzystorowych melodii i rozpadu

0: cząstek.
1: No i oczywiście jest ten symboliczny tytuł, no, rzecz absolutnie oczywista. Radioactivity, albo w niemieckiej wersji Radioaktivität. Po angielsku radioaktywność, ale też no, aktywność radia, obecność fal, transmisji, głosów przesyłanych przez przestrzeń, przez fale radiowe. Niemiecki Radioaktivität to gra znaczeń, która myślę, że ma jeszcze jedno dodatkowe dno, bo Kraftwerk bierze tutaj na warsztat, odwołuje się do dwóch wielkich symboli XX wieku, czyli po pierwsze do radia, a także do energii atomowej, no i łączy to wszystko w taką chłodną, nieco niepokojącą metaforę nowoczesności.
0: A żeby było
1: później
0: śmieszniej...
1: jeszcze doszedł ten kolejny kontekst, to już bardziej po Czarnobylu, że Kraftwerk stanął po tej stronie przeciwników, prawda?
0: Tak.
1: Energii atomowej, siły nuklearnej, no, ten utwór Radioaktivität stał się swego rodzaju manifestem antyatomowym, przeciwko broni atomowej, przeciwko energii atomowej. To Kraftwerk jakby już później pokazywał na koncertach, także w późniejszym miksie tego utworu.
0: Tak, tak. Ale żeby było śmieszniej, sama nazwa, sam tytuł został... sam tytuł podsunęło amerykańskie czasopismo muzyczne, kiedy muzycy byli w trasie po Stanach, po poprzedniej płycie. I na liście przebojów Billboardu znaleźli rubrykę poświęconą piosenkom najczęściej nadawanym w radiu. I ta rubryka nazywała się po prostu Radioaktywność, Radioactivity. Stąd ten tytuł.
1: No i jeszcze okładka podpowiada nam jedną rzecz, jeszcze jedna warstwa. No bo na okładce tej pierwotnej z 75 roku widzimy odbiornik radiowy. To jest tak zwany Deutscher Kleinempfänger DKE-38, wprowadzony w roku 1938. Małe radyjko kompaktowe wielkości takiego sześcianu. Nie wiem, 30 na 30 centymetrów. Był to odbiornik przeznaczony dla masowego odbiorcy. Kosztował podobno 35 marek, ale i tutaj jest właśnie ta kolejna warstwa. Było to urządzenie, które służyło nazistom do rozsiewania propagandy w kraju. Potocznie nazywano ten odbiornik nawet Goebbels Schnauze, czyli gębą Goebbelsa. No, tu Kraftwerk zmusza nas do jeszcze jednej refleksji, że radio no, było wspaniałym narzędziem, które ludzkości przydało się na wiele sposobów, ale też w niepołowanych rękach mogło służyć jako narzędzie do niecnych celów. Stało się narzędziem nazistowskiej propagandy. No i gdzieś tam z tyłu głowy muzycy, no, tworząc te niepokojące dźwięki, no, mieli to oczywiście.
0: Płyną maile już na nasze skrzynki, za co bardzo dziękujemy. Słuchamy pierwszej strony, prawda, Krzysztofie? Może zanim bardzo piękny fragment listu od pana Bartosza, który pisze po prostu jak poznał, w jakich okolicznościach poznał te płytę. Raczej nie była lubiana przez radiowców, więc nigdy na nią nie trafiłem, mimo skrzętnego słuchania audycji z muzyką elektroniczną. Zima 1991 roku. Wracając z zajęć z Politechniki, wsiadłem przez przypadek w niewłaściwy tramwaj, który wywiózł mnie na jakieś rubieże Poznania. Wysiadłem nie wiedzieć czemu dopiero na pętli, a nieopodal tej pętli natrafiłem na sklepik z kasetami, których na początku lat 90. pojawiło się zatrzęsienie. I tu nabyłem Radioaktivität, o którym wcześniej nawet nie słyszałem, w odróżnieniu od Computerwelt, Transeuropa Express czy Autobahn. Bardzo mnie zaskoczyła zawartość, bo była zupełnie inna niż znane mi albumy. Obfitowała w eksperymenty, melodii było w tych utworach mniej, a i struktura albumu nie przypominała mi niczego znajomego. Wtedy jeszcze nie wiedziałem nic o muzyce konkretnej ani o korzeniach industrialu, ale dzisiaj zastanawiam się, czy właśnie wtedy nie usłyszałem płyty industrialnej pierwszy raz w życiu, bo za taką

0: radio uważam. Zarówno tematyka, jak i środki wyrazu są tu zbliżone do tych, które potem stosowało na przykład Frobin Gristl, uznawani za prekursorów gatunku. Kompozycje Kraftwerk są bogatsze, bardziej przemyślane, stworzone przez świadomych, wykształconych muzyków, mających już solidne dokonania w krautroku. Pewnie przez to szaleństwo i wściekłość, a także nazwę stworzonej przez nich wytwórni, Brytyjczycy stali się potem ojcami tego nurtu. Ale gdyby to ode mnie zależało, to jednak oddałbym ten prymat Niemcom. Pan Bartosz.
1: Wiele prawdy, wiele słusznych uwag, panie Bartoszu. Nie tylko synthpop, nie tylko nowa fala, także industrial. Czujemy to absolutnie.
0: A minimal i wszelkie jego odnogi. Długo, długo by mówić i zanudzać, jak to często w minimalu bywa.
1: No i skrajnie minimalistycznie rozpocznie się ten album, zupełnie osobliwie. No, ktoś odtwarzając tę płytę po raz pierwszy na gramofonie, właśnie z czarnej płyty mógł pomyśleć, że coś tu jest nie tak. Jednak ta minuta mogła być bardzo niepokojąca.
0: No tak, właśnie to jest minuta. To nie jest 10-15 sekund, tylko to jest minuta tykania licznika Geigera.
1: Geiger Counter albo Geiger Zähler to tytuł początku tego intro do albumu Radioactivity. Następnie kompozycja tytułowa w niemieckim Radioactivität. Następnie Radioland, Radioland, Airwaves, Ätherwellen, Intermission, Sendepause i News, Nachrichten, czyli wiadomości. Kraftwerk w swoim klasycznym składzie, czyli Ralf Hütter, Florian Schneider, Karl Bartos i Wolfgang Flür.

0: Przypominamy, że słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia i Wieczoru Płytowego, w którym dziś Państwa wybory, dwie płyty, które zdobyły najwięcej głosów w naszej jubileuszowej ankiecie. Po albumie Rio grupy Duran Duran pora na Kraftwerk i płytę Radioactivity albo Radioactivitate. Strona pierwsza kończy się kolażem zatytułowanym Nachrichten, czyli wiadomości albo news w wersji angielskiej. Utwór złożony z głosów speakerów, które nakładają się, zaczynają tracić swoje informacyjne, można powiedzieć, znaczenie. No i z tych wiadomości robi się taka swoista tekstura dźwiękowa. No ale to jeden z wielu pomysłów, z wielu naprawdę, które muzycy z Düsseldorfu zawarli na pierwszej stronie tego przełomowego, bo pierwszego w pełni elektronicznego albumu. Radioactivitate, rok 1975 i z tego samego roku pochodzi też tłoczenie, z którego zabrzmiała ta pierwsza strona, niemiecka Electrola EMI, Herzu. Płyta jeszcze z takimi dwoma naklejkami właśnie tego labelu Herzu, a także ze znaczkiem promieniowania radioaktywności, żółtym symbolem, który później trafi na reedycję z 2009 roku.
1: Który to znaczek później obiegnie bardzo różne płyty, także na przykład formacji Megadeth, ale Kraftwerk był pierwszy. I tutaj podobieństwo, tak samo Elektryle jak w przypadku Duran Duran, której pierwszej strony słuchaliśmy z tego tłoczenia niemieckiego, no ale różnica zasadnicza, miejsce na listach przebojów, płyty, której słuchamy, nienotowana, przebojów brak, chociaż przecież one są. No i to płyta, to słowo przełomowa będziemy jeszcze pewnie wymieniać wielokrotnie, bo w odniesieniu do tego albumu wszyscy to podkreślają w odróżnieniu od tych pompatycznych trochę poszukiwań, także innych artystów, innych twórców, którzy wtedy proponowali muzykę elektroniczną. Tutaj mamy lapidarność, mamy skrót, mamy nowe znaczenie muzyki minimal, naturalny minimalizm, no i ta codzienność, te wszystkie odgłosy, nowoczesność, technika użytkowa, którą zawsze

0: muzycy Kraftwerk traktowali jako źródło inspiracji.
1: No tak, to każdy album to jest podjęcie jakiegoś innego tematu i bardzo wymowna jest wiadomość, którą otrzymaliśmy od Szymona na naszym Facebooku, który pisze coś takiego. Tytułowy utwór z płyty Radioactivity Kraftwerku miałem w słuchawkach, kiedy przejeżdżałem przez Czarnobyl w drodze do Prypeci. Muszę przyznać, że towarzyszyły mi sprzeczne emocje. Ekscytacja wymieszana z przygnębieniem, a muzyka Kraftwerk tylko potęgowała to dziwne wrażenie pustki, które narastało w miarę tego, co obserwowałem wokoło. Oczywiście było to na długo przed wojną, bo w 2010 roku, pisze Szymon. No i myślę, że ta wiadomość nie wymaga absolutnie żadnego komentarza. Bardzo dziękujemy. Pisze także pan Zbyszek, nasz stały słuchacz, podobnie jak pan Szymon zresztą. Kraftwerk. Co tu dużo pisać? Podobają mi się wszystkie płyty grupy z lat 70. i 80., czyli te najważniejsze klasyki. Reszta będzie powiedziana w audycji oczywiście i była już powiedziana w poprzednich. Jeszcze kwestia gustu. Które wersje wokalne? Niemieckie czy angielskie wolą słuchacze? To jest wątek, który też podejmowaliśmy, pamiętam, przy okazji poprzednich spotkań z Kraftwerkiem. I Zbyszek pisze tak. Mi osobiście chyba bardziej podobają się niemieckie i pasują do tych zimnych, industrialno-futurystycznych brzmień, ale i angielskie również. Jakiś czas temu były nowe wydania katalog i nowe brzmienia płyt unowocześnione, co do końca mi się nie podoba. To bardziej jako ciekawostka, a już inna kwestia to brzmienie koncertowe. I był taki koncert grupy w okularach 3D, jedyny trójwymiarowy koncert tej grupy w Polsce w Poznaniu 2013 roku na Malta Festiwalu, przypomina pan Zbyszek. No właśnie, Radioactivity, jeszcze wracając do kwestii języka, to jest ostatnia płyta Kraftwerku z tych, no, z lat 70. i 80., która ukazała się tylko w tej jednej wersji, co to znaczy, że tylko w jednej postaci, w jednej wersji, w jednym miksie można powiedzieć. Dopiero od kolejnego albumu, czyli Trans Europe Express albo Trans Europa Express, pojawiają się wersje angielskie na rynek międzynarodowy i ta wersja niemiecka. Tutaj mamy jeszcze jedną wersję, ale co ciekawe, jest to wersja właśnie dwujęzyczna, bo piosenki te są wykonywane i po angielsku, i po niemiecku. Jedna zwrotka na przykład w przypadku tytułowej kompozycji jest śpiewana po angielsku, kolejna w języku niemieckim. Tak, natomiast rzeczywiście wydanie niemieckie ma na okładce niemiecki tytuł, Radioactivity.
0: I to jest jedyna różnica. Później muzycy pójdą dalej w rozróżnienie tych swoich przekazów. No i płyta, dodajmy, też bardzo ciekawie, konsekwentnie, mądrze podzielona na dwie strony, na dwie części, prawda?
1: Symetrycznie.
0: Przed chwilą słyszeliśmy muzykę konkretną, te cytaty z radiowych wiadomości, a już teraz otwieramy stronę drugą i tutaj przemówi do nas generator elektryczności. Jestem twoim sługą i panem zarazem, dlatego dobrze mnie strzeż. Mnie, geniusza energii.
1: Czyli Die Stimme der Energie, The Voice of Energy, głos energii, to tytuł tej kompozycji.
0: Przedmiot martwy dostaje głos, zyskuje uczucia, prawda? Też no, symboliczna sprawa, którą Kraftwerk porusza zawsze w swojej twórczości.
1: A po tym surowym początku można powiedzieć, że jeden z bardziej popowych numerów tej płyty, czyli Antena, która zostaje tutaj potraktowana niemal, no znowu, jak żywy organizm, odbiera wysyłane z daleka drgania i sygnały. Wokal przepuszczony przez echo sprawia wrażenie, jakby głos Ralfa Hitera docierał do nas z jakiejś odległej radiostacji.
0: Z jakimś opóźnieniem takim, prawda? Wspaniałym, tak. No a później z kolei kolaż dźwięków, gwiazd.

0: Gwiazdy radiowe, gwiazdy, radio stars.
1: Albo gwiazdy radia, różnie można interpretować ten tytuł, Radio Szterne. Może mowa o jakichś radiowych gwiazdach, może o pulsarach, kwazarach, jakichś kosmicznych źródłach fal radiowych.
0: Z głębin kosmosu, tak. I to, jak mantra powtarzane słowo Stern, prawda, gwiazda. W tym utworze. No a potem dochodzi do rozpadu uranium, rozpad promieniotwórczy i również zabawa sonorystyczna, melotron. Zresztą tutaj fragment tego utworu samplowany pojawia się, zacytowany jest przez zespół New Order w utworze Blue Monday.
1: No właśnie, tutaj główną rolę odgrywa urządzenie, z którym Kraftwerk miał okazję zetknąć się niedługo przed nagraniem tego albumu. Swego rodzaju brzmienie melotronu, ale tak naprawdę urządzenie zwane Vaco Orchestronem. Melotron wykorzystuje taśmy, optyczne dyski, są w konstrukcji melotronu, natomiast Vaco Orchestron oparty jest na optycznych dyskach, na których zapisano próbki dźwięku, no i światło, które przechodzi przez obracające się dyski, następnie odczytywane jest przez fotokomórkę i przetwarzane na dźwięki. To jest właśnie jeszcze ta magia Kraftwerku, że to są te analogowe instrumenty, bardzo organiczne w brzmieniu, kiedy porównamy sobie to z brzmieniem grupy Duran Duran, z tymi syntetycznymi, cyfrowymi, krystalicznie czystymi ATIS-ami, prawda?
0: Tak, dlatego też ten romantyzm kraftwerkowski jest jedyny w swoim rodzaju, niepowtarzalny na tych płytach z połowy lat 70. No i tak jest też w finale tej płyty. W finale, który układają nam dwa utwory. Ten tranzystor, który jest takim intrem popowym, prawda? Prowadzącym do finału Om Sweet Om. Ten tranzystor niejako zapowiedź tych późniejszych przebojowych, bardzo melodyjnych utworów Kraftwerk, jak Endless na przykład, Europe Endless, prawda? No i finał, który wyłania się z tej introdukcji w takim ślimaczym tempie, to wszystko nabiera swojego rytmu, nabiera swojego tempa.
1: No i taki ludzki finał tego albumu, bo całą płytę pełną liczników, brzmienia jakiegoś, nie wiem, tranzystorów, anten, syntetycznych głosów, maszyn. No, nagle dochodzą do głosu brzmienia, można powiedzieć, dosłownie nostalgiczne. To jest tęsknota za domem. Home, sweet home. Om, sweet om.
0: Tak, to jest celowy zabieg. To będzie finał płyty Radio Activity albo Radio Activitat. I u nas druga strona, druga część z wersji kompaktowej. Niech będzie to symetrycznie dziś wszystko ułożone. Korzystamy tutaj z reedycji z roku 2009. To była ta głośna seria z dodatkowymi obwolutami, z dodatkowymi okładkami. Nasz album zyskał wtedy tą żółto-czerwoną ze znakiem właśnie promieniowania okładkę.
1: Słuchamy.

Aus dem Ural.

0: Kraftwerk. Tylko oni tak kończą swoje płyty, które zaczynają się zupełnie, zupełnie inaczej.
1: Kraftwerk i Wszystko jasne, chciałoby się powiedzieć.
0: Taką sztafetę tworzą te klasyczne albumy, prawda?
1: No, trafiliśmy do domu, jak sam tytuł wskazuje. A właściwie ta gra słów. Om Sweet Om. Jako nawiązanie do Georga Oma i do jednostki do Oma, ale też gra słów z tym słynnym sformułowaniem. Z home sweet home. Nie ma to jak w domu. No, my mamy wrażenie, że państwo w otoczeniu dźwięku grupy Kraftwerk czują się jak w domu, bo ta formacja zajmuje szczególne miejsce w sercach naszych słuchaczy. Płyta Radioactivity albo Radioactivitate na pierwszym miejscu w ankiecie, którą zaproponowaliśmy w związku z 500. wydaniem naszej audycji.
0: Płyta, którą zachwycali się ci, którzy wiedzieli, o co chodzi, można tak powiedzieć. David Bowie był wielkim miłośnikiem muzyki Kraftwerk. Zaproponował zresztą zespołowi wspólną trasę, ale zespół odrzucił ofertę supportowania Bowiego. Mimo odmowy Bowie skorzystał z ich muzyki, za ich zgodą. Muzyka właśnie z tej płyty, której wysłuchaliśmy, kompozycja tytułowa, otwierała jego trasę Station to Station w 1976 roku. A na koncercie 1 marca 1976 roku w Detroit była 17-letnia Madonna, która ten koncert zapamiętała i ten wstęp także. To nam się wszystko, proszę państwa, pięknie łączy i zazębia.
1: Madonna, która była też niedawno u nas w wieczorze.
0: No właśnie.
1: No, ze swoją muzyką. Pan Piotr, jeszcze pozwolimy sobie przytoczyć fragment tej wypowiedzi. Pan Piotr, nasz stały słuchacz, pisze tak. Kraftwerk, Sweet Kraftwerk. Prekursorze świata robotów. Ile cię trzeba cenić? Lód, dreszcz, dźwiękowy lodowiec, technicyzm, kalkulacja, eksperyment, ambient, industrial, minimal. Wiele napisano i powiedziano o chłodzie tej muzyki. Ja jednak zupełnie nie negując tych interpretacji, mam poczucie, że równocześnie jest to muzyka głęboko humanistyczna. To nie ślepy i głupi zachwyt światem maszyn. W tym fenomenalnym, futurystycznym poemacie poddano je antropomorfizacji i obdarzono niepokojąco ludzkimi cechami. Uczłowieczone niosą ze sobą zarówno pozytywne, jak i negatywne cechy naszego gatunku. Czy to aby na pewno tylko próba romantyzowania o magii radia, nowatorskiego romantyzowania bez patosu? Myślę, że ta opowieść tyleż o radiu, co o ludzkości jako takiej. Radio ma siłę, dopóki po drugiej

0: stronie jest odbiorca, pisze pan Piotr. W punkt, absolutnie.
1: W punkt, w kraftwerkowski punkt. Proszę państwa, już na samo zakończenie zabierzemy państwa na jeden z koncertów grupy Kraftwerk. Ich koncerty w latach 70., na początku lat 80., no, owiane, otoczone są legendą. Bardzo różne opisy tych zdarzeń kontrowersyjnych. Andy McCluskey w książce, w biografii zespołu wspomina koncert z Liverpoolu, Empire Theatre w Liverpoolu, 11 września 75 roku. Pisze, kiedy poszedłem na ten koncert i zająłem miejsce Q36, to była moja eureka, moja droga do Damaszku. Pierwszy dzień reszty mojego życia. Zajęte było może co czwarte miejsce. Teatr mieści 2300 widzów. Przypuszczam, że parter był w połowie zapełniony. Na galerii nie było prawie nikogo. Kilka rzędów przede mną siedziała grupa dziewczyn. W połowie autoban jedna z nich zapytała, dlaczego to tyle trwa? Zdawało mi się, że powinno tylko 3 minuty. Po chwili wszystkie wstały i wyszły. Ale ja byłem zahipnotyzowany.
0: Ale McCluskey został. No i powstało romantyczne Kraftwerk, czyli grupa Orchestral Maneuvers in the Dark.
1: Oj tak, ale to już jest zupełnie inna historia.
0: No i kolejny przykład, dowód na to, jak wielką siłę oddziaływania miał zespół Kraftwerk na zespoły, na artystów w latach 70., 80., także później.
1: A swoją drogą elektrycy też zawsze wracali do domu z tych wojaży swoich. Zabieramy państwa do Utrechtu na zakończenie. Jest 10 grudnia 1981 roku. Dzisiejszą audycję zrealizował Paweł Worobiej. To było które?
0: 500 po raz drugi.
1: Pierwsze.
0: 501. Wydanie wieczoru płytowego. Bardzo państwu dziękujemy. Krzysztof Dziuba.
1: Przemek Psikuta. Dobrej nocy.

słuchają państwo, przepraszam jeszcze raz, bo coś tu szumie, słuchają państwo programu Drugiego Polskiego Radia z Warszawy, przed mikrofonem Ewa Szczecińska. Witam bardzo serdecznie i zapraszam na cztery kwadranse z muzyką polską, w tym fonograficzne nowości. Przez cały tydzień o tej porze prezentować będę unikatowe nowe nagrania kompletu koncertów skrzypcowych Feliksa Janiewicza. Wielkiego wirtuoza skrzypiec żyjącego w latach 1762-1848. Ten długowieczny artysta dziś reprezentowany będzie przez młodzieńczy koncert F-dur. Ale to za chwilę, bowiem na otwarcie proponuję inną wrocławską nowość. Piosenki dziecięce Witolda Lutosławskiego w nagraniu młodych wykonawców pod kierunkiem Małgorzaty Podzielny. Oto na otwarcie piosenki dla dzieci do słów Benedykta Herca. Śpiewać będzie chór dziewczęcy Narodowego Forum Muzyki z fortepianowym akompaniamentem Agnieszki Lewandowskiej-Gryś, a całość prowadzi wspomniana Małgorzata Podzielny.

Bukoliki na fortepian Witolda Lutosławskiego grała Zofia Zalewska, a wcześniej piosenki dla dzieci do słów Benedykta Herca, również autorstwa Witolda Lutosławskiego, śpiewał dziewczęcy chór Narodowego Forum Muzyki z Wrocławia z fortepianowym akompaniamentem Agnieszki Lewandowskiej-Gryś. Całość przygotowała i prowadziła Małgorzata Podzielny. I czas na nowe nagrania kompletu koncertów skrzypcowych Feliksa Janiewicza. Przesłuchiwanie tego unikatowego wydawnictwa zaczynamy od pierwszego koncertu F-dur z roku prawdopodobnie 1788. Grają Bartłomiej Nizioł na skrzypcach z Wrocławską Orkiestrą Barokową, całość pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka.

Rondo, taka jest forma najkrótszej, finałowej części tego utworu. Pierwszego koncertu skrzypcowego F-dur Feliksa Janiewicza, którego wysłuchaliśmy w interpretacji Bartłomieja Nizioła Wrocławskiej Orkiestry Barokowej pod dyrekcją Andrzeja Kosendiaka. I na koniec posłuchamy jeszcze sonaty na skrzypce i fortepian Karola Szymanowskiego w interpretacji skrzypaczki Dominiki Przech i pianisty Adama Mikołaja Goździewskiego.

0: To była sonata d-moll opus 9 Karola Szymanowskiego. Składa się z trzech części. Najbardziej rozbudowana z nich jest pierwsza w tempie allegro moderato. Słuchaliśmy pięknych interpretacji tego dzieła. Na skrzypcach grała Dominika Przech, na fortepianie Adam Mikołaj Goździewski. A do usłyszenia mówi już Państwu Ewa Szczecińska, życząc dobrej, spokojnej nocy.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Aleksandra Kunc.